0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Ze mną już dzisiaj gość w studio, Maciej Falkowski, autor książki Nasi Niemcy. O tej książce dużo rozmawialiśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a to za sprawą zaproszenia przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. I naprawdę ta dyskusja była bardzo intensywna. Widać, że jest taka potrzeba, żeby dyskutować o pejzażu historii różnych grup społecznych, które zamieszkiwały tereny polskie. W tym przypadku opisuje pan grupę Niemców, którzy oczywiście byli integralną częścią społeczeństwa polskiego, bo się asymilowali w bardzo różnym stopniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać taką książkę i zatytułować ją Nasi Niemcy?
2: Dobry wieczór. Książka rzeczywiście ma tytuł Nasi Niemcy i opowiada o Niemcach, którzy przez wieki osiedlali się w Polsce. Różne były ich losy. Natomiast mimo tytułu tak naprawdę ta książka jest o Polsce, ponieważ pokazuje, jak różnorodne kiedyś było nasze społeczeństwo i pokazuje pewien fenomen właśnie migracji niemieckiej do Polski, który był czymś stałym na przestrzeni historii. Książka, pomysł na książkę zrodził się dzięki mojemu zacięciu etnograficznemu do podróżowania po Polsce, do odkrywania nieoczywistych tematów. Mieszkam w Warszawie i kiedy włóczyłem się po okolicznych wsiach, zawsze pod Warszawą często natrafiałem na stare ewangelickie cmentarze właśnie z napisami po niemiecku. I ten temat mnie fascynował. Zacząłem go zgłębiać. Pojawił się pomysł najpierw napisania o Olendrach, a potem się rozrastał w miarę zdobywania przeze mnie samego wiedzy właśnie o migracjach niemieckich do Polski. No i efektem właśnie tych prac jest moja książka.
1: To jest książka o pamięci, o tożsamości, ale też o tym, że nie było takiej i nie ma takiej systematycznej wiedzy o historii tych grup etnicznych, które do Polski przyjeżdżały już od średniowiecza i które miały bardzo duży wkład w rozwój technologiczny, społeczny, a nawet edukacyjny, bo bardzo dużo różnych takich projektów też powstawało. Jakie były fale emigracji grup niemieckich na tereny polskie, jakie to były liczby i jakie były przyczyny?
2: Ja myślę, że ta wiedza jest, tylko ona jest często naukowa, fragmentaryczna i rozproszona. Są takie publikacje, które zbiorczo to traktują, ale no raczej one mają charakter naukowy, a nie publicystyczny. I siłą rzeczy takie publikacje trafiają do trochę węższego grona ludzi. Jeśli byśmy popatrzyli na migrację niemiecką do Polski, no to byśmy musieli zacząć opowieść od średniowiecza, kiedy ci pierwsi osadnicy zaczęli przypływać tutaj, przyjeżdżać. Potem była migracja XVI-wieczna, która została zapoczątkowana przez osadników z Niderlandów, których nazwano Olendrami, ale później w kolejnych wiekach wśród nich dominowali Niemcy. Także w XVIII wieku, w XIX wieku stały napływ osadników do Polski miał miejsce, zresztą nie tylko do Polski, w ogóle do całej Europy Centralnej i Wschodniej. Po prostu Niemcy płynęli. Przyczyna zawsze była taka sama, to znaczy ekonomiczna. Tutaj byli potrzebni ludzie do zagospodarowania jakichś terenów albo do zakładania fabryk, do pracy w tych fabrykach. Natomiast w krajach niemieckich było przeludnienie, była często, co dla nas trochę dziwne, gorsza sytuacja ekonomiczna, więc ci Niemcy po prostu emigrowali na wschód. I chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że to Polacy wyjeżdżają na zachód do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego losu, to jeśli byśmy popatrzyli na historię, to przez jej większość było odwrotnie. To Niemcy jechali na wschód i tutaj szukali dla siebie miejsca na ziemi.
1: Czyli tak zwany Ostsiedlung, zresztą nie tylko do Polski, ale też do innych krajów Europy. Jakie to były liczby? Bo w książce pisze pan, że XV-XVI wiek to jest 100 tysięcy takich osadników, co jest bardzo dużo, bo to nawet może być 10% społeczności polskiej, a pod koniec II Rzeczpospolitej no to jest prawie milion.
2: Myślę, że gdybyśmy spróbowali zebrać wszystkich tych ludzi, którzy na przestrzeni całej historii tutaj przyjeżdżali, to pewnie to byłyby grube miliony. Oczywiście bardzo trudno o statystyki jakieś średniowieczne czy XVI-wieczne, ale rzeczywiście historycy szacują, że w średniowieczu ta migracja do Polski wynosiła około 100 tysięcy ludzi, a ta liczba, którą pani podaje, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, to rzeczywiście na początku niepodległej Polski w 21 roku podczas spisu powszechnego ponad milion obywateli ówczesnych II Rzeczypospolitej zadeklarowało język niemiecki jako język ojczysty. Potem ta liczba trochę się zmniejszyła, ale no jednak około miliona ludzi, obywateli II Rzeczypospolitej, to byli po prostu Niemcy. O tym się mało wie. Bardziej się wie o mniejszości ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej. Natomiast no nie, ta skala na pewno jest nieznana, że Niemcy stanowili tak duży procent zawsze polskiego społeczeństwa, no i też tak duży wkład wnieśli w nasze życie po prostu, w nasz kraj.
1: Jak popatrzymy na miasta, to Kraków na przełomie XV i XVI wieku jest bardziej niemiecki niż polski. I tak samo mamy bardzo duże wpływy i w Warszawie, i w Łodzi. To jest też taka bardzo ważna historia, żeby w ogóle rozumieć i przemiany społeczne, i przemiany gospodarcze, i to wszystko, co nas ukształtowało, no bo jesteśmy częścią tej spuścizny.
2: Tak, i możemy być z tego dumni. Znaczy to że Kraków w pewnym momencie swojej historii, albo nie wiem, Łódź tutaj już w XIX wieku, ludność tych miast, większość ludności tych miast stanowili Niemcy, no nie powinno być jakąś wielką tajemnicą, bo drugą stroną tego medalu jest to, że no oni chcieli do Polski jechać, tak? Tu im było lepiej. I myślę, że warto też podkreślić, że przez większość tej historii oni byli lojalnymi obywatelami wszystkich, znaczy państwa polskiego na przestrzeni dziejów, tak? Oni tutaj mieszkali, to z Polską się utożsamiali, a nie z Niemcami, których przez większość historii nie było jako oddzielnego państwa. Oni, no mogę tutaj podać przykład, nie wiem, mieszkańców Gdańska, którzy w większości byli Niemcami, i kiedy był trzeci rozbiór, to Gdańsk nie chciał się oddać w ręce Prusaków, bo oni nie uważali za swoich. Oni się czuli częścią Rzeczpospolitej, a nie państwa pruskiego. Tak samo było z bambrami poznańskimi, którzy jeszcze w drugiej połowie XIX wieku mówili po niemiecku i mieli tożsamość tak naprawdę niemiecką, ale paradoksalnie pod wpływem germanizacji i pod wpływem prześladowań kościoła katolickiego, bo oni byli mocno związani z kościołem katolickim, oni wybrali polskość. Czyli nawet w państwie pruskim Niemcy, część Niemców, część osób pochodzenia niemieckiego wybierała polskość. Więc nie bójmy się o tym mówić, że mieszkali tutaj Niemcy i czasami w niektórych regionach było ich dużo, bo to byli właśnie nasi Niemcy.
1: Dzisiaj trochę więcej mówi się o tej historii związanej z II wojną światową i z tym wszystkim, co po II wojnie światowej się stało, z traumami. Bardzo dzisiaj się także dużo mówi o tym, że no, chcemy jakichś odszkodowań i nawet jest taka szala trochę niechęci wobec sytuacji społecznej czy politycznej, czy kontaktów z Niemcami, a jednak jak się przeczyta pana książkę, no to możemy zobaczyć, jaki wielki był wkład. I to jest taka historia, tak jak tutaj mówimy, i rozproszona, i do końca nie uświadomiona. Pan przejechał te miejsca na Mazowszu i na Żuławach i też na południu Polski, gdzie to osadnictwo było bardzo intensywne, bardzo ciekawe. Zresztą te wioski, to były wioski niezależne, to były wioski wolne, bo te grupy były pomiędzy chłopami a szlachtą. Tak też toczyliśmy dyskusję na spotkaniu w miejskiej bibliotece. A jak to wygląda dzisiaj? To znaczy, jaki jest stosunek do tych miejsc, tych osób, które żyją na tych terenach? Czy pamiętają o tej przeszłości? Czy biorą tę spuściznę jako swoją własną? Czy są z niej dumni? Czy rozumieją też te swoje przestrzenie, w których żyją?
2: Ja jestem tutaj optymistą. Oczywiście przez lata powojenne, mówimy teraz tutaj o terytoriach, które przed II wojną światową leżały w granicach Polski, czyli Mazowsze, Wielkopolska, okolice Łodzi, Małopolska i tak dalej. Po wojnie oczywiście wszelkie ślady związane z Niemcami były niszczone, zacierane, o tej pamięci się nie mówiło, no a sami Niemcy z tamtych terenów, oni zniknęli po II wojnie światowej. Nawet jeśli ktoś został, to albo się przenosił w inne miejsce, albo no, ukrywał swoją tożsamość. Więc tych społeczności już dzisiaj nie ma, zostały tylko ślady. Przez wiele lat powojennych one były zacierane, niszczone. Dzisiaj to się powoli zmienia. Mimo całego dyskursu politycznego, jednak jeśli byśmy pojeździli po Polsce, tak jak ja to zrobiłem, i porozmawiali z ludźmi, to ta pamięć jest odkrywana na nowo, jest odradzana. Odnawiane są cmentarze, pojawiają się miejsca związane z osadnictwem niemieckim, w skansenach, muzeach, w jakichś lokalnych inicjatywach. Rośnie ta świadomość i ludzie w większości podchodzą do tego pozytywnie albo neutralnie. Czy ja myślę, że po prostu nie powinniśmy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Możemy sobie dyskutować o reparacjach albo o interesach gospodarczych Polski i Niemiec, które albo mogą być spójne, albo niespójne. Możemy podobnie albo różnie patrzeć, nie wiem, na politykę europejską, ale to nie oznacza, że musimy do tego samego worka wrzucać na przykład pamięć o Niemcach, którzy tutaj kiedyś w Polsce mieszkali. Musimy próbować to rozdzielić, tak? Podobnie, nie wiem, przychodzi mi tutaj do głowy porównanie do relacji polsko-ukraińskich. Możemy sobie się spierać o Wołyń, ale to nie oznacza, że mamy negatywnie patrzeć na ukraińskich migrantów, którzy żyją w Polsce. Możemy te dwie kwestie po prostu oddzielić. I tak samo, myślę, możemy robić z Niemcami. Nie musimy zapominać o tragedii II wojny światowej i nie musimy we wszystkim się z Niemcami zgadzać, ale możemy jednocześnie pielęgnować historię i pamięć o tych Niemcach, którzy byli częścią naszego społeczeństwa przez wieki. I dopóki nie przyszły wielkie ideologie XIX-XX wieku, dopóki nie przetoczyły się obie wojny przez nasze ziemie, to te społeczności żyły w miarę harmonijnie. O tym też trzeba pamiętać, że te takie bardzo silne konflikty to jest tak naprawdę dopiero XX wiek. A jeśli byśmy popatrzyli wcześniej, to ci ludzie potrafili ze sobą żyć, mimo tych odmienności.
1: Trochę inaczej jest na Opolszczyźnie, bo tutaj ta niemieckość i historia jest częścią krajobrazu, jest pamięcią i kulturą wciąż żywą. Natomiast pan, podróżując po tych odległych miejscach, śledzi artefakty, przygląda się tym pozostałościom i przemysłowym, i technicznym, no bo to są i domy, to są i budynki, to są też rozmaite miejsca i układy urbanistyczne i małych miejscowości i większych. Jak pana przyjmowali ludzie? Czy chcieli o tym rozmawiać? Czy to jest wciąż temat tabuizowany? Bo też przywołuje pan w książce takie historie, że no jest pewnego rodzaju też moda na te mniejszości, grupy etniczne.
2: Muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków przyjmowano mnie bardzo dobrze i bardzo otwarcie rozmawiano na te tematy. Myślę, że po prostu wiele lat od wojny minęło i ludzie też przekonali się, że jeśli ktoś na przykład pyta w jakiejś wsi, czy mieszkali tu kiedyś Niemcy i czy są jakieś pozostałości po tych Niemcach, to nie ma już automatycznie takiego skojarzenia, że ktoś przyjechał, bo na przykład chce odzyskać majątek. Jakby to zostało wyparte, znaczy to nie istnieje w świadomości tych ludzi. Ja tak z takimi sytuacjami się nie spotykałem. Raczej ludzie się otwierają. Raczej jest im przyjemnie, że ktoś przyjechał z zewnątrz i interesuje się historią mojego regionu, mojego miasta, mojej wsi. Wręcz pod wpływem właśnie takiego kogoś z zewnątrz oni się otwierają, przypominają sobie historie, których nikomu nie opowiadali, bo nikt o to nie pytał. Bo im się wydawało, że młodzi ludzie tym się nie będą ciekawić, a tutaj przyjechał ktoś z zewnątrz i o to pyta. Więc generalnie ludzie bardzo chętnie dzielą się wspomnieniami, bardzo chętnie o tym wszystkim opowiadają i to mi daje dużą nadzieję, że jednak sporo się w Polsce zmieniło. Ale też podkreślam, że no ja jeździłem po tych terenach, które przed wojną nie leżały w granicach Niemiec, więc tak naprawdę nie czuję się kompetentny do wypowiadania się, nie wiem, o Dolnym Śląsku czy o Pomorzu Zachodnim, bo tam tych swoich prac terenowych, jeśli można tak powiedzieć, nie prowadziłem. Ja jeździłem po Mazowszu, po Małopolsce, po Lubelszczyźnie i opowiadam głównie o tych takich nieoczywistych, nie kojarzących się z Niemcami ziemiach.
1: Czy też po regionie Opola i okolice pan nie podróżował, chociaż wspomina pan, między innymi pojawia się miejscowość

0: centrum religijne i oni osiedlali się w Polsce, na terenie dzisiejszej Polski, chociaż no tutaj wtedy to były Niemcy, ale na przykład osiedlali się też pod Łodzią, gdzie wtedy była Rosja. To była bardzo ciekawa, znaczy oni dalej istnieją, tylko nie w Polsce, ponieważ po II wojnie światowej stąd wyjechali. Natomiast rzeczywiście na Opolszczyźnie też były wioski założone przez braci Morawskich, którzy prowadzili takie prace misyjne na całym świecie. Oni z tej Saksonii wyruszali na cały świat, a tutaj na wschodzie Europy, w centralnej Europie zakładali osady, byli też fabrykantami, byli bardzo specyficzną grupą protestancką, która, nie mamy czasu, żeby o niej opowiadać, ale myślę, że po prostu warto do tego sięgnąć i poczytać sobie o tej specyficznej grupie.
1: Ja tylko dodam taki właśnie lokalny wątek, że ta grupa zamieszkiwała Papłowiczki. To wtedy się nazywało Gnadenfeld. Miejscowość została założona przez nich w 1728 roku. Założyli seminarium teologiczne, które istniało w latach 1818-1918. 600 osób skończyło te uczelnie, ale też między innymi funkcjonowała wspaniała fabryka, która produkowała innowacyjne piece kaflowe. W hotelu Kremser gościł, Hauptmann napisał także wiersz Dzień w Gnadenfeld. Także ta historia jest bardzo ciekawa i widać, że tutaj też możemy doszukiwać się i odnajdywać na tych naszych terenach bardzo ciekawe historie i grupy społeczne, które wniosły ciekawy wkład, no bo te miejsca i te budynki pozostały. Dzisiaj w tym byłym seminarium teologicznym jest urząd miejski. Tak samo pan też, kiedy podróżował po Polsce, widział, że w tych budynkach czy w tych pozostałościach też mieszczą się, prawda, zupełnie inne dzisiaj siedziby, czy żyją też ludzie, jaki mają stosunek mieszkańcy, na przykład do takiego domu, który był zamieszkiwany przez inną grupę etniczną.
0: Wszyscy w ogóle o tym wiedzą. No bo jeśli dom przechodził z rąk do rąk kilkukrotnie, na przykład po II wojnie światowej, to ta świadomość czasami w ogóle nie istnieje, ale są takie osoby, które rzeczywiście o tym pamiętają i w niektórych regionach, na przykład w okolicach Torunia, Grudziądza, gdzie znany jest temat dziedzictwa holenderskiego, bo tam powstał skansen w Nieszawce pod Toruniem i tamtejsi mieszkańcy tamtejszych wiosek, którzy mieszkają w takich po holenderskich, a jednocześnie po niemieckich domach, oni mają już tą świadomość, bo mają styczność z tymi działaczami, z tymi wydarzeniami kulturalnymi i oni zaczynają cenić to dziedzictwo, zaczynają się nim interesować, wiedzą, że to nie jest tylko stara rudera, którą trzeba rozebrać, tylko ten dom jest cenny, bo przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i oglądają go, ciekawią się, dlaczego on taki jest i wiele osób zaczyna po prostu w takie domy inwestować. Oni odnawiają, próbują zachować to, ten stary wygląd domu, bo po prostu widzą w tych domach pewną wartość, więc to też jest taki element, który daje nadzieję, no, że wiele z tego dziedzictwa zostanie zachowane. Tak samo dzieje się z cmentarzami na przykład, które też są w wielu miejscach odnawiane. Więc no, ludzie mają moim zdaniem coraz większą świadomość. Ciekawym na pewno tematem do zgłębienia, do zbadania, jeśli chodzi właśnie o to użytkowanie budynków, są świątynie, bo one czasem przechodziły też z rąk do rąk i to jest bardzo ciekawe, że na przykład dawny kościół ewangelicki, bardzo taki skromny, w takim luterańskim, protestanckim stylu wybudowany, dzisiaj na przykład mieści cerkiew grekokatolicką. Tak? W wielu dawnych zborach są kościoły, ale są też takie przypadki, że wspólnoty religijne dzielą te kościoły. W jedną niedzielę odbywa się msza protestancka, w inną niedzielę odbywa się katolicka. Ludzie potrafią ze sobą żyć. Chociaż zaraz po wojnie one były często odbierane, dewastowane. Na przykład kościół ewangelicki w Pabianicach, który był przez długi czas zamknięty i zdewastowany przez miejscowych, no jako właśnie po niemiecku. Ale potem całe szczęście zwrócono go ewangelikom i dzisiaj jest piękną świątynią, którą warto zwiedzić.
1: Podaje pan też takie przykłady, kiedy mieszkańcy próbują jakoś tak wyrwać z okowów niepamięci historię swoich przodków i chcą odtworzyć język, chcą odtworzyć kulturę. Nie

0: ma już transmisji, no bo przodków w zasadzie nie ma. To jest też historia o tym, co opisuje pan w książce, że te grupy społeczne po prostu zniknęły, one były, wniosły bardzo duży wkład, ale II wojna światowa spowodowała, że te grupy albo wróciły, albo zginęły, no po prostu ich najzwyczajniej w świecie nie ma.
1: Czyli oczywiście jest na Śląsku Opolskim, albo w takim miasteczku Wilamowice pod Bielskiem Białą, gdzie ta społeczność przetrwała. Natomiast w zdecydowanej większości no po prostu tych społeczności nie ma. Są pojedyncze osoby, które mają świadomość albo właśnie ją zdobywają o swoich przodkach i próbują te historie rodzinne odtworzyć. Pytają krewnych, jeśli jeszcze żyją, albo grzebią w starych metrykach, starych dokumentach. Takich osób jest coraz więcej. No, wiąże się to z pewną modą też na to, żeby znać historię swoich przodków i myślę, że to jest bardzo cenne, bo pomaga nam, myślę, że być bardziej wyrozumiałym, tolerancyjnym, ale też znać siebie, poznać lepiej siebie.
0: I zrozumieć swoje jakieś obawy, lęki, niepokoje, a nawet poznać swoje mocne strony, no bo tak jak pan opisuje w książce, bardzo dużo osób z taką estymą mówi o tym, że no, były jakieś grupy społeczne, takie bardzo porządne, że jak byli Niemcy, to wprowadzali porządek, byli bardzo zaradni i te miejscowości jakby kontynuują i pielęgnują i że od razu widać, że to jest zupełnie inny krajobraz, więc można na to i popatrzeć w taki sposób.
1: Pewnie to nie tylko traumy, ale też jakieś cechy pozytywne, no można popatrzeć na Poznań i na dziedzictwo bamberskie, które stało się właśnie dzięki takim działaczom częścią kultury poznańskiej i tak jak kiedyś poznaniacy uważali słowo bamber za coś pejoratywnego, to dzisiaj to jest coś pozytywnego, oni się szczycą tym dziedzictwem bamberskim, więc jak najbardziej w przeszłości są nie tylko traumy, ale jest też siła, więc warto o niej pamiętać, warto ją pielęgnować. Ale pewnie też warto wyciągać z niej jakieś lekcje, chociaż w tym już tacy mocni nie jesteśmy, myślę.
0: Myśli pan, że ta książka trochę zmieni relacje polsko-niemieckie, albo przynajmniej trochę otworzy i zmieni dyskurs, otwarcie się na taką wielokulturowość Polski? No bo jak popatrzymy dzisiaj, jak odkrywają się regiony, jak odkrywała się Podlasie, jak odkryło się Kaszuby, Żuławy, no w zasadzie to każdy region Polski jest wielokulturowy. To myślenie zaniknęło w czasie komunizmu, no bo trzeba było to wszystko ujednolicić, a nawet doszło do pewnego rodzaju mistyfikacji historycznej, ale także i architektonicznej, do zacierania śladów. Teraz od lat 90. przywracamy to pamięci. Wiadomo, że to jest długi proces, że to tak ad hoc nie nastąpi i te splątane narracje, które są też i w mediach, i w polityce, no bo są różne grupy, które mają określone wpływy społeczne, na pewno pozytywnie nie wpływają, ale no takie historie, takie opowieści, kiedy przywołane są głosy jednostkowych ludzi, bo pan z nimi rozmawia też. Ta książka jest tak pięknie utkana z opowieści o spotkaniach, bo pan też tam siebie wprowadza i opowiada, jak podróżuje po Polsce, jak z tymi ludźmi rozmawia. Może to jest taki głos, który właśnie jest potrzebny dzisiaj.
1: Mam taką nadzieję, chociaż szczerze mówiąc, pisząc tą książkę, chciałem po prostu ją napisać. Chciałem opisać to, co sam zaobserwowałem. Chciałem się podzielić z czytelnikami tą swoją wiedzą i tymi swoimi refleksjami. Nie stawiałem sobie za cel czegoś, o czym pani teraz mówi, ale już po publikacji książki widzę, że to się dzieje. Widzę, że jest duże zainteresowanie. Jestem zapraszany na różne spotkania autorskie. Poznań, Gliwice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i rzeczywiście sporo osób przychodzi, interesuje się i z takimi refleksjami zostaje po przeczytaniu tej książki. Ja też jestem zaskoczony, powiem szczerze, że tak wiele osób zwraca uwagę na to, o czym pani też powiedziała, czyli że jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi, że to jest takie jakieś ujmujące i to bardzo mnie cieszy, bo po prostu to lubię i mam nadzieję, że skłoni to ludzi właśnie do takiej większej otwartości, bo ja w tej książce też pokazuję, że ludzie są otwarci i chcą rozmawiać. Nie trzeba siedzieć tylko na Facebooku i oglądać telewizji, tylko po prostu wyłączyć te media i ruszyć w kraj i zacząć z ludźmi rozmawiać, bo zawsze jak się rozmawia, to jest więcej z tego pozytywów niż negatywów. A jak się zamykamy w swoich bańkach, jeśli siedzimy tylko właśnie na Facebooku w swojej grupie, i lajkujemy innych o podobnych poglądach, to z tego no nic nie wynika. A jeśli konfrontujemy się z ludźmi, znaczy niekoniecznie konfrontujemy, po prostu rozmawiamy, to wtedy ich poznajemy, rozumiemy i z tego jest więcej dobra niż zła.
0: Ale też spotykamy się z emocjami i wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ważne, no bo wielokulturowe ziemie i też meandry historii powodują, że są bardzo różne emocje. No kiedy popatrzymy chociażby do tych miejscowości, gdzie te grupy etniczne, Niemcy, którzy czuli się częścią społeczności, bo też no, trudno jest mówić o takim rozumieniu narodowości do XIX czy do XX wieku. Oni po prostu no, mieszkali tam, pracowali, żyli, żenili się, wychodzili za mąż, mieszali, razem świętowali, razem się modlili, prawda? No, byli jakby częścią tego życia. No więc jak na to wszystko popatrzymy, no to wydaje się, że te głosy dzisiaj do takich opowieści są niezwykle ważne. To znaczy, że umykają trochę te historie takie indywidualne i osobiste i że są takie miejsca, gdzie zniknęła pamięć o tych osobach, a przecież one też w jakiś sposób nas definiują, definiują ludzi, którzy mieszkali i mieszkają na tamtych terenach, że to jest takie bardzo ważne, żeby tę pamięć w jakiś sposób pielęgnować, żeby spotykać się właśnie w tych emocjach trudnych, bo no, trzeba było płakać też tych sąsiadów, których nagle nie ma. Albo jeśli ktoś wchodził do nowego domu, w którym mieszkała rodzina, to też spotykał się z przedmiotami, które tam były, to też musiał się jakoś konfrontować z tym miejscem, być może stawiać pytania. Pan też opowiada o tym, że w czasie II wojny światowej, tuż przed II wojną światową, też te grupy etniczne musiały w jakiś sposób się zacząć definiować, kim są, po której stronie staną, no to też były przecież emocje i warto jest o tym wszystkim opowiadać i to wszystko chyba jest też taką istotą tych ziemi, tej rzeczywistości.
1: No na pewno, ja myślę, że dwudziestowieczna historia Polski to jest jedna wielka emocja w każdej rodzinie i jeśli chodzi o ogół społeczeństwa. Problem jest taki, że my mamy jakby każdy swoje emocje. Tak? Jak się słucha opowieści rodzinnych, to w każdej rodzinie zawsze dziadek i babcia byli dobrzy. Zawsze oni nic złego nie robili, to wojna ich zastała, to zło przychodziło z zewnątrz. Historia jest najczęściej dużo bardziej skomplikowana, tak jak i z Niemcami w czasie II wojny światowej. Tak? To są bardzo splątane losy, bardzo nieoczywiste i powinniśmy być otwarci właśnie w tych rozmowach z ludźmi, otwarci na to, że ktoś może trochę mieć inną historię. Nie taką oczywistą, nie taką łatwą, nie taką, jak nam się wydaje. Ale na pewno warto poznawać historię nie tylko przez pryzmat takiej ogólnej narracji, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko takie było łatwe. Od Mieszka I do 45 i 89 roku, tylko przez te karty historii przewijały się też indywidualne historie. I właśnie warto może sięgać po tego typu książki, gdzie opisuje się ludzkie wspomnienia albo ludzkie losy, żeby popatrzeć na historię przez pryzmat nie tylko podręczników i właśnie takiej odgórnie narzuconej narracji, ale przez pryzmat poszczególnych rodzin, wiosek, społeczności, ludzi, bo to jest właśnie oczywiste. To pozwala nam trochę nabrać dystansu do pewnych rzeczy i no, być, myślę, mądrzejszymi niż przed taką lekturą.
0: Teraz jest na to czas, bo też się nie mówiło, starsze osoby nie chciały mówić, kiedy się wypytywało babcie, dziadka o małpy, jak to tutaj było, mówili, ach, to były takie czasy i był jakiś taki element wyparcia. Teraz kolejne pokolenia chcą się z tym konfrontować, no bo chcemy wiedzieć, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy, co było w naszych miejscowościach, jacy tam żyli ludzie, jakie mieli problemy. Też co odczuwali. Może to jest taki właśnie moment, żeby to wszystko przywoływać do pamięci zbiorowej i na nowo tę pamięć zbiorową konstruować, bo ta książka jest też o tym, o takiej zbiorowej pamięci, gdzie to nie narracje, te takie w podręcznikach są istotne, ale historie osobiste, przeżyte, ślady, pejzaż, przestrzeń. To buduje ten świat. Pan nadaje tytuł tej książce Nasi Niemcy. Chciałam zapytać o to, Jak to rozumieć? Czy to jest taka forma oswojenia, czy to jest taka właśnie forma, która mówi, no tak, to była integralna część ziem polskich, właśnie te grupy etniczne. Zresztą no, nie tylko Niemcy, ale przecież tych grup etnicznych na terenach dzisiejszej Polski było bardzo dużo. Skąd ten tytuł?
1: Tytuł trzeba po prostu traktować dosłownie. Nie myślę, że za nim jest jakaś ukryta prowokacja albo jakaś ukryta dziwna treść, której nie widać na zewnątrz. Tytuł jest prostolinijny, jeśli mogę tak powiedzieć. To byli ludzie, którzy mieszkali w Polsce, byli narodowości niemieckiej, to byli po prostu nasi Niemcy. To byli nasi współobywatele, nasi sąsiedzi. Oni byli częścią polskiego społeczeństwa, mimo że się różnili od większości Polaków, nie wiem, wyznaniem, językiem, tożsamością, jakimiś elementami kultury, ale to byli nasi ludzie, im bliżej było do Polski w wielu wypadkach, a dalej było do Saksonii albo Bawarii albo Brandenburgii. Ja mogę podać przykłady historii ze swojej rodziny, kiedy na przykład dzieci, babci, siostry mojej babci, kiedy wyemigrowali do Niemiec po wojnie, one między sobą mówiły po polsku, już, bo się zaczęli polonizować, ale zabraniano im tego, rodzice im tego zabraniali, żeby Niemcy nie patrzyli na nich jako na Polaków. Więc to byli Niemcy, ale to byli nasi Niemcy, bo oni często przeplatali na przykład niemiecki z polskim. Oni mieli dwie tożsamości. Jedna była już polska, a druga jeszcze niemiecka. W którymś momencie to się często przechylało na szalę polską, ale może też, gdyby nie II wojna światowa, no to oni byliby dzisiaj Polakami pochodzenia niemieckiego. Tego też nie wiemy. Natomiast jedno jest pewne, no byli to po prostu nasi Niemcy i już.
0: Też przywołuje pan chociażby zbiór słów, które pochodzą z języka niemieckiego, które mocno się wpisały i są słowami polskimi, burmistrz, ratusz i wiele innych. No i samo to powiedzenie, siedzieć jak na niemieckim kazaniu, no bo Kraków był w XV-XVI wieku niemieckojęzyczny, tam bardzo dużo Niemców przecież mieszkało. Kroniki są też miasta z tamtych lat pisane po niemiecku. A jak się przejeżdża przez tereny Polski, to też można zobaczyć różne inskrypcje i napisy, także i niemieckie. Są też takie wioski, które to próbują pokazywać i odkrywać. I nie mówię tylko o tych terenach tak zwanej Odrzani, tak jak to nazywa Zbigniew Rokita, czyli o terenach obecnej zachodniej Polski, tutaj też gdzie się znajdujemy, także te tereny, które były w centrum Polski.
1: Słowa niemieckie, one germanizmy, tak, w języku polskim, one nie zostały tutaj przyniesione przez żołnierzy niemieckich albo urzędników niemieckich, pewnie takie też były, ale w większości one były tutaj zaszczepione właśnie przez naszych Niemców, czyli przez tych, którzy przyjechali tutaj, przynieśli je ze sobą, przynieśli coś nowego, no i to coś nowego zostało wraz, przeszło jakby do Polski, polskiej kultury, czy polskiej, nie wiem, gospodarki na przykład, no razem z tym niemieckim słowem. Tych germanizmów rzeczywiście w polskim języku jest wiele, ale też jest wiele na przykład nazw miejscowości ciągle, mimo że po II wojnie próbowano wymazać. I też nie mówię tutaj o tej Odrzani, tylko o Małopolsce na przykład. Jak pojeździmy po Małopolsce, to ciągle znajdziemy w nazwach miejscowości wiele niemieckich słów. No na przykład podam tutaj w Beskidzie Sądeckim miejscowość Rytro. Nikt pewnie się nie zastanawia, co to za nazwa, no bo wiele jest nazw, o których nie wiemy, skąd się wzięły. No ale akurat tu wiadomo, że to się wzięło od niemieckiego Ritter, bo słowo rycerz przyszło z języka niemieckiego. Ale akurat w tym danym przypadku przekształciło się w słowo Rytro. I nie wiemy o tym, prawda? Ale rzeczywiście źródła na przykład tej nazwy są w języku niemieckim. I co z tego? Znaczy to fajnie, wiedzmy o tym. To nie oznacza, że ta miejscowość nie jest polska, jeśli ma nazwy wywodzącą się z języka niemieckiego, bo to jest bogactwo. Ja myślę, że kultura, która umie absorbować elementy innych kultur i przysposabiać ją do swojej kultury, ona jest bogatsza. A kultura, która jest hermetyczna, która jest oporna, ona jest uboższa. Wydaje mi się, że polska kultura, mimo tego powojennego PRL-owskiego takiego ujednolicenia, ona jest kulturą bogatą, poprzez te zapożyczenia także. Wydaje mi się, że kuchnia na przykład polska jest takim przykładem. Oczywiście wiele jest elementów, które przyszły z zewnątrz, ale Polacy też tego się nie wstydzą, tylko o tym mówią, że jakaś tam potrawa skądś tam przyszła, a druga sprawa, że bardzo chętnie jeżdżąc po świecie, oni, Polacy, przynoszą takie wzorce pojadę gdzieś do jakiegoś kraju na wakacje, podpatrzę coś, przyjadę, spróbuję zrobić u siebie, w domu, prawda? Są takie kultury i takie narody, które tego nie robią. I mogę tutaj podać przykład, nie wiem, południowej Europy. Włosi na przykład tego nie robią, Francuzi tego nie robią, Czesi robią tego niewiele, ale ja wiele lat na przykład spędziłem na Kaukazie, w Armenii, oni nie robią tego już zupełnie, ponieważ uważają, że wszystko, co przychodzi z zewnątrz, jest zagrożeniem dla ich kultury. Ale przez to są bardzo hermetyczni. Bardzo tak kiszą się we swoim sosie. A jeśli mamy silną kulturę, silną tożsamość, jesteśmy pewni siebie, a myślę, że Polacy mają do tego, mają do tego podstawy, patrząc na naszą historię, nie powinniśmy się bać właśnie takich zapożyczeń, czy to w języku, czy to w kulturze, czy to w kuchni, bo my to umiemy spolszczyć tak naprawdę. I już, i powinniśmy z tego być dumni, a nie bać się, że to podważa jakąś naszą tożsamość.
0: Bardzo wiele się dzisiaj pisze takich książek, które przywołują te kultury, bo mamy i reportaże o Tatarach, o starowiercach, o różnych grupach. I rzeczywiście tam cały czas się podkreśla to, że bardzo różne grupy przyjeżdżały do Polski i się osiedlały, dlatego że Polska w XVI-XVII wieku była bardzo taka otwarta i gościnna. I tutaj można było spokojnie wyznawać swoją religię, można było dostać ziemię, można było pracować, więc Polska w Europie miała takie głosy i miała taką opinię jako Polska otwarta.
1: Miała taką opinię i była rzeczywiście otwarta, chociaż myślę, że też moglibyśmy tutaj dyskutować o tym, jak to w rzeczywistości było. Ja myślę, że to nie wynikało z takiej po prostu tolerancji albo tym bardziej jakiejś odgórnej tolerancji, tylko w dużym stopniu to wynikało ze słabości władz, które nie potrafiły narzucić pewnych rozwiązań. Polska po prostu nie była krajem totalitarnym. W porównaniu, może to jest za mocne słowo, ale nie była krajem takim ze scentralizowaną władzą. Była tutaj większa wolność po prostu. Jeśli ktoś przyjeżdżał z zewnątrz, to nikt mu pewnych rzeczy nie narzucał. Może nie dlatego, że nie chciał, tylko że nie był w stanie. Po prostu większa była wolność. I mam nadzieję, że dzisiaj też tak jest, bo w takim kraju trochę się łatwiej żyje. Jeśli popatrzymy na historię sąsiadów, którzy zbudowali silne państwa, takie jak właśnie Prusy, jak Rosja, jak Austria, no to one były silne, zbudowały właśnie silne organizmy państwowe, bardzo skuteczne przez całe dziesięciolecia czy stulecia, ale na pewno było tam mniej wolności niż w tej Polsce przed rozbiorami. Ja chyba jednak wolę żyć w takim kraju, gdzie trochę jest słabsza władza, a trochę silniejsze społeczeństwo i trochę jest więcej swobody niż w takim kraju jakby zarządzanym twardą ręką. Więc to była też przyczyna tej polskiej tolerancji. Ona nie była tak po prostu zapisana w kamieniu i w konstytucji i tak dalej, tylko ona była efektem pewnego szczęśliwego zbiegu okoliczności.
0: Dzięki temu Polska jest wielokulturowa, no bo dzisiaj to odkrywamy i też możemy się pocieszyć z tego, że tyle było tych różnych i wciąż jest grup etnicznych, społecznych, tyle różnych myśli, tyle różnych historii. Warto archiwizować takie swoje historie rodzinne, zapisywać i odkrywać korzenie, żeby doszukiwać się tego, co było. Po spotkaniach zapewne dużo osób przychodzi do Pana i mówi o tym, że dzięki tej książce odkryło coś w swojej historii. Czy będzie jakaś kontynuacja w takim razie tej książki? Czy poszerzy Pan terytorium albo już ma jakiś temat w głowie? Wiem, że Pana wcześniejsze reportaże dotyczyły krajów postsowieckich, ale od jakiegoś czasu, też kilka lat temu napisał Pan wspaniały reportaż Szlachta, przywołuje Pan te historie lokalne, polskie.
1: Lubię to, lubię odkrywać takie historie, nie mam jeszcze pomysłu na kolejną książkę, a nawet gdybym miał, to bym go nie ujawnił. Więc zobaczymy, najważniejsze to jest znaleźć czas, bo takie jeżdżenie wymaga też bardzo dużo czasu, żeby móc poświęcić na te rozmowy z ludźmi, na to, żeby się wyciszyć i móc się skupić na słuchaniu kogoś innego. A to jest często trudne. Więc ja bym chciał napisać, ale czy się uda, to zobaczymy.
0: ale ta książka wywołuje też sporo dyskusji na tematy lokalne, tak było w Opolu. Bardzo dużo osób dyskutowało, przywoływało historię Śląska, dyskutowano o śląskości, o tym terenie, kim jest Ślązak, czy można było mówić po śląsku, czy też nie, jakie były historie, czym i jaka była Niemczyzna. Kilka osób też podeszło do mnie i opowiadało o swojej niemieckiej historii. Widzę, czy takie rozmowy są potrzebne, że chcemy mówić o tym, jakie były nasze rodziny, jakie były nasze losy, a ta książka jest na pewno pretekstem, bo ja czytam ten tytuł Nasi Niemcy jak Niemcy stąd, po prostu. Tacy, którzy budują tę przestrzeń i to miejsce i nas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: No i oczywiście życzymy Państwu dobrego wieczoru, no i odkrywania swojej historii, pielęgnowania też pamięci, tworzenia takiej otwartej, zbiorowej, świadomej pamięci swoich rodzin i też swojego regionu.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.

0: na końcu języka.
1: Można chyba śmiało zaryzykować tezę, że miarą sukcesu Nolana, który zekranizował Odyseję, jest to, że oprócz masowego wieszania psów na tym, co stworzył, to jednak cały czas gdzieś ten obraz funkcjonuje w przestrzeni publicznej, trwa dyskusja, no jest jakimś zapalnikiem takim.
2: Tak, to potwierdza starą zasadę, że obojętnie jak się mówi, byle się o kimś mówiło.
1: Jeden element pozostał natomiast niezmieniony w tym filmie.
2: Koń.
1: Koń trojański.
2: Ale zmieniło się coś. Bo pamiętasz, we wszystkich wersjach Odysei, czy to w Troi też się pojawiał, koń wjeżdżał na kółkach takich drewnianych. To była taka wielka
1: figura. No tak, ale znamy to z przekazów.
2: No, ale tak też opisywał to Homer. Chodziło o to, żeby wjechał. No, wjechał. To była piąta kolumna, prawda? Wjechał z tymi żołnierzami. Teraz u Nolana ten koń jest wbity w piach. I zastanawiam się, w jaki sposób wciągnęli go Trojanie do grodu.
1: Musieli znaleźć sposób, bo nie byłoby ciągu dalszego tej historii, prawda?
2: No można przeskoczyć.
1: No więc udało im się. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście samo to pojęcie konia trojańskiego przetrwało wieki, czyli konia, w brzuchu którego kryją się wojownicy. Jest to już dzisiaj wizja globalna, ponadkulturowa, zrozumiała w każdym zakątku świata. Ja tutaj bym dorzucił do tego konia trojańskiego nasze polskie takie powiedzenie. Koń, jaki jest, każdy widzi, również ten trojański. Autorem tych słów jest ksiądz Benedykt Chmielowski, a sformułowanie to ukazało się w 1745 roku w pierwszym polskim dziele o charakterze encyklopedycznym, czyli Nowe Ateny. W dzisiejszym języku polskim zwrot ten oznacza coś całkowicie oczywistego, co nie wymaga głębszych wyjaśnień ani dyskusji. O koniu trojańskim można by z dzisiejszej perspektywy powiedzieć zresztą to samo, jest tym, na co wygląda. Ma jednak oczywiście także i ciekawy kontekst cyfrowy.
2: No ale porównując z dzisiejszymi encyklopediami, czy w ogóle jakimiś kompediami wiedzy, to dla mnie jest to raczej przyznanie się do bezradności. To znaczy ksiądz Benedykt Chmielowski nie potrafił pisać konia.
1: A po co miał to robić, skoro każdy widział, jaki jest?
2: No dobrze, ale w takim razie, jak wygląda stół, każdy widzi.
1: No właśnie.
2: Więc ja, każdy mógłby napisać taką encyklopedię, zgodźmy się, prawda?
1: Bardzo dobrze i to był jego pomysł na autorstwo znaczącej jakiejś pozycji. No ale wracając jeszcze do tego kontekstu cyfrowego konia trojańskiego, żyjemy w przekonaniu, że to nasze czasy wymyśliły dezinformacje, cyberataki, fałszywe prezenty od losu. No właśnie, a to przecież nic bardziej mylnego. Wszystko, co dziś wiemy o manipulacji, zrobili już Grecy pod Troją właśnie. I to, podkreślmy, bez dostępu do internetu. No bo przecież Trojan zmanipulowali totalnie, wykorzystując do tego konia. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Mija 10. rok bezskutecznego pukania do bram wroga. Morale w wojsku leży, budżet się kończy, żołnierze tęsknią za domem. No i wtedy na scenę wkracza kto? Odyseusz. Czyli moglibyśmy tak go porównać do naszego dzisiejszego specjalisty od PR-u i marketingu.
2: No właśnie, tu mi się nasunęło brzydkie porównanie, ale do takiej Goebbels ówczesnych czasów.
1: No, ale czymże był ten koń trojański? Wtedy, no takim naszym dzisiejszym fake newsem trochę, prawda?
2: Który no albo piątą kolumną, jak wspomniałam.
1: No właśnie, więc widzimy tutaj ten most pomiędzy starożytnością a naszymi współczesnymi czasami i te pewne symbole, które zachowaliśmy na przestrzeni wieków, dalej są żywe i pełne treści, wypełnione nie tylko wojownikami, ale też i różnego rodzaju treściami.
2: No właśnie, nowymi treściami, tylko ja mam takie pragnienie, żeby jednak cały czas pamiętać, jaki był pierwowzór. Bo to, co zrobimy z tym później, co zrobił z Nolan, byłoby łatwiejsze do przełknięcia, gdybym była przekonana, że ci twórcy wiedzieli, jak wygląda Odyseja Homera.
1: Czyli powinni pamiętać, że jaki jest koń trojański w swojej naturze.
0: Na końcu języka.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Szepty natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury. Zaproszenie do naszego studia przyjął dziś profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Panie profesorze, pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy w studiu obok, co prawda, ale 2 lata temu rozmawialiśmy na temat powodzi w Głuchołazach, kiedy faktycznie jesienią nadeszły intensywne deszcze i Głuchołazy sobie nie poradziły. Zresztą nie tylko Głuchołazy, no bo cały nasz region bardzo mocno ucierpiał w tej powodzi. Pan wtedy powiedział, że niestety klimat nam się zmienia i takie powodzie błyskawiczne będą się zdarzać. I proszę bardzo, wystarczył jeden wieczór, kiedy spadło ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy i w Głuchołazach znowu doszło do poważnych podtopień. Zresztą w ogóle południe naszego regionu ucierpiało.
2: Tak. Zmiany klimatyczne fundują nam tak zwane zjawiska ekstremalne, w tym właśnie powodzie błyskawiczne w coraz większej ilości. Powodzie błyskawiczne były już wcześniej, ale zdarzały się relatywnie rzadko. One są charakterystyczne jakby dla dwóch typów terenu. Pierwsza jest to zlewnia tak zwana miejska, o dużym stopniu powierzchni uszczelnionych, drogi, chodniki, parkingi, budynki. Drugim obszarem bardzo wrażliwym są zlewnie górskie, bardzo małe zlewnie, gdzie potoki reagują na deszcz niemal błyskawicznie, w szczególności jeżeli jest to deszcz tak zwany nawalny, czyli o dużym natężeniu opadu, gdzie ten deszcz, tak jak pani redaktor powiedziała, może mieć 30, a nawet więcej milimetrów w bardzo krótkim czasie. Takie małe zlewnie wtedy reagują właśnie powodzią błyskawiczną. Co to oznacza? Że woda przybiera bardzo szybko w bardzo ciasnych dolinach, ponieważ no, nie ma gdzie odpłynąć i również później bardzo szybko opada.
1: Tak sobie myślę, że w ogóle ta wysuszona po upałach gleba, ona też nie miała tych właściwości chłonnych.
2: Tak, gleba, która w górach, zwykle z glebą cięższą, bardziej gliniastą, jeżeli przeschnie, ona z trudem chłonie wodę. Jeżeli ona jest taka lekko uwilgocona, nie jest tak źle. Natomiast właśnie przesuszona gleba, taka ciężka, gliniasto, jakaś kamienista, bardzo trudno chłonie wodę i mamy do czynienia z wytworzeniem tak zwanego spływu powierzchniowego. Znaczy woda nie jest pochłaniana przez glebę, tylko spływa po powierzchni, unosząc to, co tam znajdzie na swojej drodze. Jeżeli jest to zlewnia, która jest zalesiona, to jeszcze nie jest tak źle, bo ściółka leśna ma bardzo duże właściwości chłonne i przejmuje te pierwsze kilka, a nawet kilkanaście milimetrów, nawet niektórzy twierdzą, badacze, że do 20 milimetrów jest w stanie pochłonąć sama ściółka. Jeżeli jest jej dość dużo, jeżeli jest to ściółka taka mieszana, iglasto-liściasta. Czyli to, co leży na powierzchni gleby, bardzo fajnie nam jakby tą wodę chłonie. Natomiast gleba wylesiona, znaczy jeżeli na przykład mamy z jakiegoś powodu zrobiony zręb zupełny, bo jest gospodarka leśna, bo na przykład wszedł szkodnik, musieliśmy usunąć jakąś partię drzew i nie ma tam drzew, ta ściółka bardzo szybko się mineralizuje, to znaczy ta warstwa organiczna, która była na powierzchni, rozkłada się do części mineralnych, więc tracimy tą warstwę organiczną i wtedy ta retencja w ściółce zanika. Nie mamy jej po prostu. I wtedy właśnie mamy ten spływ powierzchniowy, woda płynie po powierzchni gleby, zabierając to, co tam napotka na swojej drodze. Dlatego mamy później do czynienia z tak zwanymi mikrolawinami błotnymi również. To jest bardzo niekorzystne zjawisko, ta erozja wodna, bo tak to się ładnie nazywa, właśnie unoszenie przez wodę opadową na stoku różnych części gleby, po której ta woda płynie, ponieważ prowadzi to do zubożenia gleby, ponieważ ta część, która jest na powierzchni gleby, jest najbardziej żyzna. Tam jest ta właśnie próchnica glebowa, jest tam jej najwięcej i ona właśnie zostaje usunięta przez tą wodę opadową, która sobie płynie swobodnie.

0: wyżej po powierzchni, bo nie jest pochłaniana przez przesuszoną glebę. Bo pada jej za dużo. W mieście jest to samo. W mieście, jeżeli mamy dużo tych powierzchni uszczelnionych, mamy do czynienia z nagłym przyborem wody. Żadna kanalizacja deszczowa, tak zwana burzówka, nie odbierze deszczu nawalnego, bo nie jest projektowana na taki deszcz. W związku z czym, no, oczywiście są zalane ulice, chodniki, parkingi, w szczególności narażone są parkingi podziemne, które mamy w miastach. I w mieście również to jest bardzo groźne zjawisko. W związku z tym poszukuje się metod, które pozwolą złagodzić skutki takiego opadu nawalnego, żeby tej powodzi błyskawicznej albo nie było, albo żeby jej zasięg był dużo, dużo mniejszy. A w związku z tym mniejsze straty materialne.
1: Mhm. Ale poruszył Pan ważną kwestię infrastruktury. Ile my możemy wymagać w ogóle od tej infrastruktury, jeśli chodzi o taki intensywny deszcz? Ile ona uciągnie?
0: Ile uciągnie, to zależy od terenu, który ona odwadnia. To znaczy, zależy z jak dużego terenu do danej nitki kanalizacji deszczowej spływa woda. I też jak jest rozłożony opad. Jeżeli jest to opad faktycznie nawalny, gdzie w kilkanaście, kilkadziesiąt minut spada 30-40 mm deszczu, to żadna kanalizacja deszczowa tego nie uciągnie. Nie ma siły. W dodatku studzienki bardzo szybko zapchają się takim rumoszem typu jakieś liście, drobne gałęzie, które są niesione i przestają praktycznie w ogóle odbierać tą wodę. W związku z tym jednym właśnie ze sposobów takiego jakby odciążania tej kanalizacji deszczowej jest budowa zbiorników detencyjnych. To są bardzo fajne zbiorniki, które mogą być w ogóle niewidoczne, a więc one nie psują nam krajobrazu. A nawet jeżeli są czasem widoczne, bo są na powierzchni, mogą się bardzo ładnie wtapiać w krajobraz i nawet ładnie wyglądać.
1: O proszę.
0: Zbiornik detencyjny jest to taki zbiornik, do którego kierowana jest deszczówka spływająca z bednarki rynnowej. Nie jest ona do kanalizacji deszczowej kierowana, ani gdzieś tam na powierzchnię chodnika czy drogi, tylko jest do takiego zbiornika. Czasami jest to zbiornik podziemny. W terenach zabudowanych na wsiach górskich może to być na przykład były zbiornik na tak zwane nieczystości płynne, tak zwane szambo. Mhm. Czasami to szambo jest opróżniane, dezynfekowane i służy właśnie jako zbiornik detencyjny, odbierając wodę z rynien. Także ta woda z rynien nie trafia gdzieś tam do kanalizacji burzowej, tylko właśnie do takiego zbiornika, który może mieć 10, a nawet 15 metrów sześciennych pojemności.
1: Tyle, że wydaje mi się, że te dawne szambo zostały jednak zakopane, zniszczone i po prostu nieutrzymane do dziś.
0: I właśnie szkoda, że tak się stało, bo jeżeli nawet doprowadzona została do wsi kanalizacja sanitarna i mamy wodociąg i kanalizację, to taki zbiornik właśnie, tak zwane szambo, mogłoby być wykorzystywane jako zbiornik detencyjny. Jeżeli już nie ma czegoś takiego, czasami te zbiorniki buduje się jako zbiorniki naziemne w postaci stawu. Stawu suchego, który na co dzień no, nie ma tam żadnej wody, natomiast w czasie właśnie deszczu nawalnego ta woda jest tam kierowana. Oczywiście taki staw ma skończoną pojemność, on się kiedyś napełni, ale przejmie tą pierwszą część tej fali tego opadu nawalnego. W związku z tym po napełnieniu się takiego stawu przez przelew nadmiar wody jest wtedy dopiero odprowadzany do kanalizacji. Jeżeli takich stawów detencyjnych czy zbiorników detencyjnych, bo to nie musi być staw, będziemy mieli w mieście, gdzie tych powierzchni faktycznie uszczelnionych jest bardzo dużo, będziemy mieli wiele w systemie takim rozproszonym. One nie muszą być duże, ale żeby było ich całkiem sporo ilościowo, to wtedy mamy szansę, że tych powodzi, skutków tych powodzi nie będziemy aż tak odczuwać, bo one będą dużo, dużo mniejsze, ponieważ ta woda zostanie zatrzymana, zanim trafi do kanalizacji burzowej. W związku z tym ta infrastruktura, tak zwana błękitno-zielona infrastruktura, jak to niektórzy mówią, jest niezwykle istotna w miastach, które faktycznie no, ta retencja glebowa jest bardzo ograniczona. Jednak tych uszczelnionych powierzchni mamy dużo.
1: No właśnie i chyba też no, ta skała, umówmy się, ona też nie daje nam zbyt dużych możliwości.
0: Tak, jeżeli zaplanujemy gdzieś tam tereny zieleni, to zwykle nie są one wykorzystywane pod takie zbiorniki detencyjne. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi bardzo trudnymi zlewniami górskimi, one są malutkie i faktycznie na potoku możemy zbudować jakąś mikroprzegrodę, która no, przejmie tą pierwszą część fali, powodując piętrzenie lekkie, to też

0: bądź się praktycznie, no prawie nie odnawiają w czasie deszczu nawalnego. Spadło 30 mm deszczu, tak jak pani redaktor powiedziała, ale prawdopodobnie wody podziemne na tym w ogóle nie skorzystały. Tak. Znaczy nie zostały zasilone, bo nic nie przeniknęło przez warstwy gleby, a później gruntu do warstw wodonośnych. I to jest problem, bo wtedy mamy suszę hydrogeologiczną, która spowoduje to, że w pewnym momencie zabraknie na wodę w kranie. Natomiast deszcz taki o niewielkim natężeniu, który sypada przez jeden dzień lub dwa dni, bardzo wolniutko, taki kapuśniaczek sobie leci, jest super, jeżeli chodzi właśnie o zasilanie wód podziemnych, które później my wykorzystujemy właśnie do naszych celów gospodarczych i również jako wody pitne.
1: Panie profesorze, co powinno się zrobić po takiej katastrofie, jak już uprzątniemy wszystko, całą tę wodę? Bo wydaje mi się, że trzeba tam kolejnych rozwiązań w tej miejscowości.
0: Takie rozwiązania są trudne i kosztowne. Przede wszystkim nie możemy pozwolić na zabudowę wszelkich możliwych terenów, które są terenami przynajmniej teoretycznie infiltracyjnymi czy retencjonującymi wodę w sposób naturalny. To znaczy wszelkie tereny biologicznie aktywne, tereny zieleni muszą takie pozostać. Zabudowa zbyt blisko cieków wodnych też jest właściwie nieprawidłowa, ponieważ te nieruchomości są w pierwszym, jakby na pierwszym froncie, który woda dotrze tam i zaleje piwnice, garaże i są straty wtedy już finansowe. Więc odsuwajmy tą zabudowę w takich właśnie niewielkich zlewniach, w miejscowościach, które już mają takie doświadczenie, że takie powodzie są u nich możliwe. Odsuwajmy tą zabudowę od cieków, co oczywiście czasami jest niemal niemożliwe, bo jeżeli dom został tam wybudowany bardzo dawno, trudno powiedzieć rodzinie, musicie się wyprowadzić z tego domu, ponieważ on zostanie w czasie kolejnej powodzi po raz kolejny zalany. W związku z tym nie zawsze jest to możliwe. I właśnie ta budowa tych zbiorników, które jakby spłaszczą tą falę powodziową, czyli zbiorników detencyjnych, może jakby być jednym z etapów takiego rozwiązania. Mogą to być również zbiorniki oczywiście podziemne i dbanie o właściwą gospodarkę leśną, o to, żeby ten stan zalesienia był na tyle duży, żeby ta retencja właśnie w ściółce i w glebie leśnej była duża. Retencja korytowa to jest bardzo dobra rzecz, która też jakby spowalnia nam ten odpływ wody do cieku wodnego. To znaczy mamy rowy melioracyjne na polach, one są wyposażone w zastawki. Jeżeli spółki wodne, które się opiekują tymi zastawkami, działają dobrze, znaczy faktycznie ci opiekunowie czuwają, to wtedy w czasie takiego deszczu nawalnego zamknięcie zastawki może spowodować to, że taki rów melioracyjny zgromadzi ogromną ilość wody, a nie zostanie ona odprowadzona dalej i nie spowoduje zalania. W związku z tym tutaj jakby ta koordynacja działań nie tylko planistycznych, które spowodują to, że powstanie jeden czy dwa zbiorniki detencyjne, co pewnie jest za mało, pewnie każde gospodarstwo domowe powinno mieć taki swój zbiornik detencyjny.
1: Też tak mi się wydaje, jak pan o tym opowiada, to tak sobie myślę, że nie tylko schrony powinniśmy sobie budować w naszych ogródkach, ale i te zbiorniki detencyjne.
0: Tak, bardzo fajnym takim rozwiązaniem są stawy infiltracyjne. Niektórzy w miastach mówią, że to jest źle, bo tam się komary hoduje. To nie jest prawda. Zbiornik infiltracyjny, staw infiltracyjny jest napełniony wodą maksymalnie do 3-4 dni, później ona wsiąka albo odparowuje, w związku z tym komary no, nie mają czasu na to, żeby się tam rozmnożyć, więc nie jest to wylęgarnia komarów, jak to niektórzy twierdzą, i które później są uciążliwe, ponieważ właśnie taki staw detencyjny nie jest uszczelniony. On specjalnie nie jest uszczelniany żadną folią czy czymś takim, nie ma on stanowić oczka wodnego. On ma właśnie powolutku spowodować to, że ta woda zinfiltruje, czyli będzie zasilała wody podziemne albo odparuje. Natomiast jest on jakby fajnym elementem krajobrazu, bo tam rosną normalne rośliny, które są odporne na zalanie. Jednym z takich właśnie elementów też planistycznych, które no, powinny być wprowadzane w takich trudnych zlewniach, jest właśnie zachęcanie gospodarzy do instalowania właśnie zbiorników nawet o niewielkiej pojemności, powiedzmy sobie pojemności 1 m3,

0: ale który jest jakby zasilany wodą z każdej rynny, to znaczy pod każdą rynną taki zbiornik mógłby być, natomiast oczywiście wygląda to niefajnie. Zbiornik, który stoi pod rynną i ma metr sześcienny, no jest strasznie widoczny i on szpeci.
1: Zwłaszcza w turystycznej miejscowości.
0: Zwłaszcza w turystycznej miejscowości. W związku z tym te właśnie zbiorniki podziemne były bardzo wskazane i były takie programy, one się nazywały Moja Woda, które no, można było uzyskać dotację na zakup takiego zbiornika, który służył do gromadzenia wody deszczowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, powinniśmy zadbać o to, żeby ta woda była rozprowadzana systemem drenów. Jeżeli mamy możliwość, wykonujemy dreny poziome i naszą bednarkę rynną do tych drenów podpinamy i wtedy, nie mając zbiornika, woda jest rozprowadzana od razu w gruncie. I nie jest ona znowu przyczyną wtedy powodzi, czy nie jest elementem, który spowoduje podtopienie, czy też powódź. W związku z tym takie działania nie są tanie, ale działają przez wiele, wiele lat i dzięki temu przez wiele lat chronią gospodarstwa domowe przed stratami finansowymi, które będą powodowane przez kolejne powodzie błyskawiczne, które naprawdę będą się zdarzać.
1: No właśnie, z czego to, panie profesorze, może wynikać? Z ukształtowania terenu, po prostu z umieszczenia też Głuchołaz i tych miejscowości, które teraz bardzo mocno oberwały?
0: Tak, jeżeli dana miejscowość jest w miejscu, gdzie po pierwsze suma opadów roczna jest duża. W górach wiemy, że te sumy opadów są zdecydowanie większe niż na nizinach. Właśnie wynika to z górskiego charakteru i z kondensacji pary wodnej. Te deszcze tam występują oczywiście w większej ilości. Nawet powyżej 1000 mm u nas w Polsce, gdzie średnia w Polsce to jest jakieś 600 mm, natomiast pewnie w Wielkopolsce by powiedzieli, że średnia u nich to jest 500 mm. Natomiast w górach pewnie 1000 i powyżej. W związku z tym takie właśnie zlewnie powinny być pod szczególną opieką hydrologów, bo to hydrolodzy wiedzą, jak takim powodziom błyskawicznym zapobiegać, czy dążyć do zapobiegania.
1: Albo przynajmniej je ograniczać.
0: Albo ograniczać,
1: skutki.
0: Żeby te skutki nie były aż tak negatywne, tak tragiczne. Żeby te straty materialne były jak najmniejsze. W związku z tym do takich prac planistycznych, które teraz też mogą być prowadzone. Oczywiście czasami są bardzo trudne i bardzo kosztowne do wykonania, ale właśnie to ukształtowanie terenu, który jakby w jednym miejscu powoduje to, że ta woda jest jakby odprowadzona w jedno miejsce z wielu cieków wodnych, gdzie gleba ma trudności z wchłanianiem wody, bo jest przesuszona albo zawiera za mało materii organicznej. Musimy pamiętać o tym, że im więcej gleba ma materii organicznej, nawet oczywiście gleba na polach i innych terenach, tym dla nas lepiej, bo ona pochłonie więcej wody. Więc jeżeli rolnik nie zadba o odpowiednie nawożenie organiczne, to wtedy ta gleba staje się bardziej mineralna, a ona gromadzi mniej wody. W związku z tym to jest jakby taka układanka, która się składa z wielu elementów, ale jeżeli będziemy po kolei te wszystkie elementy ze sobą jakby spasowywać i dbać o nie, mamy szansę, że te powodzie błyskawiczne nie będą aż tak negatywne w skutkach.
1: Czyli jesteśmy w stanie okiełznać ten żywioł?
0: Nie. Nie jesteśmy w stanie go okiełznać, ale jesteśmy w stanie jakby zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na gospodarkę i na nasz budżet po prostu. Bo z przyrodą człowiek nie wygra. Zmiany klimatyczne, które no tak rozchwiały naszą pogodę, że czasami zdarzają się albo ekstremalne susze, albo ekstremalne właśnie opady nawalne, no to już będzie norma. Od tego nie uciekniemy. W związku z tym, że ten klimat się zmienia na całej planecie i teraz uwaga, to jest może kontrowersyjne, co powiem, ale w ramach ocieplania się klimatu w następnych kilkudziesięciu latach w Europie się ochłodzi.
1: O! W ramach ocieplania się klimatu?
0: Tak. Klimat na całym globie będzie się ocieplał, ale Europa będzie chłodnieć.
1: O!
0: Bo załamuje się powolutku taki system prądów oceanicznych, który jest na Atlantyku, który ogrzewa Europę. Jak on się już całkiem załamie, to u nas się stanie chłodniej, chociaż globalnie temperatura będzie ciągle rosła.
1: To jest to szokujące.
0: To jest szokujące, ale to się stanie dopiero w około roku 2100. Aha. Także jeszcze chwilka.
1: Aha. To jeszcze musimy poczekać.
0: Jeszcze musimy poczekać.
1: Bo na razie Morze Śródziemne ma jakąś rekordową temperaturę ponad 33 stopni.
0: W tej chwili anomalia temperaturowa wód Atlantyku i Morza Śródziemnego jest ogromna właśnie, in plus oczywiście, co jest też no, negatywnym zjawiskiem, to nie jest dobre.
1: Tak jest.
0: Chociaż być może, nie wiem, turyści, którzy się kąpią
1: Francuzi
0: w Atlantyku.
1: Właśnie dotarły do mnie informacje takie, że Francuzi są przerażeni właśnie, bo ekosystem cierpi.
0: Tak, ekosystem cierpi, chociaż być może właśnie kąpiący się w Atlantyku, który jest relatywnie chłodnym akwenem, pewnie się cieszą, że mogą dłużej posiedzieć w wodzie i popływać sobie. Natomiast faktycznie jest to negatywne zjawisko. W tej chwili właśnie dbając o zasoby wodne, przede wszystkim gromadząc właśnie wodę opadową, możemy ją później oczywiście wykorzystać do jakichś naszych celów, do nawodnień, jeżeli jest to zbiornik szczelny, jeżeli nasz zbiornik detencyjny nie jest zbiornikiem rozsączającym, czyli gdzieś tam ta woda sobie nie infiltruje powoli, bo jest to na przykład byłe szambo, które wykorzystujemy jako taki zbiornik, możemy sobie użyć ją do nawodnień, nie wykorzystując wody pitnej do nawodnień. Wiele osób podlewa ogrody wodą wodociągową. To jest woda
1: pitna,
0: która jest przygotowywana do celów pitnych i nie powinna być wykorzystywana do podlewania ogrodów. W związku z tym, mając taki zbiornik, mamy bardzo fajną wodę, bo deszczówka jest idealną wodą do podlewania. Mamy ją za darmo, nie musimy płacić. W związku z tym i nie zubażamy wtedy warstwy wodonośnej, z której no, nasze miasto czerpie wodę pitną, bo no, w cudzysłowie marnujemy ją do podlewania ogrodów. Już słyszeliśmy w wielu państwach, jest susza, zakaz podlewania ogrodów. I u nas też takie incydenty się będą zdarzać, że nie wolno podlewać ogrodu, ponieważ jest susza. I dbajmy o to, żeby ta woda, która jest pod ziemią, była do celów pitnych, a nie do innych celów, do których nie powinna być przeznaczana.
1: Czyli znowu zaczniemy szukać źródeł i będziemy budować studnie?
0: Tak, tylko że budowa kolejnych studni powoduje to, że zaczynamy z nich wyczerpywać wodę i jeżeli wiele studni jest zbudowanych i czerpie wodę z danej warstwy wodonośnej, to ta woda kiedyś tam się skończy. Mhm. Będziemy musieli sięgnąć głębiej. I ta woda, która jest głębiej, ona tam jest, ale też do pewnego czasu, bo ona się też odnawia, ale jeszcze wolniej, bo im głębiej warstwa wodonośna zalega, tym wolniej zasoby w niej się odnawiają. I to nie jest kwestia roku, dwóch czy nawet dziesięciu, tylko jest to kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu lat, zanim woda, która w czasie deszczu takiego powolnego opadła na powierzchnię gleby, zinfiltruje do tych wód głębinowych, musi mieć czas po prostu na to, żeby przez te warstwy skalne się przedostać do wód podziemnych, tam gdzie mamy właśnie warstwy wodonośne, z której później korzystamy. Czasami są to nawet tysiące lat przy wodach bardzo głęboko zalegających. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę z tego, że deszcze nawalne, które teraz się zdarzają, w sposób niewielki tylko zasilają wody podziemne, w związku z tym one nie są odnawiane w sposób regularny, a powodują jednocześnie straty w gospodarce, powodując zalania, podtopienia. Jeżeli leśnicy, rolnicy będą prowadzili taką gospodarkę leśną i rolną, która będzie dbała o to, żeby gleba była utrzymywana w dobrej kulturze i żeby mogła pochłaniać duże ilości wody, to będzie to istotny element, które nie tylko spowoduje to, że powodzie będą mniejsze, ale też spowoduje większe właśnie zasilenie wód podziemnych, z których później my korzystamy jako ze źródła wód pitnych.
1: Panie profesorze, no tegoroczne lato w ogóle przyniosło nam takie okresy bardzo wysokich temperatur. Zresztą w ogóle rekord Polski został Pruszkowowi odebrany i już teraz inna miejscowość 40,5 stopnia, o ile się nie mylę, odnotowała. Chwilę później mamy bardzo gwałtowne burze i lokalne podtopienia. Czy jedno napędza drugie?
0: Tak. Wysoka temperatura powietrza powoduje to, że w takim powietrzu gromadzi się coraz więcej pary wodnej. Znaczy, ciepłe powietrze zgromadzi więcej pary wodnej niż chłodne. W związku z tym, im cieplejsze powietrze, im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może się zmieścić no, w statystycznym metrze sześciennym takiego powietrza. W związku z tym, jeżeli taka masa wilgotnego powietrza Później no, następuje kondensacja w postaci wytworzenia chmur burzowych i wytworzenia tak zwanych komórek burzowych, czy też superkomórek burzowych, powoduje to, że ta masa wody zgromadzona w tym wilgotnym powietrzu zostanie skierowana w jedno miejsce. Burza jest zjawiskiem lokalnym tak naprawdę. W jednej dzielnicy Opola może padać, w drugiej nie spadnie ani kropla deszczu. I załóżmy, Śródmieście zostało zalane, a na Zaodrzu mówią, a u nas nic nie padało, ani kropla nie spadła. To jest bardzo lokalne zjawisko. W związku z tym ta masa wody, która odparuje w czasie bardzo wysokich temperatur z powierzchni gleby, z powierzchni liści roślin, jest jakby kierowana przez burzę, przez to zjawisko atmosferyczne w jedno miejsce. Dlatego to jest takie groźne. Nie jest to deszcz, który obejmuje ogromny obszar. Jedno, dwa województwa i z chmur sobie pada lekki deszcz przez dzień czy dwa. Takich opadów długotrwałych nie mamy już w tej chwili praktycznie. One się zdarzają bardzo rzadko, że ludzie narzekają, co to za wakacje, od tygodnia pada deszcz. Nie ma takich wakacji, na których od tygodnia pada deszcz. Bo takie wakacje były dawno temu. Natomiast w tej chwili mamy właśnie zjawiska ekstremalne. Ekstremalna susza, ekstremalny opad później. W związku z tym, jeżeli mamy wyższe temperatury, ta temperatura średnia cały czas rośnie, to mamy właśnie do czynienia z tym, że w tym powietrzu gromadzi się dużo większe ilości wody i wtedy one są groźne, jeżeli są właśnie przez burzę zrzucane w postaci deszczu, czy też gradu, bo i takie sytuacje się zdarzają. Grad powoduje oczywiście ogromne zniszczenia nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w rolnictwie, gdzie całe uprawy są niszczone przez opad gradu. W związku z tym tu możemy zobaczyć, że podwyższająca się temperatura, ktoś powie, no to fajnie, bo nie zużywam zimą tyle opału, bo jest wyższa temperatura i nie muszę tyle palić zimą. Latem ona powoduje ekstremalne susze, które działają negatywnie na plony. Wiele rolników w krajach Unii Europejskiej nawadnia uprawy. Na przykład uprawy kukurydzy są nawadniane wodą podziemną.
1: Uprawy kukurydzy, kiedy wydaje się, że to jest taka dosyć wytrwała roślina.
0: Kukurydza dosyć dobrze gospodaruje wodą, natomiast żeby uzyskać odpowiedni plon, uprawy kukurydzy są nawadniane. Po prostu na polach są zainstalowane zraszacze i nawadniają z góry kukurydzę. To jest o tyle też troszkę niefajne, bo woda, która pada na roślinę, właściwie na liście, częściowo z niej odparuje. Zanim roślina potrafi ją pochłonąć, no ta woda już zdąży odparować, więc my ją tracimy. Wyciągamy ją z warstwy wodonośnej, ona jest stracona, bo odparuje do powietrza. Oczywiście kiedyś ona tam spadnie w postaci deszczu, ale nie wiemy, gdzie ona spadnie i czy to nie będzie czasem właśnie deszcz nawalny. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z taką trochę stratą tej wody. Lepsze byłoby może nawadnianie w jakiś inny sposób realizowane. Natomiast faktycznie rolnictwo tutaj bardzo cierpi, jeżeli rośliny nie mają wody, czyli plony są niższe. W związku z tym będziemy musieli przerzucić się na rośliny, które z tą brakiem wody sobie jakoś tam radzą, ale nie wszystkie rośliny, właściwie żadne, nie poradzą sobie z deszczem nawalnym. To znaczy takim, który wypłukuje tą najbardziej żyzną wierzchnią warstwę gleby i jednocześnie może powodować straty, bo jeżeli do tego dochodzi grad, no to wtedy już mamy uprawę zniszczoną, no po prostu przez fizyczne oddziaływanie gradu. Robią się dziury w liściach i całe rośliny mogą być no, nie do użycia. Zatem okazuje się, że zmiany klimatyczne, które, no niektórzy w niej nie wierzą, że nie ma czegoś takiego jak zmiana klimatyczna, albo nie, że człowiek nie ma z tym kompletnie nic wspólnego.
1: To się dzieje.
0: Wpływają na nas wszystkich. Nie możemy powiedzieć, to niech się tym zajmą klimatolodzy, niech się tym zajmą hydrolodzy, może rolnicy niech się tym zajmą, albo leśnicy. Wszyscy musimy się zająć tym, żeby te zmiany klimatyczne, nie tylko się do nich adaptować, są programy adaptacji do zmian klimatu, ale też próbować im przeciwdziałać. To znaczy, żeby te właśnie zjawiska ekstremalne, które będą występowały coraz częściej, bo tak będzie, nie powodowały aż tak wysokich strat, czyli nie powodowały podtopień, powodzi, które prowadzą do zniszczeń infrastruktury budynków czy też pojazdów.
1: Rozmawialiśmy tutaj sporo o tych zmianach klimatycznych, o powodziach, ale mam też wrażenie, że w ogóle coraz częściej w Polsce można spotkać trąby powietrzne. Ostatnio w Balcerzowicach też mieliśmy znowu do czynienia właśnie z takim zjawiskiem. Wydawałoby się, że ono jest przypisane tylko do Stanów Zjednoczonych, a jednak w naszym kraju też regularnie dochodzi do takich katastrof.
0: Tak, jeżeli właśnie mamy takie zjawisko też ekstremalne pod tytułem trąba powietrzna, jest to niezwykle niszczycielskie zjawisko, które kiedyś znaliśmy tylko właśnie z ekranów telewizorów i w Stanach Zjednoczonych pokazywane były właśnie takie trąby powietrzne. One w tej chwili już są u nas i jest to jeden z dowodów na to, że faktycznie te zjawiska ekstremalne, które kiedyś były niezwykle egzotyczne dla nas, zdarzają się też w Polsce, powodując ogromne straty materialne, pozbawiając ludzi domów. W związku z tym, jeżeli będziemy mogli w części przeciwdziałać tym zjawiskom ekstremalnym przez nasze działania dotyczące właśnie gospodarowania wodą między innymi, mówi się, że kolejna wojna będzie wojną o wodę. Że jeden drugiego będzie podejrzewał, że ma gdzieś tam studnię, która jest gdzieś tam wykopana i może go napaść, bo sąsiad ma dostęp do wody, a ja nie mam. W związku z tym gospodarowanie wodą jest niezwykle istotne z punktu widzenia istnienia ludzi na ziemi. W związku z tym, jeżeli będziemy te wody słodkie marnotrawić, no to przyszłe pokolenia będą miały problem z przetrwaniem. Natomiast jeżeli nauczymy się racjonalnie nimi gospodarować, nie odprowadzać tej wody, tylko dbać o retencję, nie powodować to, żeby w rzekach ta woda szybko odpływała do morza. Jak odpłynie do morza, to my już ją mamy straconą. W związku z tym, żeby ta retencja, nie tylko ta mikroretencja w glebie, czy w jakichś zbiornikach detencyjnych, czy innych torfowiskach, mokradłach była, eksploatacja torfowisk jest jednym z najbardziej niszczycielskich czynności, które robi człowiek, pozbawiając się wody podziemnej. Ponieważ z torfowiska woda w sposób ciągły infiltruje do wód podziemnych, czyli zasila warstwy wodonośne. Jeżeli likwidujemy torfowisko, bo sobie wykopujemy torf do celów ogrodniczych, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiele typów ziemi workowanej to jest głównie torf. Chociaż ona się może różnie nazywać. Mhm. Ziemia do kwiatków balkonowych, albo tam do innych, albo uniwersalna, albo tam jakaś, głównie składa się z torfu. Torf pochodzi z torfowisk, gdzie on jest wydobywany, ten torf, koparką i później jest workowany i sprzedawany w marketach ludziom, którzy zajmują się ogrodnictwem albo nawet mają skrzynki balkonowe. Natomiast jeżeli takie torfowisko pozostawimy nienaruszone, to ono po pierwsze jest bardzo fajne, bo tam jest duża bioróżnorodność i tych gatunków, które tam sobie żyją, jest roślin i zwierząt jest bardzo dużo, to ta woda, która tam jest ciągle, bo ona tam ciągle jest i sobie powolutku infiltruje do warstwy wodonośnej, to jest idealne rozwiązanie, które nas nic nie kosztuje, a zapewnia nam ciągłe zasilanie wód podziemnych, czyli naszych warstw wodonośnych, o które powinniśmy dbać. Mhm. Mokradła to samo. Nie osuszajmy mokradeł, bo one dbają o zasoby naszych wód podziemnych. Jeżeli bóbr zrobił tamę i zablokował troszkę tam, zrobił małe rozlewisko, to jest bardzo dobrze, bo on to zrobił też za darmo i też powoduje to, że ta woda jest zatrzymywana w krajobrazie. Nie odpływa sobie bardzo szybko do morza. Natomiast niestety w wielu miejscach w Polsce ciągle jeszcze te wody opadowe są jak najszybciej odprowadzane. Zatrzymujmy je tam, jak najbliżej tego miejsca, gdzie one opadły. Mhm. Czyli właśnie w naszych zbiornikach detencyjnych, czy to będą podziemne, czy to będą stawy infiltracyjne, czy nawet zbiorniki o pojemności 1 m³.
1: Panie profesorze, a czy są jakieś naukowe badania dotyczące tego, czy w ogóle nam się te wody głębinowe regenerują? Te źródła głębinowe nam się regenerują?
0: Są badania, ale są to badania, które są jakby istotne tylko i wyłącznie lokalnie. To znaczy nie możemy badań, które zostały przeprowadzone na przykład w Sudetach, przenieść w Karpaty albo na przykład na Mazowsze. Ponieważ zależy to od składu petrograficznego, jak to się ładnie nazywa, czyli od rodzaju skał, z którymi mamy do czynienia na danym terenie. I przez jedne skały woda lepiej infiltruje, czyli będą te warstwy odnośnie zasilane szybciej, a przez inne typy skał woda infiltruje bardzo, bardzo wolno. W związku z tym tam odnawianie tych wód podziemnych będzie utrudnione. Znaczy bardzo wolne, zajmujące kilkadziesiąt, kilkaset lat. W związku z tym takie badania, które są robione, są badaniami bardzo lokalnymi i właśnie w zależności od rodzajów skał zależy właśnie to odnawianie tych wód podziemnych, od których zależy to, czy mamy wodę w kranie, czy nie. Bo już zdarzały się takie przypadki w miastach w Polsce, gdzie studnie miejskie wysychały. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z zjawiskiem bardzo poważnym. Jeżeli nie zadbamy właśnie o to, żeby między innymi ze zbiorników detencyjnych te wody podziemne były zasilane, albo z naszych torfowisk, mokradeł, ta woda sobie spokojnie tam infiltrowała, bo my te mokradła będziemy osuszać, bo chcemy tam zrobić, nie wiem, pole uprawne albo łąkę i stwierdzimy, że takie mokradło to nikomu do niczego się w sumie nie przydaje, to je osuszmy i zrobimy sobie tam jakiś areał rolniczy. Ten proces osuszania Polski zaczął się już bardzo dawno temu, grubo przed II wojną światową. Wtedy właśnie zbudowano bardzo wielką sieć rowów melioracyjnych, które miały za zadanie odprowadzenie wody. Ta woda została odprowadzona, mamy jej coraz mniej, a te rowy nadal są i nadal odprowadzają. W związku z tym one powinny być pod taką opieką właśnie spółek wodnych, żeby w razie suszy zastawka była zamykana, żeby ta woda nie odpływała. Bo wtedy rolnik będzie miał nawadnianie pola też za darmo, bo ta woda będzie sobie w tym rowie. Natomiast no, różnie to bywa i najczęściej te rowy po prostu odwadniają, zamiast też mieć funkcję nawadniającą.
1: No właśnie.
0: W związku z tym te wody powierzchniowe w postaci no, tej retencji korytowej właśnie w rowach melioracyjnych czy też w naszych ciekach i wody podziemne są połączone, ponieważ z wód powierzchniowych woda se powolutku infiltruje, zasilając nasze wody podziemne i później możemy sobie z nich korzystać jako nie wiem, z wody pitnej, z tych wód podziemnych. W związku z tym, jeżeli nie zadbamy o odpowiednie powolne odprowadzanie tej wody, czyli o mikroretencję, nie chodzi o budowę ogromnych zbiorników wód powierzchniowych, tylko o właśnie dużą liczbę małych zbiorników detencyjnych. Czasami one naprawdę fajnie wyglądają w krajobrazie, a one w bardzo dobry sposób nie tylko właśnie likwidują tą falę powodziową w przypadku deszczu nawalnego, czyli jakby zmniejszają nasze straty gospodarcze, ale również w bardzo fajny sposób zasilają wody podziemne. W związku z tym tej wody wtedy wystarczy i do celów pitnych, i do celów nawodnień rolniczych, i do celów przemysłowych.
1: Czyli to może być dobra rekomendacja dla właśnie tamtych terenów, te zbiorniki detencyjne, które mogłyby naprawdę poprawić sytuację w związku z tym, że klimat się zmienia i te powodzie błyskawiczne będą się pojawiać. Natomiast panie profesorze, jeszcze chcę zapytać, czy to lato tak już będzie wyglądać w naszym kraju, że będą takie okresy, że mamy przez 3 tygodnie upał, a potem przychodzi 1-2 dni deszczowe, burzowe i będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi nawalnymi deszczami?
0: Tak będzie wyglądać. Czasy, gdzie okres ten ciepły był takim okresem przeplatanym właśnie takimi jakimiś przelotnymi deszczykami, była taka temperatura 25-27 stopni, czasem 20 i to lato było, jak to niektórzy mówią, takie nijakie, już minęły. Lata będą w tej chwili gorące, czyli ktoś powie, że bardziej taki jakby wkradł się nam klimat kontynentalny. Tak. Chociaż tak naprawdę takim nie jest, ale no globalnie ta temperatura cały czas rośnie, w związku z tym mamy tutaj bardzo gorące lata, się szykują, a bardzo gorące lata, tak jak powiedzieliśmy, i ta duża ilość pary wodnej, która się gromadzi w tym bardzo silnie ogrzanym powietrzu, powoduje to, że te burze będą bardzo częstymi zjawiskami, również połączonymi z opadami gradu, w związku z tym nie uciekniemy od takiego scenariusza, który też mieliśmy w tym roku, tak? Gdzie te podtopienia lokalne, bo lokalne, ale są. Też z okrętów telewizorów dawno temu słyszeliśmy z innych krajów, gdzie teren borykał się z długotrwałą suszą, a na obrazku mamy obszar zalany po horyzont. A teraz mamy tam powódź.
1: No
0: w związku z tym to, co kiedyś znaliśmy właśnie też tylko z innych krajów, możemy mieć w tej chwili w Polsce. Natomiast właśnie to gospodarowanie wodą opadową staje się niezwykle istotnym elementem, żeby ją zatrzymywać w maksymalnej ilości, jak najbliżej tego miejsca, gdzie ona spada. Czyli tam, gdzie ona wypływa na przykład z naszej bednarki rynnowej. Czyli gromadźmy tą wodę, nie odprowadzajmy jej. I nawet w prawie wodnym jest taki zapis, że właściciel działki jest zobowiązany do w pierwszym jakby kroku do zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej działki. Jeżeli nie mamy ochoty instalować sobie pod ziemię jakiegoś zbiornika, możemy sobie zainstalować dreny, które rozsączą tą wodę pod ziemią i dzięki temu też zasilą wody podziemne. W związku z tym nie jest to widoczna infrastruktura, ona nam nie psuje krajobrazu na naszej działce, natomiast w sposób bardzo dobry przyczynia się do tego, że a. nie odprowadzamy tej wody do kanalizacji burzowej, nie obciążamy jej, b. w bardzo fajny sposób zasilamy wody podziemne deszczówką, która spływa z naszego dachu. W związku z tym właśnie te zlewnie, gdzie mamy dużo uszczelnionej powierzchni, które też są właśnie wrażliwe na te powodzie błyskawiczne i później w szczególności jakieś przejazdy pod liniami kolejowymi są filmowane, że tam dużo tej wody się zgromadziło, bo faktycznie ta kanalizacja deszczowa no nie poradzi sobie z deszczem nawalnym, to właśnie to zagospodarowanie wody i zatrzymywanie jej w miejscu, gdzie ona spadła, będzie priorytetem coraz bardziej istotnym, ponieważ od zmian klimatu nie uciekniemy.
1: Prawda.
0: A to gospodarowanie wodą staje się jakby obowiązkiem każdego z nas, a nie tylko hydrologów, czy rolników, albo leśników.
1: I za te wszystkie wskazówki bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej był naszym gościem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś doktor inżynier Wiktor Sędkowski, adiunkt w Katedrze Cyberbezpieczeństwa Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego o wycieku danych od dostawcy oprogramowania MyDoctor mówi się, że to najpoważniejszy tego typu wyciek w Polsce, w historii Polski?
2: Najpoważniejszy chyba dlatego przede wszystkim, że największy, tak? Tutaj z doniesień medialnych i przede wszystkim z informacji od osób odpowiedzialnych za ten wyciek wynika, że prawie 18 czy nawet ponad 18 milionów rekordów związanych z obywatelami kraju zostało wykradzione z baz danych. Myślę, że też najważniejszy, bo to są dane medyczne. No, jakie inne dane mogą być ważniejsze niż nasze dane medyczne?
1: Ale wie pan, że u części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, a to tylko parę informacji. W jaki sposób to, że ktoś wejdzie w posiadanie takich informacji, może mi zaszkodzić?
2: Przede wszystkim sprawa jest taka, że to nie są tylko informacje związane z naszymi danymi osobowymi, z danymi teleadresowymi czy z numerem PESEL, ale informacje o naszym zdrowiu. Tak? To jest coś, co w mojej ocenie przynajmniej jest bardzo krytyczne, takie bardzo moje, bardzo prywatne i nie chciałbym się takimi informacjami z nikim dzielić. Być może nie wszyscy podzielają taką opinię jak ta, być może są osoby, które faktycznie twierdzą, że nie mają może nic do ukrycia, że to ich nic nie obchodzi, że ktoś wie więcej o ich stanie zdrowia. Uważam, że przestępcy mogą być zainteresowani tymi danymi. To też nie uważam tylko ja, z tego co widziałem, wiele osób gdzieś podkreślało to w mediach, że tego typu dane mogą być pomocne w próbach wyłudzeń, bo w momencie, kiedy przestępcy taką bazę danych przejmą, dowiedzą się na przykład, które osoby konkretnie chorują na jakie choroby, mogą próbować wyłudzać od nich pieniądze. Chociażby proponując im magiczne leki, tak, na ich schorzenia lub po prostu leki takie, które działają, ale w jakichś korzystnych cenach. Otrzymamy taki e-mail, otrzymamy taką wiadomość SMS, której przestępcy będą się podszywać pod jakiś podmiot oferujący właśnie leki. Klikniemy w zachęceni ceną promocyjną tego leku, który przecież jest nam potrzebny, no i stracimy po prostu pieniądze.
1: No ale komu? Kto to może chcieć kupić? Bo rozumiem, że sami ci hakerzy, którzy to wykradli, nie zrobią z niego z użytku z tych danych, z tej bazy danych, więc będą pewnie chcieli komuś to sprzedać. Komu?
2: Faktycznie tak obiecywali, tak? Tutaj pozostaje kwestia tego, czy faktycznie złodziejowi należy ufać. Z reguły jest tak, że ci złodzieje, którzy się tym trudnią, bywają jednak prawdomówni w tej kwestii. Rzeczywiście w momencie, kiedy obiecują, że te dane nie wyciekną nigdzie, to się spełnia, ale nie zawsze, tak? Czasami te bazy danych jednak trafiają na darknetowe fora, gdzie ktokolwiek tak naprawdę dysponujący środkami finansowymi może taką bazę zakupić. W tym przypadku, z tego co widziałem w komunikacji przestępców, jednoznacznie podkreślili, że te dane nie są na sprzedaż. Być może to jest też tylko zabieg, bo nie wiemy tak naprawdę...
1: To po co je kradli?
2: No właśnie po co? Być może po to, że chcą cały czas, próbują gdzieś tam wymusić okup na tak naprawdę właścicielu tych danych. Nie wiem, tak, tej komunikacji nie znamy, ale wiemy, że taki kanał komunikacyjny jest, bo przestępcy się sami tym chwalili, że do prezesa firmy wysyłali SMS-a nawet, tak, z bramki, na bramki tej firmy, tak, która hostowała oprogramowanie SMS-owej. Prezes otrzymał i SMS-a, i e-maila o tym, że są w posiadaniu tych danych. Po co by mieli to robić? No moim zdaniem właśnie po to, że próbowałem jednak tam uzyskać jakieś pieniądze, chociaż to są tylko i wyłącznie domniemania. Jeżeli by mieli to sprzedać, to podkreślali jednoznacznie, że nie będą tego robić, że tych danych nie będą też upubliczniać za darmo na forach darknetowych. I widziałem też gdzieś w internecie na X-ie screena z komunikacją właśnie z tymi przestępcami, której ktoś prosił o jeden konkretny rekord polskiego sędziego. Zależało tam potencjalnemu kupcowi po prostu na danych tego obywatela, jakie środki zażywa na swoje schorzenia. Przestępcy upublicznili właśnie ten screenshot, pokazując też, że nie zamierzają tych danych sprzedawać i nie zamierzają, jak to sami nazwali, bawić się w polityczne gierki. Nie są tym zainteresowani.
1: Czyli chodzi im o sławę i pieniądze? takie właśnie w tym wymiarze wyłudzenia?
2: Myślę, że tak, że to jest bardzo popularne w tym świecie hakerskim, w szczególności w takim świecie, w tej jego części, że tak powiem, bardzo profesjonalnej. Też sposób właśnie komunikacji tych przestępców i samo to, że bardzo dobrze próbują się jednak ukryć, pokazuje, że to są jednak profesjonaliści. To, że wybrali sobie jeden kanał komunikacyjny z polskimi przedstawicielami świata cyberbezpieczeństwa, no pokazuje, że to nie są przypadkowe osoby, tylko takie, które no wiedzą jak to wszystko działa.
1: A to mamy gwarancję, że to są Polacy?
2: Nie, ale też nie mamy gwarancji, że to są Rosjanie, tak jak niektórzy twierdzą. To tak nawet chyba pół roku temu, pamiętam, o tym rozmawialiśmy, że bardzo popularnym jest przerzucanie winy zawsze na Rosję, bo wtedy się ta odpowiedzialność rozmywa. Nie wiemy tak naprawdę, kto to jest. Adam Hertle, pamiętam, że publicznie mówił przeróżne rzeczy na temat tego, w jaki sposób oni właśnie się komunikują, próbując tak jakby ukryć swoją tożsamość. Przede wszystkim niektóre rzeczy sugerują, że to są osoby, które mieszkają najprawdopodobniej gdzieś w Azji. Chodzi tutaj o strefę czasową, w jakiej się komunikują, o to, że nie komunikują się w godzinach europejskich. Piszą po angielsku, ale w specyficzny sposób. Czy pomaga im AI w ukrywaniu tego prawdziwego angielskiego, bo gdzieś tam został spromptowany, żeby brzmiał jak azjatycki angielski, nie wiem, ale być może po prostu faktycznie są to Azjaci. Natomiast też ciekawostką była taka, że emotikony, których używają, są bardzo popularne w Rosji. I to wszystko tak jakby nie skleja się w całość, tak? Bo z jednej strony wiedzą, z kim w Polsce się komunikować, znają polskie realia, też nazwiska tak sędziego, które gdzieś tam się przewijają w komunikacji, pokazują, że wiedzą, o co chodzi w polskim świecie sytuacji politycznym, tak? No ale tutaj kawałek Rosji, kawałek dalekiej Azji, ten angielski taki mieszany.
1: A może to jest właśnie międzynarodowa ekipa?
2: A może? Nie wiemy. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy, tak? Bo jednak mam nadzieję, że w szczególności, jeżeli by się okazało, że te dane faktycznie by wyciekły, mam nadzieję, że tak się nie stanie, mam nadzieję, że tutaj jednak ci hakerzy będą lojalni wobec samych siebie, tak? I swoich słów. Jeżeli by się tak nie stało, jeżeli stanie się nam większa krzywda, to mam nadzieję, że jednak służby zadziałają skutecznie.
1: A ta firma, która jest właścicielem tego oprogramowania, myśli pan, że zapłaci?
2: Okup? Nie wiem.
1: A takie firmy z reguły płacą?
2: Zdarza się, że płacą, tak? To wiadomo, trzeba wszystko zawsze przeliczyć, ryzyka, tak, zobaczyć. Wszyscy oczywiście, ja też powinienem zachęcać do tego, żeby nie płacić, no bo to jednak jest przestępstwo. Płacenie tego okupu przede wszystkim wzmaga kolejne tego typu incydenty, tak? Bo jeżeli raz mi się udało i raz wyłudziłem kogoś pieniądze, to będę próbował dalej, to po pierwsze. Po drugie, no, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tak? No, ufać w słowa kogoś, kto już nas okradł, że nie zrobi tego ponownie, że jak mu zapłacimy, to nie będzie chciał więcej pieniędzy. No taka sprawa dosyć ciężka, tak?
1: A jak doszło do tego wycieku? Kto ponosi winę?
2: Nie wiem, kto ponosi winę. Mam nadzieję, że odpowiednie służby tutaj sprawdzą, że rzetelny audyt zostanie wykonany, tak samo jak do tej pory były wykonywane rzetelne audyty, bo mieliśmy w sektorze medycznym wycieki i możemy później troszeczkę o tym porozmawiać. Więc to wszystko ustalimy. Na razie nawet nie wiemy tak na dobrą sprawę, co wyciekło, bo cały czas tylko przeróżne osoby nam obiecują, że za chwilę do serwisu Bezpieczne Dane te dane wpadną. Jak sprawdzałem dzisiaj rano, nadal ich nie było, pomimo że wczoraj słyszałem zapewnienia, że to jest kwestia godzin. Może już są, tak? Może w tej chwili, jak już o tym rozmawiamy, to się tam pojawiły, ale śmiem jakoś w to wątpić. Więc jak do tego doszło, słyszałem opinię na temat tego, że ktoś po prostu kliknął jakiś złośliwy link.

0: byli w stanie właśnie dalej zidentyfikować no, luki w tym oprogramowaniu i też najprawdopodobniej jego konfigurację, dzięki czemu dostali się do środka i pobrali po prostu całą zawartość bazy danych.
1: Ale potwierdza się, że to człowiek jest tym najsłabszym ogniwem, bo jednak potrzeby od kogoś ten kod musieli dostać, ktoś im musiał uchylić te drzwi.
0: Najprawdopodobniej sami też byli ludźmi, tak? Więc no to ogniwo ludzkie tutaj no, ma znaczenie. Tak, w większości przypadków, jeżeli chodzi o jakieś wycieki, ale nie tylko przeróżne cyberataki, to właśnie człowiek jest tą osobą, która no, nie tylko musi wziąć odpowiedzialność, ale no, jest powodem tak, tego ataku. Nawet jeżeli to nie człowiek bezpośrednio zawinił, tylko na przykład ktoś wykorzystał lukę w oprogramowaniu, bo nie zostało ono spaczowane odpowiednio, tak, aktualizacje nie zostały wdrożone, no to też przecież człowiek nie zainstalował tych aktualizacji w czasie, tak, i dlatego doszło do takiego, a nie innego ataku.
1: Jeżeli ktoś podejrzewa, że jego dane wyciekły, to co może teraz zrobić? No to nie jest tak, że zmieni hasło, bo nie ma do czego, prawda?
0: No dokładnie, no co, zastrzec PESEL, tak? Tak wszyscy dookoła mówią. Nie, no to tak troszeczkę z jednej strony śmieszne mi się to wydaje z tym zastrzeganiem PESEL-u, z drugiej strony faktycznie można rozłożyć ręce i powiedzieć, że no co możemy zrobić więcej, tak? Dlatego jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że to jest największy, tak? Najbardziej istotny wyciek danych, to rzeczywiście tak jest. Nasze dane medyczne, no są tak jakby, nie jesteśmy w stanie odwrócić tej sytuacji, one wyciekły i koniec. W momencie, gdyby to były dane finansowe, które wiele osób uważa, że to jest dla nich najważniejsze, no to ja śmiem twierdzić, że nie byłoby problemu. Problem miałby bank, który te nasze dane przechowywał, tak? Bo to nie jest nasza wina, że ktoś w jakiś sposób ukradł bankowi pieniądze, które my mu powierzyliśmy. Bank czy jakiś fundusz gwarancyjny musiałby te straty nam zadośćuczynić, odszkodować, jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast w tym przypadku, no, stało się, tak? Ktoś posiada nasze dane medyczne.
1: I one będą krążyły.
0: I jeszcze większy problem będzie w przyszłości, tak? W momencie, w których tych danych będzie jeszcze więcej, w których systemy sprzężone nawet z nami, tak? Bo już są przecież takie cyberpunkowe klimaty proponowane, że będziemy sobie doktora mieli w domu, który cały czas na bieżąco będzie monitorował nasz stan zdrowia, być może też przechowywał naszą biometrię, nie daj Boże, naszą tożsamość gdzieś właśnie w jakichś bazach danych, no to będzie problem ogromny, tak? No, na dzień dzisiejszy przede wszystkim no, musimy być ostrożni, tak? Bo pokazane, już zresztą pokazuje nawet NASK w tym miesiącu w swoich raportach lipcowych, że takie przestępstwa, próby wyłudzeń związanych z danymi medycznymi no, już mają miejsce, tak? Czy to podszywanie się pod NFZ i próby wyłudzenia naszych kart kredytowych, oferując nam rzekomy zwrot za jakieś usługi, które były wykonane odpłatnie, a nie powinny być wykonane odpłatnie. Mieliśmy też atak związany z LuxMedem, w którym przestępcy podszywali się pod LuxMed, też próbując wykorzystać no, nieświadomość tak, użytkowników, którzy kliknęliby przede wszystkim w ten link, a później podali swoje dane osobowe i podali numery karty po to, żeby otrzymać tam jakieś pieniążki, a tak naprawdę no, je stracić. Więc tutaj myślę, że tego typu ataków może się pojawić zdecydowanie więcej, w szczególności jeżeli wyciekły właśnie dane dotyczące realizowanych recept czy historii chorób.
1: Więc nam pozostaje tylko czujność. Doktor inżynier Wiktor Sędkowski jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Sławicy w Radio Opole. Lata 90. się przypominają. Niektórym się przypominają. Niektórzy już zdążyli zapomnieć, że były takie lata.
1: Tak, ja już zapomniałem.
0: No właśnie, a niektórzy to się dopiero w latach 90.
1: Ludzie, to
0: dopiero się rodzili w latach 90. Albo dopiero byli w planie.
1: A ja w ogóle znam takich ludzi, którzy się urodzili po 2000 roku.
0: To jakaś katastrofa jest.
1: Ja z nimi rozmawiałem i oni są dorośli.
0: I oni potrafią mówić już.
1: Ojej!
0: Ja ciebie.
2: I jak się odszczekiwać.
0: Mm-hmm. A propos, to dzisiaj mamy Dzień Psa.
1: No widzisz, no to elegancko, to się świetnie składa. No ale do tego wszystkiego mamy piękny wschód słońca. Przepiękny, naprawdę. A teraz godzina 6 na zegarach.
2: A w wiadomościach plan ogólny Lewina Brzeskiego w tle, budząca kontrowersje biometanownia. Rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Kościuszki w Kluczborku. Kierowcy i posłowie za wyższymi mandatami za parkowanie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Te pierwsze poranne wiadomości ma dla nas Roman Juranek.
2: Witam serdecznie. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego przyjęli z zadowoleniem informację o usunięciu z planu ogólnego gminy zapisu o strefie infrastrukturalnej. Obawiali się, że w przyszłości może to być furtka do powstania biometanowni. Mieszkańcy zwracali uwagę na lokalizację planowanej strefy w pobliżu torfowiska. Podczas sesji dowiedzieliśmy się, że doszło do pomyłki w oznaczeniu stref i że na stronie urzędu jest już dostępna nowa mapa, która została poprawiona, mówi Magdalena Kasprzyk, mieszkanka Buszyc.
4: Faktycznie strefa 2 zniknęła. No i teraz pytanie, czy nas to uspokaja? Absolutnie nie, ponieważ na tej samej sesji pan burmistrz oznajmił, że jeżeli pojawi się inwestor, który będzie chciał u nas wybudować tą biometanownię, to dojdzie do konsultacji społecznych i jeżeli mieszkańcy opowiedzą się za tą inwestycją, to dojdzie do zmiany planu ogólnego i dobudzi nas niepokój.
2: No i właśnie burmistrz Artur Kotera odpowiada, że zgodnie z zapowiedziami poprosił o uwzględnienie wniosku mieszkańców o wprowadzenie do planu ogólnego zakazu budowy biometanowni w Buszycach, ale...
5: Z radnymi rozmawiałem na ten temat. Ustaliliśmy, że jeżeli będą inwestorzy, którzy będą chcieli tego rodzaju inwestycje realizować na terenie gminy, poprzedzimy konsultacjami społecznymi, takimi konsultacjami, żeby każdy, który będzie oddawał głos, mógł go oddać bez żadnej presji i anonimowo, a po zliczeniu głosów, jeżeli będzie zainteresowanie OZE w gminie, wtedy Rada Miejska przystąpi do zmiany tego planu, który uchwali jesienią.
2: Dodajmy, że Lewin Brzeski ma przyjąć plan ogólny na przełomie września i października.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
2: Rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Kościuszki w Kluczborku, choć to tylko odcinek 260 metrów. To od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do Poniatowskiego, to znajdują się tam dwa mosty na Młynówce i Starej Stobrawie, mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
6: Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu nad ciekiem Stara Stobrawa. Ulica Kościuszki jest jedną z ważniejszych arterii drogowych Kluczborka. Robimy tam dwa projekty i dwa właściwie mosty, więc będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami dla kierowców.
2: Starosta zaznacza, że na kilka miesięcy trzeba będzie zamknąć ten odcinek dla ruchu, a remont ulicy Kościuszki ma potrwać do końca marca przyszłego roku. Koszt to ponad 2 200 000 zł. Starostwo pozyskało rządową dotację na połowę inwestycji, a gmina Kluczbork deklaruje dołożenie około 400 000 zł.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
2: Uczestnicy ruchu oraz posłowie mówią dość bezkarności kierowców niszczących zieleń i zastawiających przejścia dla pieszych. Kierowcy i parlamentarzyści domagają się urealnienia kar za nieprawidłowy postój, których podstawowa stawka nie zmieniła się od 23 lat.
7: Dla wielu kierowców obecny mandat w wysokości 100 zł przestał być jakimkolwiek straszakiem. Frustracji nie kryją inni użytkownicy dróg.
8: 100 zł to jest tak mało odczuwalne. Wie. Powinna być taka kara, kto wreszcie by wychowała.
9: Bardzo mało.
7: Powinna być ta cena podniesiona?
9: Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze.
7: Podobnego zdania są posłowie. Inicjatorka interpelacji w tej sprawie, posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz, proponuje podniesienie stawek.
10: Ja zaproponowałam kwotę w przedziale 500-1000 zł.
7: Resort Spraw Wewnętrznych deklaruje, że przeanalizuje propozycję zmian w taryfikatorze.
2: A był to materiał Piotra Durysa. W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury, chorowała na raka. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country, zdobyła 11 nagród Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i już zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli. Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. To ważna informacja dla rolników. Starając się o zwrot akcyzy za olej napędowy, muszą złożyć dwa osobne wnioski. Jak przekazał minister rolnictwa, dopiero po ich złożeniu przysługiwać będzie zwrot. Rolnicy mają dostać do 2 zł dopłaty do litra paliwa. Dagmara Kędzior.
12: Wniosek o zwrot akcyzy w wysokości złotówki i 48 groszy za litr należy złożyć do końca sierpnia. Z kolei wniosek o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznaczył, że dokumenty trzeba złożyć w 2 różnych miejscach.
13: Rolnicy znają z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
12: Minister sprecyzował, że potrzeba złożenia 2 wniosków wynika z różnych źródeł finansowania.
13: Zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne.
12: Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
11: Rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotów w porcie w Pyrzowicach. Chodzi o inwestycję w terminalu C, która jest realizowana na zlecenie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Rzecznik lotniska Piotr Adamczyk podkreśla, że wartość prac to prawie 35 milionów złotych.
3: Pogoda.
0: 13 stopni polskie termometry pokazują, ale wczoraj był taki smętny ten dzień. Dzisiaj mam nadzieję, że pogoda trochę nam to zrekompensuje i już jeżeli chodzi o samą temperaturę, to będzie lepiej. 22 dzisiaj. Wczoraj to ja się czułam tak jak w październiku jakimś.
1: Tak.
0: Albo w listopadzie.
1: Tak, ale wszyscy.
0: Albo w grudniu, bo śniegu było tyle samo, co w grudniu.
1: To jest prawda, ale wiesz, co się jeszcze tak dało zauważyć? To było takie oszukane, że wszyscy patrzą i jest 16, było ciemno, 17 było ciemno. Ojeje. A to nadejdzie, wiesz?
0: A dzisiaj?
1: A dzisiaj nie, dzisiaj będzie fajnie. 22 stopnie, pełne chmur. Jutro lato w ogóle będzie, w piątek też będzie lato, bo 29 stopni, w przyszłym tygodniu też ma być lato.
0: Taka chwilowa zmyłka była.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale mam też gorsze informacje, wiesz?
0: Nie. To nie mów. Musisz mówić? Możesz to zachować dla siebie.
1: Chicago Fire przegrało? Nie, chociaż nie wiem, czy przegrali. To nie. Nie no, chodzi mi o to, że ta jesień przyjdzie i ona, i tak jak wczoraj, to będziemy mieli codziennie, a nawet dużo gorzej, wiesz?
0: Nie, to może być polska złota jesień i ja się bardzo tego trzymam.
1: A potem zima będzie, wiesz? Tak,
0: piękna
1: do maja.
0: Polska biała zima, do maja. Na święta. No, może tak być.
1: Dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 14 minut po godzinie 6, nie ma litości, nie ma w nas litości, tak pewnie mówią psy, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa, więc każą się wyprowadzić na długi spacer, bo to im się po prostu należy.
2: No, zdecydowanie, że tak.
3: A tak wy szczekaliście, jak do nas dzwoniliście pod 7745-41541, a jak tam jeszcze poszczekaliście? Ojej, widny. Tego bym przytulił.
1: Tak, przytuliłbyś. Na spacer wyprowadził. Kiełbasę dał, ale nie dla psa kiełbasa. Zwłaszcza nie dla psa kiełbasa, którego właścicielem jest ktoś, kto lubi przechylić.
4: A powiem, jak szczeka pies. Pies szczeka tak. Będ, a pijaka zegar to bije tak. Bim, ber.
3: Andrzej robi.
4: Będ.
1: Uwielbiamy, kiedy do nas dzwonicie i naśladujecie różne zwierzęta, w ogóle różne dźwięki z siebie potraficie wydawać. W Międzynarodowy Dzień Psa takie szczekanie jak najbardziej przyda się. Ale możecie też nam powiedzieć o swoich czworonogach.
3: 7745-41541. Kacper Śnigurski,
1: Magda Szywińska i Maciek Dudek w takim składzie mówimy wam dzień dobry w Radio Opole.

0: 21 minut po godzinie 6. To jest taki moment, kiedy warto wyprowadzić psa na spacer, bo potem to różnie może być z tą pogodą. Wprawdzie w prognozie dzisiaj nie mamy opadów deszczu, ale kto wie. Wczoraj też nie mieliśmy jeszcze takiej informacji, że będzie jesiennie przez jeden dzień, a potem się zmieni, a tutaj nagle taka niespodzianka.
1: Magda, po pierwsze, mówiliśmy, że będzie jesiennie i że będzie zimno i że będzie dużo zachmurzeń, a po drugie mówiliśmy wczoraj, że będzie padać. To się prognoza
0: sprawdziła.
1: Ale
0: przecież wczoraj nie mówiliśmy o tym.
1: Ja mówiłem, ty nie mówiłaś.
0: Jak mówiłeś, jak ci nie było?
1: Aha, masz rację.
0: No widzisz.
1: 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometr.
0: 26 sierpnia, dzisiaj to jest 238 dzień roku. Do Dawida, do Joanny, do Marii, do Natalii, do Sandry, do Wiktora i do Zefiryny dzisiaj idziemy z życzeniami imieninowymi. A w 1789 roku, właśnie 26 sierpnia, konstytuanta Republiki Francuskiej uchwaliła deklarację praw człowieka i obywatela. A on Mirek miał na imię. Ten, co go wystrzelili.
1: A, tak, tak, tak. A to od razu mówimy, że to z serialu 1670, jak ktoś nie oglądał. Natomiast w 1910 roku urodziła się matka Teresa z Kalkuty, katolicka siostra zakonna z pochodzenia Albanka, posiadająca obywatelstwo indyjskie, prowadząca w Indiach działalność humanitarną.
0: 80 lat temu urodził się Mark Snow, amerykański kompozytor, autor ścieżek dźwiękowych do wielu filmów i seriali, z czego najbardziej znaną okazała się ta do serii z Archiwum X, taki charakterystyczny temat. Właśnie taki, albo trochę inny.
1: 1948 rok, urodziła się Bożena Dykiel, aktorka, zagrała m.in. w filmach Ziemia Obiecana czy Akcja pod Arsenałem.
0: No i bardzo znana też była z seriali telewizyjnych Dom czy Na Wspólnej. W 1992 roku największy w powojennej historii pożar, w historii Polski pożar lasu wybuchł koło Kuźni Raciborskiej. To bardzo, bardzo to jest znamienna rzecz też dla naszego regionu. Spłynęło ponad 9 tysięcy hektarów na terenie dwóch ówczesnych województw, katowickiego i opolskiego. Zginęły trzy osoby, dwóch strażaków i kobieta potrącona przez wóz strażacki. Do szpitali trafiło 50 osób. Nie spłynęły żadne zabudowania. Akcja gaśnicza trwała do 30 sierpnia.
1: A w 2006 roku Przegląd Sportowy opublikował tak zwaną listę fryzjera. No i się zaczęła jedna z największych afer korupcyjnych w polskiej piłce w naszym kraju. No a nam pozostaje tylko mieć nadzieję, że to już wszystko przeszłość.
2: Radio Obole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś szlegiem.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
12: Reklama. Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
13: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: jednak rozpogadza się. W stolicy województwa opolskiego zza chmur powoli wstaje słońce. Już w 6:30.
1: Dlatego schowamy najnowszych wiadomości Romana Juranka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na odbudowę koryta rzeki Prudnik, które zostało zniszczone podczas powodzi. Inwestycja będzie realizowana w 2 etapach. Przygotowanie dokumentacji i same prace budowlane w terenie. Wykonawcą została firma z siedzibą w Ozimku. Na wykonanie projektu ma 30 dni, natomiast na pracę w terenie do 6 miesięcy. Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont około 2-kilometrowego odcinka drogi biegnącej od Czerwonkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 416 w miejscowości Sucha Psina. Na całe zadanie powiat głubczycki przeznaczy blisko 5 milionów złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Iran i Oman uzgodniły dostępną dla statków trasę żeglugi przez cieśninę Ormuz. Jak podkreślają władze Iranu, nie oznacza to jednak otwarcia cieśniny. To ma nastąpić dopiero, gdy USA zaczną wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z podpisanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. Jednocześnie Stany Zjednoczone twierdzą, że zostały zdetonowane wszystkie miny morskie w cieśninie Ormus. A w wiadomościach za pół godziny o śledztwie dotyczącym afery zonda krypto.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 13 na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Jeżeli pytacie, czy dzisiaj będzie słońce, trzeba być przy dobrej nadziei.
1: No właśnie, z tym słońcem to może być różnie, ale jeszcze ja tutaj sprawdzę. Jest szansa na to, że będzie trochę słońca o 12, a potem go nie będzie. Natomiast jutro za to będzie słońce i ono się pojawi i będzie nam towarzyszyć przez
0: kilka najbliższych dni. Nie, jutro będzie naprawdę,
1: jutro będzie
0: piękne,
1: dobra.
0: Lato, 26 stopni, w piątek 29.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Także końcówka wakacji całkiem przyjemna, słoneczna i ciepła. I tak można się żegnać z 2 miesiącami wakacyjnej laby.
1: Jeszcze nie żegnę, jeszcze chwilę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 23 minuty do godziny 7. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole i teraz posłuchacie o tym, o czym wam piszemy. Piszemy wam w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, o tym, że miejskie rowery pojawią się w Opolu pod koniec września.
2: Pięknie.
1: Pięknie. Jest nowy operator, miejskie rowery powrócą. Prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że nowym operatorem będzie firma Orange Polska, która zaproponowała najkorzystniejszą oferę. Stefan już pisze.

0: będą walać, to już musimy wszyscy o to zadbać, żeby było porządnie.
1: No to jeszcze dodaliśmy taki post, że od września telefony komórkowe znikają ze szkół podstawowych, zakaz obejmie też smartwatche. No i teraz młodzież na pewno nie jest z tego tytułu zadowolona, ale to nie młodzież pisze, tylko dorośli piszą w komentarzach. I tak już dawno powinno być, słuszna decyzja, brawo.
0: Brawo, brawo, brawo tutaj.
1: Tak, tylko że wszyscy ci piszący komentarze robili to ze smartfonu. Rozumiem.
0: Taki paradoks tych rzeczy. Rowery znikają, rowery się pojawiają, telefony znikają. No, w przyrodzie nic po prostu nie ginie.

0: Ja tak sobie patrzę na zegar i widzę, że za 13 minut będzie godzina 7. I tak się zastanawiam, co to będzie w tych wiadomościach.
1: Co to będzie w wiadomościach, to tylko chyba Roman Juranek wie.
2: Tak, będzie o tym, że coraz bliżej nowego roku szkolnego, więc no jak co roku, zmiany.
1: A ty kanapki wyciągnąłeś z plecaka? W czerwcu?
2: Tak.
1: Bo wiesz, jakbyś nie wyciągnął, to by same wyszły teraz.
2: Same by wyszły, tak.
0: To ja tam nie wyciągałem.
1: Nie?
0: No i faktycznie 1 września już nie musiałem wyciągać.
1: Same wyszły.
0: Bo już były dawno.
2: Tylko ślad był taki po nich, tak?
0: Tak.
1: Ale to od razu jest gotowy produkt na biologię, na chemię, na przyrodę. Wychoduj pleśniaka. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Mówisz, masz.
0: Więc to był jedyny moment, jak z biologii piątkę dostawałem.
1: To. A co tam w wiadomościach, Romku?
2: No więc właśnie o tych zmianach, że od września edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem, a nie jak do tej pory dodatkową lekcją. Pewnie też powiemy, że choć przybywa psychologów, to nadal ponad 100 gminach w całym kraju. Żadna z gmin nie zatrudnia ani jednego takiego specjalisty, no więc młodzieży na psychologię marsz jest ponad 1000 wolnych etatów.
1: No tak.
2: Będziemy też śledzić przygotowania do koncertu Padre Guilherme, którego koncert w Opolu zapowiada się na duży hit.
1: To tak. Już w następnym tygodniu. Czwartego? Tak, dobrze pamiętam? Czwartego?
0: Tak. Czwartego września.
2: No.
0: Nie będę.
1: No. Nie będziesz?
0: Nie będę. Jakby co? Jakby ktoś mnie szukał, to nie będzie mnie na tym koncercie.
2: Aha.
1: Nie dostałeś wejściówki?
0: Nie.
1: Nie udałeś się do parafii?
0: Nie.
1: Albo nie udało ci się udać do parafii?
0: Dostałem wejściówkę, ale mam lepsze plany.
2: Jakie?
0: No nie powiem wam.
2: To po co się chwali?
1: No właśnie.
0: Tak, żebyście...
1: A ktoś pytał tak w ogóle?
0: Tak. No nie, ale odpowiedziałem. No. No to tyle. No to miło było. Dziękujemy, Romku.
2: Dziękuję.
0: Za 10 minut będzie godzina 7 i wtedy najnowsze wiadomości w Radio Opol.
1: Ale
0: nic.
1: Tak miło sobie tak porozmawiać, prawda?
0: Tak.
1: O różnych rzeczach.
0: Co chciałeś powiedzieć?
1: O różnych rzeczach, że się
0: nie
1: miło
0: chciałeś
1: rozmawia.
0: Powiedzieć coś innego, nieładnie chciałeś powiedzieć.
1: Ja?
0: Że miło sobie tak pogadać o...
1: O różnych rzeczach.
0: No.

0: Radio Opole. Za minutę i 30 sekund będziemy mieli godzinę 7 i wtedy najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Będzie sporo na temat zonda krypto i afery związanej właśnie z tą giełdą kryptowalut, więc zostańcie z nami, jeżeli zainwestowaliście akurat na takiej giełdzie.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
4: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
5: Hospitable Region.
4: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
5: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosim o dobro pażaławat.
4: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
5: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny w hit Wilnej.
4: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 7. Dziś mamy 26 dzień sierpnia. To już sama końcóweczka. Czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole, punktualnie o 7.
6: A w nich o śledztwie dotyczącym afery zonda krypto. Ruszył nabór kandydatów do nagrody marszałka województwa opolskiego.
7: Serdecznie zapraszam wszystkich animatorów i twórców kultury. Osoby, które w województwie opolskim dbają o zabytki.
6: W wiadomościach także o oświetlonych przejściach dla pieszych w Kędzierzynie Koźlu.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Ja przed mikrofonem Radia Opole. Ale już teraz Roman Juranek.
6: Nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, ale szczegółów brak. Prokurator generalny poinformował o przełomie w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto, czyli upadku giełdy kryptowalut. Klienci zonda krypto stracili co najmniej 350 bilionów złotych, chociaż do prokuratury zgłosiło się tylko kilka tysięcy osób. Według doniesień medialnych prezes zonda krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego.
8: Prokuratura weryfikuje informacje o tym, czy pieniądze na sponsorowanie prawicowych organizacji przez zonda krypto mogły pochodzić z przestępstwa. Chodzi m.in. o wsparcie fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera oraz konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK.
9: Chciałbym, żeby te śledztwa doprowadziły do tego, żeby pokazać, kto był przestępcą, jaki był proceder, zebrać te dowody, bo my musimy później je bronić przed sądem.
8: Mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. Obrońca Przemysława Krala, adwokat Roman Giertych, twierdzi, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych klientów zonda krypto.
10: Nie chcę mówić o kwotach, ale wedle szacunków to, co zostało zabezpieczone, powinno starczyć na zabezpieczenie roszczeń.
8: Według nieoficjalnych informacji Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie wielkich rozmiarów, za co grozi do 10 lat więzienia.
6: Był to materiał Michała Makowskiego.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Animator i twórca kultury, wydarzenie muzealne Zabytek na medal i nagroda imienia Karola Miarki. Ruszył nabór kandydatów do nagród marszałka województwa opolskiego. Jesień to dla nas co roku moment nagradzania ludzi kultury, podkreśla Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu.
7: Serdecznie zapraszam wszystkich animatorów i twórców kultury. Osoby, które w województwie opolskim dbają o zabytki. Muzealników, ale również w naszej najważniejszej nagrodzie, czyli nagrodzie Karola Miarki. O to, aby aplikowały, składały wnioski. Do 30 września. Czekamy na Was. Czekamy, bo chcemy nagrodzić tych ludzi, którzy swoją pracą, pasją, poświęceniem dbają o opolską kulturę.
6: A szczegóły dotyczące regulaminów i informacje o poszczególnych konkursach można znaleźć oczywiście w internecie.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Będzie dodatkowe oświetlenie przy dwóch przejściach dla pieszych przy ulicy Piotra Skargi w Kędzierzynie Koźlu. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bez Bezpieczniej. Przejścia przy siedzibie środowiskowego domu samopomocy Promyczek będą bezpieczniejsze, zapewnia Piotr Pękala, rzecznik miasta.
11: Zostaną one wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. To bardzo ważne także dlatego, że właśnie znajduje się tam ta placówka. Będą to dedykowane oświetlenie LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
6: a inwestycja ma być gotowa najpóźniej w grudniu tego roku. A dzisiaj jest środa, 26 sierpnia.
3: To przyniesie dzień.
6: Rano poznamy szczegóły dotyczące pikniku Opolskie Gościnne. Sprawdzimy także, jak wyglądają przygotowania do koncertu Padre Guilherme w Opolu, a po godzinie 12 podpiszemy umowę, czyli Radio Opole z Gwardią Opole o współpracy. Dowiemy się dzisiaj również, jakie będą zmiany w programach nauczania od 1 września w szkołach i przedszkolach. Odwiedzimy też Głubczyce, tam mają już magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niezmiennie 13 stopni opolskie termometry pokazują, no i pochmurne jest to niebo. Czy dzisiaj będzie padać? No raczej nie, tak mówią synoptycy, że szansa na opady deszczu w województwie opolskim na środę jest niewielka, ale chmur będzie bardzo dużo.
12: Tak, słońca dzisiaj za bardzo nie zobaczymy, chociaż ma się pojawić na chwilę o 12. Jutro zdecydowanie cieplej, bo 26 stopni, w piątek 29 stopni, sobota, niedziela też tak cieplutko.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Końcówka wakacji łaskawa dla wszystkich tych, którzy jeszcze chcą złapać ostatnie promienie słoneczne, jeszcze troszeczkę odpocząć. Będzie na to pogodowo szansa.
12: A mamy już 5 minut po godzinie 7 w Radio Opole. Kacper Śnigurski,
1: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć, dzień dobry, witajcie o poranku.

0: dobry z Radiem Opol.
1: Na obozie się tak śpiewa. Zostać tu, chcę zostać tu. Jeszcze, żeby te wakacje potrwały trochę. Chociaż z drugiej strony znam takie dzieciaki, które już się trochę nudzą na wakacjach, już trochę tęsknią za szkołą, za swoimi kolegami ze szkolnej ławki. Trochę mniej za nauczycielami i za obowiązkami szkolnymi. Wakacje powoli. Powoli, ale już dobiegają końca, a uczniowie w przyszłym tygodniu wrócą do szkół.
2: W związku z tym policjanci zwrócili się z apelem do dzieci i młodzieży o bezpieczne wykorzystanie pozostałego wolnego czasu. Na co między innymi uważać, o tym już opowie Artur Zubek.
3: Przede wszystkim nie powinniśmy ulegać presji otoczenia. Jeżeli jakaś sytuacja budzi niepokój, mamy pełne prawo powiedzieć nie i się wycofać. Nie pozwólmy, żeby pośpiech, emocje albo chęć zaimponowania innym decydowały za nas. Uważajmy również nad wodą czy podczas wycieczek rowerowych. Przecenienie własnych umiejętności może być opłakane w skutkach. Jeśli wracamy do domu późno, zadbajmy wcześniej o bezpieczny sposób powrotu i poinformujmy bliskich, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy też o innych. W grupie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Nie bądźmy obojętni wobec bezpieczeństwa znajomych. A w sytuacji kryzysowej nie wahajmy się poprosić o pomoc.
2: No i proszę bardzo, takie mądre porady zaserwowane mamy.
1: No tak, zawsze można też do takiego nastolatka zadzwonić i zapytać, gdzie jesteś, o której wrócisz, pod warunkiem, że ten nastolatek ten telefon odbierze. Bo normalnie to cały czas w tym telefonie siedzi, ale jak mama dzwoni, to jakimś cudem nastolatek nie słyszy.

0: 19 minut po godzinie 7. Słuchajcie porannego programu Radia Opole w Międzynarodowym Dniu Psa. No i teraz pytanie, ile razy dziennie wyprowadzacie swoje psy?
1: Ile razy dziennie? No, trzeba mieć najpierw psa, żeby go wyprowadzać.
0: Ale jeżeli wierzyć polskim badaniom, najczęstsza odpowiedź brzmi 3 razy dziennie. Średnia wychodzi nieco niższa, bo około 2,7 spaceru dziennie.
1: Przeciętny spacer w tygodniu trwa około 22 minuty, ale w weekend już prawie 38 minut. Takie są statystyki.
0: Oczywiście, takie są statystyki, ale też statystycznie rzecz biorąc, jak się psa wyprowadza na spacer, no to każdy z nich ma po 3 łapy.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
10: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
9: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
10: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
9: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
12: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
7: Po reklamie.

0: z prędkością światła. Romek Juranek dobiegł do mikrofonu.
1: Ma już słuchawki na uszach, już siedzi wygodnie, już jest gotowy do tego, żeby zaprezentować nam wiadomości Radia Opole w skrócie.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Miejskie rowery powrócą na ulicę Opola. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski poinformował w mediach społecznościowych, że nowym operatorem będzie firma Orange Polska, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Na ulicach stolicy regionu pojawi się 200 jednośladów, a ma to nastąpić po 22 września. Połowa rowerów będzie napędzana standardowo siłą nóg, a druga połowa to rowery elektryczne. W planie jest 12 przystanków rowerowych. Gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie komisarz wyborczy Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Porozmawiamy o tym, jak przebiegają rejestracje podpisów poparcia dla 3 referendów odwoławczych w naszym województwie, w Brzegu, Pakosławicach i Kamienników, a poranna rozmowa kwadrans po 8.
2: Pogoda.
1: 14 stopni, o 1 stopień podskoczyła temperatura powietrza w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj na Opolszczyźnie maksymalnie do 22 stopni.
4: Tak, a jutro 26 stopni na termometrach. W piątek nawet 29 stopni. W sobotę i w niedzielę też będzie tak cieplutko i przyjemnie, także to nie tak, że wczoraj się jesień zaczęła.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
1: Jakby nie patrzeć. Albo raczej jakby tak patrzeć w kalendarz, to jeszcze tego lata mamy prawie miesiąc.
4: To dobrze to brzmi. No ale czy tak będzie faktycznie? To zobaczymy. Pamiętam takie jesienie.
1: Co ty tam pamiętasz? W tym wieku to się już nie pamięta.
4: O, masz rację.

0: A my w Radio Pole za 23 minuty będziemy mieć już godzinę 8, kwadrans po 8. Poranna rozmowa Radio Pole i słuchajcie, Irek Prochera dzisiaj ją poprowadzi.
1: O ja ciebie, to się będzie działo.
2: Cieszę się, jednak, że udało mi się państwa zaskoczyć.
1: A jednak.
0: Czyli jednak.
2: Tak. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: Tak politycy bardzo często mówią, a jeżeli chodzi o polityków, to mam takie wrażenie, że już za jakiś czas oni bardzo chętnie będą przychodzić do porannych rozmów, w ogóle będą do mediów chętnie przychodzić, bo jakieś takie mam nieodparte wrażenie, że wybory się zbliżają. Coraz więcej ich słychać, coraz więcej ich widać, coraz częściej chcieliby być cytowani.
2: No kończą się wakacje, więc zaczyna się ten okres politycznego ruchu na polskiej scenie politycznej, ale też oczywiście wymusza to perspektywa zbliżających się wyborów. Rok z małym haczykiem, tyle zostało do kolejnych wyborów.
1: I wydawałoby się, że to jest dużo, że to jest

0: Mamy w tej chwili 3, o ile dobrze pamiętam, takie inicjatywy, które zostały puszczone w ruch i o nie będę pytał naszego dzisiejszego gościa, którym będzie Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2. Pytać będziemy o referenda w Brzegu, Pakosławicach i w Kamienniku, bo to te 3 inicjatywy, o których chciałem dzisiaj porozmawiać, a dlatego chciałem porozmawiać, bo odnoszę takie wrażenie, i widać to chociażby w mediach społecznościowych, że ze strony organizatorów tych inicjatyw wyczuwa się pewne zniecierpliwienie. Dlaczego to tyle trwa? Złożyliśmy podpisy, a jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. I nawet pojawiły się informacje ze strony organizatorów, że już wszystko policzone, już jest pewne, że referenda będzie.
1: Już wynik nawet znamy.
0: więc będę pytał, jak to jest naprawdę panią Joannę Maksymowicz-Szczepańską, jak wygląda ta procedura i dlaczego zabiera tyle czasu.
2: Na to wszystko już mamy wyjaśnione. Jeżeli chodzi o zapowiedzi, to konkrety pojawią się, ale kwadrans po godzinie 8:00, poranna rozmowa Irka Prochery wtedy wystartuje. Dzięki.
0: Dziękuję.

0: Magdaleno?
1: Słucham.
0: Bo tak się zastanawiam, że ja bym cię zabrał na spacer.
1: Ach, to byłby jakiś kosmos.
0: Tak, bo to byłby spacer kosmiczny i tam w trakcie spaceru bym cię tak popchnął. Patrzył, ale leci. Członkowie załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbywają spacer kosmiczny, podczas którego montują antenę łączności z Ziemią.
1: Ty to potrafisz szybko na Ziemię sprowadzić. Działania te są częścią...
0: Tak bym cię sprowadził na Ziemię z prędkością...
1: Światła, tak. Działania te są częścią trwających prac konserwacyjnych, obejmujących również przygotowania do przyszłego sprowadzenia stacji z orbity i jej kontrolę. Planowanego wejścia w atmosferę, no i pracę w przestrzeni kosmicznej można śledzić na bieżąco.
0: Tak, przebieg misji transmitowany jest za pośrednictwem oficjalnej platformy NASA Plus oraz kanału NASA na YouTubie.
2: Spacer kosmiczny rozpoczął się tuż przed 14:30 czasu obowiązującego w Polsce i zaplanowany został na ponad 6 godzin. Poza pokładem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znaleźli się astronauci Yannick Menon z NASA oraz Sophie Adenon z Europejskiej Agencji Kosmicznej. To ich drugie wyjście w otwartą przestrzeń kosmiczną w ciągu kilku dni. Niespełna tydzień temu nie udało im się dokończyć prac związanych z montażem anteny łączności Space to Ground, Kosmos Ziemia, która od kilku miesięcy nie odbierała sygnałów z satelitów przekaźnikowych Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. To kluczowy element sieci łączności. System zapewnia szybki transfer danych, wideo oraz telemetrię z Centrum Kontroli Misji w Houston, czyli automatyczne przesyłanie zebranych danych do centrali. Ich dzisiejsze zadanie to podłączenie przewodów zasilających oraz systemów przekazywania danych. Podczas poprzedniego spaceru kosmicznego astronautom udało się zdemontować stary moduł antenowy, ale pojawiły się z trudności z okablowaniem.
3: This is Mission Control Houston.
2: Agata Król, Polskie Radio.
0: A ja wszedłem na tę transmisję, popatrz.
1: Właśnie widzę.
0: Ciemność. Nie ma, nic się nie dzieje. Tłuką wyświetlenia, pewnie zaraz reklama się jakaś wyświetli. Ej, coś nie czuję tego. Weźcie coś tam, zróbcie w tym kosmosie, tak żeby jakieś emocje były, dobra?

0: przestań już bujać w tych obłokach, zejdź w końcu na ziemię.
1: Ale nie, już wiem chociaż co pokazują, bo powiedziałem, że mają być atrakcje na streamie NASA, no i są atrakcje.
0: Zamawiałem atrakcje, atrakcje i są atrakcje.
1: Bo teraz wiem, że jest kamera ustawiona na ziemię, bo tam jakieś miasta są.
0: No to może widać tam Głubczycę albo drogę między Głubczycami a Raciborzem.
1: Myślę, że tak.
0: To dobrze by było, bo o tym powiemy w wiadomościach o 8.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
0: 26 sierpnia, dzisiaj to jest środa, Międzynarodowy Dzień Psa, do tego też Święto Brokatu. A na zegarach już godzina 8, więc pora na wiadomości w Radiu Opole.
7: Brakuje ponad 1000 psychologów szkolnych. Pierwsze organizacje otrzymały fundusze w ramach programu Aktywni Seniorzy. Wkrótce ruszy remont odcinka drogi łączącej Głubczycę z Raciborzem.
8: To jest bardzo ważna inwestycja i dla mieszkańców gminy Baborów, i dla mieszkańców gminy Kietrz.
7: Z czego już za chwilę zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek.
7: W całym kraju brakuje ponad 1000 psychologów szkolnych. W 102 gminach nie ma ani jednego takiego specjalisty. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
9: Dostęp uczniów do psychologów szkolnych jest zróżnicowany. Największe braki kadrowe są w województwie świętokrzyskim. 23% nieobsadzonych etatów. Z kolei o pomoc psychologiczną w szkole najłatwiej w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Dominik Kuc, autor raportu.
10: Chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
9: Psychologowie szkolni są bardzo potrzebni, bo co piąty, czwarty uczeń potrzebuje wsparcia, dodaje profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
11: Problemy w domu, problemy z rówieśnikami, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników.
9: Z raportu wynika, że w podstawówkach trudniej o pomoc psychologa niż w szkołach ponadpodstawowych.
7: A była to relacja Joanny Stankiewicz.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Będą mogły rozwijać swoją ofertę i organizować kolejne aktywności dla starszych mieszkańców regionu. Pierwszych 8 organizacji otrzymało fundusze w ramach programu Aktywni Seniorzy, ASY. Pieniądze przeznaczymy na naukę, rozwój i warsztaty związane z ekologią, mówi Barbara Prochownik-Malewska, przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Aktywne Pokolenia w Strzelcach Opolskich.
12: W Strzelcach jest dużo terenów zielonych, więc myśmy mieli na przykład ostatnio Biławianki, mamy też u nas, mamy taką podgrupę. Mamy też śpiew, my też śpiewamy, mamy zespół Basia i Przyjaciele, jeździ po całym województwie i nagrody zdobywa. Także na wiele rzeczy, bo no przede wszystkim na edukację, bo jakiekolwiek wycieczki to są bardzo duże pieniądze teraz. Zbieramy każdy grosz, jak już wycieczkę wybieramy, to żeby było duże walory.
7: roku zyskaliśmy ponad 63 tysiące złotych i przeznaczymy to na realizację niespełnionych marzeń, zaznacza Urszula Barbara Struś, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.
13: Będą to warsztaty malarskie, rękodzieła, teatralne, brydżowe oraz foto i wideo. Natomiast jeśli chodzi o priorytet czwarty, tutaj postawiliśmy stricte na zdrowie i na działania międzypokoleniowe. Między innymi będzie to wspólny wyjazd do Muzeum Piosenki Polskiej z warsztatami.
7: Łącznie przyznano blisko 540 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że na tegoroczną edycję programu Województwo Opolskie otrzymało ponad 2 800 000 złotych. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w kolejnych naborach, a program będzie realizowany do 2030 roku.
2: To są wiadomości Radio Opole.
7: Niebawem ruszy remont odcinka drogi biegnącej od Czerwonkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 w miejscowości Sucha Psina. To blisko 2 km trasy. Umowa z wykonawcą robót została już podpisana, informuje Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
14: To jest taki trakt, który łączy Głubczycę z Raciborzem, także dla nas bardzo ważna droga do realizacji. Ruszamy niebawem, inwestycja jest rozłożona na 2 lata budżetowe. W tym roku pierwszy etap prac, już myślę niebawem prace ruszą, a w następnym roku mamy zamiar tą inwestycję zakończyć.
7: Na całe zadanie powiat głubczycki przeznaczy blisko 5 milionów złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurny mamy poranek na Opolszczyźnie z temperaturą rzędu 14 stopni. Będzie cieplej, będzie do 22 stopni, ale słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy.
1: No nie, tego słońca za dużo nie będzie. Jest szansa, że będzie to słońce około godziny 12. W czwartek 26 stopni na termometrach. W piątek 29 stopni. W sobotę 24. A w niedzielę?
0: A w niedzielę też ciepło.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Pytasz, co w nosach słychać?
0: Co tam w nosach słychać?
1: No to patrzę sobie cały czas na tego streama.
0: I co tam widać?
1: Nic. Czarno.
0: Świetnie.
1: Czarno, ciemno. Ile osób ogląda tą ciemność? 97. To ze mną 8.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiału Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Hey!

0: Środowy poranek, słuchacie Radio Pole, na zegarach już kwadrans po ósmej.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Joanna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2.
4: Witam serdecznie.
3: To kiedy te referenda? Pytam tutaj o Brzeg, Pakosławice, Kamiennik.
4: No, będą albo nie będą jeszcze. No ja ze swojej strony, albo może nawet nie ze swojej strony, ale powtórzę takie informacje, które do mnie dochodzą, to kompletnie ze środowiska pozawyborczego, spoza rodziny wyborczej, bo my faktycznie dyrektorów, pracowników i komisarzy wyborczych nazywamy w swoim slangu rodziną wyborczą. Więc spoza rodziny wyborczej to dochodzą do nas takie słuchy, że mamy swoistą modę na referenda teraz. No i faktycznie ja akurat w swojej właściwości nadzorczej mogę powiedzieć, że chyba ta moda trochę zapanowała, bo no to są te Kamiennik, Pakosławice i Brzeg. To są moje trzecia, czwarta i piąta akcja referendalna. Ja jestem komisarzem drugą kadencję i w poprzedniej kadencji nie miałam ani jednego referendum, więc no faktycznie jestem ciężko pracującym komisarzem.
3: To już nawet nie do trzech razy sztuka.
4: Tak.
3: Tutaj już widać, że... Ale czy za tym idzie też zwiększona wiedza o procedurach?
4: Ja bym bardzo chciała, żeby faktycznie za podjęciem inicjatywy referendalnej, bo wiadomo, że za każdą inicjatywą referendalną stoją emocje i po jednej, i po drugiej stronie. Są te emocje, które wskazują nam, że ta inicjatywa musi być podjęta w danej gminie, dlatego że mieszkańcy są niezadowoleni z poczynań, czy to władzy wykonawczej, czy to uchwałodawczej. A po drugiej stronie oczywiście też mamy te nastroje, które mówią, ale druga część jest zadowolona i druga część nie chce. Więc oczywiście postępowanie samoreferendalne jest bardzo skomplikowanym procesem. To tam tak naprawdę jest postępowanie trochę, mogłabym powiedzieć, trzyetapowe, bo rozpoczyna się od inicjatywy oddolnej, czyli od inicjatywy mieszkańców, którzy składają zawiadomienie o tym, że chcą przeprowadzić referendum. Zawiadamiają i wójta, burmistrza, prezydenta, w drugiej kolejności zawiadamiają też komisarza. Mają po tych czynnościach 60 dni na zebranie 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania. W tym roku mamy zgodnie z meldunkiem za pierwszy kwartał 2026 roku. Jak nazbierają te 10% tych podpisów, to muszą sporządzić wniosek o przeprowadzenie referendum, przedłożyć to komisarzowi. Komisarz ma czas 30 dni na to, żeby to przeanalizować i sprawdzić. I jeżeli wszystko się zgadza, czyli jest wymagana liczba podpisów, wniosek spełnia wymogi i szereg jeszcze innych dodatkowych elementów, o których nie chcę tutaj Państwa zanudzać, to w ciągu tych 30 dni komisarz wydaje postanowienie albo o zarządzeniu referendum, albo o odmowie zarządzenia referendum.
3: Niektórzy
4: i wtedy
3: mówią...
4: wchodzi już ta, powiedzmy, bardziej władza wyborcza, czyli w postaci komisarza i biura wyborczego, którzy przeprowadzają tą całą procedurę.
3: No dobrze, ale niektórzy mówią, że to ta procedura, którą pani przed chwilą nam opisała, jest zbyt skomplikowana.
4: Nie mi oceniać ją, czy ona jest skomplikowana, czy jest nieskomplikowana. Proszę też pamiętać, że ja jako profesjonalista, dla mnie każda procedura wyborcza jest łatwa, ale jestem w stanie wejść w buty obywatela i mogę powiedzieć, że faktycznie nie jest to proste. Tych elementów do wypełnienia koniecznych jest tak dużo, że pośliznąć się, a nawet przewrócić się jest bardzo łatwo.
3: To chyba pierwszym krokiem, jaki powinni przedsięwziąć ci, którzy planują referendum, powinni być zatrudnienie dobrego prawnika. Tak to wygląda.
4: Sobie, wie pan, wszystkie te elementy są opisane w jednej ustawie, w ustawie o referendum, więc ja zawsze, ktokolwiek do mnie przychodzi i pyta się, bo proszę pamiętać, że biuro wyborcze jest otwarte i to nie jest tak, że jesteśmy instytucją zamkniętą, do nas inicjatorzy referendum czy osoby, które chcą przeprowadzić referendum przychodzą, ja sama mam zawsze drzwi otwarte i bardzo chętnie ze wszystkimi rozmawiam i mówię i wskazuję, gdzie są te elementarne kroki do wykonania. Zawsze proszę, proszę po kolei czytać przepisy. Nie najpierw trzeci, potem piąty, a na końcu pierwszy, tylko po kolei od pierwszego do dziesiątego. Jak się czyta od początku do końca, to się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne. Ale może tylko dla mnie?
3: No właśnie, bo przecież ten komitet, który się zawiązał w Kamienniku, wczoraj miał do 15:30 czas na dostarczenie podpisów poparcia. I co, zapomnieli?
4: nic wczoraj do 15.30 w sprawie kamiennika w biurze wyborczym do komisarza nie wpłynęło, czyli nie mamy ani wniosku referendalnego, ani podpisów. Proszę też pamiętać, że może być to też związane z tym, że po prostu mieszkańcy nie poparli tej inicjatywy, to znaczy nie udało zebrać się tych 10%, a to poparcie 10% mieszkańców pod wnioskiem referendalnym jest kluczowe dla spełnienia formalnych przesłanek prawidłowości sporządzenia wniosku.
3: Czyli co, kamiennik wykreślamy z tej listy potencjalnych referendów
4: na dzisiaj,
3: w najbliższym
4: czasie. Ja jeszcze czekam cierpliwie, bo możliwe, że kamiennik mógł wysłać ten wniosek wraz z podpisami. Niemniej jednak proszę pamiętać, że procedura wyborcza rządzi się trochę innymi prawami i regulacjami niż chociażby postępowanie administracyjne, bo tutaj postępowania administracyjnego wprost nie stosujemy. I tutaj niestety datą decydującą o skuteczności wpływu wniosku jest data wpływu do komisarza, a ta data była wczoraj.
3: Czyli było, minęło, ale zostały dwa referenda w Brzegu. Na profilu referendalnym tam można było przeczytać, że udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów, że już wszystko jest jasne. No jest jasne?
4: No jeszcze nie jest jasne. Komisarz wyborczy do 2 września ma czas na to, żeby podjąć decyzję, czy referendum się odbędzie, czy się nie odbędzie. I to proszę też, chciałabym, żeby tutaj wprost wybrzmiało. To nie jest moja decyzja. To jest decyzja poparta skutecznością złożenia i prawidłowością złożenia wniosku referendalnego, który, tak jak powiedziałam, składa się z kilku elementów. Jednym z tych elementów jest złożenie, czy przedłożenie komisarzowi 10% prawidłowo sporządzonych podpisów poparcia mieszkańców Brzegu. I o ile to też to sprawdzenie podpisów jest kilkuetapowe, bo po pierwsze korzystamy już z systemu poparcie. To jest taki wyśmienity system, który zasysa nam dane z Centralnego Rejestru Wyborców, ze źródła, gdzie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy osoba, która podpisała poparcie, podała prawidłowo imię, nazwisko, numer PESEL, prawidłowy adres, pod którym, bo proszę pamiętać, że to musi być adres, pod którym dana osoba ma prawa wyborcze. To nie może być tak, że mamy prawa wyborcze, nie wiem, we Wrocławiu, bo tam jesteśmy zameldowani na pobyt stały, a z jakiegoś powodu przebywamy czasowo w Nysie, w Brzegu, w Kędzierzynie czy w Opolu i podajemy adres z Opola, no bo tutaj niby mieszkamy, czy w tym przypadku z Brzegu, to musi być adres, z którego, pod którym mamy prawa wyborcze, więc to nam ułatwia sprawdzenie właśnie w systemie poparcie. Prawidłowy numer PESEL. To też jest kluczowe, ale potem wchodzi jeszcze drugi element sprawdzenia. Komisarz wyborczy musi poprzeć wszystkie podpisy prawidłowe czy nieprawidłowe, zakwalifikować je do odpowiedniego, kolokwialnie mówiąc, worka. Potem musi sprawdzić odręczność złożenia podpisu, bo oczywiście proszę pamiętać, ja przypomnę takie sytuacje, że może nie przy referendum, bo one się faktycznie, ta liczba referendum się zagęściła nam w tej kadencji, w poprzednich kadencjach tyle referendum nie miało miejsca na terenie województwa opolskiego, ale przy wyborach chociażby mieliśmy przecież sytuacje, gdzie były podpisy składane jedną ręką, jednym długopisem, mieliśmy kserówki, więc to wszystko jest proces sprawdzenia prawidłowości złożenia podpisów, więc ten proces się jeszcze nie zakończył. Ja jeszcze wciąż przy pomocy oczywiście pracowników biura wyborczego weryfikujemy te podpisy, weryfikujemy złożony wniosek i obiecuję, że do 2 września na pewno mieszkańcy Brzegu się dowiedzą, czy referendum się odbędzie, czy się też nie odbędzie. Dlatego, no, tak jak powiedziałam, to nie jest moja autorytarna decyzja, to jest decyzja oparta o przepisy prawa, a ja niestety, albo stety dla mieszkańców Brzegu, jestem niezmiernie skrupulatna, jeżeli chodzi o
3: ale nie może nam pani powiedzieć, no, na co wskazuje to dotychczasowe zliczanie i sprawdzanie?
4: Nie, zachowam to. No
3: jest przekroczony ten próg, czy nie?
4: Nie zachowam tą informację jeszcze dla siebie, dlatego, że tak jak mówię, to, że podpisy są sprawdzone w systemie poparcie, to jeszcze nie przesądza o tym, że wszystkie podpisy zostaną zakwalifikowane, bądź też niezakwalifikowane jako nieprawidłowe. Mhm. To jest proces wieloetapowy, który wciąż jeszcze trwa.
3: A sama liczba właściwa zebranych podpisów przesądza o tym, że referendum będzie? W kolejnych etapach może jeżeli się coś jeszcze wydarzyć?
4: Jeszcze proszę pamiętać, że trzeba sprawdzić prawidłowość złożenia wniosków, wniosku referendalnego. Trzeba sprawdzić, czy inicjator referendum w sposób prawidłowy poinformował mieszkańców o procedurze referendalnej. Trzeba sprawdzić, czy chociażby została prawidłowo sporządzona główka, czyli tak zwane ta informacja, na co zbieramy podpisy. To jest wiele etapów, wiele elementów,
3: mówiłem,
4: które
3: trzeba
4: należy
3: wziąć prawnika?
4: Sprawdzić.
3: To nie jest takie proste, jak się jak
4: nie
3: pani
4: jest
3: mówi,
4: proste, dlatego okazuje. Mówię, ale też mam tą świadomość i to czyste sumienie trochę, że akurat w tych przypadkach inicjatorzy referendum kontaktowali się z biurem wyborczym i otrzymali od nas informacje, jak to powinno być prawidłowo sporządzone, więc ja wciąż mam nadzieję, że te osoby na pewno skrupulatnie słuchały. Mam nadzieję, że słuchały tego, co się do nich mówiło. Jeszcze chwilę, jeszcze tydzień.
3: A co z Pakosławicami?
4: Z Pakosławicami podpisy zostały do nas przedłożone również wraz z wnioskiem referendalnym. Proszę też pamiętać, że w Pakosławicach ta liczba wymaganych podpisów jest zdecydowanie mniejsza, bo o ile w Brzegu ta liczba podpisów była ponad 2,5 tysiąca, te 10% osób uprawnionych do głosowania z meldunku za pierwszy kwartał, o tyle w Pakosławicach ta liczba wymaganych podpisów jest 275. Więc proszę też pamiętać, że skala sprawdzenia jest zdecydowanie inna, a biuro wyborcze nie rozrasta się o kolejne osoby do pomocy, biorąc pod uwagę ilość podpisów do sprawdzenia.
3: A tam jak wyglądają terminy? Do kiedy mają Państwo czas?
4: Wniosek został przedłożony, wniosek miał być, ostateczny termin złożenia wniosku wraz z podpisami upływał 24 sierpnia. Wniosek w Pakosławicach został przedłożony 18 sierpnia i w związku z tym komisarz wyborczy do 17 września ma czas na weryfikację prawidłowości złożenia wniosku. Tutaj mogę uspokoić, że na pewno ten termin będzie krótszy, bo lwią część pracy w zakresie weryfikacji wniosku z Brzegu już wykonaliśmy, no a w Pakosławicach to, jak sama powiedziałam, skala jest zdecydowanie mniejsza. Kończy się też nam czas urlopowy, więc pracownicy też, obsada biura wyborczego prawie w 100% za chwilę wróci do biura, więc też będzie, brzydko mówiąc, więcej rąk do pracy. A no niestety prawo pracy też jest nieubłagane. Pracownicy też mają prawo do urlopu.
3: Absolutnie. Joanna Maksymowicz-Szczepańska jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. Mamy już godzinę 8:30 i czas na najnowsze wiadomości, które ma dla nas Roman Juranek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Chyba zapanowała moda na referenda, mówiła w Radiu Opole komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska. Obecnie przebiegają rejestracje podpisów poparcia dla 3 referendów odwoławczych w naszym województwie w Brzegu, Pokosławicach i Kamienniku.
3: No i faktycznie ja akurat w swojej właściwości nadzorczej mogę powiedzieć, że chyba ta moda trochę zapanowała, bo Kamiennik, Pokosławice i Brzeg to są moje 3., 4. i 5. akcja referendalna. Ja jestem komisarzem 2. kadencję i w poprzedniej kadencji nie miałam ani jednego referendum.
2: Dodajmy, że w przypadku Kamiennika termin na złożenie podpisów minął wczoraj, do komisarza wyborczego jednak nic nie wpłynęło. Przenosimy się za granicę. 7 osób zginęło, w tym 6 obywateli Chin, a ponad 150 wymagało opieki medycznej po pożarze rosyjskiej elektrowni gazowej w obwodzie amurskim. Pożar został już ugaszony. Kompleks, który reklamuje się jako jeden z największych na świecie producentów polietylenu i polipropylenu, jest wspólnym projektem rosyjsko-chińskim, jeszcze nie rozpoczął pracy i przygotowywał się do rozpoczęcia produkcji.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Ruszyły zapisy na kluczborski bieg przełajowy i marsz Nordic Walking o Złotą Barć w Kluczborku. Tę sportową imprezę zaplanowano na niedzielę, 20 września, natomiast zapisy elektroniczne potrwają do 16 września. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 km, a także marsz z kijkami na dystansie 5 km.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A jednak się pojawiło słońce, chociaż nic na to nie wskazywało. Synoptycy mówili, że dzisiaj będzie pochmurna, a środa, że będzie taki trochę senny dzień. A tu jednak taka miła niespodzianka. Nie ziewaj,
5: no
4: potem
5: właśnie,
4: będziesz ziewał.
5: Senny jest dalej, wiesz,
4: jak to
5: się nie
4: zajdzie,
5: zmieniło.
4: To będziesz ziewał.
5: Maksymalnie 22 stopni, jutro 26 stopni na termometrach i dużo słońca, w piątek 29.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
4: Właściwie to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w taki sposób synoptycy się mylili, żeby zapowiadali chmury, a było słońce.
5: Mi też to pasuje, zdecydowanie. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole. Kacper Śniegórski,
4: Magda Szywińska i Maciek Dudek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 19 minut brakuje do godziny 9, a my przeglądamy teraz sieć, przeglądamy poranną prasę i czytamy o tym, że sztuczna inteligencja wygrywa z korepetycjami. O tym pisze Rzeczpospolita, powołując się na dane firmy Oferteo. Wynika z nich, że zainteresowanie zajęciami językowymi spadło w tym roku o 42%, a informatyką o 55%.
2: Trend spadkowy potwierdzają też coraz niższe ceny korepetycji. Jeden z portali korepetycje.net poinformował, że średnia cena korepetycji z informatyki spadła z niecałych 70 zł w zeszłym roku do blisko 67 zł w tym roku.
1: Z kolei dane innej firmy wskazują, że spadła liczba nowych firm zajmujących się edukacją pozaszkolną. W pierwszej połowie 2026 ich przyrost wyniósł ułamek procent, podczas gdy do 2025 roku rósł o 5-6% rocznie.
2: Tylko jest jeden minus.
1: Jaki?
2: Bo gorzej, jak nie zdamy matury. To co nam wtedy czat odpowie? A przepraszam, masz rację, pomyliłem się. To zacznijmy jeszcze raz.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Nie pomylicie się, jeżeli czekacie na nowości. Właśnie takie u nas usłyszycie. Nita, tańcz i kochaj.

0: Za 12 minut będzie godzina 9. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, więc z tej okazji mamy historię, w której pies pojawia się trochę wbrew swojej woli.
1: Namysłowcy policjanci znaleźli narkotyki ukryte w opakowaniu po przysmakach dla psa, ale to nie była jedyna kryjówka. W mieszkaniu jednego z mężczyzn kolejne porcje schowano m.in. w słoikach po marchewce.
0: Tak, łącznie zabezpieczono blisko 350 porcji amfetaminy i marihuany do tego wszystkiego.
1: No to można powiedzieć, że taki pies to dostałby smaczki, dostałby marchewkę, a panu to się już tylko kij należy.

0: Radio Pole. Za 2,5 minuty będzie godzina 9, wtedy najnowsze wiadomości, a po nich zobaczymy, co tam w sporcie słychać, bo Chicago Fire naprawdę przegrało.
1: A wcześniej jeszcze będziemy przypominać o tym, że już od 1 września dzieciaki w szkołach podstawowych nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych.
2: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
6: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 9. Dziś mamy 26 dzień sierpnia. To środa. Końcówka wakacji. Godzina 9 na zegarach.
8: Dziś oczekiwana zgoda krajów Unii na wypłatę z KPO. Od 1 września uczniowie podstawówek nie będą korzystać w szkole z telefonów komórkowych. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek.
8: Dziś oczekiwana jest zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty kilkanaście dni temu.
9: Dzisiaj zgodę ma dać Unijny Komitet Polityki Gospodarczej. Później jeszcze będzie musiał to zrobić Komitet Finansowo-Ekonomiczny i pieniądze będą mogły trafić na polskie konto. Komisja wstępnie zgodziła się na wypłatę piątej transzy, bo Polska zrealizowała program Laptop dla Nauczyciela. Ponad 500 000 polskich nauczycieli otrzymało bon na zakup laptopów. Ponadto kilkanaście tysięcy szkół podstawowych i średnich zostało wyposażonych w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy dobiega już końca, a Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro.
8: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
8: Obecnie przebiegają rejestracje podpisów poparcia dla 3 referendów odwoławczych w naszym województwie, w Brzegu, Pakosławicach i Kamienniku. W tym ostatnim przypadku termin na złożenie podpisów minął wczoraj o 15.30, mówiła w Radiu Opole komisarz wyborczy w Opolu Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
10: Czyli nie mamy ani wniosku referendalnego, ani podpisów. Proszę też pamiętać, że może być to też związane z tym, że po prostu mieszkańcy nie poparli tej inicjatywy. To znaczy nie udało zebrać się tych 10%, a to poparcie 10% mieszkańców pod wnioskiem referendalnym jest kluczowe dla spełnienia formalnych przesłanek prawidłowości i sporządzenia wniosku.
8: Możliwe też, że Kamiennik wysłał pocztą wniosek z podpisami, jednak według procedury wyborczej datą decydującą o skuteczności wpływu wniosku jest data wpływu do komisarza, a ta była wczoraj, podkreśliła Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Bez telefonu czy smart zegarka od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać w szkole z telefonów komórkowych czy internetowych. inteligentnych zegarków. Nie ma też wyjątków od tego, czy szkoła jest publiczna, czy prywatna. Szkoły ponadpodstawowe będą miały większą swobodę w ustalaniu zasad korzystania z telefonów. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego przypomnę wszystkim uczniom, że 20 lat temu mieliśmy już taką umowę społeczną między dziećmi a rodzicami, że telefonów w szkole nie używamy, mówi Mirosław Śniegórski, dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Opolu.
3: Oznacza to tyle, że jeżeli dziecko wyciągało, bawiło się telefonem, nauczyciel zabierał, dzwoniliśmy do rodziców, a rodzice ze zrozumieniem przychodzili, źli na dzieci, że mają kłopot, ale przychodzili i odbierali te telefony i decydowali, czy dziecku oddać ten telefon, czy nie. Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać.
8: Dodajmy, że każda placówka indywidualnie ustala przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu. Ruszyła odbudowa rynku Gorzowa Śląskiego. Projekt zakłada m.in. nasadzenie drzew o wysokości kilku metrów, a z obu stron rynku będą deptaki. Miasto pozyskało ponad 4 miliony z funduszy europejskich dla Opolskiego. Rewitalizacja ma potrwać do końca listopada, mówi Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
11: Rozpoczęły się prace w końcówce lipca. Dzisiaj mamy końcówkę praktycznie sierpnia za chwilę, ale jest już dosyć mocno zaawansowane wszystko. Jest cały rynek przekopany, już kładą krawężniki miejsca parkingowe, instalacja elektryczna jest zrobiona, niecka fontanny, wszystkie kable pod oświetlenie, także wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Na radach budowy, jak rozmawiamy z inspektorami, z wykonawcą, widzimy, że nie powinno być żadnego poślizgu.
8: Oficjalne otwarcie po rewitalizacji jest planowane na pierwszy weekend grudnia, co zostanie połączone z jarmarkiem bożonarodzeniowym.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankewski, dzień dobry. Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w setach do 14, 26 i 18 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 23, zdobyła Magdalena Stysiak, która tak podsumowała to spotkanie.
13: Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu i jestem bardzo dumna z zespołu. Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach i do powrót do naszej dobrej siatkówki.
12: To trzecie zwycięstwo Polek. Wcześniej biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0 i Łotyszki 3-1. W drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Niemki wygrały z Węgierkami 3-0. W tabeli grupy prowadzi Turcja przed Polską i Niemcami. W następnym meczu Polki zmierzą się z Niemkami. To spotkanie w czwartek o godzinie 15. Kamil Gramara został piłkarzem Juventusu. Klub Serie A wypożyczył polskiego bramkarza z VfL Wolfsburg do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić Grabarę za 11,5 miliona euro. 27-letni Grabara w ubiegłym sezonie rozegrał 34 spotkania w niemieckiej Bundeslidze. Do tej pory zagrał też 6 razy w reprezentacji Polski. Pozostajemy przy futbolu. Tymoteusz Puchacz i jego azerski Sabah Baku awansowali do piłkarskiej Ligi Mistrzów w rewanżowym meczu finału kwalifikacji. Drużyna z Baku pokonała po dogrywce HPL Berszewa 5-2. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem ekipy z Izraela 2-1. W rewanżu Puchacz przebywał na boisku przez cały podstawowy czas gry i zaliczył asystę przy bramce dającej dogrywkę. Poznań będzie gościł najlepszych kajakarzy świata. Na torze regatowym Malta rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Wśród 30 reprezentantów Polski będzie Anna Puławska, która wystartuje w jedynce i dwójce na 500 metrów.
14: Naszym celem było rozpędzić się właśnie na Mistrzostwach Świata, natomiast wszystkie reprezentacje zaczęły tak naprawdę już ten rozpęd, że tak to nazwę, i tą formę na pierwszych pucharach. My mamy trochę inny plan, więc jestem bardzo ciekawa i zastanawiam się, jak moje rywalizacje walki będą przygotowane właśnie tutaj na Mistrzostwa Świata.
12: Zawody potrwają do niedzieli. Na koniec jeszcze tenis. Martyna Kubka awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego US Open. W ćwierćfinale Polka wygrała z 16-letnią Amerykanką Aniką Pęcikową 6-7, 6-4, 6-2.
2: Pogoda.
1: To już by było po słońcu na dzisiaj. Troszeczkę poświeciło. Trochę tak narobiła apetytu.
0: O 12 jeszcze wpadnie na chwilę.
1: No to dobrze, to niech wpada. A ma być też trochę cieplej, 22 stopnie. To jest temperatura dzisiaj prognozowana przez synoptyków IMGW. Dzisiaj tak umiarkowanie bym powiedziała. Natomiast już jutro 26 stopni i to już jest bardzo przyjemna, ciepła temperatura, wysoka. 29 ma być w piątek.
0: A w przyszłym tygodniu też takie lato zagości.
15: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Natomiast jak nie ma dobrej pogody, takiej słonecznej na opalanie, to jest świetna informacja dla tych, którzy lubią muzea odwiedzać.
0: O.
1: Muzeum Polskiej Piosenki ma 10 lat i o tym już za moment będziemy mówić.
0: W Radio Opole oczywiście.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut po godzinie 9. 10 lat mija Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jarosław Wasik, dyrektor muzeum w naszym studiu. Cześć Jarku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Tak, 10 lat to minęło jak jeden dzień, prawda?
2: Jak zbić czas strze, można powiedzieć. Tak, niesamowite to jest. Po prostu ja pamiętam dopiero jak przed chwilą te momenty, kiedy się zmagałem z różnymi... Nie chcę tutaj teraz takiej martyrologii, że tak ciężko bardzo pracowałem, ale wiecie... Dużo było spraw związanych z prawem autorskim.
1: Ale powiedz tak, początek to w ogóle skąd się wziął? Kto to wymyślił, że takie muzeum trzeba zrobić?
3: Tego chyba nawet nie trzeba było wymyślać, bo to po prostu musiało być i długo tego nie było, a powinno być.
2: To znaczy tak, szczerze muszę powiedzieć, że muzeum powstało z inicjatywy dwóch ówczesnych radnych Platformy Obywatelskiej, Tomasza Kwiatka i Janusza Kowalskiego. Ale z tego co ja pamiętam, bo ja nie jestem pierwszym dyrektorem, więc miałem poprzedniczkę, która była 4 lata i później miasto ogłosiło po prostu konkurs ponowny.
1: Ja bym powiedziała, że ta polska piosenka jest po prostu takim tematem ponadpartyjnym. Ona ma łączyć. Bez względu na barwy polityczne.
2: Tak mi się wydaje, znaczy, no, to po prostu idealny był pomysł, że ja, gdy czasami rozmawiam z Marią Szabłowską, albo gdy słyszę, jak Maria się wypowiada, no to Maria mówi, no gdzie, jak nie w Opolu? No przecież to jest oczywiste.
3: Wiadomo.
2: Mnie tylko zaskoczyło, wiecie, bo jak ja tutaj przyszedłem, to miejsce jakby tak przygotowywało do ekspozycji, czyli te ściany, tam elektryczność, klimatyzacja i okazało się, że nie do końca było to oczywiste, że to muzeum będzie w Amfiteatrze Opolskim. Ale to byłby błąd. Na szczęście one...
1: A jakie były planowane jeszcze lokalizacje?
2: Ja nie wiem tego, nie, ale to miejsce nie było przygotowane jakby pod muzeum, kiedy amfiteatr był modernizowany. Więc ja już zastałem pewne rzeczy, natomiast miałem wpływ na ekspozycję, bo dogadałem się z projektantką, która wygrała konkurs na koncepcję. Ona była troszkę już taka zniechęcona takim jakby trudnościami, tym, że to się tak trochę wlecze. I pamiętam, że musiałem ją bardzo przekonać, żebyśmy się wzięli za robotę po prostu. A ponieważ jej nie znałem, różnimy się trochę wiekiem, więc powiedziałem, że dojadę wszędzie, gdzie tylko będzie chciała i ją przekonam.
3: No i to się udało, ale do tego tematu będziemy wracać już za chwilę, bo jeszcze zapytamy o te najcenniejsze rzeczy, które są w muzeum. No tych pytań jest bardzo dużo, dlatego do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Radio Opole, 22 minuty mamy po godzinie 9. Naszym gościem Jarosław Wasik, doktor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jarku, od którego roku ty jesteś dyrektorem?
1: Ja jestem 13 lat dyrektorem.
2: Jak 13 lat, jak Muzeum Polskiej Piosenki ma 10 lat?
1: No bo to nie jest tak, że się bach i już jest muzeum. Mm-hmm. Tylko właśnie to jest muzeum w ogóle jako instytucja istnieje od 2009 roku bodajże.
0: A ty od 2013?
1: Nawet od 7 chyba. Od 7 chyba, nawet już go zostało powołane, ale potem wiecie, muzea zazwyczaj jak są tworzone, to się zaczynają od tego, że się powołuje dyrektora i księgową. Jest mały pokoik.
0: I róbcie.
1: I się robi, a potem dopiero tam te koncepcje jakieś się powołuje.
0: Czyli od 2013.
1: Rady. Tak, jest. Ja pracuję od 2013 roku.
0: Nie, bo ja zapytałem o to, bo mi tak właśnie tutaj sztuczna inteligencja podpowiedziała i się zastanawiałem, czy się machnęła, bo miałem tą samą kalkulację, co
2: Co ty tutaj sztucznej inteligencji pytasz? Masz tutaj żywą inteligencję, ale nie, która nam powie o teraz największych perełkach
1: ale ja wam powiem tak swoją drogą, jak to było też ciekawe, że ja zostałem dyrektorem na 2 tygodnie przed festiwalem w Opolu i od razu zrzucono na mnie, żebym zorganizował imprezy okołofestiwalowe. I to fajnie, tak. Ja na szczęście po prostu mam jakiś zmysł organizatorski, więc szybko wymyśliłem strefę widza, czyli organizowanie, czyli oglądanie festiwalu na schodach tych w centrum, przy kościele. Tam trochę był problem, czy te schody się nie zawalą, bo one wtedy były przed remontem. To mi trochę spędzało sens powiek, ale było fajnie. Dużo było wyzwań.
0: Największe perełki.
1: Największe perełki w muzeum. No, myślę, że pokażemy perełki 19 listopada, bo pokażemy, zrobimy pierwszą w ogóle w Polsce wystawę o Jerzym Połomskim i tam będzie naprawdę dużo wspaniałych rzeczy, którym pan Jerzy
2: się nie będzie śpiewać z nami.
1: Tak, nie chwalił się tym, a projektuje nam ją Krzysztof Miruć, słynny architekt, którego mogą państwo kojarzyć, bo on urządza domy w telewizji, a zwróciliśmy się do niego dlatego, że on kupił dom od Jerzego Połomskiego, tak zwaną Połomkę.
2: Taka historia.
1: Za życia Jerzego Połomskiego, tak. Także mamy ogromną kolekcję od Urszuli Sipińskiej. Bardzo nam się powiększyła kolekcja strojów. O stroje często ludzie pytają, dlatego o nich mówię, bo dostaliśmy od tercetu egzotycznego, a właściwie od córki liderów tercetu egzotycznego 60 kostiumów. Ja bardzo lubię z naszych zbiorów, obiecał mi to kiedyś, że przekażę i przekazał, trochę nie wierzyłem w to, znaczy nie wierzyłem, no to było tak, to jest tak wartościowe, że aż byłem zdziwiony, że przekazał kompozytor Jerzy Statanowski, przekazał list, który Edward Stachura do niego napisał, w którym było: drogi Jurku, napisałem taki wiersz, może byś skomponował muzykę, a wiersz brzmiał: życie to nie teatr i tak dalej, więc bardzo się ucieszyłem, jak przekazał nam ten list słynny kompozytor. Tych pamiątek jest bardzo wiele, po prostu zapraszam do muzeum.
2: Oczywiście, że takim będziemy zapraszać, będziemy do tego tematu wracać już za moment. Jak minęło te 10 lat i jaka jest przyszłość muzeum?
1: Okay.
2: O tym za moment w Radio Opole.
3: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: Po reklamie.

0: Pięknej jubileusz ma w tym roku Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jarosław Wasik, dyrektor muzeum w naszym studiu. 10 lat, rocznica okrągła. Co się działo przez te 10 lat w muzeum?
1: Dużo się działo, bardzo dużo zrobiliśmy. Bardzo dużo zrobiliśmy lekcji muzealnych i warsztatów. Od kiedy otworzyliśmy studio nagrań, to tych zajęć jest bardzo dużo w studiu. Parę nagród dostaliśmy, pochwalić się.
0: No ja wiem, że tak.
1: Od razu na początku dostaliśmy produkt turystyczny roku. To jest taki Oscar turystyczny, 10 się przyznaje rocznie. Parę lat później byliśmy w pierwszej trójce takiego Oscara Oscarów, to się nazywa Złoty Certyfikat. No to już byliśmy bardzo, no byliśmy na podium, ale nie dostaliśmy tej takiej głównej nagrody. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mi było niezwykle miło, bo to było tuż przed pandemią. Nasze muzeum było nominowane do takiej nagrody Żywa Awards. To są nagrody dla muzeów słowiańskich i pojechałem odebrać tę nagrodę do miejscowości Bar w Czarnogórze. Wtedy, to każdego roku jest gdzie indziej. I dostaliśmy żywe w kategorii kreatywność. Mhm. Bardzo się tam tej całej kapitule właśnie podobało to, że mamy właśnie studio, że robimy takie różnego rodzaju warsztaty.
0: Mnie się bardzo podobają Akademie Małej Piosenki i Akademie Instrumentów.
1: No to właśnie to też się im podobało. Oni powiedzieli, że to jest świetne, że to jest nowoczesne i bo jakoś tam uzasadniali ten werdykt. Także tam było bardzo miło. A wiecie, to było chyba, nie wiem, z 20 kilka muzeów nominowanych z 18 krajów może?
2: Ale to, co was bardzo wyróżnia, to słyszałem takie plotki kiedyś od różnych osób,
1: jakie
2: plotki, że na
1: słyszałeś?
2: Przykład rekrutacja do was to nie jest na zasadzie, że tam, no
1: ale do zespołu
2: CV, fajnie,
1: mówisz, tak?
2: Tak,
1: do pracy.
2: Czesiek, czapka, tylko, że tam są tak konkretne pytania, trzeba się wykazać taką wiedzą, trzeba być naprawdę konkret gościem, żeby się dostać do was do pracy.
1: No, co ja mogę powiedzieć? No, ja uważam, że jak nabór, to nabór, tak? No, znaczy mi było trochę głupio, bo jak taki pierwszy nabór robiłem tuż przed otwarciem, to ja się czułem trochę, jakbym zaprosił studentów na egzamin, bo ja normalnie zrobiłem egzamin tym osobom, które...
0: A teraz to już taki mam talent.
1: Tylko, że
0: proszę, tak, albo
1: tylko zobaczcie,
0: nie.
1: No, na przykład z tego naboru przyszedł Mateusz Torzecki, który jest kierownikiem działu wystaw.
2: Znaczy, jemu zadasz jakiekolwiek pytanie, on będzie wiedział, niesamowity.
1: Absolutnie, jest fenomenalny. No i Sylwia Gawłowska, która wtedy też przyszła z tego naboru. No teraz Sylwia już od paru lat jest dyrektorką Prudnickiego Ośrodka Kultury, ale u nas parę lat pracowała, więc no oni mi powiedzieli, że im się wierzyć w to nie chciało, że tak wygląda ta rozmowa o pracę. Ja po prostu zrobiłem taki teleturniej o polskiej piosence. Też się przygotowałem oczywiście do tego, ale faktycznie no ta ekipa, ja muszę powiedzieć, że jestem zaszczycony, że z takimi fachowcami pracuję. To są tak świetni ludzie, oni mają taką wiedzę.
0: No i dlatego Muzeum Polskiej Piosenki po prostu żyje. Tak wyglądało ostatnie 10 lat, a jak będzie wyglądać kolejne 10, to o tym za chwilę.

0: Wracamy w Radio Pole do Muzeum Polskiej Piosenki, które w tym roku obchodzi swój 10. jubileusz dziesięciolecia. Jarosław Wasik, dyrektor muzeum, w naszym studiu. Już wiemy, jak wyglądała ta ostatnia dekada, a jak będzie wyglądała kolejna? Jakie masz plany na następne 10 lat?
1: No na pewno przymierzamy się do różnych wystaw czasowych. Ja mam cały czas takie marzenie, rozmawiam od kilku lat już zresztą z Natalią Kukulską. Bardzo bym chciał zrobić wystawę o Annie Jantar. Bardzo. I uważam, że to naprawdę, to byłby w ogóle hit. Tylko, że Natalia jest bardzo zajęta. A to, wiecie, to jest tak, że żeby zrobić wystawę, to naprawdę ci spadkobiercy, oni muszą poświęcić czas. Bo to trzeba wpuścić do domu, trzeba przygotować te pamiątki, je trzeba pomierzyć, obfotografować, bo przecież później projektant musi to wszystko
0: skatalogować, opisać i tak dalej.
1: Więc ci spadkobiercy muszą, czy spadkobiercy, czy nawet jeszcze żyjący, jeżeli się o żyjących robi wystawę, no muszą swojego czasu dużo poświęcić.
2: Natomiast... to wygląda tak, że wtedy muzeum staje się właścicielem tego, czy nie? Czy
1: nie, muzeum wypożycza.
2: Na czas jakby nieokreślony.
1: Na przykład albo nieokreślony, albo określony, to zależy, tak? To zależy jak chcemy. Czasami jest tak, że część pamiątek przechodzi do zbiorów muzeum, bo na przykład tak rozmawiamy, a część po prostu zwracamy. Nie, takie przypadki były. No, na przykład bardzo dobrze się pracowało z Michałem Fogiem, prawnukiem Mieczysława Foga. Bardzo dobrze się pracowało z Fundacją Wasowskich. Oni co prawda, gdy robiliśmy wystawę o Jerzym Wasowskim, oni co prawda mieli jakiś problem taki, że zalał im ktoś mieszkanie, gdzie były te pamiątki. Wiem, że tam jakaś była taka sytuacja kryzysowa, ale to, no to takie kryzysowe sytuacje to się często zdarzają. Ja myślę jeszcze o tym, żeby rozbudować te zajęcia w studiu. To znaczy chciałbym, żebyśmy wrócili do warsztatów takich dla realizatorów, bo ja widzę, że dla producentów nawet, bo to ja widzę, że to jest bardzo, bardzo popularne.
0: A wygląd muzeum będzie się zmieniał?
1: No więc właśnie jesteśmy przed takim refreshem, czyli no przede wszystkim my musimy technologicznie wymienić trochę technologii, bo no mam nadzieję, że...
2: Technologia działa tak, że to wszystko, co było atrakcyjne 10 lat temu dla nawet młodego odbiorcy, no to ile się wydarzyło w ciągu tych 10 lat w technologii?
1: Atrakcyjnością, ale jakby działanie tych urządzeń, nie? Bo to się bardzo starzeje wszystko szybko. Czy ja powiem tak, fajnie się robi multimedialne muzea, ale potem dosyć trudno się je utrzymuje, nie? Więc ja jak jestem w jakichś takich komisjach, na przykład no powstaje troszkę, widzę, że w bólach, ale Muzeum Opery Leśnej, takiego będziemy mieli kuzyna, no troszkę, że tam jest problem, bo tam budynek budują i tak dalej, więc to jest większe działanie, no to muszę wam powiedzieć, że ja im odradzałem tak dużo multimediów, że w ogóle się odchodzi trochę, nie? Akurat Muzeum Piosenki powstało w takim czasie, gdzie był po prostu top, taki był szał na multimedia. Zresztą to oczywiście dobrze w naszym przypadku, bo te multimedia są przez to, że my ten temat mamy niematerialny. Natomiast zobaczcie, że często w muzeach takich, gdzie niepotrzebne byłyby, w ogóle są naćkane jakieś ekrany. Mm-hmm. Nie działają te ekrany często.
0: Jarku, czego ci życzę z muzeum na kolejne 10 lat?
1: Czego mi
0: życzyć? I z okazji tego jubileuszu.
1: Powiem, jak taki stary dziad, zdrowia, no.
2: I fajnie, i mi się to podoba.
0: No tak, żeby w krzyżu nie upał.
1: Jak zdrówko będzie, to i pieniądze. Tak to się mówi, wiesz, bo jak zdrówko będzie, to i pieniądze
0: się znajdzie. Pewnie, że tak. Bardzo ci dziękujemy i życzę
1: bardzo dziękuję. Dobrego. Dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami od początku i dziękuję w ogóle Radiu Opole i wszystkim dziennikarzom za to, że przychodzicie do nas i relacjonujecie to, co robimy.
0: A spotkania z wami to zawsze jest czysta przyjemność.
1: Dziękuję.
0: Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, był dzisiaj gościem porannego programu.
3: Nie puszczę cię, dziś noc za krótka na sny, niech płynie czas, a my licz

0: Za dwie minuty będzie godzina 10. Iwona Tokarska, Krzysiek Rab razem z nami w studiu.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć.
3: Cześć.
2: Rozwijcie.
4: Zadać jakieś pytanie,
3: że mam zagadałaś to teraz.
0: A ja się dzisiaj tyle nagadałam. Kacper dzisiaj tak jakoś skromnie. Proszę bardzo, masz teraz głos. Bo tylko kosmos oglądał.
1: Daj głos.
2: Co tam u was?
0: No właśnie, a propos daj głos.
2: Z nami będzie bezpiecznie. Z nami bezpiecznie. O takiej imprezie będziemy między nimi dziś mówić i będą ludzie od bezpieczeństwa z nami. Będzie bezpiecznie.
1: Coś przyszło mi do głowy, ale nie mogę tego powiedzieć na antenie. Dobrze, no to za moment.
0: No i tym bardziej zachęciłaś teraz do słuchania.
3: A my za dzisiaj dziękujemy. Kasper Śniegurski,
0: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Do usłyszenia.
5: Radio Opole. Reklama. Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu. 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, 5. edycja Hospitable Region. Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
6: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
5: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
6: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
5: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. 10 aż coraz bliżej, słuchacie Radio Opole w środę, to 26 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Psa, a my zbliżamy się do 10 poranne najświeższe wiadomości w Radio Opole.
7: Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników na dwóch wnioskach. Rosja znowu zaatakowana, są ofiary i straty. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
5: Wiadomości Radio Opole.
2: A przed mikrofonem Roman Juranek.
7: Dwa osobne wnioski muszą złożyć rolnicy, którzy starają się o zwrot akcyzy za olej napędowy. Tak przekazał minister rolnictwa i dopiero po ich złożeniu łącznie przysługiwać będzie zwrot w postaci 2 zł za litr paliwa. Pierwszy wniosek o zwrot złotówki 48 groszy za litr trzeba złożyć do końca sierpnia. Drugi o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Stefan Krajewski wyjaśnia, że wynika to z różnych źródeł finansowania.
8: Bo zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek.
7: W związku z tym oba wnioski będzie trzeba złożyć w 2 różnych miejscach, w gminie i w agencji, a wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Rosja kolejny raz zmaga się ze skutkami ukraińskich ataków dronowych. Minionej nocy bez załogi Bogowce eksplodowały w rejonach Lipiecka i Tambowa. 2 osoby nie żyją. Płonie magazyn Wildberries.
9: Gubernator Lipiecka Igor Artamanow poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w kamienicę, powodując pożar. Zginęły 2 osoby, a kolejne 2 są w szpitalu. Bezzałogowce zaatakowały również magazyny Wildberries w Kotowsku w rejonie Tambowa. Ewakuowano pracowników. Nad miejscem eksplozji unosi się dym. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że płonie również rafineria w obwodzie Nizhno-Nowogrodzkim. Jednak do tej pory nie ma potwierdzenia lokalnych władz.
7: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Wkrótce pojawią się tam nowe alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Niezagospodarowana dotąd część zabytkowego parku w Sławięcicach została uporządkowana. Całość uzupełni nowe oświetlenie, które poprawi bezpieczeństwo i stworzy przyjemny klimat po zmroku, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
10: W ramach inwestycji powstanie około 3,5 tysiąca m2 nowych ścieżek dla spacerowiczów. Wymontowanych zostanie ponad 20 ławek, kilkanaście koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery oraz 3 tablice edukacyjne. O oświetlenie zadbają 43 stylowe lampy. Oczywiście wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem konserwatora zabytków.
7: Prace budowlane mają zakończyć się do końca tego roku. Muzyka, warsztaty, taniec, kuchnie świata i atrakcje dla dzieci. Tak zapowiada się sobotni międzynarodowy integracyjny piknik rodzinny opolskie gościnne w Muzeum Wsi Opolskiej. Będzie wiele atrakcji dla najmłodszych, mówi Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jedna z organizatorek pikniku.
4: Ale oczywiście będzie też coś edukacyjnego dla troszeczkę starszych. Lalki, motanki, warsztaty sensoryczne, slajmy, tektury, łapacze snów będzie można zrobić na przykład, albo pomalować jakieś gipsowe odlewy. Mnóstwo innych atrakcji, mówię tutaj o koncertach, tańcach. Będzie można zatańczyć wspólnie, będziemy się uczyć belgijki, ale także tańca brzucha.
7: Anastazja Orłowa, pośrednik pracy Centrum Integracji Cudzoziemców, przyjechała do Polski 8 lat temu. Jej zdaniem Ukraińcy chcą integrować się z Polakami, choć po wybuchu wojny było trudniej.
11: Teraz uważam, że chcą się integrować. Bardzo dużo ludzi mamy na język polski, której naprawdę zaczęli się uczyć na różne poziomy, B1, B2 i to nie chodzi o egzaminy, tylko że na poziomie rozmownym i żeby pracę sobie też znaleźć lepszą i tak dalej. Więcej jest chętnych do tego, żeby się integrować właśnie z Polakami.
7: Wstęp do pierkowickiego skansenu będzie wolny, piknik potrwa od 12 do 18, a dojadą tam autobusy linii numer 5 i 9.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. 27 sierpnia na opolskim rynku odbędzie się gra terenowa zorganizowana przez Stowarzyszenie OPAK.
13: Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać. Na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza, czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
12: Mówiła Agnieszka Kupiec, pomysłodawczyni zabawy. Gra jest darmowa, dostępna dla każdego, a można do niej przystąpić samemu lub we dwoje. Zmieniamy temat. 28 sierpnia odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to spotkanie ze słynną autorką książek dla dzieci zatytułowanych Kocia Szajka.
14: Naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina Dina, opowiadającej historię dziewczyny z Ukrainy. I to jest fikcja, ale fikcja, która została zapoczątkowana prawdziwymi wydarzeniami.
12: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Ponownie zmieniamy temat. Stowarzyszenie Kreatorzy Przyszłości Liga Sztuk zapraszają na wyjątkowe widowisko plenerowe Magiczny Pakt Teatr Legend Opolszczyzny, które odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 15.30 na Błoniach Zamku w Polskiej Cerekwi. Spektakl prezentowany będzie w ramach wydarzenia Gotowanie z Utopcem organizowanego przez Stowarzyszenie Eurocanty. Wstęp na nie jest wolny, a w wydarzeniu weźmie także udział tłumacz języka migowego.
5: Pogoda.
1: Coś te prognozy ostatnio nie do końca są zgodne z moimi oczekiwaniami i z tym, co jest napisane w ogóle w sieci. Muszę powiedzieć, że dzisiaj tak, ubrałam sobie klapki, ubrałam sobie w ogóle, włożyłam bluzkę z krótkim rękawem i co? I jest tak jakoś szaro-buro, tak jesiennie.
2: A na pewno na Opole masz ustawione, czy na jakiś ciepły kraj?
1: Nie, na Opole.
2: No, bo to wiesz.
1: W ciepłym kraju to bym miała lepsza temperatura, to proszę bardzo. Tylko do 23 dzisiaj maksymalnie, od 19 stopni. Do tego spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Chmury ciężkie wiszą na niebie. Nocą od 9 do 11 stopni. Jutro od 23 do 24 i ma być słonecznie. Ma być.
2: Tak, mówimy to już od kilku dni i w końcu się uda. Naprawdę, to jest jak ten zegarek zepsuty, co czasem dobrą godzinę pokaże. Natomiast jeśli chodzi o temperatury w Opolu, teraz mamy 17 stopni. No i to nie jest tak za ciepło, ale będzie trochę więcej. Optymistyczna mapka już pokazuje 21, a to znaczy, że prędzej czy później tyle będzie. No i 18 jeszcze na przykład w Kędzierzynie-Koźlu, tam teraz no nie najcieplej. Najcieplej to mamy, przepraszam, w Brzegu i w Namysłowie. Po 20 stopni już w tych miastach. Ciekawe, czy to prawda, dajcie znać, jeśli nas słuchacie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 8 minut po godzinie 10. Nie mam Antarktydy ustawionej, nie, absolutnie.
2: Nie, ale
1: to
2: jakiś
1: Opole.
2: Ciepły kraj ewidentnie.
1: Nie. To też Opole. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, cześć, witajcie. Ciepło się z wami witamy. Zatem Maciej Dudek ten program realizuje.
1: A imię nie zaśpiewa.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Mam nadzieję, że już w głowie kręci wam się taka myśl, a co to by dzisiaj wrzucić na ząb? I tak się składa, że Radio Opole ma coś takiego, co wam pomoże w tym rozwiązaniu, w tym pomyśle właśnie na obiad. To jest voucher o wartości 200 zł do restauracji Bałkanica.
2: I tu ważna uwaga, takie mamy czasy, że tłumaczę od razu, vouchera nie jemy, voucher dajemy w restauracji i ten voucher pozwoli nam skosztować jakiegoś dobrego
1: posiłku.
2: Masz
1: chrapkę na voucher?
2: Ja bym miał chrapkę na voucher, ale to nie dla mnie ten voucher, tylko dla słuchaczy i teraz zaraz powiem, co trzeba zrobić, żeby ów voucher wygrać, a przynajmniej dzielnie o niego zawalczyć. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Psa, często się odnosimy do takich różnych świąt, no to uwaga, dokończ zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... I tu trzy kropeczki dla was do wypełnienia. Oczywiście właściciele psów to pewnie tutaj głowa pełna pomysłów, ale może ktoś zna kogoś, kto ma psa, też może zadzwonić pod 774-541-541 i wczuć się w rolę. Co mój pies zrobi? Mój pies zrobi dla jedzenia wszystko, nawet. I tu wymieniacie nawet co. Dokładnie tak.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Mamy 26 minut po godzinie 10. Słuchacie oczywiście Radio Opole. No nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale ja się teraz czuję bardzo, ale to bardzo bezpiecznie. A to dlatego, że w studiu wyjątkowi goście. Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I komisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry wszystkim.
0: A będziemy sobie teraz rozmawiać o imprezie z nami bezpiecznie, bo takie hasło, taka nazwa. Już w piątek nad Jeziorem Średnim w Turawie wszystkie właściwie służby odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ale przede wszystkim chyba to drogowe, tam będą i nie powinno tam zabraknąć, także was, drodzy słuchacze, Radio Opole tę imprezę promuje i patronuje jej, to ja się pytam organizatorów, co tam na niej będzie się działo.
1: Przede wszystkim w sposób taki przystępny chcemy pokazać, jak wygląda edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym, że kończymy wakacje, a rozpoczynamy edukację, więc chyba w sposób taki przystępny nie tylko dla dzieciaków, dla tych najmłodszych, ale również dla rodziców. To był rok, który przyniósł dużo zmian w przepisach ruchu drogowego, więc rodzice też znajdą coś dla siebie. To chyba jest miejsce, gdzie będzie można zapytać o ewentualne zmiany w przepisach ruchu drogowego, a dla dzieciaków mnóstwo atrakcji na każdym stanowisku partnerów naszego wydarzenia, więc nagrody za czynny udział w wydarzeniu też przewidziane, więc myślę, że będzie co robić.
3: Do tych nagród to jeszcze chyba wrócimy, natomiast panie komisarzu, chcę zapytać, termin chyba nieprzypadkowy, prawda, bo to ostatni weekend wakacji, kiedy my apelujemy do kierowców, żeby bezpiecznie wracali z tych wypoczynków właśnie do swoich miejsc docelowych.
2: Dokładnie tak, termin jest przypadkowy, to ostatni weekend wakacji, to czas, kiedy na drogi wyjedzie znaczna większa liczba samochodów, osób powracających z letniego wypoczynku. My oczywiście jako policjanci będziemy też w zwiększonej obsadzie patrolowali, kontrolowali prędkość na tych przede wszystkim głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa, ale tak sam już powiedział pan Dominik, to bardzo dobra okazja, aby właśnie o tym bezpieczeństwie wspominać, bo to dodatkowa też okazja do tego, bo niebawem po tym weekendzie, dosłownie za dwa dni po weekendzie, rozpoczynamy równie bardzo ważną akcję, jaką jest bezpieczna droga do szkoły, gdzie młodzi, przede wszystkim dzieciaki, w wielu przypadkach pierwszy raz ruszą do drogi do szkoły. Dla tych pierwszoklasistów będzie to pierwszy etap w życiu, często nowy, nieznany. I oczywiście dzięki takim wydarzeniom, jakim jest piątkowy piknik, chcemy właśnie zaapelować o bezpieczeństwo, o rozwagę, mówić w taki przystępny sposób właśnie o tym, jak bardzo ważne jest noszenie elementów odblaskowych, czy bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, czy też poruszanie się w kaskach. Jak pan Dominik powiedział, to bardzo ważny element, nowe przepisy i oczywiście dzieci do 16 roku życia muszą takie kaski mieć. Oczywiście nie tylko do 16 roku życia, ale przede wszystkim apelujemy, żeby wszyscy te kaski używali, bo to nie jest, bardzo chroni życie i zdrowie.
0: No tak, przede wszystkim mówimy o tym, że te hulajnogi teraz są taką trochę zmorą, chociaż miały być super gadżetem, ale no, dochodzi do zdarzeń z udziałem tych właśnie użytkowników, ale te podstawowe zasady pewnie będą też typu takie, jak ja pamiętam, patrzymy najpierw w lewo, później w prawo, później w lewo i dopiero przechodzimy przez jezdnię.
1: Panie redaktorze, chyba ciekawe to, co pan powiedział, bo my jako edukatorzy tego bezpieczeństwa ruchu drogowego już od najmłodszych lat jesteśmy w przedszkolach i te dzieci, one bardzo dobrze wiedzą, że trzeba popatrzeć w lewo, w prawo i w lewo. No gorzej bywa z dorosłymi, czyli naszymi rówieśnikami czy seniorami, bo my już tego nie robimy, więc...
0: My patrzymy w telefony podobno, niestety.
1: Wiedza jest ulotna, więc to jest chyba to miejsce, żeby nie tylko te dzieciaki, ale również dorośli usłyszeli te podstawowe zasady bezpiecznego zachowania na drodze.
3: Zapraszamy na Jezioro Średnie w Turawie. Już w najbliższy piątek akcja Z nami bezpiecznie. O jej szczegółach rozmawiamy w studiu z Dominikiem Grabowskim, sekretarzem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz komisarzem Tomaszem Kukułką z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zostańcie z nami za moment. Do tej rozmowy wrócimy, a na zegarze już w 10:30.

0: 22 minuty, wybije 11, słuchacie Radia Opole, a już w najbliższy piątek nad Jeziorem Średnim w Turawie odbędzie się akcja Z Nami Bezpiecznie. Jeśli zobaczysz tam mnóstwo policyjnych radiowozów, to nie przerażajcie się, to spokojnie.
1: To podejdźcie,
0: tak ma być, tam nie będzie żadna akcja policyjna prowadzona. Tam będzie wydarzenie, na które wszyscy są zaproszeni od 11 do 15 dla wszystkich mieszkańców regionu, ale też myślę, że dla wypoczywających, dlatego że szykuje nam się piękna pogoda w ten najbliższy piątek, więc warto będzie skorzystać z tego spotkania edukacyjnego. W naszym studiu gością Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz komisarz Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Na naszym stole jest piękny kask, który będzie można wygrać albo nawet dostać, myślę, że na tym spotkaniu. Dominiku, dlaczego?
2: Przede wszystkim dlaczego kask?
0: I no dla kogo?
2: Kask dla uczestników naszego wydarzenia, czyli i nie jeden. To jest bardzo ważne, bo ten, który przyjechał tutaj do studia, to jest powiedzmy wersja demonstracyjna. Mamy tych kasków dosyć dużo, więc wszyscy uczestnicy naszego wydarzenia, najmłodsi uczestnicy tej akcji, będą mogli wygrać u nas kaski. Żeby ten kask oczywiście wygrać, trzeba będzie przejść przez wszystkie stoiska naszych partnerów. I tutaj chyba warto byłoby wymienić, kto w ogóle z nami tam będzie, bo to jest dosyć istotne.
1: Jasne, śmiało, tak.
2: No przede wszystkim nie może zabraknąć w takim wydarzeniu policji, czyli policja na tym wydarzeniu będzie. Będzie inspekcja transportu drogowego, będzie również Państwowa Straż Pożarna, zarządcy dróg, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Opole, również PKP, PLK, czyli przejazdy kolejowe, no i oczywiście Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, bo również nie może zabraknąć pierwszej pomocy. No i oczywiście gospodarze terenu, czyli gmina Turawa na miejscu. Więc
0: pewnie też będzie.
2: WOPR tutaj, no i tutaj muszę Panią zaskoczyć, że jeżeli chodzi o właśnie to ratownictwo wodne, no tutaj ogniwo wodne z Turawy, więc własnymi środkami będziemy to uzupełniać, ale nie zapominajmy, że Państwowa Straż Pożarna również dysponuje ratownikami wodnymi.
1: I ten sprzęt pewnie będzie z Wami, będzie można przyjść, pooglądać, czym Wy na co dzień dysponujecie, jakie to są, nie wiem, czy samochody, czy te różne radiowozy, czy te wozy strażackie. Zawsze wiem, że na takich imprezach są te słynne alkogogle.

0: korzystamy właśnie dzięki temu symulator dachowania, po to, aby właśnie tym również dzieciaki zobaczyły, może nie te najmniejsze, bo tam są pewne grupy wiekowe, które mogą do tego wsiąść, ale chcemy pokazać w tym bardziej wraz z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, jak bardzo ważne dla bezpieczeństwa jest zapinanie pasu bezpieczeństwa, nawet na ten odcinek kilku kilometrów, bo nie wiemy, kiedy wypadek się przydarzy. Oczywiście czas zakończenia wakacji to zgubny czas, kiedy sporo osób zasiada za kierownicę po alkoholu, po różnego rodzaju środkach odurzających i właśnie chcemy też przedstawić przy wykorzystaniu alkogogli, refleksomierza, jak zaburzony jest czas reakcji właśnie, takiej osoby, która w takim stanie się znajduje, a będąc w takim stanie zasiadając za kółkiem, niestety powoduje śmiertelne zagrożenie dla siebie i wszystkich uczestników wokół.
1: Rozmawiamy o akcji Z nami bezpiecznie nad Jeziorem Średnim w Turawie. Do tej rozmowy za moment wrócimy.

0: Za 12 minut będzie godzina 11. Wracamy do rozmowy o imprezie Z Nami Bezpiecznie. Przypominam, że w piątek nad Jeziorem Średnim w Turawie rusza właśnie taki event, a tam właściwie wszystkie możliwe służby bezpieczeństwa, które będą nam uświadamiały o jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim. W studiu przypomnę Dominik Grabowski i komisarz Tomasz Kukułka. To ja teraz chciałem zapytać, czy te przepisy, które tak właściwie co chwilę też tutaj w tym studiu się zbieramy i rozmawiamy o wyższych mandatach, o większych karach za różnych takich tam, za różne przestępstwa drogowe, tudzież nawet wykroczenia. Czy to skutkuje? Czy rzeczywiście wy widzicie w statystykach, że się poprawia, jeśli chodzi o liczbę wypadków, wypadków śmiertelnych?
1: Z całą pewnością tak. Widzimy znaczną poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście dużo nam brakuje do tej tak zwanej wizji zero, do której ciągle dążymy, czyli ograniczenia do zera wypadków ze skutkiem śmiertelnym, ale tylko w oparciu rok do roku, czyli porównując pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku do pierwsze półrocze, przepraszam, tego roku do roku ubiegłego, to mamy znaczącą poprawę bezpieczeństwa w postaci spadku o 26 wypadków, o 51 osób rannych i co najważniejsze o 18 osób zabitych. 18 osób mniej zginęło na drogach województwa w tym roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i o 200 blisko kolizji mniej. Myślę, że to bardzo taka radykalna poprawa bezpieczeństwa. Oczywiście ciągle każdy wypadek śmiertelny to jeden wypadek za dużo i dążymy do tej wizji zero, ale oczywiście myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że te przepisy dużo spowodowały poprawę bezpieczeństwa, ale nie tylko przepisy, to też większa świadomość, większa profilaktyka, większe takie działania, które prowadzimy chociażby w piątek w postaci pikniku bezpieczeństwa. To wszystko powoduje, że ten stan bezpieczeństwa nam się poprawia. Oczywiście nasze policyjne działania są też, myślę, że istotne. Dzisiaj chociażby prowadzimy wojewódzkie działania Bezpieczny Rowerzysta, Bezpieczny Kierujący Hulajnogą, właśnie zaadresowane właśnie pod te częste wykroczenia, które widzimy na naszych polskich drogach propagowanych właśnie w mediach, gdzie właśnie sporo kierujących hulajnogami jeździ po chodnikach, po drodze, narażając siebie czy też innych uczestników na niebezpieczeństwo.
2: I jeżdżą w duetach.
1: Jeżdżą w duetach, jeżdżą bez kasków, jeżdżą ze znaczną prędkością, nawet kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. I dzisiaj właśnie prowadzimy na terenie całego województwa działania właśnie zaadresowane właśnie pod właśnie bezpieczeństwem niechronnych uczestników ruchu drogowego, jakimi są rowerzyści i kierujący hulajnogami.
2: I my mamy tutaj na stole kask, który jest, uwaga, odpinany, bo on jest, może być dostosowany i do jazdy właśnie na hulajnodze i również na rowerze.
3: Zgadza się, bo przecież ten młody uczestnik ruchu drogowego raz jeździ rowerem, raz jeździ hulajnogą, wychodzimy naprzeciw. Ja już byłem u Państwa w studiu, raz zdradziłem taką tajemnicę, że w magazynach Wordu Polskiego jest 1700 kasków stricte rowerowych, czyli tych dla rowerzystów. My jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Polska Wojewódzka Rada, uzupełniliśmy swoje magazyny o kaski, które mogą być przeznaczone dla tych użytkowników hulajnóg i urządzeń transportu osobistego, więc uzupełniamy magazyny, żeby gdyby ktoś nie zakupił swojemu dziecku albo dziecko zgubiło przez przypadek kask, to jednak żeby miało możliwość
0: bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Traktujmy te kaski jako obowiązek, może nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim niezbędną konieczność, bo kask to jedyny element, który nas chroni w przypadku zderzenia z innym pojazdem, jadąc rowerem czy też hulajnogą.
2: Albo nawet zderzeniem z powierzchnią, która jest pod stopami. Z Nami Bezpiecznie. Ta akcja już najbliższy piątek nad Jeziorem Średnim w Turawie od 11 do 15 i właśnie na to wydarzenie zapraszali Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz komisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie.
3: Dziękujemy i zapraszamy.
0: Zapraszamy do Turawy.
4: Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuromaupa.krause@group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś środę i to jest już 26 dzień sierpnia. Międzynarodowy Dzień Psa. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
6: A w nich strzelanina w Żorach. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także trumny z ciałami 12 ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przewiezione do Polski.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: O szczegółach Roman Juranek.
6: Zaczynamy od strzałów. W Żorach doszło do strzelaniny podczas próby zatrzymania. Rzeczniczka rybnickiej policji Bogusława Kobeszko powiedziała, że jeden z blokujących drogę funkcjonariuszy został potrącony przez uciekający samochód. Inny policjant sięgnął po broń i oddał strzały w kierunku pojazdu.
8: Kierujący nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu. Ponadto śledczy zabezpieczył, czyli narkotyki.
6: Samochód i przebywające w nim osoby zostały zatrzymane. To 31-letnia kobieta i 32-letni mężczyzna. Trwają dalsze czynności w tej sprawie. Nadzoruje je prokuratura rejonowa w Rybniku. Trumny z ciałami 12 ofiar wypadku, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, zostaną dziś przewiezione do Polski. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
9: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
10: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi postępowanie.
9: W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby.
6: A była to relacja Anny Orzeł.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Reakcja przypadkowego świadka pozwoliła oleskim policjantom zatrzymać pijanego kierowcę. Do dyżurnego komendy powiatowej policji w Oleśnie zadzwonił mężczyzna, który przekazał, że na trasie Lubliniec-Dobrodzień-Olesno prawdopodobnie jedzie samochód prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę. Świadek zadzwonił o 2:30, podając markę samochodu i numer rejestracyjny, mówi aspirant Marek Kotara, oficer prasowy oleskiej policji.
11: Dyżurny natychmiast zaangażował do działań funkcjonariuszy z Dobrodzienia i Olesna, a w międzyczasie sam ustalił dane rejestracyjne wskazanego auta. Dzięki temu poznał również adres właściciela pojazdu. To właśnie tam już po chwili od zgłoszenia pojawili się policjanci. Za kierownicą pojazdu siedział 20-letni mieszkaniec powiatu. Młody mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu.
6: Teraz nieodpowiedzialny 20-latek musi liczyć się z pobytem za kratkami, wysoką grzywną i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Od początku roku oleccy policjanci zatrzymali ponad 50 pijanych kierowców.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Placy do street workoutu oraz inteligentną tarżnię solankową mają do dyspozycji mieszkańcy Kup w gminie Dobrzeń Wielki. Wielki. Oba obiekty zlokalizowano przy zespole szkolno-przedszkolnym. Tężnia wykorzystuje solankę z Zabłocia, która jest jedną z najbogatszych w Jod. Z kolei street workout ma służyć poprawie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zachęcić do aktywności wszystkich mieszkańców Kub, o czym mówi Piotr Szlapa, wójt gminy Dobrzeń Wielki.
12: Tak to jest połączone z drogą zewnętrzną, że mogą poza funkcjonowaniem szkoły do tego terenu dotrzeć. Jeżeli chodzi o tężnię, no jest w takim miejscu położone, gdzie można usiąść, odpocząć, oddychać trochę tym innym powietrzem. Myślę, że to się sprawdzi. Tężnia już działa, ale trzeba pamiętać, że tężnia działa w godzinach słonecznych, bo tam jest zasilanie z fotowoltaiki, więc jeżeli jest dzień słoneczny, to działa. Jak ktoś przejdzie po zmroku, to będzie nam zgłaszał uwagi, że niestety, ale nie chodzi.
6: Łączny koszt obu inwestycji to niemal 230 tysięcy złotych. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. A na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Agnieszki Waber-Krajewskiej.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A dziś w regionie, no cóż, tak... Dwojako. Na południu województwa zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Uwaga, tam może pokropić, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś tak od 19 do 23 stopni maksymalnie, a wiatr do tego słaby, umiarkowany wschodni. W nocy zachmurzenie ma być już małe, ale chłodna noc, tak do 11 stopni maksymalnie.
7: I te 19 stopni mamy już w Nysie, a po 23 stopnie w Brzegu, w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu 22 stopnie, a w Kędzierzynie-Koźlu 20.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry. Cały czas trwają wakacje i wakacyjne Radio Opole. Przed mikrofonami Iwona Tokarska,
5: Krzysztof Rap, no i program cały czas realizuje Maciej Dudek.
7: Girls Aloud już teraz na naszej antenie. Jump.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlegiem.
4: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
13: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w twoim regionie.
14: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: 17 minut mamy po godzinie 11, Radio Polo oczywiście. No a jak taka pora, to my będziemy ogłaszać konkurs. Myśmy już go ogłosili, ale teraz go podtrzymamy. Przypomnimy, że dziś do wygrania voucher na wartości 200 zł do restauracji Bałkanica w Opolu. Ty tak mówiłaś fajnie, że coś można tam dobrego zjeść, tylko nie ten voucher, tylko coś za ten voucher. Tak, ja to tłumaczyłem. A dzisiaj mamy w ogóle Międzynarodowy Dzień Psa i ma to jakiś związek z tym wszystkim. Ty tłumacz jaki.
2: Tak jest. Dzwońcie do nas pod 774-541-541 i w związku z Międzynarodowym Dniem Psa, który dzisiaj obchodzimy, musicie dokończyć zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet i tutaj wasze pole do popisu. Co proponujecie?
3: Myślę, że mój pies dla jedzenia zrobi dosłownie wszystko. Nawet potrafiła wskoczyć na ladę kuchenną i zjeść kotlety mielone, które przygotowałam dla mojego męża, wyjeżdżając z córką do Krasiejowa. Moja piesia zadbała, aby mój mąż niestety nie zjadł tych kotletów, ale za to ona była bardzo zadowolona.
1: No tak, chciałbym tą minę męża zadowoloną też widzieć po tym wszystkim.
2: Ja myślę, że piesek zrobił słodkie oczka i tak, właściciel jasne. Wszystko mu wybaczył. Ach, ja bym tak zrobiła.
1: Pieski tak mają, tak. No dobrze, ale mamy inne jeszcze propozycje, posłuchajmy.
4: O, mój pies dla jedzenia zrobi wszystko. Do sklepu chodzi z własną miską, takie to mądre wszystko. I też tam menu wybiera sobie sam. Tego nauczył go stromnie, jego pan.
2: Tak czułam, pewnie podchodzi rzeczy. Do lady tamtej mięsnej i mówi: poproszę o te skrawki kiełbas, co tam zostały na bigos. To
1: daj
2: dla mnie.
1: daj trochę, mówi pies.
2: How much? Dokończcie zdanie, mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet...
5: Mój Charlie w desperacji za jedzeniem potrafi wziąć całą marchewkę do buzi i tak nieudolnie ją zjada, jakby chciał wszystkim pokazać, jaki jest biedny. Szarpie się z nią, udaje, że ją zjada więcej, mu wypada z pyszczka, przy okazji nas rozśmiesza i dostaje większą porcję jedzenia. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Taki pies wege.
2: Mój pies z marchewką nie ma problemu. Kocha, uwielbia i wymusza.
1: Bierze też do buzi, tak?
2: Oczywiście, zjada jak królik.
1: Okej. Okay. No dobrze.
2: Paprykę też.
1: To czekamy na kolejne takie rewelacje, czyli dokańczacie dzisiaj zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... I tutaj wy mówicie, co nawet ten pies potrafi zrobić. 774-541-541. Czekamy.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Kuba i Kuba oraz Emo w Radio Pole. Więcej nas i tak się składa, że w naszym studiu też pojawił się kolejny gość. To Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Dzień dobry, panie
1: Witamy
0: burmistrzu.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom Radio Pole.
0: Będziemy rozmawiać o tym, że Niemodlin szykuje się do swojego święta. Dni Niemodlina przed nami i to właśnie w ciągu weekendu będziemy się cieszyć, świętować, celebrować. Ile to już lat Niemodlina?
2: Pierwsza zmianka o Niemodlinie to był 1224 rok. Dwa lata temu żeśmy obchodzili takie 800-lecie pierwszej zmianki o Niemodlinie, a zatem możemy powiedzieć, że jest to 802-lecie.
1: Ładnie.
2: Przy czym to była wówczas jeszcze wioska, bo kilkadziesiąt lat później dopiero Niemodlin dostał prawa miejskie, ale to faktycznie od 2024 wróciliśmy do tej konwencji Dni Miasta, bo ja uznałem, że potrzebujemy takiego wydarzenia, które integruje mieszkańców, które buduje pewną wspólnotowość. I wiem, że było takie zapotrzebowanie i po tych dwóch latach, bo w 2024 mieliśmy właśnie na kanwie 800-lecia Niemodlina, Dni Miasta i rok później zrobiliśmy Dni Miasta połączone w ogóle z dożynkami powiatowo-gminnymi. No i po liczbie osób, które brały udział w tych wydarzeniach, widać, że ludzie tego potrzebują. Ja też zawsze mówiłem, że nie można sprowadzać Dni Miasta i kosztów z tym związanych do tego, że można byłoby zrobić na przykład 200 metrów chodnika,
1: drogi czy chodnika,
2: czy kawałeczka czegoś, bo jednak ludzie też potrzebują i takiej rozrywki i to jest taki dobry chyba też czas. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobrą pogodę. Odpłukać w niemalowane, a tu wszystko pomalowane. Ale chcielibyśmy, żeby była ładna pogoda i żeby mieszkańcy wykorzystali ten czas, bo to jest taki ostatni oddech przed 1 września, przed pójściem do szkoły.
1: No
2: więc wydaje nam się, że jest to idealny moment.
1: Zakończenie wakacji piękne szykujecie, a jak patrzę na zestaw gwiazd, to myślę, że na pewno nie zabraknie chętnych, żeby przyjść i posłuchać i zobaczyć Lambery, Carla Fernandez czy Mezo. To te główne gwiazdy, ale nie tylko.
2: No tak, bo zaczynamy zawsze naszymi lokalnymi artystami, bo to jest też moment, kiedy chcielibyśmy ich pokazać. To są osoby, które ciężko ćwiczą w ośrodku kultury albo w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chciałby się zaprezentować i to jest taki dobry moment, żeby ich pokazać szerszej publiczności, a wieczorami faktycznie mamy te trzy gwiazdy, w sobotę Carla Fernandez, a w niedzielę Lambery i Mezo, a kończymy w ogóle niedzielę jeszcze DJ-em Myszkowskim, to jest najstarszy syn Justyny Steczkowskiej. Mhm. I myślę, że to będzie takie naprawdę z klasą zakończenie tych Dni Miasta. Oby tylko nam pogoda dopisała.
0: Oprócz tego będzie Luna Park, będzie można gdzieś się rozerwać.
2: Ale oczywiście to tego typu rzeczy u nas są zawsze, więc wszystkiego typu atrakcje dla najmłodszych, dla dzieciaczków, pełna sefa gastronomiczna, to musi być tak, żeby w pełni móc się bawić.
1: A ja nawet patrzę, że i seniorzy dadzą popisy wokalne, tutaj też zespół taneczny będzie. Senioritas, brzmi zachęcająco.
2: Powiem szczerze, że naprawdę nasi seniorzy, szczególnie ci skupieni wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, są bardzo aktywni i gdy idzie właśnie o tą sferę kulturalną, ja naprawdę nie wiem, co my byśmy bez nich zrobili. Ja się bardzo cieszę, że oni będą występować, bardzo ciężko ćwiczą, chcą się pokazać. Ja się bardzo cieszę, że my mamy w naszym tutaj środowisku tego typu organizacje.
1: Musimy tylko szybciutko jeszcze powiedzieć, gdzie trzeba przyjść i za chwilę do tej rozmowy będziemy wracać.
2: Najbliższa sobota i niedziela, po to środki kultury w Niemodlinie.
1: O, no i pięknie, słuchajcie. Przypominam, że w naszym studiu gości Bartłomiej Kostrzewa, to jest burmistrz Niemodlina, a my zapraszamy na Dni Niemodlina, a właściwie to takie 802-lecie. To już w ten weekend. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: za 17 minut będziemy mieli południe, a w weekend to będziemy mieli Dni Niemodlina i dziś właśnie na tę imprezę was zapraszamy. W studiu Bartłomiej Kostrzewa, czyli burmistrz właśnie tego miasta. Mówiliśmy już o gwiazdach. Przypomnę, Lanberry, Carla Fernandez czy Mezo. No ale teraz powiemy o takim dodatkowym miłym akcencie. Na przykład akcja charytatywna podczas tych Dni Niemodlina. Będą tam przy tej scenie wolontariusze z puszkami chodzili. Na co oni będą zbierali te pieniądze, panie burmistrzu?
1: Tak, mamy taką potrzebę, mamy dwie osoby w potrzebie, można powiedzieć. Jedna dziewczynka to Lidia Rudnicka z Graczy, która od wielu lat jest podopieczną Fundacji Się Pomaga i która zbiera środki finansowe na swoje leczenie. I taka jedna zbiórka będzie prowadzona w tych dniach, ale mamy także stosunkowo nowy przypadek Kamila, który został sparaliżowany w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody i na jego rzecz także będziemy zbierać. Tu bardzo mocno zaangażowali się jego koledzy z Falcons Niemodlin. To jest taki klub koszykarski, który od niedawna funkcjonuje, bo Kamil był czynnym koszykarzem, bardzo pozytywną osobą i jest podopiecznym nie fundacji, ale ma swoją zbiórkę na zrzutka.pl, ale niezależnie od tego chcielibyśmy, żeby w czasie tych imprez, w czasie Dni Miasta ludzie także otworzyli swoje serca i portfele i żeby także wsparli te osoby, które tego potrzebują. Bardzo o to apeluję i bardzo o to mieszkańców i wszystkich gości, których zapraszam na tą bezpłatną w końcu imprezę. Proszę o to, aby włączyli się i żeby też tam jakiś chociaż drobny datek wrzucili.
2: Panie burmistrzu, czy to będą jakieś oznakowane osoby, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że wspieramy właśnie te właściwe zbiórki?
1: Nie, zdecydowanie tak. To będzie wszystko zrobione. To jest robione zgodnie z prawem. Są wszystkie zgody na tą zbiórkę publiczną i to będą osoby, które będzie wiadomo, że na pewno zbierają na ten szczytny cel.
0: A jeszcze nam przyszła wcześniej taka wymiana. Poznajmy w ogóle Niemodlin. Tak, ile mamy teraz mieszkańców w Niemodlinie?
1: Około 5800, a w samej gminie nieco ponad 12 tysięcy.
0: Czy gmina się wyludnia? Czy niekoniecznie? Bo taki trend jest raczej ogólnopolski.
1: Około 100 osób jest mniej w wyniku nadmiarowych zgonów w stosunku do urodzeń. Mieliśmy taki, rozmawialiśmy o tym w przerwie, że mieliśmy taki zły rok 2024, kiedy urodziło nam się bardzo mało mieszkańców, 48 osób, natomiast już w roku następnym tych urodzeń jest więcej, 80 osób i mam nadzieję, że ten właśnie wyższy teren zostanie utrzymany. Tu też chyba apel do mieszkańców, żeby się starali, tak?
0: No cisza, spokój i obwodnica już wyprowadziła wam ten ogromny ruch z miasta, czyli troszeczkę na pewno odetchnęliście, prawda?
1: Tak, staramy się, aby to było miasto kompaktowe, żeby wszystkie takie najważniejsze funkcje w nim były, żeby to było miasto przyjazne mieszkańcom i wydaje nam się, że na pewno jest bardzo ładne, jest historyczne, ma swoją historię.
0: Ma zamek.
1: Ma swoją tradycję, ma zamek. Przyrodniczo też bardzo ładne tereny, absolutnie gmina Niemodlin to jest top. To jest top województwa polskiego, bo Bory Niemodlińskie, kompleks stawowy w Borach Niemodlińskich, naprawdę fantastyczne miejsce na taką codzienność, ale też na rekreację i ruch.
2: Bardzo dziękujemy w takim razie za zaproszenie do gminy Niemodlin. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, zapraszał na zbliżające się Dni Niemodlina. Początek w najbliższą sobotę o 17:00. Dziękujemy bardzo.
0: Udanej imprezy życzymy.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję Radiu Opole za objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia.
0: Z przyjemnością.

0: ma.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
4: Hospitable Region.
3: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
4: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
3: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
4: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
3: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: Dochodzi 12, słuchacie Radia Opole. W środę to już 26 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Załamanie zakazu wsiadania za kierownicę może na kilka lat trafić do więzienia. Gmina Gorzów Śląski ma gotowy projekt planu ogólnego. Jutro na sesji mają zająć się nim radni. Urząd Marszałkowski czeka na zgłoszenia kandydatów do nagród w dziedzinie kultury.
7: Substancje zabronione były ukryte m.in. w słoikach po marchewce.
6: Minęła godzina 12.
3: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kilkakrotnie łamał zakaz kierowania pojazdami. Na 3 miesiące trafi do aresztu. Chodzi o 30-letniego Roberta P., którego policja ostatni raz zatrzymała do kontroli w Jemielnicy. Okazało się, że ma orzeczony dwukrotnie dożywotni zakaz wsiadania za kierownicę. Poza tym w 2016 roku starosta strzelecki cofnął mężczyźnie uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
9: Po przekazaniu materiałów do prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich okazało się, że przeciwko Robertowi P. prowadzone są dwa inne postępy o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości w czerwcu 2026 roku. Co więcej, w jednym z tych przypadków podejrzany przewoził swoje małoletnie dzieci bez zapiętych pasów i bez wymaganych prawem fotelików. Sprawy te połączono do wspólnego prowadzenia.
6: Prokurator Barr dodaje, że Robert P. pozostaje obecnie pod zarzutami trzykrotnego złamania dożywotniego zakazu wsiadania za kierownicę. Grozi mu od 4 miesięcy do kilku lat więzienia.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: To może osłabić zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tak, aferę korupcyjną w Ukrainie ocenia były ambasador Polski w tym kraju, Jan Piekło. Sąd w Kijowie zdecydował w tym tygodniu o aresztowaniu byłej zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryny Mudrej, podejrzanej o udział w korupcyjnym procederze. Czas wojny zawsze sprzyja korupcji, mówi Jan Piekło.
10: Tworzą się wtedy układy korupcyjne, które generują ogromne pieniądze dla ludzi, którzy się między innymi zajmują sprzedażą broni i technologii wojskowej.
6: Aresztowanie Iryny Mudrej to następstwo ujawnienia przez ukraińską antykorupcyjną prokuraturę nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Gmina Gorzów Śląski ma gotowy projekt planu ogólnego i na jutrzejszej sesji uchwaleniem dokumentu zajmie się Rada Miejska. Przypomnijmy, wszystkie gminy w Polsce powinny przyjąć taki dokument do końca sierpnia. Opracowanie planu było bardzo trudne, siedzieliśmy nad nim naprawdę długo, przyznaje Rafał Koterski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
11: Bo planujemy coś na przynajmniej kilka, tak naprawdę na kilkanaście lat, nie mówimy o 10. Najgorsze jest to, że mieszkańcy się bali, że jak teraz już coś zostanie uchwalone, no to przez 100 lat będzie wszystko zablokowane. No nie, to tak nie wygląda, bo z tego co wiemy, będzie można robić zmiany do planu ogólnego, dlatego też kupa godzin tak naprawdę po stronie naszej, gdzie musieliśmy bardzo mocno się zaangażować.
6: Włodarz Gorzowa Śląskiego zdaje sobie sprawę z tego, że plan ogólny nie będzie podobać się wszystkim mieszkańcom. On niesie pewne ograniczenia dotyczące na przykład nowych domów.
11: Takich zabudów, które są całkiem gdzieś w polach, gdzieś przy lesie, bo mi się podoba i chcę tak mieszkać, no bo to się wszystko wiąże z dodatkową infrastrukturą, która musi być wybudowana. a my nie możemy myśleć o budowie nowej infrastruktury, tylko musimy myśleć o modernizacji starej infrastruktury. Mówimy tutaj o sieci wodnej, głównie ujęć wody, to są ujęcia i sieć wodociągowa kilkudziesięcioletnia i ona już wymaga ogromnych nakładów finansowych.
6: I zmieniamy temat. Trwa nabór kandydatów do nagród Marszałka Województwa Polskiego w dziedzinie kultury. Zgłoszenia przyjmowane są w 4 kategoriach: dla animatorów i twórców kultury, za wydarzenie muzealne, zabytek na medal oraz do nagrody imienia Karola Miarki. Mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu odpowiedzialny za kulturę.
0: Serdecznie zapraszam wszystkich animatorów i twórców kultury, osoby, które w województwie opolskim dbają o zabytki, muzealników, ale również w naszej najważniejszej nagrodzie, czyli nagrodzie Karola Miarki, o to, aby aplikowały, składały wnioski do 30 września. Czekamy na Was, czekamy, bo chcemy nagrodzić tych ludzi, którzy swoją pracą, pasją, poświęceniem dbają o polską kulturę.
6: I jeszcze na koniec, ciała 12 ofiar wypadku autokaru, do którego doszło ponad tydzień temu na Węgrzech, wracają do Polski. Dwa wojskowe samoloty z ciałami odleciały z lotniska w Budapeszcie. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A w węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Znowu pochmurno nam się w regionie zrobiło, ale w prognozach wydaje się, że już wszystko będzie szło w dobrą stronę. Od 18 do 23 stopni, tyle pokazują dzisiaj opolskie termometry. Będzie coraz więcej przejaśnień, natomiast opady deszczu w sumie są też niewykluczone. Nocą od 10 do 12 i właśnie wtedy ma pokropić. Jutro od 22 do 24 i też wystąpią słabe opady deszczu. Kiedy będzie turbo słonecznie i bardzo jeszcze wakacyjnie? No chyba w weekend dopiero.
8: Dokładnie tak.
5: Przesuwa nam się ta fala.
8: Ciągle się ta fala ciepła przesuwa. No, piąteczek tak celujemy, że będzie ciepło, ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie to, co pewne, to to, że w Opolu mamy 21 stopni i to nie jest najcieplejsze miasto. Słuchajcie, Kluczbork i Namysłów tam aż po 22 stopnie. Brzeg to też 21, a tak, najchłodniejsze jest w tej chwili Nysa, tam 18, Kędzierzyn-Koźle 19 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Już prawie 6 minut po godzinie 12 słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami niezmiennie Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Dołączył do nas Darek Kuzera, który od teraz ten program realizuje.
5: A teraz będziemy życzyli Wam szczęścia. Daft Punk i Pharrell Williams.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
5: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: I właśnie do tej restauracji was gorąco dzisiaj zapraszamy. Mamy dla was voucher o wartości 200 zł, żebyście mogli się tam wybrać i skonsumować przepyszny obiad, albo kolację, albo lunch, albo nawet późne śniadanie.
3: No i taki ważny apel do właścicieli psów, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Jeśli wygracie, nie dopuśćcie do tego, żeby pies wam zjadł ten voucher.
2: Nie dla psa kiełbasa.
3: Pytanie dzisiaj, słuchajcie, jest następujące. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... Tu trzy kropeczki i tu jest dla was pole do popisu. 774-541-541. No to słuchamy, co ten pies dla jedzenia jeszcze zrobi?
4: Mój syn zrobił sobie kawę rano do pracy. Wypił połowę, poszedł załatwić swoje sprawy i kawa została na stole. Z mleczkiem oczywiście, z cukrem. No i mój pies niestety był w kuchni i jakoś się dostał do tej kawy i wypił resztę tej kawy. A wina spadła na mnie, na mamę. Nie wiedzieliśmy. Ja na niego patrzę, on na mnie. Mamo, czemu mi wypiłaś kawę? Mogłaś sobie zrobić. Ja mówię, ja ci przecież kawy nie wypiłam, bo ja rano nigdy nie piję. No, a mój pies był tak uśmiechnięty, że ach.
3: I dwa razy szybciej machał ogonem zapewne po tej kawie. Pytanie, czy wyjął najpierw łyżeczkę z tej szklanki, jak pił tą kawę. No ciekawa historia, ciekawa.
2: Nie czym powiem. Miał wyjąć?
3: A czym miał wypić? No, to też w ogóle jest zamotane.
2: 774-5-4-1-5-4-1. Dokończcie zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet...
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Mój pies dla jedzenia zrobi dosłownie wszystko. Sam z własnej woli wejdzie do wanny. Normalnie na widok prysznica zapiera się czterema łapami o futrynę, ale za odrobinę paszteciku pozwoli się wyszorować, wypłukać i jeszcze wesoło zamerta ogonkiem. Pozdrawiam.
2: Skąd ja to
3: znasz,
2: znam?
3: To?
2: Znam to. Mój pies nienawidzi się kąpać, ale w ogóle jak go kuszę jakimiś smakołykami, to od razu jakoś bardziej ochoczo do tej łazienki wkracza.
3: No tak, tak to jest z tymi pieskami. Dobrze, mamy jeszcze przynajmniej jedną propozycję z tego, co widzę. O, Jerzy z Chabrów, to będzie historia nie z tej ziemi. Posłuchajmy.
6: Mój pies robi wszystko dla jedzenia. To był wariat. A to był rata mopsio. Mopsy nie są duże, prawda? Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to on miał świra. A podam wam przykłady, dwa przykłady wam podam.
3: Okay.
6: Przyszedł facet do nas wymieniać okna i miał śniadanie w torbie. On wyczuł to, wyciągnął z torby facetowi żarcie, śniadanie i zeżar mu je. Drogi przykład. Przyszła koleżanka do mojej żony. Niosła czekoladę po rozpakowaniu, położyli na stół, ale poszli gdzieś tam do kuchni. Co on zrobił? Skoczył na stół i może czekoladę. Szkodliwa tam, że psów. Zeżar tą czekoladę. On był wariat na jedzenie.
2: Mam nadzieję, że potem pojechał pan z nim do weterynarza, bo czekolada to jest naprawdę trucizna dla zwierząt.
3: To była dłuższa wypowiedź, ja już troszeczkę poskracałem. Mopsio żył 18 lat, słuchaj, więc myślę, że czekolada mu w tym nie przeszkodziła. Także wszystko chyba dobrze się skończyło. No proszę bardzo, wszystko żerne są pieski, jak się okazuje.
2: A niektóre mają wybitnie żelazne żołądki. 774-5-4-1-5-4-1. Dokończcie zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... I tu wasze pole do popisu.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Mamy już prawie w pół do 13:00. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my dzisiaj w dobrych nastrojach, bo polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, bo 23 zdobyła Magdalena Stysiak. Więcej na ten temat Rafał Bała.
1: Po dwóch słabszych, choć wygranych bez straty punktu meczach z Węgierkami i Łotyszkami, w kierunku Polek popłynęły słowa krytyki. Chodziło o styl gry przeciwko niżej notowanym rywalkom. Jednak atakująca Julia Szczurowska zapewnia, że to nie odebrało zawodniczkom pewności siebie.
2: Wygranych się nie ocenia. Różne są tam komentarze w internecie w ogóle, ale my się tym nie przejmujemy. Jedziemy dalej, nie obracamy się wstecz. Na 3 mecze mamy 3 zwycięstwa i to nas interesuje.
1: Tę pewność siebie widać było w starciu ze Słowenkami, które przecież sprawiły sensację, pokonując Niemki. Są też w ostatnich latach ograne na arenie europejskiej. Jednak w meczu z Polkami właściwie nie istniały. Pierwszy set to była deklasacja. W drugim rywalki zwietrzyły szanse. Prowadziły 6 punktami, ale ostatecznie przegrały na przewagi, by w trzeciej partii znów mieć mało do powiedzenia. Oprócz Stysiak dobrze zagrały pozostałe skrzydłowe Lampkowska i Piasecka, a także środkowa Maja Koput. W następnym meczu Polki zmierzą się z Niemkami. To spotkanie w czwartek o 15:00. Być może do składu wróci już mająca problemy zdrowotne kapitan Aleksandra Szczegłowska.
3: No to podsumujmy, za Polkami trzecie zwycięstwo. No a tak, wcześniej biało-czerwone pokonały Węgierki i to było 3-0, a także później jeszcze Łotyszki 3-1. No i teraz mają taki dzień odpoczynku, natomiast jutro właśnie w Stambule będzie pojedynek z Niemkami. Przypominamy, o 15:00 trzeba trzymać kciuki.

0: za 21 minut będzie godzina 13. No a teraz w Międzynarodowym Dniu Psa powiemy, jak najlepiej ozdobić jamnika. Otóż namalować na nim mural. No spokojnie, już wyjaśniamy, o co chodzi, bo tak, ma 28 metrów i zdobi ścianę klasycznego jamnika śląskiego, czyli parterowego domu jednorodzinnego przy ulicy Rejmonta w Dobrzeniu Wielkim. Odsłonięto wczoraj oficjalnie mural przedstawiający życie mieszkańców co najmniej 100 lat temu.
1: Grafika nam postawia archiwalnych zdjęć powstała w ramach czwartej edycji projektu Opolska Wieś Malowana. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego. Projekt na wykonanie muralu napisało Stowarzyszenie Seniorów Aktywnych, a przy uroczystym odsłonięciu był Witold Woźtak.
2: Opowie nam pani trochę o tym zdjęciu.
3: Mieszkanka Dobrzenia. Było zrobione koło mojego domu na tym oryginalnym zdjęciu. Tle jest cegielnia. No i to zdjęcie mój ojciec powiększył, oprawił i wisiało z jakiegoś powodu. To zdjęcie wybrał, też nie wiem dlaczego. Jak zobaczyłam tu tą ścianę długą i stwierdziłam, że potrzebny byłby jakiś taki dłuższy element. I mi się skojarzyło to zdjęcie u rodziców. No i tak się stało, że podesłałam to zdjęcie.
2: Jak pani podoba się ten mural?
3: Bardzo mi się podoba, bo już widziałam też inne murale. Bardzo mi się podoba, bardzo zdolni ludzie.
2: Anna Stawiarska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 28 metrów ma ten mural. Co na nim widzimy? Tak naprawdę Dobrzeń sprzed lat ilu?
4: Oj, tu możemy mówić o co najmniej 100 latach wstecz, gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli. Cały mural został skomponowany na podstawie fotografii. Jest to kilka fotografii, które stanowią całość. Zobaczymy i babcię karmiącą kury, i zobaczymy starą zabudowę ze szczególnymi elementami architektury, a to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim to, że powstało tu na budynku, który jest typowym śląskim jamnikiem sprzed 1900 roku.
2: Czy długo trwała realizacja tego muralu?
4: Tak, począwszy od napisania projektu do rozstrzygnięcia, potem pierwsze ogłoszenie, na którym poprosiliśmy mieszkańców, aby dostarczyli fotografię, a samo fizyczne już malowanie, tydzień czasu.
2: Piotr Szlapa, wójt gminy Dobrzeń Wielki. Panie wójcie, 28 metrów, kawał malowidła.
5: Kawał malowidła, bardzo efektywnie to wygląda. Powiem tak, bardzo nawiązujące do naszej rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu lat. Oddaje praktycznie w rzeczywistości to, co my pamiętamy z naszego dzieciństwa.
2: Tak jak patrzę, to wydaje mi się, że te kolory czarno-białe dodają klimatu.
5: To są typowe kolory, które u nas kiedyś były pod kątem

0: przestrzeń publiczna to nie tylko na przykład Dom Kultury, nie tylko jakaś Izba Pamięci, ale też to, co na zewnątrz, coś, co jest wyróżnikiem dla naszych miejscowości. Tutaj jeszcze w dodatku bardzo, bardzo mocno nawiązuje on do tradycji, do historii Dobrzenia.
1: Żeby przenieść zdjęcie na ścianę w tak doskonały sposób, trzeba nie lada umiejętności.
0: No bez wątpienia, grupa Murki to specjaliści, ale gdyby stać trochę dalej, to wydawałoby się, że to jest w ogóle fototapeta, że to jest fotografia. Jest tak doskonale namalowane, każdy szczegół, każdy detal, w dodatku z głębią, z takim efektem trochę 3D. Myślę, że każdy, kto nas w tej chwili słucha, powinien przyjechać do Dobrzenia, żeby zobaczyć ten mural.

0: U2, Street of Dreams w Radio Palena. Mam nadzieję, że na opolskich ulicach jest pięknie, a przy takiej muzyce to jeszcze podróżuje się perfekcyjnie. Za 8 minut będzie godzina 13, a równo o 13...
1: Wiadomości w Radio Pole. Wiadomo, Agnieszka Wawrykrajewska już nad nimi ciężko pracuje. Ja zdradzę. W wiadomościach na pewno powiemy m.in. o tym, że zakończyła się budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Głubczycach. Czemu on ma służyć? Co też będzie tam składowane? No to już słuchajcie wiadomości. Będzie też taki wątek o narkotykach ukrytych w parce przysmaków dla psa powiemy. Taki kamuflaż nie zmylił jednak namysłowskich policjantów. Zatrzymali 52-letniego mężczyznę. No i grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Wiadomości za 8,5 minuty.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Po reklamie.
4: Słuchajcie, Radio Opole, na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13, mamy dziś środę i to jest 26 dzień sierpnia. Sprawdźmy najważniejsze wydarzenia ze świata, kraju i regionu.
5: Jutro na sesji w Opolu sprawa konsolidacji opolskich szpitali. PiS i Koalicja Obywatelska mają na to inny pomysł. Policja z Namysłowa w mieszkaniu 52-latka znalazła dużą ilość marihuany i amfetaminy.
6: Substancje zabronione były ukryte m.in. w słoikach po marchewce.
5: Z Węgier do Polski transportowane są ciała ofiar wypadku polskiego autokaru.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Ale na początek, jak informuje starszy aspirant Marek Zagórski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Krzywiczyny, to powiat kluczborski, na samochód osobowy spadł słup energetyczny. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu są dwa zastępy Straży Pożarnej.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Dwie uchwały dotyczące konsolidacji opolskich szpitali pojawią się na jutrzejszej sesji Rady Miasta Opole. Jedna jest autorstwa klubu radnych PiS, druga klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi Tobiasz Gajda, przewodniczący klubu KO w Radzie Miasta, uchwała nie dotyczy stricte procesu konsolidacji, a raczej gwarancji transparentności tego procesu dla mieszkańców Opola, mówi Tobiasz Gajda.
8: Chcemy po prostu, aby mieszkaniec miał gwarancję tego, że w żaden sposób nie ucierpi opieka nad jego zdrowiem, ani też miejsca pracy. Stanowisko Koalicji Obywatelskiej z nadzieją patrzy na sam proces konsolidacji z mniejszą ostrożnością, ponieważ wiemy, że jest to proces w wielu miejscach nieunikniony. Większa jednostka to jest lepsza dostępność lekarzy, to są krótsze kolejki, mniejsze problemy z zabezpieczeniem dyżurów.
5: Zdanie klubu Koalicji jest jednoznacznie za konsolidacją. My tego stanowiska nie poprzemy, dodaje z kolei Sławomir Batko z klubu PiS.
9: Oczywiście ono wskazuje, że potrzebne jest wykonanie analizy, co wynika przede wszystkim, wydaje się, z oporu opinii publicznej i przede wszystkim pracowników, którzy zostali tym pomysłem zaskoczeni. Natomiast ono jest tym stanowiskiem, które przedstawia zarząd wojewódzki i każdy, kto za tym stanowiskiem podniesie rękę w Radzie Miasta, to już będzie za tą konsolidacją. Nasze stanowisko jest odrębne. Ono mówi o konieczności przeprowadzania wnikliwych analiz, wskazania szans, ryzyk, zagrożeń i dopiero podjęciu mądrej decyzji.
5: A sesja w Opolskim Ratuszu jutro od godziny 9.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Narkotyki ukryte w paczce przysmaków dla psa naprowadziły namysłowskich policjantów na większą ilość środków odurzających. Mundurowi zatrzymali do kontroli osobówkę. Zachowanie 52-latka i jego kolegi wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Kolejne narkotyki ujawniono w czasie kontroli osobistej mężczyzn i na tym sprawa się nie zakończyła, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
6: W domu starszego z nich kryminalni znaleźli kolejne narkotyki. Tym razem substancje zabronione były ukryte m.in. w słoikach po marchewce. Łącznie namysłowscy policjanci zabezpieczyli blisko 350 porcji amfetaminy oraz marihuany.
5: Z Węgier do Polski transportowane są ciała wszystkich 12 ofiar niedawnego wypadku polskiego autokaru. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje troje najbardziej poszkodowanych. Więcej Piotr Piętka.
10: Dwie wojskowe kasy około godziny 11 przed południem odleciały z budapeszteńskiego lotniska Ferihegy do Krakowa. Wcześniej do Budapesztu przywieziono z Miszkolca na wschodzie Węgier 12 trumien z ciałami ofiar wypadku polskiego autokaru. Według nieoficjalnych informacji, jakie udało się uzyskać polskiemu radiu, przekazanie ciał odbyło się sprawnie i w sposób sposób godny. W dwóch szpitalach w Egerze i Miszkolcu nadal przebywa troje najbardziej poszkodowanych w niedawnym wypadku. Ich stan jest na tyle poważny, że w tym momencie nie da się określić nawet przybliżonego terminu, kiedy będą mogli powrócić do Polski. Kilka dni temu na Węgrzech przebywali lekarze z Polski, którzy bardzo dobrze ocenili pracę węgierskich medyków.
5: Bardzo dziękuję za relację.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Zakończyła się budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Głubczycach. To na terenie starostwa powiatowego. Czemu dokładnie ma służyć? Mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
1: Będziemy tam przede wszystkim przechowywać sprzęt i wyposażenie, które potrzebne nam będzie na różne sytuacje kryzysowe. To przede wszystkim, plus no, mamy tam miejsce garażowe na nasze pojazdy, które jest użytkowane przez nasze biuro zarządzania kryzysowego.
5: A koszt całej inwestycji to blisko 740 tysięcy złotych.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Niczym światełko w tunelu zamajaczył mi błękit na niebie, a to znaczy, że nie jest tak źle z tą pogodą, jak mogłoby się wydawać, choć w prognozach mamy tak dwojako, bo generalnie na południe województwa dziś zachmurzenie duże i jeszcze może tam pokropić, a na pozostałym obszarze umiarkowane i małe. Temperatury dziś takie od 19 do 23 stopni, no a wiatr słaby, umiarkowany, powieje głównie ze wschodu. W nocy temperatury, uwaga, niskie, od 9 do 11 stopni, no i zachmurzenie małe.
7: A już teraz mamy po 19 stopni w Nysie, a także w Kędzierzynie-Koźlu, po 22 stopnie w Brzegu, w Opolu i w Kluczborku najcieplej w Namysłowej, tam 23 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A na zegarze już 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć. Darek Kuzera program realizuje.

0: Okazje na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Mamy już kwadrans po godzinie 13, czyli nastała idealna pora lunchowa. W brzuchu pewnie burczy i no, jeśli macie ochotę coś przekąsić, coś zjeść, to musicie do nas zadzwonić pod 774-541-541. Tutaj na stole leży taka recepta właśnie na ten głód, czyli voucher o wartości 200 zł, który można wykorzystać w restauracji Bałkanica.
3: No oczywiście, żeby zdobyć tę nagrodę, musicie o nią powalczyć. A w Międzynarodowym Dniu Psa dziś prosimy, żebyście dzwonili i dokończyli nam takie oto zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, a nawet... I tu są trzy kropeczki do uzupełnienia dla was. 774-541-541. Co też te psy potrafią dla jedzenia zrobić?
4: Mój piesek nawet pająka w mieszkaniu znajdzie. Ale nie żeby go zjeść, tylko żeby dostać na kołyk. Jako nagroda za każdego znalezionego owada.
3: Ciekawe, taki odkurzacz.
2: Przydałby mi się taki piesek, który faktycznie przynosi mi tylko te pająki, a ja już taka spokojna, że nic mnie nie przestraszy, w domu jestem.
3: No tak, to ja bym takiego pieska pod wannę musiał gdzieś tam zapuścić. Tam to się dzieje.
2: Łowca, no. Potrzebujesz łowcy.
3: Tak, dokładnie.
2: 774-541-541.
5: Ubijałem kotlety schabowe do obiadu, a pies chodził po kuchni. Ja wyszłem do toalety, a pies ze stołu zakosił kotlet i zjadł. Dziękuję i pozdrawiam.
3: Bardzo nietypowa historia.
2: Czyli pies dla jedzenia nawet zdradzi właściciela, zakosił kotleta.
3: Ale to było oczywiste, to ja w ogóle się dziwię panu, że pan się dziwi. Znaczy generalnie, jeśli takie rzeczy się robi, to się aż prosi o to, żeby pies się poczęstował.
2: No rzeczywiście, że tak. Dokończcie zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko nawet. I tu wasze pole do popisu. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja

0: zostać tu. Vixen, zostać tu na antenie Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 13. No i teraz taka propozycja. Nie wiem, czy macie już jakiś pomysł, jak miło zakończyć wakacje z waszymi pociechami. No, taki pomysł, słuchajcie, ma Fundacja Koło Natury, której to przedstawiciele, przypomnę, miłośnicy przyrody, popularyzatorzy wiedzy o faunie, florze i ekologii, często bywają gośćmi Radio Pole.
1: Otóż proponują oni w najbliższą sobotę przyrodniczy bushcraft w lesie w granicach administracyjnych Opola. Na profilu facebookowym Fundacji znajdziecie wszystkie potrzebne informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego.
0: A co dokładnie rodzice z dziećmi potem będą w tym lesie robić z naszymi przyrodnikami? No to mówił niedawno na naszej antenie dr Grzegorz Oloś, właśnie z Fundacji Koło Natury.
2: Nauczymy się rozpalać chociażby ogień takimi prymitywnymi metodami. Spróbujemy upleść linę z tego, co znajdziemy w lesie, która nas utrzyma, a da się i są to, myślę, ciekawe rzeczy. Plus różne opowieści przyrodnicze, rozpoznawanie tropów, żeby nie było później fake newsów z pumą.
0: Czy puma, czy nie puma. Tak.
2: Tak jest, więc tego typu takie przyrodnicze aktywności w takim niespiesznym tempie w formule Rodzic plus Dziecko chcemy zorganizować, na które serdecznie zapraszam.
1: Chętnych odsyłamy na Facebooka Fundacji Koło Natury, no i oczywiście życzymy miłej zabawy.

0: Bella, All My Love, a w tekście a da di da da dam, da di da da dam, i tak sobie wyobraziłem, jak jedzie sobie na rowerze pani Maria Koszny do tego Santiago de Compostela i tak sobie cały czas nuci coś, śpiewa pod nosem, wesoła, radosna, wiatr w plecy, słońce w oczy, i ile tam tych kilometrów do Santiago zostało.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, viva España.

0: Hiszpania, to ja sobie nucę cały czas. Buenos dias, viva España.
1: Czyli dobrego miałem nosa, czyli tak sobie tam pani czasem coś podśpiewuje pod nosem?
0: Ja sobie cały czas śpiewam. Jak nie to, to tamto. Z nawigacją pogadam. Nie tęsknię za nikim. Opieprzę ją, ona mnie. I tak razem wspólnie te kilometry nam mijają.
2: Elegancka. Pani Mario, gdzie pani wczoraj spała? Jak tam pani się jechało? Bo miała pani jeszcze 30 kilometrów zrobić po naszej rozmowie.
0: Tak, zrobiłam te 30 kilometrów, więc w sumie pykło 90 chyba 4.
1: O, ładnie znowu, no.
0: Tak, ładnie się jechało, ładnie, bardzo ładnie do momentu, aż zaczęła burza być, lało. No ale co z tego? Widziałam ocean, więc ten rower w bok, szybko na dół, na kamienie i moczyć nogi w oceanie. I powiem wam, że ta woda mokra tak jak w morzu, tak jak w oceanie.
2: No wiadomo, ocean chłodniejszy jeszcze podejrzewam. Pani Mario, a co tam robią koło pani? Co to za młot słyszę pneumatyczny?
0: Nie, to samochody przejeżdżają, bo zatrzymałam się na stacji benzynowej, chciałam naładować, ale ja tak jakoś tutaj byle jak, to chyba pojadę na jakąś kawę dalej i tam gdzieś spróbuję naładować tą moją baterię, bo dzisiaj przede mną jeszcze jakieś 35 kilometrów jest.
1: A właśnie, widać już te wieże tej katedry w Santiago, czy jeszcze nie?
0: Widać, ja ją widzę od kup, oczami duszy, ja już ją całą widzę i te kadzidło jak tam kopci, wszystko już widzę.
1: A właśnie, to gigantyczne kadzidło, tak, to jest atrakcja turystyczna. Chociaż jak ja byłem, to niestety akurat nie było go, nie załapałem się na ten widok.
0: Aha, bo to trzeba ponoć dużo zapłacić, żeby to się tam
1: To chyba dlatego. No dobrze, ale to ile to kilometrów jeszcze zostało, tak formalnie?
0: Powiem szczerze, że nie wiem. Jakoś tak nie ogarniam. Jadę po prostu, nie zerkam na te kilometry. Od spania do spania i zawsze mi się wydaje, jak rano namiot składam i wieczorem rozkładam, że to zaś nowy dzień jest. Jakoś tak wszystko mi się merda.
2: Dzisiaj pani chce dojechać do miejscowości Aviles, tak?
0: Aviles, tak. Tam sobie w nawigacji włączyłam to schronisko takie dla pielgrzyma. Muszę powiedzieć, że wczoraj właśnie tak bardzo wysoko to schronisko było, trzeba było rower pchać, ale rankiem wstaję, a tu śniadanie dla pielgrzyma. Także kawa była, bułeczka, drzem.
1: Ekstra.
2: Kto tak panią przyjął? Jakiś Hiszpan pewnie.
0: Nie, to on wszystkich tak przyjęli, nie tylko mnie. Każdy się dziwi, że to tyle tysięcy kilometrów na rowerze, bo wiecie, ja tam się muszę dogadać przez jakiegoś tłumacza albo rękami.
2: A po śląsku? Nie zrozumieją.
0: No nic, jakoś się nie uczyli, ja nie wiem, szkół nie kończyli.
1: Pani pedałuje, kasa przyrasta, zaglądamy regularnie do skarbonki. Przypominam, wy też zaglądajcie i przede wszystkim klikajcie ten wielki czerwony baner Wesprzyj. Kilometry nadziei dla Laury Solowa, wyprawa rowerowa, 24 270 zł w tej chwili na koncie, czyli cały czas fajnie tam coś przyrasta. No i apelujemy o więcej oczywiście, prawda?
0: Oczywiście, my się cieszymy wszyscy i ja się cieszę i wy się cieszycie i wszyscy się cieszą, jak w tej skarbonce tam przybywa tych pieniążków. A jeszcze taką prośbę mam, bo otrzymałam nominację raz w te 100 kobiet. Nie głosujcie na mnie, głosujcie na Laurę. Wielka prośba. Jeżeli chcecie, zagłosujcie i wrzućcie Laurze te parę groszy do swojej skarboneczki.
2: Wiemy, o co chodzi. Pani Marysiu, jest pani wielka, mocno trzymamy za nią kciuki. Ja sobie szybko tutaj pogooglowałam i widzę, że zostało pani 315 kilometrów, jak już pani do tego Aviles dojedzie.
0: Super.
2: Czyli to niedużo.
0: Odcinamy metry.
2: Tak jest.
0: Widzimy już wieżę w Santiago.
2: Elegancko.
1: Zazdrościmy.
2: Pani Marysiu, to jeszcze takie pozdrowienia po śląsku poproszę dla słuchaczy Radia Opole.
0: Moi kochani na całym Śląsku, pozdrawiam was, pielgrzymkowa Maria. Jak słuchacie na Facebooku, to pielgrzymkowe Radio Maria.
1: Maria Koszmy, prosto z trasy do Santiago de Compostela. Piękne dzięki, no i do usłyszenia. Życzymy, żeby te kilometry się tam nakręcały same. Adios.
0: Dziękuję bardzo.
2: Szerokiej drogi, dziękujemy
0: bardzo. Dziękuję.

0: za 12 minut będziemy mieli godzinę 14. No to czas teraz na kolejny ciekawy przystanek w naszej podróży po Polsce, którą, przypomnę, w te wakacje odbywamy wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. No a dziś to Radio Lublin zabierze nas do Zamościa. No o tym mieście w kontekście historycznym, no powiedziano już chyba wszystko, ale to nie tylko zabytki.
1: Współczesne Zamość to doświadczenie, emocje, smaki, dźwięki i atmosfera, których nie znajdziemy w przewodnikach ani podręcznikach do historii. Obok tej właśnie historycznej części jest tam także codzienność, kultura, ludzie, ale też detale, co nadaje tamtemu miastu wyjątkowy charakter, o czym opowiada Dominika Lipska, przewodnik turystyczny.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
4: Do Zamościa warto przyjechać, dlatego że to jest miasto, które jest od początku do końca wyjątkowe i pewnie wielokrotnie Państwo to słyszycie, każda, wiadomo, pliszka swój ogonek chwali, ale Zamość wręcz powstał w inny sposób niż z reguły powstawały miasta, bo po prostu powstał dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, stwierdził, obudził się rano i stwierdził, że ja dzisiaj wybuduję miasto i to zrobił i to był Jan Zamojski. My możemy sobie wygooglać mapę Zamościa, starego miasta oczywiście z XVI, XVII, XVIII czy XIX wieku i jesteśmy w dalszym ciągu w stanie się za jej pomocą przemieszczać. I to właśnie chociażby zadecydowało o tym, że miasto Zamość zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład takiej praktycznej realizacji idei miasta idealnego właśnie.
5: Kiedy lato wkracza do Zamościa, zwiększa się ilość wydarzeń plenerowych, mówi Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.
6: Sezon, jeśli chodzi o wydarzenia plenerowe, kulturalne i sportowe, już się rozpoczął. Część z nich będzie miała swoje miejsce w absolutnie najpiękniejszym rynku w Polsce, czyli rynku zamojskim. Powróci do nas Zamojski Dzień w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego. Będzie oczywiście przepiękny, cudowny, barwny festiwal Eurofolk.
4: Też są bardzo ciekawe, fajne miejsca w Zamościu, które można zobaczyć, bo chociażby zespoły kamienic kryją wewnętrzne podwórza. One są często zielone, często są taką oazą spokoju, ale też często są takim fajnym miejscem, gdzie można sobie porobić zdjęcia, gdzie można przysiąść. Na przykład w Zamojskim Muzeum Sakralnym można zobaczyć jedyną w Polsce zachowaną albo koronacyjną królewską, albo zegarek Marcina Zamojskiego kieszonkowy z XVII wieku. Także to też są takie drobne rzeczy tak naprawdę, ale które niosą ze sobą bardzo ciekawe historie.
5: Tym, co przyciąga do Zamościa i na Roztocze, poza przyrodą i kulturą, jest kuchnia. Lokalne potrawy i trunki mają swoich amatorów, mówi Anna Liberacka-Dura z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta.
7: Kuchnię regionalną charakteryzują dania oparte na bazie kaszy gryczanej, które są bardzo smaczne, można ją wykorzystywać w wielu przepisach. To są i gołąbki z kaszą gryczaną, pirog biłgorajski. To są pierogi również z kaszą gryczaną i z serem. Kasza gryczana ze skwarkami i siadłym mlekiem, która świetnie smakuje w obecne upały. Mamy wiele dań opartych na bazie dziczyzny, która też jest potrawą regionalną, bo ta dziczyzna była daniem, które w okresie powstawania miasta było bardzo popularne wśród zamożnych mieszkańców. No i cebularz, regionalna potrawa województwa lubelskiego, która zachwyca, myślę, nie tylko turystów z kraju, ale również z zagranicy.
4: No i to też są historie kapitalnych kobiet, chociażby historia Gryzeldy z Zamojskiej Wiśniowieckiej, Matki Króla, Polska Mulan, czyli Joanna Żubrowa, która pod Zamościem walczyła. To jest słynna Marysieńka Sobieska, której historia tak naprawdę zaczyna się w Zamościu. To są poeci, artyści, te wszystkie miejsca, tą całą architekturę też przepiękną właśnie można w Zamościu oglądać, podziwiać i to stanowi o tym, że miasto jest niezwykle wyjątkowe.
5: Warto przyjechać, by to sprawdzić. Marta Lec-Korzyńska, Radio Lublin.
2: Do Zamościa zaprasza Radio Lublin.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
4: Hospitable Region.
3: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Sprucz i gwiazda Denzel.
4: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
3: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
4: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
3: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
5: Już prawie 14, słuchacie Radio Opole na wakacjach, 26 dzień sierpnia w kalendarzu, zbliżamy się do 14. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
6: Na Opolszczyźnie w niektórych szkołach brakuje nauczycieli.
7: Zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów.
6: Ciała ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech sprowadzone do kraju. Powiemy też o przygotowaniach do koncertu księdza DJ-a na stadionie w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Ma szczegóły przedstawi już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek zdarzenie drogowe na drodze powiatowej w miejscowości Świniary Wielkie w powiecie kluczborskim. Doszło tutaj do dachowania samochodu osobowego. Tym samochodem podróżowały dwie osoby. Na szczęście żadna z nich nie jest poszkodowana.
0: To są wiadomości Radio Opole.
6: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało raptem kilka dni, a w wielu szkołach i przedszkolach wciąż brakuje nauczycieli. Na stronie z ofertami pracy dla kadry pedagogicznej widnieje blisko 460 ogłoszeń. Brakuje m.in. nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyki czy przedmiotów zawodowych. Są poszukiwani również pedagodzy specjalni, psycholodzy i osoby mogące prowadzić zajęcia z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia, mówi Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
7: Zdarzają się sytuacje, że dyrektorzy, bo nawet wczoraj o tym rozmawiałam, poszukują nauczycieli nawet na pełne etaty, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów, ale także jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, przedmioty badawcze. I sporo też zwraca się, zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkola, o te stanowiska nauczycieli wspierających, współorganizujących zajęcia. To są możliwości takiego wyrażenia zgody ze strony kuratorium na czasowe zatrudnienie.
6: Dodajmy, że poszukiwani są również logopedzi, nauczyciele języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Samoloty z 12 trumnami na pokładzie wylądowały w Krakowie. Ciała ofiar wypadku autokaru, do którego doszło półtora tygodnia temu na Węgrzech, teraz przewiezione zostaną do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnich formalności dopełniono wczoraj w godzinach popołudniowych. Czynności nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju.
6: A relacje przygotowała Anna Orzeł. Strażacy walczą z rozległym pożarem w rezerwacie przyrody High Fens we wschodniej Belgii. Ogień objął już około 30 km kwadratowych. Z powodu zmiennego wiatru płomienie przesuwają się na wschód w kierunku Niemiec. Ewakuowano około 600 osób. Akcje utrudniają gęsty dym i trudny teren. Strażacy wykorzystują samoloty i śmigłowce zrzucające wodę.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Policja i MZK w Opolu przygotowują się do koncertu księdza DJ-a Padre Guilherme na stadionie w Opolu, a to 4 września. Początkowo koncert miał odbyć się przed Opolską Katedrą, ale z uwagi na duże zainteresowanie został przeniesiony na Itaka Arenę, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: W związku z dużą liczbą uczestników tego wydarzenia, policjanci ruchu drogowego i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Opolu będą dbać o bezpieczeństwo osób przepływających na koncercie oraz płynność ruchu w rejonie samego stadionu. Po zakończeniu wydarzenia w razie potrzeby funkcjonariusze ruchu drogowego podejmą się ręcznego kierowania ruchem, aby usprawnić wyjazd uczestników i bezpiecznie rozładować zwiększone natężenie ruchu.
6: A Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu planuje uruchomić dodatkowe połączenia autobusowe, które zapewnią dojazd na stadion i powrót z koncertu. Radio Opolu jest patronem medialnym tego wydarzenia. I jeszcze na koniec przypominamy, że do 16 września trwają zapisy na 13 kluczborskich Wielkopolski Bieg Przełajowy i 7 Marsz Nordic Walking o Złotą Barć w Kluczborku. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 km, a także marsz z kijkami na dystansie 5 km. Trasa wokół zbiornika w Ligocie Górnej wiedzie drogami leśnymi, szutrowymi oraz asfaltowymi. A impreza 20 września.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo biało będzie. No to dlatego nie spieka, bo nie będzie zimy i po prostu dzisiaj ta pogoda nam w ogóle daje o tym znać. Od 18 do 23 stopni w naszym regionie. Nocą mogą wystąpić słabe opady deszczu od 10 do 12 stopni po zmroku. Jutro od 22 do 24 i też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu.
8: No nie no, lepiej niech zima będzie jakaś, bo ja narciarz jestem, to ja lubię jak jest śnieg. Zresztą to zdrowo. Dobrze, w Opolu 22 stopnie w tej chwili. Może jeszcze tam jakiś jeden stopień więcej będzie, bo to się jakoś przejaśnia nad miastem. 23 stopnie to są cieplejsze miasta. Kluczbork i Namysłów 20 w Kędzierzynie-Koźlu, to nie jest już absolutnie w tej chwili stolica ciepła. Najzimniej mamy w Nysie, tam tylko 19.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po 14. Dzień dobry, tu Radio Opole. Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rab, Radio Opole na wakacjach, co warto podkreślić, bo to niedługo już się skończy wszystko. Darek Kuzara też z nami jest i program realizuje.
5: A Mondo też wpadł, nie na tyczce, ale wpadł na naszą playlistę.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV BUS Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.
3: Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Tam też pod koniec tego utworu było takie hau, hau, hau, hau u MC Hammera. A to idealnie nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Psa, który dzisiaj obchodzimy i w związku z tym mamy dla Was konkurs związany właśnie z naszymi pupilami, ale przede wszystkim mamy dla Was voucher o wartości 200 zł do restauracji Bałkanica.
3: A pytanie jest proste, a właściwie to Wy potrzebujemy, żebyście nam dokończyli takie zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... No i tu trzy kropeczki i tu Wy uzupełniacie. No i dużo jest tych telefonów dzisiaj, no to posłuchajmy kilku propozycji.
4: Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, że nawet wykona potrójne salto, a śmiało nawet może rywalizować ze skoczkami na skoczni narciarskie, bo tak wysoko podskakuje.
3: Ale bez nart chyba. No jak z nartami, to już zgłasza się do jakichś talent show.
2: 774-5-4-1-5-4-1. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet...
5: Moje pieski, ponieważ posiadam dwa, wchodzą w spółkę z kotami i wygląda to tak, że psy długo i cierpliwie czekają pod miseczkami, aż koty skończą jeść, a potem wkraczają do akcji i wylizują miseczki do ostatniej kropelki. Taki międzygatunkowy układ. Koty dostają obiad, a psy napiwek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy piesków i kotków, a w szczególności moje pieski Nesty i Wądla oraz kotki Fele i Mile.
3: Proszę bardzo, pozdrawiamy także pieski,
2: ale
3: kotki.
2: Fajna rodzinka.
3: A w ogóle się odpaliły takie telefony o współpracy psiej i kocie. I słuchajcie, tu jest następny przykład niezłej takiej właśnie współpracy.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko. Nawet wejdzie w układ z kotem, z którym normalnie toczy wojnę w stulecie.
2: Układ partnerski.
6: Potrafią stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą. Kot rzuca jedzenie z najwyższej półki w kuchni, a pies zaciera ślady zbrodni na podłodze. Czysta mafia w wersji futrzastej.
3: Mafia futrzasta, słuchajcie, opanowała
2: mafia w wersji
3: dom pani. Ładne, ładne. Fajne. Ale to, że kot zrzuca coś, to jestem w stanie uwierzyć, bo co prawda nie mam kota, ale mnóstwo takich filmików, jak to kot tak siedzi gdzieś i tą łapką tak tam zrzuca, coś strąca, prawda? Koty tak lubią.
2: A pies tylko chodzi i oczywiście noskiem operuje, a potem językiem wylizuje. 774-5-4-1-5-4-1. Chyba jeszcze jedną taką współpracę
3: tak.
2: mamy.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
7: Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko. Nawet gdy ma miskę pełną, przyjdzie w kocią pysku mi.
3: No i to chyba już wiemy, dlaczego te koty z psami tak nie do końca się też zawsze lubią. Niby jest ta współpraca, ale później, no nie ma, czyja ta miska jest bardziej, nie? To jest później jakiś konflikt domowy.
2: To jest ostatni moment, żebyście się z nami skontaktowali pod numerem telefonu 77 45 41 54 1. To jeszcze raz powtórzę. 774-541-541. Dokończcie zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet i tutaj jest wasze pole do popisu.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Serafin ze swoją bardzo zaznaczną propozycją w Radio Opole. Mamy już 28 minut po godzinie 14. Nie, bo chciałam zaśpiewać, takie chórki były takie Nie usłyszałeś, a ja usłyszałam. A teraz wyłowiłam z sieci tytuły, które będziemy wam w cyklu Tytuliki podawać, oczywiście serwować teraz na taką porę lunchową. Może być?
1: Proszę bardzo, zaczynaj.
0: Dominika Gawenda odsłoniła rzeźbiarskie kształty w Sopocie. Fani podzieleni po występie.
1: Ale
0: chodzi o to, że miała taki gorset jakby wyrzeźbiony, że tam taka talia, wiesz, piękna, ten biust taki obfity. Teraz podnoś takie gorsety są modne. Natasza Urbańska też ostatnio chodziła w takim gorsecie rzeźbiarskim.
1: Ładne, ładne, artystycznie. No dobrze, też mam o pewnej celebrytce, która coś chyba chciała wyrzeźbić, uwaga. Nowy talent dla Luny. Umie się odchudzić już nawet na filmie Falowały okna i zasłony. Znaczy ja wyjaśnię, o co chodzi. Znaczy tym, tak, ferworze majstrowania przy tych ustawieniach, tak, w aplikacji graficznej już nawet upłynniła szyby i okna. Tak, tak się wyszczupliła o podobno paręnaście kilo.
0: Powiedziała znanemu księdzu dzień dobry. Duchowny rozpętał burzę.
1: Ojej. Ale rzecz dlaczegoż? Bo, aha, no dobrze, nieładnie, tak?
0: Nie dzień dobry.
1: Dobrze, tak. To ja już zostawiam świat celebrytów. Ja idę teraz w elektronikę. Uwaga, ten tablet jest wydajny jak kombajn. Gwarantuje 12 godzin oglądania wideo bez ładowarki. Ale co ma kombajn do tego? Nie wiem.
0: I w ogóle, co ma piernik do wiatraka?
1: Co ma kombajn do oglądania wideo?
0: Iza Zejskę z Google Box weszła na wesele i przyćmiła pannę młodą. Wyglądała jak oscarowa statuetka.
1: No okej,
0: nie znam pani.
1: Absolutne faux pas zaćmiewać panny młode na weselach.
0: Tak, ale nie pani po prostu się wystroiła w złotą sukienkę i wyglądała jak statuetka Oscara.
1: Złota, skromna była. Dryfowali 5 dni na Pacyfiku siedząc w lodówce. Przeżyli bez wody i jedzenia. No hello,
0: bo
1: ale przecież mieli
0: lodówkę.
1: Nie rozumiem zachwytu.
0: Ja jeszcze mam taki jeden ze świata celebrytów właśnie. Danuta Martyniuk jak laleczka przeszła spektakularną metamorfozę. Fani komentują: to jest Danusia Zenkowa?
1: Ojej, no co ci fajni, tacy niefajni. No, Danusia się starała. Ja już wszystko, ja dziękuję. Ja już tam o kremach będzie jutro.
0: Dobra, to trzymam cię za słowo. W 14:30 zostańcie z Radiem Opole.
2: Radio Opole rozbudza wyobraźnię.

0: Za 20 minut będzie 15. Zdarzają się na świecie rzeczy, o których nie śnili nawet najwięksi filozofowie. Dość nietypowy finał miało święto mleka i chleba w miejscowości Chorzelice na Mazowszu. Otóż jeden z uczestników przyjechał na zabawę kombajnem. Maszyna była zresztą jedną z atrakcji tej imprezy. Można było ją podziwiać tuż pod główną sceną. Na koniec właściciel postanowił odjechać, tylko zapomniał, że jego kombajn był połączony z tą sceną.
1: No taki drobiazg rzeczywiście. Efekt, słuchajcie, był taki, że mężczyzna pociągnął za sobą elementy konstrukcji sceny, powodując poważne uszkodzenie choćby zadaszenia. No i tak, myślicie może, że się zorientował, przejął, zatrzymał? A skąd? Kontynuował jazdę, ba, nawet zatrzymał się po drodze na stacji benzynowej. Tak przynajmniej czytamy na portalu Blask Online. No i do tego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę, czyli 23 sierpnia, a to święto mleka i chleba odbywało się właśnie na miejskim targowisku w Chorzelicach.
0: Jak wynika z relacji lokalnych mediów oraz świadków, kierujący kombajnem kontynuował jazdę ulicami tejże miejscowości. Kombajn miał przejechać przez miasto, a następnie skierować się w stronę Duczymina. Ostatecznie kierowca porzucił maszynę właśnie pod tą miejscowością. Co ciekawe, choć policja nie otrzymała oficjalnego zgłoszenia dotyczącego tego zdarzenia, to osoba odpowiedzialna za zniszczenie następnego dnia sama zgłosiła się do organizatorów i zobowiązała się pokryć koszty szkód.
1: Ciekawe, czy też kombajnem przyjechał. No tak czy owak, słuchajcie, no dość niesamowita historia. Nie wiem, kto tam był gwiazdą tych dożynek, czy też tego święta mleka i chleba, no i jaką kasę skosił za występ. No ale jedno jest pewne, tego wieczora to kombajnista skosił wszystkich, nawet scenę.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM.

0: sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Dzień się jeszcze nie kończy, popołudnie dopiero się rozkręca, za 11 minut będzie godzina 15 i to jest znakomity moment, żebyśmy rozstrzygnęli naszą zabawę, w której do wygrania był voucher na pyszny obiad w restauracji Bałkanica, voucher o wartości 200 zł, więc było o co walczyć.
2: A dziś przypominam Międzynarodowy Dzień Psa, tak trochę świętowaliśmy tym konkursem, no i chodziło o to, żebyście dokończyli zdanie. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet... No i posłuchajcie tej zwycięskiej odpowiedzi.
3: Dzień dobry. Mój pies dla jedzenia zrobi wszystko, nawet wejdzie w układ z kotem, z którym normalnie toczy wojnę stulecia. Zakręt z pasztetu potrafią stworzyć zorganizowaną grupę przestępczą. Kot rzuca jedzenie z najwyższej półki w kuchni, a pies zaciera ślady zbrodni na podłodze. Czysta mafia w wersji futrzastej.
2: No i pięknie. I teraz pani będzie mogła sobie odpocząć i pójść do restauracji Bałkanica. A
1: bez
2: co tam
1: zwierząt.
2: W tym czasie te psy z tymi kotami narobią, to strach pomyśleć.
1: Serdecznie gratulujemy. To była najlepsza odpowiedź w naszej zabawie.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: A my serdecznie dziękujemy wam za ostatnie 5 godzin naszego programu Radio Opole na wakacjach. Zagra jeszcze jutro i pojutrze Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, do usłyszenia zatem do jutra. Darek Kuzera, dzięki piękne za realizację tego programu. A w kolejce czeka już Krzysztof Dobrowolski i twoje Radio Opole. Także zostańcie koniecznie z tą rozgłośnią.
1: Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia. Tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców. Rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
4: Z przyjemnością Państwa informuję, że zbliża się godzina 15 i dosłownie za parę minut rozpoczniemy kolejną popołudniówkę Radia Opole.
5: A w wiadomościach, za nękanie rówieśnika z Ukrainy 20-latkowie z powiatu oleskiego staną przed sądem. Stowarzyszenie Młodzi Razem chce darmowej komunikacji dla studentów i uczniów. Pytamy, co na to ratusz. A ponadto około 400 turystów zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 15 Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Przez niemal pół roku trzej młodzi mężczyźni nękali rówieśnika z Ukrainy. Właśnie usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Te sceny rozgrywały się w powiecie oleskim, gdzie 20-latek za wschodniej granicy wielokrotnie spotykał się z agresją słowną i z niewagami publicznymi. Agresorzy nie kryli się ze swoimi poglądami oraz wrogim nastawieniem, o czym mówi aspirant Marek Kotara, oficer prasowy oleskiej policji.
6: W obecności innych osób wykrzykiwali obelgi pod adresem obywatela Ukrainy, dając mu do zrozumienia, że jego narodowość jest powodem ich nienawiści. Mężczyzna, czując realne zagrożenie, zdecydował się powiadomić policję, która natychmiast podjęła działania. Policjanci niezwłocznie przystąpili do wyjaśniania sprawy. W toku czynności zebrali materiał dowodowy i ustalili tożsamość agresorów. Wszyscy z nich są rówieśnikami pokrzywdzonego.
5: Kryminalni zatrzymali dwóch 20-latków z powiatu oleskiego i doprowadzili ich do prokuratury rejonowej w Opolu.
6: Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące publicznego znieważenia osoby lub grupy osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej bądź wyznaniowej. Kilka dni później przesłuchany w charakterze podejrzanego został również trzeci agresor.
5: Młodym mężczyznom grożą teraz 3 lata w więzieniu.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: 500 Opolan podpisało się pod petycją Stowarzyszenia Młodzi Razem w sprawie stworzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów oraz studentów. Takie rozwiązanie jest wprowadzone m.in. we Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. Byłaby to realna ulga dla budżetu rodzin, mówi Dominik Huczek z zarządu okręgu Młodzi Razem.
7: Byliśmy zaskoczeni tym, jak pozytywnym odzewem mieszkańcy traktują tą petycję i jak bardzo chętnie się podpisywali. Dało to nam wiarę w to, że projekt jest osiągalny i być może władze przychylą się właśnie do naszego postulatu. I też skupmy się na tym, że nie powinniśmy traktować tego tylko i wyłącznie jako tam wzrost kosztów dla miasta w tabelce w Excelu. Powinniśmy inwestować w to, żeby żyło się wygodnie. Jest to inwestycja w niskoemisyjny transport, edukację, ale też po prostu jest to bezpośredni czynnik, który może wpłynąć na to, że będzie mniejszy ruch w mieście.
5: Co o takim rozwiązaniu myślą władze miasta? Nie ma czegoś takiego jak darmowa komunikacja miejska, bo zapłacą za nią ci, którzy z niej nie korzystają, tłumaczy rzecznik opolskiego ratusza Adam Leszczyński.
8: Już dziś jako miasto, a tym samym wszyscy mieszkańcy, dopłacamy do komunikacji miejskiej 60 milionów złotych rocznie. Osoby korzystające z MZK ponoszą tylko 1/3 kosztów przejazdu, resztę pokrywają pozostali Opolanie. Kolejne 10 milionów złotych, które chce wydać partia Razem, a wcześniej proponowali to działacze związani z partią Zbigniewa Ziobry, można przeznaczyć na inne cele, takie jak szkoły, dodatkowe szczepienia, czy na przykład opiekę nad seniorami.
5: I jeszcze o komunikacji, ale w innym kontekście. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
9: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy
1: należy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać poza nazwą hulajnoga, elektryczna czy rower, pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
5: I jeszcze na koniec, około 400 turystów jest zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Co najmniej 290 z nich to cudzoziemcy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są obywatele Polski.
9: Wśród zaginionych jest ponad 100 obywateli Indii, 17 Malezyjczyków i 12 Brytyjczyków. Większość turystów zmierzała do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasarowar w Tybecie. Powódź zniszczyła domy, drogi, mosty i elektrownie wodne. W niektórych miejscach śmigłowce ratownicze nie mogą wylądować. Według wstępnych ustaleń trzęsienie ziemi mogło wywołać lawinę, która doprowadziła do powodzi.
5: Mówił Jan Oleński. Bardzo dziękuję za relację.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: A teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Jutro benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,57 zł za litr, a benzyna 98 7,39 zł. Limit cen dla oleju napędowego ustalono na 7,47 zł za litr. W porównaniu z poprzednio ogłoszonymi stawkami benzyna 95 tanieje o grosz, benzyna 98 również o grosz, a diesel o 7 groszy na litrze. Nowe maksymalne ceny zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Jest zielone światło. Hiszpański rząd zatwierdził ramowe porozumienie w sprawie wspólnego z Polską zakupu 7 nowych samolotów transportowo-tankujących MRTT. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 5 400 milionów euro. Udział Polski ma być finansowany z unijnego instrumentu SAFE. W Rzymie przybywa mieszkań na wynajem, ale ceny wciąż są wysokie. Za pokój można zapłacić nawet 1000 euro miesięcznie, a za niewiele więcej znaleźć już można niewielkie samodzielne mieszkanie.
11: Według danych portalu Idealista w drugim kwartale tego roku oferta mieszkań na wynajem w Rzymie wzrosła o 11,9%. Jednocześnie ceny nadal rosły. W lipcu średnia stawka wynosiła 19,6 euro za metr kwadratowy, o 6% więcej niż rok wcześniej. Wysokie ceny widać także w ogłoszeniach dotyczących pokoi. W atrakcyjnych lokalizacjach trzeba zapłacić nawet około 1000 euro miesięcznie. Za około 1500 euro można już znaleźć niewielką, samodzielną kawalerkę. Na obrzeżach Rzymu można wynająć taki lokal za 400-800 euro miesięcznie. Na Zatybrzu, jednej z najbardziej popularnych dzielnic stolicy Włoch, za niewielkie mieszkanie trzeba już zapłacić około 1500 euro i więcej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Pogoda.
4: W Rzymie i gorąco, i drogo, jak Państwo słyszeli, a w Opolu tymczasem 24 stopnie, czyli ciepło, ale będzie pochmurno. Na razie niespodziewane są jakiekolwiek opady, przynajmniej do północy. W nocy 11 stopni najniżej, natomiast jutro w ciągu dnia, zgodnie z prognozami zresztą, udało się synoptykom bardzo słonecznie i pięknie, bo już tak mniej więcej koło 10.20, a maksymalna temperatura koło 15.16, 26-27 stopni i tak cały czas aż do zachodu słońca. No a teraz patrzę na piątek, no bo już Państwo są ciekawi, co będzie weekend, a w weekend przynajmniej w okolicach Opola dość ciepło, a nawet bardzo ciepło, szczególnie po południu, powyżej 30 stopni, ale będzie to takie słońce za chmur.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Za chwilę porozmawiamy o ludziach, którym nie żyje się najłatwiej. Zbliżają się za tydzień opolskie dni osób niepełnosprawnych. O tym właśnie w pierwszej godzinie. A nasz program realizuje Dariusz Kuzera. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama społeczna.
2: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś szlekiem.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
13: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
13: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
13: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa LIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
18: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dzisiejszą audycję związaną z nadchodzącymi dniami osób z niepełnosprawnościami rozpoczniemy nie od tej grupy społecznej, ale od nas, tak zwanych zdrowych, a konkretnie od tego, na ile my dostrzegamy tych ludzi wokół siebie, na ile zmienia się nasz stosunek, który nie zawsze był najlepszy, patrząc na ostatnie ćwierć wieku naszej historii. Pierwszym gościem audycji popołudniowej Radia Opole jest pani Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
1: Pamiętam te czasy, gdy matki dzieci niepełnosprawnych nie chciały wychodzić na spacer ze swoimi pociechami. Po prostu się wstydziły, bo były pokazywane palcami. To było mniej więcej 30 lat temu na Opolszczyźnie.
2: No, nie wychodziły na spacer, bo były pokazywane palcami, ale nie wychodziły również dlatego, że nie miały dokąd pójść z tymi dziećmi, ponieważ nie mieliśmy tak jak dzisiaj przygotowanych placów zabaw i różnych miejsc, które są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnością. Na początku tak pięknie pan redaktor powiedział, że zupełnie inaczej chyba dzisiaj patrzymy na osobę z niepełnosprawnością. Ja pozostaję w takim przekonaniu, że jesteśmy świadomi, że o społeczeństwie dzisiaj nie świadczy już wzrost tak zwanego PKB, czy wzrost naszych wynagrodzeń, ale dostęp do różnego rodzaju usług i miejsc w całej społeczności, czyli również osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.
1: No a ja bym chciał właśnie porozmawiać, jak z perspektywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wygląda taki poziom zadowolenia życia tych ludzi, bo to też chyba bardzo ważne zjawisko, trudne do zmierzenia, ale będziemy próbować.

0: Poglądam przez okno w studiu Radia Opole, no i chmurzy się zgodnie zresztą z tymi prognozami, jakie mamy. No ale więcej także o pogodzie już po wiadomościach, która przedstawi teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Około 400 turystów jest zaginionych po gwałtownej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Wśród poszukiwanych jest co najmniej 291 cudzoziemców. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są obywatele Polski. Wiadomo już, że w powodzi zginęło co najmniej 55 osób, a władze po chińskiej stronie granicy informują o poważnych stratach w ludziach.
1: To są wiadomości Radia Opole.
2: Zakończyła się budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Głubczycach. To na terenie starostwa powiatowego. Będzie tu przede wszystkim przechowywany sprzęt i wyposażenie, które mogą być potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 740 tysięcy złotych. Gmina Gorzów Śląski ma gotowy projekt planu ogólnego i na jutrzejszej sesji uchwaleniem dokumentu zajmie się Rada Miejska. Opracowanie planu było bardzo trudne. Siedzieliśmy nad nim długo, przyznaje Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa.
3: Najgorsze jest to, że mieszkańcy się bali, że jak teraz już coś zostanie uchwalone, no to przez 100 lat będzie wszystko zablokowane. No nie, to tak nie wygląda, bo z tego co wiemy, będzie można robić zmiany do planu ogólnego.
2: A w wiadomościach o 16:00 niebezpieczny odcinek ulicy Szosa Gańska w Praszce będzie modernizowany, a ponadto Radio Opole gra z Gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę i będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlice.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tymczasem przenosimy się w okolice Głuchołaz, a tam może pokropić. Temperatura podobna jak w Opolu, ale to w tej chwili tylko 22 stopnie, przepraszam. W nocy oczywiście ma być chłodniej, mniej więcej 11 stopni, a nawet 10 o 6 rano. Pochmurno na razie, ale już jutro rozpogodzi się także na ziemi głuchołaskiej. Ma być piękny, słoneczny dzień. Temperatura niższa niż na przykład w centrum regionu, bo najwyżej do 18 albo 20 stopni. Ale jedno jest pewne, przecudny dzień na ziemi głuchołaskiej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A za chwilę dalszy ciąg rozmowy o niepełnosprawnych. Przypomnę, mniej więcej 10% populacji opolszczyzny to właśnie taka grupa społeczna. Zapraszam.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jak się żyje ludziom z niepełnosprawnościami w roku 2026 na Opolszczyźnie? Czy mają lepszą opiekę? Czy mogą mówić o tym, że już nie są grupą społeczną zapomnianą albo gdzieś spychaną za margines? O tym rozmawiamy z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, panią Małgorzatą Kozak. Jak pani oceni, tak nazwijmy umownie, współczynnik zadowolenia, satysfakcji ludzi niepełnosprawnych?
2: Myślę, że właśnie w związku z tą większą, zdecydowanie większą dostępnością do usług, do instytucji, rzeczywiście jakość życia zmieniła się osób z niepełnosprawnością i opiekunów i rodzin. Mówiliśmy też o tym, że nie bardzo te matki miały dokąd pójść, niechętnie wychodziły ze swoimi dziećmi. Dzisiaj właściwie trudno zauważyć, które dziecko jest z niepełnosprawnością, bo tak naprawdę 10% ponad mieszkańców miasta Opola ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale dwa razy więcej dzieci ubiega się o to orzeczenie z tytułu właśnie spektrum autyzmu. W związku z tym te granice zaczynają się zacierać. Tak naprawdę widoczna jest niepełnosprawność ruchowa, kiedy widzimy dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim. W tej chwili na pewno poziom życia bardzo się zmienił, ponieważ wszędzie i we wszystkich wydarzeniach osoby z niepełnosprawnością są, uczestniczą. Nie organizujemy żadnych wydarzeń już bez tłumacza języka na przykład migowego, co 25 lat temu, jak organizowaliśmy pierwsze w Opolu Dni Osób Niepełnosprawnych, wcale nie było takie oczywiste, a już od kilku lat ten tłumacz musi być, to jest po prostu oczywiste i obowiązkowe. Także wszędzie w urzędach pojawiają się tyflomapy i wszystko, co dedykujemy osobom z niepełnosprawnością, jest konsultowane z tym środowiskiem. Ci ludzie nie tylko wychodzą, ale wiedzą, po co wyjść, na co zwrócić uwagę. W związku z tym ta sytuacja się poprawia.
1: No to proponuję, żebyśmy za chwilę jeszcze porozmawiali o sytuacji, mówiąc tak ogólnie, o kondycji nie tylko osób niepełnosprawnych, ale ich rodzin, które bardzo często pełnią dyżur 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

0: gdy mówimy o polskich dniach osób z niepełnosprawnościami, gdy mówimy o tym środowisku, to najczęściej uwaga koncentruje się właśnie na tych ludziach, a rzadko kiedy mówi się o rodzinie, która opiekuje się niejednokrotnie na okrągło cały rok. Pani dyrektor, czy to też jest grupa społeczna, która wymaga coraz większego wsparcia i takie wsparcie otrzymuje?
1: Nie tylko wymaga, ale w tej chwili to już jest konieczne, ponieważ obowiązuje nas od tego roku hasło deinstytucjonalizacja, czyli już ustawowo jesteśmy zobowiązani w naszym kraju, żeby zrobić wszystko, żeby człowiek bez względu na swoje ograniczenia, w tym osoby z niepełnosprawnością, żeby właściwie do śmierci, do końca życia żył w swoim środowisku ze swoimi opiekunami. Ale żeby opiekunowie dali radę, żeby nie było konieczności umieszczania takich osób w placówkach opieki całodobowej, to przede wszystkim trzeba zadbać właśnie o opiekunów. I w tej chwili już realizujemy pierwsze projekty finansowane w ramach programów rządowych, jak asystent, jak opieka wytchnieniowa. I opieka wytchnieniowa polega na tym, że przychodzi ktoś i opiekuna zastępuje. Jest opieka wytchnieniowa.

0: ciśnieniowa, środowiskowa. W naszym mieście przychodzą opiekunowie, a rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą załatwić jakieś ważne sprawy albo po prostu odpocząć, nie wiem, iść do kina, do fryzjera, do dentysty. Również też w ramach programu rządowego jest możliwość opieki wytchnieniowej w placówce, czyli przez 2 tygodnie umieszczamy osobę zależną w jakiejś placówce, gdzie jest rehabilitowana, a my w tym czasie na przykład malujemy mieszkanie czy wykonujemy jakieś inne czynności. Ale ciągle jest tego za mało. 3 lata temu zgłosiło się do nas 40 osób, które chciały z tego programu korzystać i dostaliśmy z budżetu państwa środki dla 40 osób. W tym roku już powiem, że dostaliśmy środki dla 100 osób, a zgłosiło się 300 osób, więc jest już świadomość, jest zainteresowanie, a od przyszłego roku dobra wiadomość, już nie tylko programy rządowe, ale również w ramach naszego ośrodka tworzymy dział usług społecznych i to będzie właśnie dział, który będzie trafiał do rodzin. Rodziny będą wyposażane nie tylko dzięki pracownikom instytucji pomocy społecznej, ale również pracownikom służby zdrowia, bo tak stanowią nowe akty prawne i będziemy po prostu pracować w środowisku. I nie mówię tutaj tylko o usługach opiekuńczych, ale mówię tutaj o rehabilitacji w łóżku, o tym, żeby pokazać opiekunom, jak pielęgnować. I ten wachlarz usług mamy za mało czasu dzisiaj w Radiu Opole, żeby o tym mówić, ale naprawdę będzie bardzo szeroki i już niedługo w styczniu wystartujemy w naszym mieście. Będziemy pracować mobilnie, pracownicy socjalni trafią do Państwa dzielnic i tam będziemy Państwa zachęcać do tego, żebyście korzystali z tego, co my proponujemy i żebyście nam proponowali, co jeszcze jest potrzebne, żeby dać radę i żeby jakość życia osób z niepełnosprawnością była w naszym mieście coraz lepsza, a opiekunowie, żeby dali radę.
1: To ja proponuję, żebyśmy się też spotkali i o tym powiedzieli już u progu właśnie tego momentu. Bardzo dziękuję za te w sumie pozytywne wiadomości.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie w naszym mieście naprawdę duży rozwój usług społecznych dedykowanych właśnie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
1: A o tym wszystkim mówiła Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Między innymi dlatego, że już za tydzień, w czwartek, rozpoczynają się 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami.

0: baby, I'm on fire.
1: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
8: Po reklamie.
9: No i się chmurzy zgodnie z zapowiedziami. Ja patrzę już na prognozę pogody dla Namysłowa. Więcej powiem Państwu o tym już po wiadomościach w prognozie pogody.
10: Niebezpieczny odcinek ulicy Szosa Gańska w Praszce będzie modernizowany. Radio Opole gra z gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę z klubem. Brytyjskie linie zatrudniają coraz więcej osób 50+.
1: Wiadomości Radia Opole.
9: Po 16:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Ale na początek, jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do służby wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego. To na ulicy Krapkowickiej w Opolu. Nieznane są jeszcze szczegóły tego zdarzenia. Na miejscu są dwa zastępy Straży Pożarnej.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Szykuje się modernizacja niebezpiecznego odcinka ulicy Szosa Gańska w Praszce. Chodzi o odcinek od skrzyżowania dawnej drogi krajowej nr 4245 przez cmentarzu parafialnym. W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania. A co dokładnie będzie tutaj zrobione, mówi Roland Fabianek, wicestarosta Oleski.
11: Chcemy poprawić tam przede wszystkim bezpieczeństwo, przenieść przystanek autobusowy i przebudować tą drogę tak, aby stała się bezpieczna. Stan techniczny asfaltu nie jest może rewelacyjny, natomiast z przejezdu jakichś większych kolei nie ma. Jest tam dosyć niebezpieczne przejście wokół cmentarza i chcemy poprawić tutaj bezpieczeństwo pieszych i oczekujących na przystanku autobusowym, także nie jest to jakiś długi odcinek tej drogi w realizacji.
10: Starostwo powiatowe w Oleśnie pozyskało na ten cel niemal 700 tysięcy złotych z Ministerstwa Infrastruktury. To 60% kosztu inwestycji.
1: To są wiadomości Radio Opole.
10: Radio Opole gra z gwardią. Nasza rozgłośnia podpisała kolejną umowę i będzie partnerem medialnym klubu występującego w Orlen Superlidze. Dziennikarze sportowi będą relacjonować mecze piłkarzy ręcznych Korotopy Gwardii Opole w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Jako publiczne nadawce pokazujemy to, co w naszym regionalnym sporcie najważniejsze, podkreśla Jacek Kaczor, prezes Radio Opole.
12: Jak Gwardia Opole, to czemu nie i Radio Opole? Nawet bym powiedział, że koniecznie Radio Opole. Konkurencja na rynku medialnym jest duża, więc tym bardziej się cieszymy, że Gwardia wybrała Radio Opole i to już po raz 10. Ja bym chciał, żebyśmy przychodzili na te mecze jak najliczniej, bo kilka razy zdarzyło się być z przyjemnością, więc liczę, że publiczność będzie mocno wspierać zespół.
10: Cieszymy się, że współpraca jest kontynuowana, dodaje prezes Korotopy Gwardii Opole, Paweł Dołhańczyk.
13: Współpraca trwa dalej i będzie trwała w przyszłym roku, już minie 10 lat od kiedy pierwsza umowa została podpisana, także bardzo się cieszymy, jest to dla nas bardzo ważne, żeby mieszkańcy Opola, a także okolic całego województwa o nas słyszeli.
10: A pierwszy mecz ligowy opolski zespół zagra z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 5 września o 18 w Stegu Arenie.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
10: Są po 50 i 60 i właśnie rozwijają skrzydła. Brytyjskie linie lotnicze coraz chętniej zatrudniają w personelu pokładowym osoby z dużym doświadczeniem życia.
2: Co najmniej 50 lat ma prawie co ósmy członek załogi brytyjskiego przewoźnika EasyJet. Linia chce zatrudnić więcej takich osób, dlatego we wrześniu organizuje nabór na setki stanowisk w brytyjskich bazach. Doświadczenie w lotnictwie nie jest potrzebne, kandydatów czekają jednak szkolenie, badania lekarskie i sprawdzian umiejętności pływania. Brytyjskie linie lotnicze dzielą się historiami osób, które w dojrzałym wieku postawiły na zawodową zmianę. Francesca Hicks dołączyła do EasyJet w wieku 64 lat. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka i miała trudności ze znalezieniem nowego zajęcia. Teraz lata, odwiedziła już 22 kraje, a w pracy najbardziej ceni sobie kontakt z pasażerami.
10: Mówiła Anna Rączkowska. Resort zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Kuba Sękowski potwierdza, że resort analizuje takie rozwiązania.
8: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
10: A pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień. Obecnie akcyza m.in. ze sprzedaży alkoholu trafia do budżetu państwa bez określonego przeznaczenia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No i wędrujemy na ziemię namysłowską. Na razie powiedziałbym, szału nie ma, ale nie jest też zimno. 24-23 stopnie to w najbliższych godzinach. Dopiero koło północy zrobi się chłodniej, bo mniej więcej 15-14, a nad ranem nawet i 12. Jutro za to przepięknie. Od rana do zachodu słońca pełnia właśnie tej gwiazdy i będzie również cieplutko. Maksymalnie na ziemi namysłowskiej 26 stopni. A dzisiaj, no cóż, jakoś tak zachmurzone to niebo, ale w sumie zimno nie jest.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Dzisiaj mówimy o ludziach, którym w życiu jest trochę trudniej, czyli o niepełnosprawnych. Porozmawiamy za chwilę o pieniądzach. Tak, tak, o prawdziwych pieniądzach, jakie mogą i oni uzyskać, i ci, którzy ich zatrudnią. Wystarczy tylko słuchać Radia Opole.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W pierwszej godzinie naszej popołudniówki rozmawialiśmy o osobach niepełnosprawnych, ale z perspektywy nas, ludzi, którzy ich dostrzegają albo nie dostrzegają wokół siebie, no i w zależności od tego różnie też traktują. Tym razem porozmawiamy z perspektywy biznesu. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, warto pomyśleć o tym, jak tym ludziom nie dawać ryby, tylko wędkę. I o tym z dyrektorem opolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomaszem Dłubakiem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: To świętokradztwo, mówicie o pieniądzach, biznes, wie pan, tu niepełnosprawni, takie górnolotne hasła, a my tu o pieniądzach.
2: Rozmawiamy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak sama nazwa mówi, to jest fundusz, czyli to są pieniądze. Ponieważ na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w Polsce przeznaczone jest corocznie w ramach funduszu 10 miliardów złotych.
1: Straszne pieniądze.
2: I część tych pieniędzy trafia między innymi do przedsiębiorców, zwłaszcza takich, którzy wspierają osoby z niepełnosprawnościami i dają im szansę na to, żeby te osoby mogły się odnaleźć na rynku pracy. Też oczywiście oprócz zakładów pracy chronionej i normalnych przedsiębiorców, którzy mogą refundować sobie chociażby składki na funkcjonowanie na co dzień osób w zakładach pracy, mamy też takie fajne inicjatywy jak zakłady aktywności zawodowej. Tam w gruncie rzeczy jest połączenie organizacji pozarządowych częstokroć, pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i też biznesu, i to też dużego biznesu. Są przykłady chociażby w Nysie czy w Kluczborku, gdzie przedsiębiorcy, i to przedsiębiorcy chociażby z takiej bardzo zaawansowanej działki, jaką jest na przykład automotive, korzystają z zasobów ZAZ-ów i osoby z czasem nawet bardzo mocno zaawansowaną niepełnosprawnością wykonują na rzecz tych bardzo profesjonalnych przedsiębiorców pracę. I to pracę, za którą otrzymują z jednej strony wynagrodzenie, bo to jest naturalne, z drugiej strony ci przedsiębiorcy także otrzymują określone ulgi w opłatach na PFRON, czyli to jest taka trochę powiązana ze sobą inicjatywa.
1: To skoro tak jest dobrze, to dlaczego trzeba namawiać przedsiębiorców do tego, żeby współpracowali z zakładami aktywności zawodowej i z niepełnosprawnymi? I o tym porozmawiamy w drugiej części naszej audycji, już po 4:30.

0: Chmurzy się w Opolu coraz bardziej, bardzo możliwe, że nawet troszkę pokropi. Więcej o pogodzie, ale tym razem na ziemi głubczyckiej, już po wiadomościach, które przedstawi Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W gwałtownej powodzi i osunięciu ziemi na granicy Nepalu i Tybetu zginęło co najmniej 95 osób. Nieznany jest los co najmniej kilkuset turystów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że służba konsularna nie ma obecnie informacji o Polakach poszkodowanych w katastrofie. Sytuację na bieżąco monitorują konsul RP w New Delhi oraz konsul honorowy RP w Katmandu. W razie pojawienia się informacji o poszkodowanych obywatelach Polski, natychmiast zostaną podjęte działania.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już tylko kilka dni, a w wielu szkołach i przedszkolach brakuje nauczycieli. Na stronie z ofertami pracy dla kadry pedagogicznej widnieje obecnie 459 ogłoszeń. Brakuje m.in. nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyki czy przedmiotów zawodowych. Są poszukiwani również pedagodzy specjalni i psycholodzy. I jeszcze przypominamy, tylko do końca sierpnia można składać wnioski do budżetu obywatelskiego w Prudniku. Na realizację pomysłów mieszkańców gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. Pod koniec października w okręgach miejskich i wiejskich przeprowadzone zostaną głosowania. A w wiadomościach o 17:00 młody mężczyzna został oszukany na 85 tysięcy złotych przez osobę podającą się za pracownika banku. Sprawą zajmuje się policja w Nysie, a ponadto sprawdzamy, jak zawodnicy z Technika Głubczycy poradzili sobie w Mistrzostwach Europy Juniorów w badmintonie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A ja nawet powiem, jaką pogodę będą mieli zawodnicy tej drużyny z Głubczyc, bo w tej chwili może tam popadać, a temperatura podobnie jak w stolicy województwa, 23 stopnie. Pochmurno aż do północy, nad ranem chłodniej, bo około 11 stopni, ale chyba tak jak w całym regionie. Jutro na ziemi głubczyckiej przecudna pogoda. Słoneczna z temperaturą do 25 stopni. Dopiero po 18 może się lekko zachmurzyć, ale kiedy słońce będzie zachodzić, to w Głubczycach będą mieli 22 stopnie. Patrzę na piątek. Piątek troszeczkę chłodniej, ale po południu, pod wieczór znowu będzie ciepło i będzie trochę chmur, trochę słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w tej części naszej popołudniówki rozmawiamy o biznesie i dużych pieniądzach z osobami niepełnosprawnymi i szansą dla przedsiębiorców.

0: Twoje Radio Opole.
1: Współpraca z osobami niepełnosprawnymi to dobry interes. To nie tylko jest jakiś gest humanitarny, ale też podanie wędki, zamiast dawać cały czas rybę. I o tym w pierwszej części naszej audycji rozmawialiśmy z dyrektorem Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Tomaszem Dłubakiem. Panie dyrektorze, dlaczego trzeba namawiać przedsiębiorców, skoro PFRON nomen omen funduje, dopłaca do niektórych aktywności zawodowych?
2: No bo niestety w polskim społeczeństwie dominuje pewnego rodzaju stereotyp. Stereotyp polegający na tym, że osoby z niepełnosprawnościami to są osoby, które według tego stereotypu mogą w przyszłości w związku z zatrudnieniem takiej osoby generować problemy, chociażby, że będą korzystały nad wymiar z L4, że pracę, którą będą wykonywać wolniej. Natomiast to jest absolutnie nieprawda.
1: Czyli jeżeli popatrzymy w statystyki ogólnie dostępne, to jest niestety stereotyp i kompletny mit.
2: Tak, to jest mit i ten mit jest niestety ugruntowany w naszym społeczeństwie jako pewnego rodzaju spuścizna, być może po tamtych czasach. Natomiast on się zmienia, bo odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach oczywiście nie jest jakiś nas satysfakcjonujący, mam tu na myśli całe społeczeństwo polskie, bo ono jest dużo niższe niż w społeczeństwach europejskich. Natomiast co do zasady, na pewno to jest stereotyp i ten stereotyp musimy przełamywać. Stąd między innymi te zachęty finansowe do tego, żeby takie osoby zatrudniać. Ale co najważniejsze, osoby, które funkcjonują w ramach przedsiębiorców, różnego rodzaju przedsiębiorstw, są osobami, które wykonują swoją pracę rzetelnie, wykonują swoją pracę dobrze i te mity dotyczące tego, że te osoby będą chodzić na L4 są nieprawdziwe.
1: To proponuję, żebyśmy za kilka minut podali jakiś taki przykład. Może przedsiębiorcy, który krzywił się trochę, nie był przekonany, ale na współpracy z PFRON-em i z osobami niepełnosprawnymi dobrze wyszedł. I on, i ci niepełnosprawni.

tej audycji mówimy nie tylko o sytuacji osób niepełnosprawnych, nie tylko o opiece społecznej, ale także o przełamywaniu mitów i stereotypów, bo okazuje się, że osoby niepełnosprawne wcale nie chodzą częściej na zwolnienie lekarskie i o tym rozmawiamy z dyrektorem Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomaszem Dłubakiem. Panie dyrektorze, zna pan przykład przedsiębiorcy, który zachęcany przez pana trochę się krzywił, a będą mi chodzić na zwolnienia, to nie będzie tak dobrze robione, a dzisiaj to tylko może dobre słowa mówić o tym.

0: najbardziej. Znaczy, na pewno nie będę uprawiał żadnej kryptoreklamy. Nie wypada w radiu publicznym. W ogóle nie wypada reklamować przedsiębiorców. Niech się sami reklamują. Niemniej jednak znałem taką osobę, która prowadząc działalność nomen omen też paramedyczną, czy medyczną związaną z rynkiem medycznym, a dokładnie z rynkiem rehabilitacyjnym, potrzebowała do pracy osoby w administracji, która nawet się nie przyznawała do tego, że jest osobą z niepełnosprawnością, a ma orzeczenie. Ta niepełnosprawność nie zawsze jest widoczna. Nie zawsze trzeba ją kojarzyć z tym, że ktoś nie ma ręki, nogi albo nie porusza się w taki sposób, który byśmy od razu zidentyfikowali, że osobą z niepełnosprawnością.
1: No widzi pan, ale czasami daje do myślenia, że ta osoba się nie afiszowała z tym.
0: Tak, ale w ogóle tego tematu nie poruszała, została zatrudniona. No i już przy tej końcowej, finalnej historii związanej z zatrudnieniem, tam gdzie podajemy już swoje szczególne dane, gdzie rejestrujemy się, wiadomo, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, różnego rodzaju ubezpieczeń, okazało się, że osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, co absolutnie nie zmieniło podejścia tego właściciela. Natomiast no, z uwagi na to, że na rozmowie kwalifikacyjnej ta kwestia nie była poruszana, no to z jakąś taką większą atencją do tej osoby się podchodziło, mając tą świadomość, ten stereotyp, który funkcjonował u tego przedsiębiorcy, no, że kurczę, mogą być problemy. Okazało się po 3 miesiącach, że to jest jeden z najlepszych nabytków, jeżeli tak można powiedzieć, pracowniczych wśród wszystkich pracowników. Do dzisiaj ta osoba jest zatrudniana, korzysta ze zwolnień, które z tytułu zatrudnienia tej osoby występują, z refundacji. No i to jest taki właśnie żywy przykład u małego przedsiębiorcy, że ten stereotyp został przełamany, a nastawienie na samym początku, po tym jak ten ktoś się dowiedział już po tym wyborze, że to jest osoba z niepełnosprawnością, no, no było takie delikatne zwątpienie. Kurczę, czy dokonałem dobrego wyboru? Okazało się, że to był dobry wybór.
1: Niech to będzie najlepszą puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Tomasz Dłubak, dyrektor Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, był gościem 2 godziny naszej popołudniówki. To co, zobaczymy się na tych dniach niepełnosprawnych za tydzień, czwartek.
0: Tak, zobaczymy się w 2 miejscach, zapewne na tej plenerowej imprezie, no i oczywiście w Urzędzie Miejskim, gdzie jest dużo mowy o prostym języku.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
5: Wojownicy Korotop Gwardii Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek zapraszamy na prezentację pierwszej drużyny Gwardii Opole, sztabu szkoleniowego oraz zespołów Akademii GTV Busk Gwardii Opole na sezon 2026-27. W programie wydarzenie m.in. premierowy pokaz koszulek meczowych, występy artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Widzimy się w Stegu Arenie 31 sierpnia o godzinie 17. Wstęp wolny. Partnerem medialnym gwardzistów jest Radio Opole.
1: Po reklamie.
6: Radio Opole zawsze na posterunku. Spoglądam teraz na prognozę pogody dla Paczkowa. O czym nie wierzę. Podobno tylko 16 stopni, a u nas ponad 20.
7: Potężna lawina w Nepalu. Wiele osób jest zaginionych. Młody mężczyzna został oszukany na 85 tysięcy złotych przez osobę podającą się za pracownika banku. Sprawdzamy też, jak zawodnicy z Technika Głubczyce poradzili sobie w Mistrzostwach Europy Juniorów w badmintonie.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 17 Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Zaginionych jest co najmniej 400 turystów. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
8: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób.
7: Dziękuję za relację.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Stracił 85 tysięcy złotych. Myślał, że ratuje swoje pieniądze. Młody mężczyzna padł ofiarą oszusta, który podawał się za pracownika banku. Ten poinformował go, że ktoś, wykorzystując jego dane, składa wnioski o pożyczki kredytowe. Rzekomy pracownik banku powiedział również, że aby środki z pożyczki nie wpłynęły na rachunek bankowy, ten musi zostać zablokowany. Mówi młodsza aspirant Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
9: Oszust w trakcie rozmowy podał 29-latkowi numer rachunku bankowego, którego nazwał rachunkiem technicznym i polecił, aby tam wpłacić całe oszczędności. Mężczyzna przelał 85 tysięcy złotych na podany przez oszusta rachunek, chcąc zabezpieczyć swoje pieniądze. Po wykonaniu przelewu mieszkaniec powiatu nyskiego zadzwonił na infolinię swojego banku i wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.
7: Policja przypomina, przestępcy modyfikują swoje działania, wykorzystują emocje i presję. Dlatego warto być czujnym, nie klikać w nieznane linki i nie przelewać pieniędzy na nieznane konta. I zmieniamy temat. Policja MZK w Opolu przygotowują się do koncertu księdza DJ-a Padre Guilherme na stadionie, a to 4 września. Początkowo koncert miał odbyć się przed opolską katedrą, ale z uwagi na duże zainteresowanie został przeniesiony na Itaka Arenę. Mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: W związku z dużą liczbą uczestników tego wydarzenia, policjanci ruchu drogowego i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Opolu będą dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na koncercie oraz płynność ruchu w rejonie samego stadionu. Po zakończeniu wydarzenia, w razie potrzeby, funkcjonariusze ruchu drogowego podejmą się ręcznego kierowania ruchem, aby usprawnić wyjazd uczestników i bezpiecznie rozładować zwiększone natężenie ruchu.
7: Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu planuje uruchomić dodatkowe połączenia autobusowe, a Radio Opol jest patronem medialnym tego wydarzenia.
4: Wiadomo,
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Zbliża się sezon infekcyjny. Eksperci przypominają, że dzięki szczepieniom można uniknąć groźnego przebiegu chorób. Szczepienia są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi, tłumaczy profesor Krzysztof Tomasiewicz.
11: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV.
7: I jeszcze sport. Paweł Kiszczyk z Technika Głubczyce w parze z Mateuszem Michalikiem na 1/8 finału gry deblowej zakończyli udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w badmintonie. Paweł pokazał się z bardzo dobrej strony, co na pewno dobrze rokuje na przyszłość, mówi Przemysław Krawiec, klubowy trener zawodnika w Techniku Głubczyce.
12: Paweł miał grać z innym swoim partnerem długoletnim z Białegostoku. Niestety partner zrezygnował w ostatnim momencie z trenowania badmintona. Nie wiemy dlaczego, a liczyliśmy tutaj na medal. W ostatnim momencie został przydzielony zawodnik Mateusz Michalik, młodszy, mniej doświadczony, no ale też pokazali się z dobrej strony z Pawłem, ponieważ o wejście do 16 wygrali z parą z Węgier, zostawianym z numerem 6. Weszli do 16 i tam minimalnie ulegli parze duńskiej. Jak wiemy, że Duńczycy zawsze stoją na wysokim poziomie. Sam mecz był bardzo fajny i rokuje to dobrze na przyszłość.
7: I tą informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 18 w wiadomościach będzie już Katarzyna Plewnia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Tymczasem na zegarze 5:05 i temperatura w Paczkowie, no nic się nie zmieniło według tej przynajmniej prognozy, którą mam przed sobą, około 16 stopni. Mało tego, w okolicach najbardziej wysuniętych na zachód naszego regionu może również pojawić się deszcz. Przelotny deszcz, niegroźny. Temperatura oczywiście coraz niższa, najchłodniej będzie około 6 rano, 10 stopni, ale wtedy na ziemi paczkowskiej pojawi się słońce, tak jak wszędzie w naszym regionie. Dopiero chmurki koło 16-17 i temperatura maksymalna jutro około 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: W wiadomościach słyszeliśmy, że profesor medycyny ostrzega przed sezonem infekcyjnym, a my spróbujemy, chciałem powiedzieć, dmuchać na zimne, może trochę na odwrót, ale właśnie o chorobach gardła w naszej audycji już po 17:00.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
7: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
8: Hospitable Region.
7: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
8: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimy o dobro pożałować.
7: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
8: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny, hit Wilny.
7: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Podobno tegoroczne upalne lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, dlatego warto się dowiedzieć, dlaczego taka pogoda, piękna, gorąca, sprzyja infekcjom i to wtedy, kiedy najbardziej nam smakują lody albo bardzo chłodne napoje. I o tym porozmawiamy z doktorem nauk medycznych Jerzym Jakubiszynem, który przez wiele lat był ordynatorem oddziału laryngologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego, a później Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Na czym polega ten fenomen i paradoksalność sytuacji? Tu pięknie, a my chorujemy.
2: Generalnie bierze się stąd, że nasze gardło, nasza błona śluzowa gardła nie lubi szoku termicznego. Jeżeli jest przegrzana i dochodzi do gwałtownego oziębienia, a takie oziębienie będzie miało miejsce przy zjedzeniu lodów czy wypiciu zimnego jakiegoś napoju, to dochodzi do zmian zapalnych, które mogą uaktywnić florę bakteryjną, która jest w gardle i zaczyna być problem, a poza tym wirusom łatwiej wtedy zaatakować taką błonę śluzową. Stąd rzeczywiście w lecie, czy klimatyzacja samochodowa, czy nawet taka w mieszkaniu, która długo działa, bo jest upał na zewnątrz, czy właśnie człowiek gdzieś tam sobie pobiega w upale i chciałby się teraz ochłodzić i jest potem tego konsekwencja.
1: No jest jeszcze jeden szczegół, bo nam się wydaje, że infekcji ulegniemy wtedy, gdy ktoś kichnie, prychnie, a tymczasem właśnie te drobnoustroje przecież cały czas są w naszym organizmie, z tym, że my wygrywamy, o ile nie podamy ręki tym drobnoustrojom.
2: Błona śluzowa, czy drogi oddechowej, czy drogi pokarmowej nie jest sterylna. Tam są zawsze bakterie, niektóre z nich są bardzo pożyteczne dla organizmu, niektóre z nich sobie są, tylko nie trzeba im pomagać.
1: Jest jeszcze jeden paradoks, o którym chciałem porozmawiać, to znaczy słyszałem, że podobno przy niektórych operacjach, na przykład dotyczących migdałków, lekarze czasami zalecają jedzenie lodów. No to już jest w ogóle paradoks do kwadratu. I o tym z doktorem Jerzym Jakubiszynem już za kilka minut.

0: infekcja na skutek szoku termicznego? To pierwsze wyjaśnienie, jakie nam przekazał dr Jerzy Jakubiszyn, jeżeli chodzi o picie zimnych napojów podczas upału czy lodów, czy też na przykład, mówiąc tak naukowo, przegięcia z klimatyzacją. Ale jest jeszcze jeden wątek. Podobno niektórzy lekarze mówią, że na drugi dzień po operacji migdałków absolutnie można wcinać lody i nic złego się nie stanie. No trochę to niespójne logicznie z tą poprzednią sytuacją.
1: Po pierwsze, my nie namawiamy i nie zachęcamy. To jest troszkę taki mit, który pokutuje w społeczeństwie, a wynika on z tego, że jeżeli już cokolwiek po operacji migdałków pić czy jeść, to raczej rzeczy chłodne niż ciepłe. Dlatego, że ciepło rozszerza naczynia, świeża blizna, świeża loża pomigdałkowa może potem zacząć krwawić. Jeżeli wypijemy czy zjemy coś chłodnego, no to wiadomo, naczynia nie będą się rozszerzały, zagrożenie krwawieniem jest mniejsze. Natomiast być może bierze się to również z tego, że kiedyś, jak się dzieci namawiało na tego, nie martw się, będziesz mógł zjeść lody, po to...
0: Pokusa jest cudowna.
1: Tak, że dziecko się zgodziło na zabieg, bo tam lody i potem się o te lody upominało, ale to nie jest tak, że zalecamy i namawiamy. Po prostu okres po operacji migdałków wymaga chłodnego otoczenia raczej niż ciepłego. Stąd też w sytuacji, jeżeli nie jest to mus, czyli na przykład wyjście z bardzo rozległego ropnia okołomigdałkowego albo w anginę wpadająca i jakieś powikłania i lekarz prowadzący pacjenta mówi, ja muszę się pozbyć tych migdałów, bo one są dla mnie problemem, to nie zalecamy operacji migdałów w okresie letnim, kiedy jest naturalnie ciepło i gorąco wokół. Lepiej operacji robić w okresie jesienno-zimowym.
0: No to jeszcze o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, czyli jeżeli coś nas tam drapie, swędzi albo boli w gardle. Czy płukanie solą w sytuacji awaryjnej, gdy nie mamy na razie możliwości spotkać się z lekarzem, to dobre rozwiązanie?
1: Niekoniecznie. Dlatego, że zależy ile tej soli dodamy, to może troszkę drażnić. To też się wzięło stąd, że takie płukanie solą może troszkę niby odkażać miejsce. Natomiast jeżeli cokolwiek się dzieje i boli nas gardło i nie wiemy czemu i nie jesteśmy w stanie nawet sobie sami zobaczyć, niektórzy są tacy, że na myśl o szpatułce ma już odruch wymiotny, no to można po prostu wziąć jakieś tabletki do ssania ze środkiem odkażającym sibilin, chlorhinalin, po prostu i następnego dnia udać się do lekarza.
0: I o tych gardłowych sprawach rozmawialiśmy z doktorem nauk medycznych Jerzym Jakubiszynem, wieloletnim ordynatorem oddziału laryngologii w Wojewódzkim Centrum Medycznym, a później w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Bardzo dziękuję panie doktorze, no i oczywiście życzę dużo zdrowia, mimo podobno nadchodzących upałów.
1: Dziękuję bardzo, zdrowie się zawsze przyda.

0: Moda nie dotyczy tylko tego, co ubieramy na siebie, czyli mówiąc elegancko, ciuszków, ale także ma związek z repertuarem językowym. I o tym więcej Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Myślę, że każdy mniej lub bardziej wnikliwy obserwator języka polskiego, właściwie to nawet każdego języka, wie, że co jakiś czas wybuchają w nich mody na pewne słowa. Ni stąd, ni zowąd wszyscy zaczynają takich słów używać, czyniąc to z wyraźnym zadowoleniem. No i myślę, że właśnie tutaj to słowo zadowolenie jest takim słowem kluczem. Kiedyś zapomniany dziś artysta śpiewał, że chodzi o to, żeby było miło. No, kto zaprzeczy? O to jak najbardziej chodzi, a temu służyć ma między innymi afirmacja, czyli słowo, które w ostatnich latach niewątpliwie zrobiło w polszczyźnie wielką karierę. Pojawia się w rozmowach o psychologii, rozwoju osobistym, motywacji, pracy nad sobą, a nawet w języku reklamy.
3: A to już nie asertywność?
2: No, asertywność to jest
3: już minęły
2: jeden
3: czasy?
2: Z elementów afirmowania rzeczywistości i siebie. Mówimy o afirmowaniu siebie, ale też o pozytywnych afirmacjach, o afirmacjach sukcesu, czy codziennych afirmacjach. Czasem jednak słowo to bywa używane bardzo swobodnie, a jego znaczenie, moim zdaniem, zaczyna się nieco rozmywać. Samo słowo ma oczywiście długą historię i wcale nie narodziło się w świecie współczesnego, i tutaj kolejne takie bardzo modne słowo, coachingu. Źródłem polskiego słowa afirmacja jest łaciński czasownik affirmare, oznaczający umacniać, potwierdzać, zapewniać, uznawać za prawdziwe. Składa się on, to słowo, z członów ad, czyli do, oraz firmare, umacniać, związanego z łacińskim firmus, czyli mocny, stały, pewny. No już sama etymologia podpowiada nam, że podstawową ideą tego słowa jest umocnienie czegoś, potwierdzenie, uznanie czegoś za prawdziwe lub ważne. Z łaciny wywodzą się oczywiście też inne słowa związane z tym rdzeniem, między innymi afirmować i afirmatywny, czyli docenienie tego, co się ma, docenienie siebie samego. Afirmuj siebie, czyli powtarzaj sobie, że jesteś piękna, mądra i bogata, to na pewno taka będziesz, albo jesteś właściwie i nie stracisz.
3: No, ja myślę, że tu by się niektórzy nie zgodzili, bo afirmacja nie jest wyobrażaniem siebie i wmawianie sobie, że jest się pięknym, młodym i bogatym, tylko raczej akceptacją tego, jakim się jest.
2: No nie, bo tutaj odwołuje się bardziej do dziedzictwa stoickiego, a właśnie ten trend zakłada

0: Nie pozytywnego wizerunku, który może doprowadzić do takiego zafałszowanego obrazu samego siebie i kiedy w pewnym momencie się obudzimy i zobaczymy, że nie jesteśmy piękni, młodzi i bogaci, to możemy popaść w depresję. Więc ostrożnie.
1: Ale oczywiście nam to nie grozi.
2: Na końcu języka.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Po reklamie.
4: Troszkę sennie się zrobiło. Wydaje mi się, przynajmniej tak czuję w kościach, że to za sprawą aury. Jaka ma być pogoda jutro? O tym już po wiadomościach.
5: Konsolidacja szpitali w regionie. Jutro na sesji Rady Miasta Opola swoje stanowiska w tej sprawie przedstawią kluby PiS i KO.
6: Stanowisko Koalicji Obywatelskiej z nadzieją patrzy na sam proces konsolidacji.
7: Nasze stanowisko jest odrębne.
5: Spotkanie półrutynowe, mówi Donald Trump o wizycie szefa CIA w Moskwie. W tym serwisie także kultura, a w niej m.in. zaproszenie na piątkowy jubileusz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 18:00 dyżur swój rozpoczyna w redakcji informacji Radia Opole Katarzyna Plewnia.
5: Dwie uchwały dotyczące konsolidacji opolskich szpitali pojawią się na jutrzejszej sesji Rady Miasta Opola. Jedna autorstwa radnych PiS, druga klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi jego przewodniczący Tobiasz Gajda, uchwała nie dotyczy samego procesu konsolidacji, a kwestii transparentności tego procesu.
6: Stanowisko Koalicji Obywatelskiej z nadzieją patrzy na sam proces konsolidacji z mniejszą ostrożnością, ponieważ wiemy, że jest to proces w wielu miejscach nieunikniony. Większa jednostka to jest lepsza dostępność lekarzy, to są krótsze kolejki, mniejsze problemy z zabezpieczeniem dyżurów.
5: Zdanie klubu Koalicji Obywatelskiej jest za konsolidacją. My tego nie poprzemy, mówi z kolei Sławomir Batko z klubu PiS.
7: Ono jest tym stanowiskiem, które przedstawia zarząd wojewódzki i każdy, kto za tym stanowiskiem podniesie rękę w Radzie Miasta, też będzie za tą konsolidacją. Nasze stanowisko jest odrębne. Ono mówi o konieczności przeprowadzania wnikliwych analiz, wskazania szans, ryzyk, zagrożeń i dopiero podjęciu mądrej decyzji.
5: Początek sesji jutro o godzinie 9:00.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W Kędzierzynie-Koźlu powstanie myjnia dla pociągów. Polregio podpisało umowę z wykonawcą tej inwestycji, firmą Mostostal Kraków. Myjnia powstanie w punkcie utrzymania taboru i będzie to pierwszy taki obiekt przewoźnika w województwie opolskim. Już we wrześniu ruszą pierwsze prace budowlane, potrwają do sierpnia przyszłego roku, mówi Sebastian Staroń, lider projektu w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Większość czynności związanych z czyszczeniem będzie tam wykonywana automatycznie. Znajdą się również stanowiska do zmywania graffiti i do umywania ręcznego. Czas czyszczenia jednego składu wyniesie około 5-6 minut, a pierwsze składy Polregio będą mogły korzystać z myjni jesienią 2027 roku.
5: W ciągu roku myjnia będzie w stanie umyć ponad 1800 pojazdów tylko z Opolszczyzny, ale ta liczba może wzrosnąć, jeśli będzie zainteresowanie ze strony spółek Polregio z innych województw, bądź zainteresowanie innych przewoźników.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: To akurat nie dzieje się w regionie, to informacja z zagranicy. Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zejścia lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Zaginionych jest co najmniej 400 turystów. Po stronie chińskiej zginęły co najmniej 3 osoby, a 265 uważa się za zaginione. Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach. Donald Trump nazwał półrutynowym spotkaniem wczorajszą wizytę szefa CIA w Moskwie. Zaprzeczył, by chodziło o ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO albo o prośbę o pomoc w otwarciu cieśniny Ormus. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
1: O wizytę szefa CIA w Moskwie Trump był pytany w wywiadzie dla konserwatywnego publicysty Glenna Becka. Zapytany o krążące teorie na temat celu podróży odparł, że żadna z nich nie jest prawdziwa. Jednocześnie powiązał wizytę z Ukrainą. Powiedział, że coś może z niej wyniknąć i że administracja ciężko pracuje nad zakończeniem tej wojny. John Ratcliffe wyleciał z Waszyngtonu w niedzielę i przez Łotwę dotarł we wtorek do Moskwy. Spędził tam 4 godziny. Kreml twierdzi, że szef CIA nie spotkał się z Władimirem Putinem. Amerykanie uprzedzili o podróży stronę ukraińską i poprosili o wstrzymanie uderzeń na Moskwę na czas jej trwania.
5: Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open poinformowali, że dzika karta w rywalizacji deblowej trafi do sióstr Williams, 44-letnia Serena i o dwa lata starsza Venus. Zagrają więc w tym sezonie w parze po raz drugi. 18 sierpnia uległy już w pierwszej rundzie w Cincinnati Ukraińce Marcie Kostiuk i Amerykance Peyton Stearns. Siostry Williams jako deblistki triumfowały w karierze w 14 turniejach wielkoszlemowych, a US Open rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Już jutro na opolskim rynku odbędzie się gra terenowa zorganizowana przez Stowarzyszenie OPAK.
10: Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać. Na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza. Czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
9: Mówiła Agnieszka Kupiec, pomysłodawczyni gry. Kto pierwszy rozwiąże wszystkie zadania, otworzy skrzynkę, otrzyma nagrodę. Zmieniamy temat. 28 sierpnia odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach Unii Kultur Polska-Ukraina.
11: Naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina Dina, opowiadającej historię dziewczyny z Ukrainy. I to jest fikcja, ale fikcja, która została zapoczątkowana prawdziwymi wydarzeniami.
9: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Odbędzie się ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18. Ponownie zmieniamy temat. Również 28 sierpnia w Muzeum Polskiej Piosenki odbędzie się uroczystość z okazji dziesięciolecia działalności instytucji.
12: Gościnią specjalną będzie Halina Młękowa. Chcemy Państwu też zaprezentować kolejny, szósty sezon historii jednego przeboju. To hasło, które pojawia się na plakacie, czyli 10 razy 10 nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy właśnie 10 odcinków tego nowego sezonu Państwu na to dziesięciolecie zaprezentować.
9: Mówił Mateusz Torzecki z muzeum. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym.
0: Pogoda.
13: Jeżeli portale pogodowe nie rozmijają się za bardzo z prawdą, to mamy ciekawe zjawisko. W Opolu 22 stopnie, w Nysie troszkę mniej 20, a tymczasem według tej informacji, które mam, w Paczkowie 15-16. Ale wróćmy do Nysy. Tutaj na razie przynajmniej nie pada, no może gdzieś tam po drodze parę kropelek z nieba spadnie i to wszystko. W nocy w Nysie około 11 stopni, 12, natomiast od rana piękna, słoneczna pogoda. Aż do popołudnia dopiero chmury nieznaczne mogą się pojawić po 15, a temperatura w Nysie i w okolicach, ale nie w stronę Paczkowa, tylko bardziej w stronę południa, 25-26 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Swoją pracę za konsoletą realizatora Radia Opole zakończył Dariusz Kuzera. Pojawił się Marcin Głowienkowski, żelazną ręką będzie pilnował, żeby wszystko tu grało i grało. Zapraszam na ostatnią godzinę naszej popołudniówki, Krzysztof Dobrowolski, a będzie za moment bardzo, bardzo marzycielsko.

0: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
3: Po reklamie.

0: pogoda za oknem chyba tworzy taki troszkę melancholijny wieczorowy nastrój. No i pomyślałem, że właśnie w takim klimacie spędzimy te ostatnie minuty naszej popołudniówki Radia Opole. No i tak o sentymentalno-melancholijnym nastroju proponuję, żeby właśnie porozmawiać dzisiaj z fotografem, który zmierzył się z bezkresem nocy i pięknymi gwiazdami. A o czym wtedy marzył?
1: Marzyłem tylko o tym, żeby nie kopnąć statywu w pociemku oraz marzyłem o tym, żebym absolutnie nie pomylił się w nastawach fotograficznych, żeby to zdjęcie wyszło.
0: Czy się marzenie spełniło? O tym dowiemy się jeszcze przed 19:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: W ostatniej godzinie naszej audycji taki akcent wakacyjno-melancholijny, a to za sprawą naszego nadwornego fotografa Rafała Nosala, który bardzo lubi spacerować, chodzić i nie tylko fotografować, ale też przeżywać, podziwiać to, co zobaczy.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, no i przede wszystkim ciebie.
1: Co cię ujęło, urzekło, zachwyciło tego lata podczas różnych wypraw z założenia fotograficznych?
2: Ja zacznę od takiego słowa, które dla części naszych słuchaczy może być nowością, a dla tej młodszej części standardem, z którym na co dzień się spotyka. Zacznę od takiego słowa jak huk i takim hukiem rozpocznę naszą rozmowę, dlatego że będziemy rozmawiać o wakacyjnych obrazkach, a ja mam wrażenie, że w ogóle fotografowie to cały rok są na wakacjach. Z tego względu, że my się pojawiamy, a szczególnie ci fotografowie, którzy zajmują się fotografią krajobrazową, pojawiają się w takich miejscach, które ludzie z reguły odwiedzają wtedy, kiedy mają wolne. Wtedy, kiedy przeznaczają czas na wypoczynek. A my szukamy pięknych obrazków przez cały rok, więc w tych miejscach się pokazujemy. Niewątpliwie trzy takie obrazki, które z tego roku zapamiętam i zapamiętałem i również sfotografowałem, no to przede wszystkim ten pierwszy obrazek, którego długo nie zapomnę, ponieważ również fotografuję niebo w przeróżnych odsłonach, od tych nocnych po ciekawe zjawiska na niebie, no to zaćmienie słońca nad Adriatykiem. Ono nie było prawdopodobnie tak okazałe i tak piękne jak w Polsce czy w Hiszpanii. Natomiast sam anturaż, ponieważ spędzałem wtedy urlop i wczasowaliśmy się z rodziną w Czarnogórze, sam urok miejsca, w którym to się odbywało i jakby moment, w którym doświadczyłem tego zaćmienia, był bardzo wyjątkowy. Byliśmy z żoną i z córeczką na spacerze nad brzegiem Adriatyku. Wiedziałem o tym, że zaćmienie będzie za chwilkę na niebie się odbywało, natomiast nie wiedziałem, czy do końca uda nam się je zobaczyć, ponieważ Adriatyk był bardzo spokojny, ale niebo było lekko pochmurne i w pewnym momencie od horyzontu otworzyła się przestrzeń, chmury się rozeszły, wyszła piękna tarcza słońca, która już dotykała horyzont nad Adriatykiem i rozpoczęło się zaćmienie, które udało mi się sfotografować. No, myślę, że zdjęcia były jedynie dodatkiem. Bardziej się rozanieliliśmy tym widokiem, spoglądaliśmy w tarczę słońca i przeżywaliśmy ten czas wspólnie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dzisiaj staramy się rozstać z Państwem w takim romantycznym nastroju. No nie wiem, dlaczego tak mnie po prostu natchnęło, a spotkałem Rafała Nosala, naszego nadwornego fotografa, którego namówiłem na takie zwierzenia dotyczące właśnie najpiękniejszych obrazków tych wakacji, które, co tu dużo mówić, powoli odchodzą.
2: Kolejnym obrazkiem, jaki pozostał mi w głowie, ale również jego ślad jest na karcie pamięci w aparacie i powstały z tego, można powiedzieć, że taka seria obrazków rodzinnych w sumie, no to bardzo romantyczny obrazek, który powstał w Paryżu. Byliśmy podczas naszego rodzinnego wyjazdu w Paryżu, odwiedzaliśmy przeróżne dzielnice i oczywiście, no tam, gdzie jest najbardziej charakterystyczne miejsce, to zawsze to jest to miejsce w Paryżu, z którego widać wieżę Eiffla. Natomiast z reguły trzeba liczyć się tam z ogromnymi tłumami, z takim brakiem intymności, brakiem możliwości zrobienia zdjęcia bez osób, które wpadły na ten sam, podobny pomysł. Więc szukaliśmy takich uliczek w Paryżu, które są nieoczywiste, które nie występują gdzieś tam w poradnikach czy też spotach fotograficznych ogólnodostępnych. No i znaleźliśmy miejsce, które jest poniekąd w ścisłym centrum, blisko naszej ulubionej restauracji i miejscu, z którego doskonale było widać wieżę Eiffla, ale to było też takie piękne podprowadzenie, ponieważ była to uliczka, z dwóch stron piękne paryskie kamienice, ludzi praktycznie w ogóle, linie prowadzące w kierunku wieży Eiffla, zachodzące za wieżą Eiffla słońce, no i to, co chyba najpiękniejsze w tym kadrze, to nie wieża Eiffla i Paryż, ale moje dwie przepiękne dziewczyny, czyli moja żona i moja córka. No, ten obrazek zostanie ze mną na długo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na koniec dnia takie romantyczne obrazki, wręcz wzruszające i nostalgiczne. Tak staramy się rozstać z Państwem. Dzisiaj za sprawą mojego redakcyjnego kolegi Rafał Nosal jest naszym nadwornym fotografem, ale tym razem opowiada o tych swoich przygodach, a nawet wrażeniach podczas podróży wakacyjnych. Oczywiście z aparatem fotograficznym, no bo jak inaczej?
2: Co roku staram się wykonać serię zdjęć, które są bardzo typowe dla mnie, ponieważ ja bardzo lubię tak zwany nightscape, czyli zdjęcia nocne krajobrazu. Natomiast z reguły wykonuję ją w takich miejscach, które, i tutaj znowu takie fachowe określenie, które są wolne od light pollution, czyli od takiego...
1: zanieczyszczenia świetlnego.
2: Dokładnie tak, zanieczyszczenie świetlne, z którym mamy na co dzień bardzo dużo do czynienia, szczególnie w tych zurbanizowanych terenach. W tym roku znowu wybrałem się w okolicach sierpnia, niedawno stosunkowo, na polowanie na Drogę Mleczną i Perseidę. Bo to zawsze kumulacja tych dwóch, można powiedzieć, tematów fotograficznych, które mnie bardzo mocno pociągają. Długo jechaliśmy, bo z reguły z moim przyjacielem bardzo długo szukamy takich miejsc, które nie są zaśmiecone świetlnie. Udało nam się dotrzeć w takie rejony, w których nagle to niebo zaczyna być przepięknie czarne, głębokie, z nieokreśloną ilością gwiazd. No i znowu poszukiwanie tego nieba czystego, nieba, które jest idealne do fotografii. Wszystko wskazywało na to, że się nie uda w tym roku, natomiast powstał przepiękny kadr z Tatrami Bielskimi w pierwszym planie, a nad nimi bardzo głęboka, bardzo widoczna, niesamowicie widoczna jak na to miejsce Droga Mleczna, no i oczywiście udało nam się złapać trochę Perseidów, które tej nocy bardzo dopisały. No, kolejny kadr, który pozostanie ze mną na bardzo długo. No i polecam Państwu takie poszukiwania czystego, gwiezdnego, romantycznego, bo o tym wspominałeś również, nieba, pod którym nie tylko można robić zdjęcia, ale pod którym można przepięknie spędzić czas, choćby rozkładając sobie kocyki, bez żadnych konkretnych celów, wpatrywać się po prostu w gwiazdy.
1: A pamiętasz może, o czym marzyłeś wtedy, widząc te spadające ciała niebieskie? Bo to tak ma być, że się trzeba nad czymś zastanowić i zamarzyć.
2: Nie, no oczywiście, że pamiętam. Marzyłem tylko o tym, żeby nie kopnąć statywu w pociemku, oraz marzyłem o tym, żebym absolutnie nie pomylił się w nastawach fotograficznych, żeby to zdjęcie wyszło.
1: Domyślam się, że marzenie się spełniło.
2: Jak najbardziej.
1: Rafał Nosal, marzyciel z bardzo pragmatycznym podejściem, nasz nadworny fotograf, był naszym gościem i takim oto akcentem rozstajemy się powolutku z Państwem. Dzisiaj w środę w popołudniówce Radia Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jak Państwo słyszeli w naszej audycji, romantyczne marzenia mogą być jednocześnie bardzo pragmatyczne. Na przykład, żeby nie kopnąć statywu podczas fotografowania bez kresu ciemnej nocy. Tak właśnie oto nasz gość opowiedział o swoich przygodach z fotografowaniem, a ja zamierzam ten wątek kontynuować. Będę pytał o polskich fotografów, o te obrazy podczas wakacji zarejestrowane, które pozostaną na długo w ich pamięci. Myślę, że będzie i barwnie, i romantycznie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę pogodnego wieczoru. Krzysztof Dobrowolski.

0: A że zbliża się godzina 19, to w Radiu Opole. Pora teraz na serwis informacyjny. Nieletni wśród podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. Gmina Kluczbork chce ultradźwiękami pozbyć się sinicy ze zbiornika w Ligocie Górnej.
1: Korzystaliśmy z oczyszczania poprzez biotechnologię, ale one nie dały tego efektu.
0: Koncern Meta porozumiał się z amerykańskimi Stanami.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Nieletni jest w gronie podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. Radio Kraków ustaliło, że 16-latek przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w czasie pobicia na osiedlu willowym w Nowej Hucie był na urlopie. Sąd rodzinny nie zastosował dodatkowego środka wychowawczego. Uznał, że już orzeczony jest wystarczający, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Zgut.
3: Sąd, który nadzoruje wykonanie tego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym, zadecydował o tym, że młody człowiek ma natychmiast powrócić z urlopu, który był mu udzielony, i stawić się w ośrodku wychowawczym.
0: Do śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło w nocy z czwartku 20 sierpnia na piątek 21. Monitoring zarejestrował, jak 5 mężczyzn bije i kopie 36-latka. Napastnicy mieli też używać ostrych narzędzi. Śledczy podejrzewają, że z brutalną napaścią mogą mieć związek osoby ze środowiska pseudokibiców Wisły Kraków.
2: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
0: Do 95 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po przejściu lawiny błotnej i powodzi w Nepalu. Co najmniej 400 turystów jest zaginionych. Profesor Jakub Zajączkowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego powiedział w Polskim Radiu 24, że do lawiny błotnej doszło w wyniku trzęsienia ziemi.
4: Niestety sytuacja jest dynamiczna przy takich skutkach, katastrofach naturalnych. Ta powódź idzie teraz w dół Nepalu. Oczywiście rząd podejmuje decyzje takie jak zamknięcie tych głównych autostrad, dróg.
0: Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Nowej technologii holenderskiej chce używać gmina Kluczbork do walki z sinicami, które opanowały zbiornik retencyjny w Ligocie Górnej od 13 lipca. Obowiązuje tam zakaz kąpieli ze względu na sinice i przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii coli oraz enterokoków. Nieoficjalnie wiadomo, że problem bierze się z zanieczyszczenia wody od strony północnej. Chcieliśmy zastosować w tym roku technologię holenderską, ale firma po rozmowach nie przystąpiła do przetargu i nie mogliśmy skorzystać z tak zwanych bojek, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
1: Korzystaliśmy z oczyszczania poprzez biotechnologię, ale one nie dały tego efektu, jakie dać powinny. Jesteśmy umówieni na spotkanie właśnie z firmą holenderską we wrześniu. No, mam nadzieję, że te technologie dadzą efekty. Bardzo byśmy chcieli, żeby przyszły rok, w szczególności kiedy basen w Bąkowie będzie remontowany, żeby zbiornik był czysty.
0: Burmistrz dodaje, że holenderska technologia polega na działaniu ultradźwięków. Włodarz gminy chciałby rozstrzygnąć przetargi na przełomie roku, żeby od wiosny móc już zastosować nową technologię w Ligocie Górnej. Co zrobić, słysząc syrenę alarmową? Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? W sobotę, 29 sierpnia, rozpoczyna się krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ma służyć m.in. przećwiczeniu zachowań zalecanych w poradniku bezpieczeństwa, wyjaśnia Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
5: Kwestie dotyczące sygnału alarmowego, kwestie dotyczące zagrożeń związanych z dezinformacją, komunikatów ostrzegawczych, gdzie się kierować i które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać się jakiejś dezinformacji. Kolejny element to prezentacja plecaka ewakuacyjnego.
0: W wydarzenie zaangażowani są wojewodowie, samorządy, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, policja, organizacje społeczne. Ćwiczenia odbędą się w całym kraju, w centrach miast, przy remizach strażackich i w bibliotekach. Koncern Meta, właściciel platform Facebook i Instagram, zgodził się zapłacić blisko 17 miliardów dolarów, aby zakończyć sądowy spór z 29 amerykańskimi Stanami. Zarzuty dotyczyły takiego zaprojektowania platform, by uzależniały dzieci. Niewłaściwie platformy gromadziły też dane osobowe najmłodszych użytkowników. Meta ma wprowadzić m.in. dzienne limity czasu korzystania z serwisów, ograniczy też możliwość korzystania z nich w godzinach nocnych przez dzieci. Firma nie przyznała się do uchybień, ale zgodziła na zawarcie ugody.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo zachmurzone jest niebo nad Opolszczyzną. Z tych chmur miejscami może też słabo popadać. Temperatura w centrum województwa to 22 stopnie Celsjusza, 18,5. Tyle pokazują termometry na południu regionu. Na barometrach z kolei 1022 hektopaskale. Wiatr jest teraz słaby, północno-wschodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, w której będzie sporo gości. Będzie dziś dużo, dużo muzyki, ale także pojawią się Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Oficjalnie będą mówiły o wydarzeniach w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale będą to wydarzenia współorganizowane, czy to z germanistyką, czy z różnymi stowarzyszeniami też ukraińskimi w Polsce oraz z mniejszością niemiecką, ale wszystko o charakterze otwartym. Będzie chodziło o to, żebyśmy wzajemnie razem się lepiej poznawali. Szczegóły zresztą za chwilę Wam przybliżą. Natomiast w kolejnej godzinie posłuchamy zespołu Dr. Floyd. Tydzień temu, jeżeli Państwo słuchaliście audycji, a jest w razie czego podcast też na stronie Radia Opole, moją gościnią była Agnieszka Kania, która mówiła o zbliżającym się pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku 11 września od 16 do 22. No i tam między innymi wspominała o tym, że będą wystawy, warsztaty malowania ceramiki, także dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. Będzie spotkanie poetyckie z Bronisławem Majem, wybitnym poetą, ale też znawcą literatury. Wernisaż wystawy fotografii Jolanty Mokrzyckiej i malarstwa Gabrieli Soboty-Czcionkowskiej, ale też koncerty. No i o koncertach było oczywiście trudno opowiedzieć, więc postanowiłem zaprosić członków zespołu Dr. Floyd. Doktor, wiadomo, prawda, są lekarzami, bo Festiwal Sztuk Lekarskich, a Floyd może nam się kojarzyć z grupą Pink Floyd. I mogę tylko powiedzieć, jeżeli tak się Państwu skojarzyło, to bardzo słusznie się skojarzyło. No i właśnie w drugiej godzinie Dr. Floyd się pojawi, opowiedzą o swojej muzyce, a naprawdę sporo mają sukcesów na koncie, łącznie z tym, że mają zgodę na wykonywanie muzyki z repertuaru właśnie zespołu Pink Floyd. Więc będzie dzisiaj naprawdę wielobarwnie. Zostańcie ze mną przez najbliższe

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu. Pierwsze zapowiedziane dziś gościnie, a są to Klementyna Melanicz, cześć.
1: Cześć.
0: I Bogna Peter, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, a Klementyna Melanicz, jako ktoś, kto w tym właśnie centrum też odbędzie się kilka spotkań, o których opowie, ale takich już międzynarodowych. Ukraińsko-niemiecko-polskich, prawda?
1: Tak.
0: Tak, wszystko się zgadza, ale żeby trzymać się chronologii, postanowiłem, niech daty zdecydują. Pierwsze wydarzenie, które odbędzie się 2 września w centrum, z szuflady wspomnień moich dziadków. Kto będzie wspominał? Nie twój dziadek Bogna, prawda?
2: Nie. Ja niestety już dziadków nie mam, dlatego lubię pracę w centrum, bo mogę bardzo dużo takich opowieści o dziadkach i o babciach słuchać. O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci, no dzisiaj to już chyba wszyscy są absolwentami, o polskiej germanistyki, którzy pod koniec roku akademickiego pokazali utworzoną przez nich wystawę. Oni sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę. I to zostało zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec roku akademickiego właśnie, a dzisiaj na wrzesień zaplanowaliśmy otwarcie tej wystawy ponowne, ale wtedy ta wystawa zostanie z nami na cały wrzesień. O wystawie opowiedzą już nie tylko studenci, ale koordynatorka tego projektu, pani doktor habilitowana Gabriela Jelito-Piechulik. Ona będzie naszą gościnią.
0: Doskonale znana zresztą też, bo była wielokrotnie moją gościnią także w audycjach literackich, bo jako germanistka też doskonale zna się na współczesnej literaturze i kilka razy już mieliśmy przyjemność rozmawiać. Tu zresztą taki element literacki też będzie, ponieważ będzie spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem, a skoro autorskie, to znaczy, że jest autorem jakiejś książki.
2: Dokładnie. I od tego spotkania zaczniemy. Johannes Kwapis, powiedzielibyśmy po niemiecku, to taki Spät aus Siedler. On, gdy miał 20 kilka lat, wyjechał do Niemiec. I gdy nas odwiedzał, bo już parę razy się widzieliśmy, on tutaj czasami przyjeżdża w odwiedziny do rodziny, to my się lubimy zapytać, a w jakim języku pan chciał rozmawiać? I pan Johannes odpowiedział: obojętnie, wybierzcie panie.
0: Czyli cały czas mówi po polsku.
2: Dokładnie, cały czas pamięta.
0: Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo jakoś złośliwie, ale pamiętając też wiele osób z mojej młodości, które wyjechały później, różnie z tym polskim bywało, ale jest duża część, która sobie cały czas doskonale radzi i nie ma z tym problemu żadnego.
2: No pan Johannes już ma 20 kilka lat, chyba 23, jak tak spojrzałem, w zależności od tego oczywiście, w którym momencie roku wyjechał, kiedy miał urodziny. W każdym razie, no trudno by było, żeby wszystko zapomnieć. Aczkolwiek już czuć, jak się kilkadziesiąt lat rozmawia, głównie po niemiecku, to słówka zapomina.
0: To się zdarza. Poza tym też język się różni. Ja pamiętam, kiedy odwiedzam swoją rodzinę na wschodniej ścianie, mam rodzinę i na Lubelszczyźnie, i w Chełmie, i w Warszawie, to oni zawsze mówili: ale ty dziwnie mówisz, prawda? Chociaż ja nigdy w życiu nie mówiłem na przykład po śląsku, ale mówimy to inaczej. Nasiąkamy, inaczej akcentujemy, inna jest śpiewność tej mowy i tak dalej, czego ja normalnie nie słyszę. Ale z kolei jak oni mówią, to ja też słyszę, że oni tak śpiewnie zaciągają lekko już, prawda? Więc są, ale to są rzeczy urokliwe. Ta książka to mój dziadek, mój ojciec i ja. Troszeczkę patriarchalnie, tak, bo nie pojawia się babcia.
2: Nie, to jest dobre pytanie, dlaczego akurat tak nazwał ten utwór wspomnień. Może tak być. No, pan Kwapis już jest w wieku emerytalnym, więc może faktycznie jest to takie tradycyjne podejście do tematu, ale zachwyca mnie bardzo w nim to, że on też nam to opowiadał. On teraz ma czas na to, żeby te wspomnienia zebrać. Często są to wspomnienia oczywiście połączone z ilustracjami, z dokumentami, ze zdjęciami. I tak jak bardzo często mamy, ta przysłowowa szuflada wspomnień, tak, że one tak są nieuporządkowane, jest to taki chaos, a właśnie pan Kwapis zadał sobie ten trud i uporządkował to wszystko.
0: Bo układanie takich rodzinnych historii jest fascynujące. Zresztą my często mówimy o tej wielkiej historii, jak oglądamy, coś czytamy, no to te wielkie wydarzenia, wielka historia, a te nasze malutkie, osobiste często tak schodzą na plan dalszy, a później otwieramy jakiś album po dziadkach i nie wiemy, kto tam jest, co to było, bo nie pytaliśmy, tak, nie zapisywaliśmy.
2: No nas zginął, prawda? Zostały tylko twarze.
0: I chociaż ja też nie mam własnych dziadków już od wielu, wielu lat, to mnie fascynują takie historie. Właśnie osobiste, rodzinne. Zresztą coraz więcej badaczy, i myślę, że to też pani profesor Gabriela Jelito-Piechulik potwierdzi, zbiera właśnie te historie takie bardzo prywatne, osobiste, bo one tworzą ciekawą opowieść. One jakby dopełniają tę wielką historię. Właściwie nie ma tej wielkiej historii bez tej małej. Te prywatne, osobiste, małe dramaty dużo więcej wnoszą. My możemy lepiej też zrozumieć, dlaczego społeczeństwo tak, a nie inaczej reagowało. Dlaczego takie, a nie inne nastroje panowały w danym regionie, prawda? Bo była lokalna gazeta, bo byli lokalni działacze, bo było to, tamto. I to wszystko składało się później na ten obraz. Dlaczego ci ludzie tak żyli, tak myśleli? Często się mówiło, że te śląskie społeczności, zwłaszcza po wojnie, były zamknięte, hermetyczne. I tak rzeczywiście było. Był taki rozdźwięk, ostrożnie do takich, pamiętam, jak pojechałem na taką śląską wieś. Oj, to tak patrzyli na mnie. Wiadomo, nie Ślązak, nie swój. Dzisiaj, no, wtedy to było troszeczkę przerażające. Dzisiaj jakby to lepiej rozumiem, ale żeby to lepiej właśnie rozumieć, to takie potrzebne są, tak, najlepsze. One są potrzebne, tak, bo chodzi o to, żebyśmy się coraz bardziej znali, kochali, szanowali, lubili i zgodnie ze sobą żyli. Takie, myślę, przesłanie górnolotnie to zabrzmiało, ale tak pewnie jest i myślę, że podobnie będzie ze spotkaniami, o których za chwilę opowie nam Klementyna Melanicz, ale żeby to nam się nie łączyło razem wszystko, to zamknijmy. Tu tylko przypomnę, tradycja w dialogu, wystawa, rozmowa i spotkanie autorskie. To już 2 września w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, oczywiście za darmo. Jak najbardziej. A za chwilę do was wrócimy.
2: O 11.
0: O 11.
2: Tak, tego dobrze, nie zapomnijmy powiedzieć, nie, żeby tak, bo przeważnie mamy popołudniowe wydarzenia, a to jest takie przedpołudniowe.
0: Mhm.
2: Tak.
0: Dobrze, no to ci, którzy pracują, trudno. No jakoś, ale można będzie wystawę przynajmniej zobaczyć później, bo wystawa będzie dłużej.
2: Wystawę konieczne, ale spotkanie zdecydowanie.
0: Mhm. Tak, tylko ktoś może, to zachęcamy. No i za chwilę do was wrócimy.

0: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Przypomnę, w studiu jest Bogna Peter i Klementyna Melanicz. Klementyna na razie wiele nie mówiła, dlatego że teraz przyszedł ten właśnie moment, ponieważ drugie wydarzenie, które odbędzie się również, a właściwie kilka wydarzeń, które odbędą się również w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, czyli oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dodam jeszcze, na ulicy Szpitalnej 11. To cykl spotkań, które mają wspólny tytuł Tańcem, smakiem, kolorem. Spotkania o tradycjach i kulturach. No i z racji tego, że ja już widzę rozpiskę, wszystkie bohaterki, bo akurat jakoś tak jest, że same kobiety będą prezentowały. Klementyna Melanicz też jest kobietą. Będą one poświęcone tradycjom i kulturze ukraińskiej. W tym przypadku ja od razu dopowiem, bo mówiłem witając się, że polsko-ukraińskie i niemieckie, bo po tych wrześniowych ukraińskich będą kolejne trzy niemieckie. Ale o nich nie będziemy mówili, bo one będą w kolejnych miesiącach, więc na razie skupimy się tylko na tych 10, 18 i 25. Taniec, stroje i kuchnia. Wszystko osobno, nie razem.
1: Nie razem. Dlatego, że oczywiście, że każda kultura, każde państwo ma bogatą historię. I można to połączyć, nie ma w tym problemy, ale chcielibyśmy, żeby wy zobaczyli dużo tego wszystkiego. Usłyszeli od nas naszą historię nie tylko tak w 15 minut, szybko, po kolei i lecimy dalej. A też wzięli w tym udział, żeby to było nie tylko takie popatrzenie, а такі як досвідчення, якісь видарження, які застави емоції. І для того, не знаю, чи Віра Ховоруха запросить затанчить разом, але часом на видарженнях танчимо.
2: І лічимо
1: на те.
0: Ну, я би волав теж потанчити, ніж тільки бачити, як хтось інне танчить. Бо то би мені припомняло дискотеки з дитинства, коли я ще танчити не умілам, стояв під стіною і боявся попросити якусь дівчину, щоб її не podeptać, a jakbym się nauczył, tak jak tutaj na takim spotkaniu, to bym później był być może, no jeżeli nie lwem parkietu, to przynajmniej jakimś kotem niedużym parkietu, ale przynajmniej bym się nie bał.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo te tańczymy może nie codziennie, ale tańczymy od różnego i czasem to jest taniec jakiś taki tam, nie wiem, na wesele to jest jeden taniec, to może być polka, to jest coś takie oczywiście szybkie, jakieś taka emocja, taka z jakiegoś zachwytu, ale może być i inny taniec, taki jakiś więcej wojowniczy, taki jak chłopak, to taniec więcej dla chłopaków, gdzie każdy pokazuje swoje umiejętności. I to nie jest taki łatwy taniec, że można tak po prostu tam nauczyć się za chwilę. I każdy taniec przekazuje coś takiego из життя, і втеди теж розумієш, для чого так танчимо. Це було в житті такого, що хотів би повторити, або не хотів би. Для чого в огулі учить історія? Для того, що не тільки пам'ятати о тим, що кедись було, а для того, щоб розуміти, як жити далі, щоб не повторити якісь бленди, але очевидно, щоб приказати щось файного для наших дітей, зробити щось спільного. І очевидно, то є супер момент зробити разом.
0: To prawda. A tutaj, kiedy mówisz o symbolice tańca, bo najczęściej od wielu, wielu lat kojarzymy taniec jako coś, co służy jednak rozrywce, ale przecież mamy taniec słońca, mamy tańce rytualne i to leży w dużym stopniu u podstaw tańca w ogóle. No dziś kojarzymy to z kulturami szamańskimi, prawda, albo indyjskimi, że tam to jeszcze jest. Jak jedzie tam wycieczka, to chcę bardzo, żeby Indianie zatańczyli taki taniec wojowników albo słońca. Tymczasem, tak jak mówisz, te tańce w wielu przypadkach taką rolę pełniły. No nawet ci nasi górale z ciupagami gdzieś skaczący przez ogień, to i ogień ma swoją symbolikę. Nie przez przypadek są tam te ciupagi i konkretne też ruchy, które bardzo często miały coś symbolizować. Bo rozumiem, że to nie będzie tylko pokaz, ale będzie też opowieść o genecie tych tańców, o ich historii.
1: Oczywiście. Bo Wira zna dużo wszystkiego i to faktycznie i opowieść o tancach, sam taniec, no i bardzo by chciała żeby zatańczyli my wszyscy razem. No, zobaczymy.
0: Ja myślę, że znajdą się chętni. No. Bogda już powiedziała, że chętnie będzie tańczyła, więc jak już zawsze jest, tak jest, że jak pierwsza osoba się już zdecyduje, tak, to później reszta już jakoś łatwiej się porywa. I te tańce będą 10 września o godzinie 12, a później będą stroje. Chociaż stroje bardzo często z tańcem też się, to jak stroje ludowe. Nie wszystkie tańce wymagają stroju, więc to będą stroje szerzej, nie tylko w kontekście tańca, ale w ogóle, jakie są regiony w Ukrainie, bo jak u nas wiemy, te stroje się różnią. Co to znaczy? No, polski strój ludowy najczęściej, jak jesteśmy na lotnisku na Okęciu, to jest tylko jakby był jeden, prawda? Wszyscy kupują tego krakusa i te laleczki. No, no właśnie, albo łowicki. No, ale to każdy region ma w Ukrainie jest podobnie.
1: Tak, wszystko jest to samo i też kiedyś opowiadałam, że każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste i też każdy region ma swój taki wizerunek i to zależy też od tego, gdzie w ogóle znajduje się ten region, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a tam w części południowej mamy dużo winogrona i innego takiego wszystkiego tam. Czasem można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule, gdzie takie elementy tam, nawet ten jakiś tam harbus albo coś tam, tomat, że jest symbolem każdej części. I to idzie z prapradawna do teraz i cały czas wymyślamy coś nowe, ale to nie idzie tak, że po prostu w tej części dobrze, to będziemy zaraz robić tu winogrono albo kwiaty. Nie, to było dlatego, że w tej części te grono dawało życie faktycznie tam. I dlatego ten wzór, ten taki element jest faktycznie jakimś takim symbolem, no nie prosto tak używanym, albo też już mówiłam, w tej części, gdzie było wydobywane węgiel, więcej takiego geometrycznego ornamentu. Wszystko jest ustawione.
0: Tak, jak u nas w górnicy, z tymi szapkami, kilofami, prawda?
1: Tak, też musi wszystko być takie równe, proste, tam ustawione jedne do jednego i jest także ta różnica kolorowa, bo nie może być tylko tam w kwiatuszki i kolor tam czerwony, zielony, tam nie wiem, żółty. Oczywiście, że to jest symboliczne kolory, ale mamy nawet pieśni o tych haftowanych koszulach i co symbolizują te kolory. I co jeszcze takiego ważnego? Ten strój jest różny na co dzień, na dzień pracy, na urodziny, na wieselle. Zapomnialiśmy o tym, bo ubieramy po prostu, jak mówię, zwykłą koszulę w kwiateczki i mówimy, że to jest super ekstra i jestem ubrana w jakiś taki strój ludowy. Ale nie, bo ta tradycja, że idzie tam od babci, też już opowiadała pani, że kiedyś nie było u nas tak, że długą zimą po prostu my tam, nie wiem, siedzimy, śpiewamy. Babcia najpierw uczyła tam matki, wtedy matka uczyła córki, jak wygotować, ale nie tylko koszule, to były obrusy, ręczniki, to wszystko było zrobione ręcznie. I ta tradycja naprawdę takie ciekawe i chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z tymi tradycjami i zobaczyli, że w czymś mamy różne, ale coś mamy bardzo podobne.
0: Mhm. A to będzie 18 września z kolei. Powiem też o 12, jeżeli chodzi o stroje, a wisienką na torcie, chociaż nie wiem, czy wiśnie akurat pojawią się na stole, będą tradycje kulinarne. Ja przyznaję, że o nich najtrudniej mówić, bo już mi ślinka cieknie, już bym jadł oczywiście. Będzie tradycyjna kuchnia i warsztaty. To Svitlana Gawriłowa poprowadzi 25. Intryguje mnie, że też z warsztatami, bo rozmawianie o kuchni, kiedy nie można niczego spróbować, to przyznaję, po 15 minutach chyba bym wyszedł, albo bym przyniósł ze sobą kanapki. No nie po to przychodzę, żeby poznać tradycyjną kuchnię ukraińską, żeby jeść własną kanapkę z kiełbasą, prawda? Więc rozumiem. Warsztaty z poczęstunkiem.
1: Oczywiście, warsztaty będą z poczęstunkiem. Będziemy robić winegret. Mamy dużo straw z buraka. Wszyscy wiemy, że w Ukrainie nasz barsz tradycyjny z buraka jest zrobiony dużo, dużo przepisów. I tego winegretu też mamy dużo przepisów, ale trochę łatwiej go zrobić na warsztatach, aniż tam barsz zgotować.
0: No i pielmieni też raczej nikt nie będzie lepił, bo to czasochłonne, myślę.
2: No, ale jak upiec, więc musieliśmy sobie jakoś radzić. Ja tylko podpowiem, bo ja dopóki mi dziewczyny nie powiedziały, to nie wiedziałam, winegret to sałatka.
1: Tak, tak.
2: Żeby państwo nie myśleli, że będziemy jakieś ocety tutaj uprawiać i przygotowywać. Nie, nie, to będzie sałatka.
1: To jest sałatka, ale bardzo pyszna i bardzo pożywna. I też dużo, dużo różnych rodzajów
0: przepisów.
1: A robisz
0: w domu czasami taką?
1: Robię.
0: To co tam jest, powiedz? No, robimy ludziom apetytu.
1: Marchewka, ziemniaczki, burak. Wtedy może być fasolka, może być kiszony ogórek, albo może być kiszona kapusta. Jeszcze tam mamy takie ciekawostki, nie będziesz zaraz opowiadała, bo każda gospodynia dodaje coś swojego, no i oczywiście miłość, z jaką to wszystko musi być zrobione.
0: Ja przyznaję, że...
2: Witamina M jest.
0: Aha, kusi mnie wersja z kapustą kiszoną, bo ziemniaki, marchewka, ogórek, no to pojawia się też w takiej śląskiej sałatce, do której jeszcze niektórzy dorzucają kiełbasę. I wtedy jest taka nasza, tutejsza, a tutaj wersja z kiszoną kapustą mnie kusi. Jeżeli taka będzie, zresztą najprościej przyjść i tak, żeby była wersja z kiszoną kapustą.
2: A musisz wtedy przyjść.
0: No przyjdę, to jest, nie wiem, dokładnie 25, jaki to jest dzień, czy nie wypadną mi audycje.
1: Piątek,
0: 12. No powiem tak, fatalnie, jest to czas moich stałych nagrań, ale zobaczymy, może
1: ale
0: coś się przełoży.
1: Ale mamy czas wszystko ustawić inaczej.
0: No właśnie, albo mam nadzieję, że to potrwa trochę dłużej.
2: Potrwa.
0: Nie, no przejdę, jak miałbym nie przyjść. A państwo też oczywiście możecie 25 września, zresztą wszystkie informacje, informacje szczegółowe co do terminów znajdziecie też na stronie, na profilu Centrum Dokumentacyjno.

0: jeszcze ustalamy. Na razie jest to niespodzianka. Terminy podamy wkrótce. Jeszcze jest to w przygotowaniu, więc jeszcze chwileczkę, ale to nie koniec. To dopiero połowa tego projektu.
1: Ale to się wtedy spotkamy jeszcze po prostu za jakiś czas i jak będą już tamte ustalone dokładnie, kto wystąpi i o czym, to po prostu wtedy Państwu o tym zwyczajnie opowiemy.
0: Też będzie smacznie i kolorowo.
1: No na pewno. Mam nadzieję, że narobiliśmy Państwu apetytu na ucztę taką dla żołądka i dla ducha. Przypomnę, że robiły to Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy również. Zapraszamy.
1: A ja Państwu jeszcze nie dziękuję, ponieważ usłyszymy się w kolejnej bardzo muzycznej części audycji.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś szlegiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Farm wiatrowych nie wyklucza nowy plan ogólny gminy Głubczyce.
11: Pan burmistrz obiecywał nam w tamtym roku, że ich nie będzie.
12: Procedura ewentualnej budowy tych wiatraków, nic się nie zmienia.
10: Transport ofiar wypadku autokaru z Budapesztu do Krakowa. Piłkarze Lecha Poznań o krok od awansu do fazy zasadniczej Ligi Europy. Jutro w Szwajcarii mecz rewanżowy z FC Thun.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Samorząd Głubczyc uchwalił nowy plan ogólny, który umożliwi m.in. powstawanie turbin wiatrowych na terenie większości sołectw. Część mieszkańców przeciwna takim inwestycjom czuje się oszukana i przypomina, że burmistrz deklarował, iż elektrownie wiatrowe nie powstaną, podkreśla Magdalena Stępniak, mieszkanka Pomorzowiczek.
13: Jest to duże zaskoczenie, tym bardziej, żeśmy się dowiedzieli to dopiero w czwartek lub w piątek, że jest rozszerzenie na temat budowania wiatraków na miejscach, które miały teoretycznie nie być. Pan burmistrz obiecywał nam w tamtym roku, że ich nie będzie. W tej chwili nie mamy już żadnej pewności i będziemy się sprzeciwiać.
10: Adam Krupa, burmistrz Głubczyc, uspokaja, że przyjęty przez gminę plan ogólny niczego nie przesądza w sprawie przyszłości wiatraków.
12: Procedura ewentualnej budowy tych wiatraków, nic się nie zmienia i żeby kiedykolwiek w Głubczycach te wiatraki zafunkcjonowały, musiałaby być przyjęta znowu uchwała Rady i procedowany plan miejscowy. Czy one powstaną, to będzie zależało od, tak ja przynajmniej uważam, od następnej rady i następnego burmistrza.
10: Na sesji w Głubczycach za przyjęciem planu ogólnego padło 10 głosów, 5 było przeciwnych, a 1 wstrzymujący się. Każda gmina ma obowiązek uchwalić plan ogólny do końca sierpnia.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Jutro rozpoczną się sekcje zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od przeszło tygodnia równolegle toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie, a sekcje zwłok są ważną częścią śledztwa, tłumaczy rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendrowska-Matejczuk.
14: Bardzo często korzystamy z usług tego właśnie zakładu, dlatego też zdecydowaliśmy się powierzyć im te sekcje w śledztwie. Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu i jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
10: Stan zdrowia 3 osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do Polski. Lawina i powódź w Nepalu prawdopodobnie spowodowane były przez odłamanie i upadek części górskiego lodowca. Wskutek kataklizmu w Nepalu zginęło co najmniej 95 osób, a w sąsiednich Chinach co najmniej 3. Przeszło 600 osób, w tym 340 cudzoziemców uważa się za zaginione. Lodowiec naruszony został prawdopodobnie trzęsieniem ziemi. Kawały lodu spadły w dolinę tysiące metrów niżej i wywołały to. powódź.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: Kolejnych 5 samolotów F-35 wyląduje w piątek w Polsce. O transformacji naszego lotnictwa z szefem sztabu lotnictwa amerykańskiego generałem Kennethem Wilsbachem rozmawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
15: W piątek wylądują kolejne 5 samolotów. Będziemy już mieli 8 na polskiej ziemi, ale dzisiaj nasze najważniejsze zadanie to niesamowite narzędzie wojskowe zintegrować z systemem walki sił zbrojnych. Między innymi o to prosiłem amerykańskiego dowódcę wojskowego, aby udzielono nas tu wsparcia, abyśmy radykalnie skrócili czas przygotowania tego samolotu do działania.
10: Zmieniamy tematykę. Piłkarze Rakowa Częstochowa podejmą jutro drużynę Hajduka Split w rewanżowym meczu 4. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Chorwacji padł remis 2-2. Początek meczu Raków Hajduk jutro o 19:00. Z kolei kwadrans wcześniej rozpocznie się wyjazdowy rewanżowy mecz Górnika Zabrze z AS Monaco. Przed tygodniem w Zabrzu Górnik przegrał 2-3. Z kolei piłkarze Lecha Poznań są o krok od awansu do fazy zasadniczej Ligi Europy. Przed tygodniem na własnym stadionie pokonali FC Tunasz 7-0, a jutro w Szwajcarii dojdzie do rewanżu. Początek tego meczu o 20:00.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Jest po 8:00 i już jest ciemno, dramat. Dlatego nie widać, jak bardzo zachmurzone jest niebo nad Opolem. Z tych chmur może jeszcze popadać. Temperatura w centrum województwa spadła do 21 stopni Celsjusza. 18,5 tyle pokazują termometry na południu regionu. Ciśnienie też w dół, teraz na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby, północno-wschodni, a w centrum województwa bezwietrznie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Razem ze mną w studio są bez wątpienia lekarze pan Marek Kania. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I pan Marek Błaszczyk. Dobry wieczór. Pan Marek przy okazji jest prezesem Izby Lekarskiej naszej, a jeżeli chodzi o doktora Marka Kanię, jest kardiologiem. Tak mogę tak powiedzieć.
2: Tak jest, prawda? Jak najbardziej.
1: Ale tak, i to jest ten wątek medyczny, który dosyć szybko porzucimy.
2: Czy już?
1: tak, dlatego że obaj znaleźli się w studiu, dlatego że opowiemy o działalności muzycznej obu moich gości, a jest ona bogata. Częściowo będziecie mogli się o tym wszystkim przekonać, bo już niedługo będzie koncert. Jest duży festiwal, o tym festiwalu słuchaliście, organizowany przez Opolską Izbę Lekarską i Dom Sztuki Żar. I tam między innymi wystąpi dr Floyd. Ale tylko jeden z moich gości jest dr Floydem. Drugi jest, jak się okazało, aktywnie działającym muzykiem od lat 90., który dziś występuje jako gościnny sideman, specjalna gwiazda, tylko na specjalne zaskoczenia. Nie wiem, czy to jednak ta medycyna tutaj nie wraca, że obowiązki lekarskie nie pozwalają na czynne, aktywne granie?
2: No nie, jeszcze rodzinne, wiesz?
1: Jeszcze rodzinne,
2: no.
1: No bo wiecie, mimo wszystko to i tak jest dosyć fascynujące, bo no, wykonujecie trudny, bardzo odpowiedzialny zawód. Ja rozumiem oczywiście pasję i potrzebę grania, jakiegoś oddechu, czegoś, co po tym trudnej pracy, odpowiedzialnej, to przecież jest kwestia ludzkiego życia, codziennie mierzenia się z tym, że chciałbym też się troszeczkę wyluzować, zrobić coś, co sprawi mi przyjemność i zakładam, że to wasze granie być może stąd się właśnie wzięło, żeby zrobić coś, co da mi wytchnienie, da mi radość, a muzyka taką daje. Każdy, kto chociaż parę chwytów na gitarze zagrał przy ognisku i widział uśmiechniętą dziewczynę, wie, jaką frajdę może dać po prostu koncert i zagranie. Mniej więcej taka była geneza takiego właśnie złapania oddechu, wytchnienia.
2: Myśmy się kiedyś długo nad tym zastanawiali i ja nawet napisałem 5 teorii na ten temat, dlaczego lekarze grają. No i tutaj przyczyny mogą, geneza może być bardzo złożona wręcz, wbrew pozorom, ale generalnie chyba to, o czym mówisz, dominuje, że chcemy odpocząć. Chcemy odpocząć, chcemy zrobić coś innego, chcemy poczuć ten luz i chcemy mieć z tego przyjemność. Zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, tak? Grając dla publiczności. I próbowałem to swego czasu połączyć w różnych formach, z różnym skutkiem, w różnych okolicznościach i z różnymi ludźmi. No, wychodziły z tego cudowne rzeczy czasami. Czasami trochę gorzej było, no ale zdarzało się, że lekarze grali na przykład w areszcie śledczym, lekarze grali w parku rozrywki, lekarze grali na jachcie na środku Bałtyku, na darze młodzieży. Także no było fajnie, było cudownie. Mnóstwo wspomnień z tych czasów mamy, ale chyba najbardziej profesjonalnie i ambitnie podchodzi do tego Marek Błaszczyk spośród tych zespołów, które słyszałem, który razem z przyjaciółmi i kolegami stworzył aktualnie zespół dr Floyd.
1: No tak, i dr Floyd tutaj, jak państwo słyszycie, Floyd, bo doktor to raczej z Freudem się kojarzy, a nie z Floydem, ale to nie jest przypadkowe.
3: Dobre hasło.
2: Dr Freud,
3: tak, dobre hasło. Od razu nam się kojarzy to coś z głową. Mm-hmm. A muzykowanie niewątpliwie ma do czynienia coś z naszymi głowami. Ten wątek, który przed chwilą był poruszany, dlaczego lekarze grają, no jest to jedna z form sztuki. Lekarzowanie to naprawdę jest sztuka, muzykowanie to jest sztuka. Jedno wymaga wielu lat nauki, drugie wymaga wielu lat nauki, jedno wymaga cierpliwości, drugie cierpliwości, nieustannego ćwiczenia, żeby poziom odpowiedni, czy to w lekarzowaniu, czy w muzykowaniu zachować, więc wiele wspólnego mają te dwa koncepty aktywności. Natomiast generalnie w mojej opinii gramy dlatego, że nasze życie zawodowe, co do zasady, jest obciążone stresem, co tu dużo mówić, odpowiedzialnością, dużymi, nieraz negatywnymi emocjami, ciągłe patrzenie generalnie na problemy i cierpienie innych ludzi powoduje, że potrzebujemy od czasu do czasu troszeczkę się wyluzować, złapać trochę harmonii, równowagi duchowej, psychicznej. Muzykowanie to jest jedna z form takiego właśnie powrotu do takiego prawidłowego zegarka w swoim życiu duchowo-psychicznym. I stąd mi się wydaje taka chęć do muzykowania. Niekoniecznie muzykowania. Inni będą pisać, inni będą fotografować, prawda? Natomiast akurat my lubimy muzykować. Zresztą akurat i Marek i ja mamy wykształcenie muzyczne, które żeśmy za młodych lat nabywali. Mnóstwo tak. czasu, jejku, mnóstwo czasu spędzając na nauce gry na instrumencie. To można powiedzieć po latach skutkuje tym, że łatwo nam było powrócić do muzykowania i czerpać z tego nieprawdopodobną frajdę, zwłaszcza jak się wokół siebie udaje zgromadzić następnych takich wariatów, którzy chcą poświęcić trochę czasu, z którym jest totalny problem.
1: O, to prawda.
3: Muszę powiedzieć, że na mojej głowie akurat jeśli chodzi o nasz zespół, tak co do zasady jest ta część logistyczna, organizacyjna. Ja w ogóle jestem takim człowiekiem od organizowania i zgromadzenie w jednym miejscu, w jednym czasie ósemki medyków to graniczy z cudem. Naprawdę reszta siwych włosów mi czasami z głowy wychodzi, żeby spróbować to zorganizować. Jejku, jak już nam się w końcu uda, to jesteśmy szczęśliwi i gramy. I to jest jeden z naszych największych problemów. I to nie mówię tylko o naszym zespole. To jest generalnie kłopot medyków, jakąkolwiek kulturę, a zwłaszcza zespołową uprawiających, że zebranie się na taką próbę to jest arcytrudne. Na szczęście w naszym przypadku technologia już przychodzi na pomoc i część tego, co kiedyś było możliwe tylko do zrobienia na żywo, potrafimy zrobić w domu i z tego korzystamy, bo inaczej nie byłoby możliwości grania nowych rzeczy, a tym bardziej przygotowywania się do koncertów, które coraz poważniejsze, muszę powiedzieć, ostatnio
1: o tak,
3: dajemy.
1: I o tym za chwileczkę będziemy rozmawiali, bo to, co muszę Państwu powiedzieć, a za chwilę nausznie się o tym przekonacie, bo posłuchamy jednego z utworów dr Floyda, to już tu padły te słowa, że jednak wykształcenie muzyczne, umiejętności, ale też oczekiwania słuchaczy, bo czym innym jest sobie zagrać dla przyjemności, na przykład na jakimś jubileuszu w izbie lekarskiej dla przyjaciół, a czymś innym wyjść przed ludzi i zagrać na dobrym poziomie, bo ludzie jednak chcą dobrego poziomu. To ten poziom, czy jest dobry, za chwilę się przekonacie, posłuchamy jednego z utworów, na razie nie zdradzę jakiego, bo zbyt byłoby to jasne i proste, myślę, że pewnie rozpoznacie, a później wrócimy do rozmowy.

0: wracamy. Mam nadzieję, że utwór, którego posłuchaliście, zdradza, że ta nazwa Dr. Floyd związana jest jednak nie z doktorem Freudem, chociaż tutaj już wspominaliście o tym, że to jest ważne dla psychiki. Mi się bardzo to spodobało, bo to naprawdę, jak ktoś chce chwili relaksu, my często, jak ktoś nie potrafi grać, słuchamy muzyki dla relaksu, ale granie to jest też naprawdę coś niezwykłego. Z jednej strony trzeba dużo ćwiczyć, bo to jest też ważne, by osiągnęliście i słuchacze przed chwilą słyszeli, bardzo dobry poziom. Ten poziom zresztą jest potwierdzony certyfikatem, bo wy te utwory możecie oficjalnie wykonywać, macie na to zgodę. I to od kogo?
1: A, to jest ciekawa historia. Jak mi się okazało, że nasz zespół, który wcześniej nazywał się Reanimator Snow, z takim zapałem gra Floydów i nam się to podoba i coraz bardziej nam się to podoba i coraz bardziej nam to wychodzi. Nam samym się to zaczęło podobać. Jak się okazało, że jeszcze ludziom się podoba, to jeszcze bardziej nam się zaczęło podobać to, że się komuś innemu podoba, no i kółko się zamknęło, no to chcemy grać więcej Floydów. A jeżeli tak, to czemu nie zmienić tej nazwy, która kiedyś dosyć przypadkowo powstała? No to poszło hasło. Dobra, fajna, śmieszna nazwa, Dr. Floyd. Tak coś mnie tknęło. Zebrałem informacje, czy aby możemy się oficjalnie taką nazwą posługiwać, występując gdzieś na jakichś oficjalnych wydarzeniach, a przecież tak bywa. Przecież graliśmy i na przykład na Forum Rynku Zdrowia. Występujemy oficjalnie na jakichś wydarzeniach medycznych, mniejszych lub większych. Zdarza się, że gramy w amfiteatrze, że są gdzieś nagrywane przez telewizję jakieś fragmenty naszych koncertów. No i jakby się pojawiła nazwa Floyd, no to pytanie, czy wolno? No to zrobiłem research i tak, potrzebna jest w zasadzie zgoda na używanie takowej nazwy Floyd i zwróciłem się o to do firmy Sony Music, dlatego że ta firma dosłownie 2 lata wcześniej kupiła od zespołu Pink Floyd prawa autorskie i prawa do wizerunku zespołu i wszystko, co się wokół tego dzieje, no to musi jakąś tam zgodę uzyskać. No i ta część polska Sony Poland, z którą korespondowałem, powiedziała: okej, możecie używać nazwy takiej właśnie Dr. Floyd pod właściwie 2 warunkami. Po pierwsze, że nigdy nie będziecie grali 1:1, co jest w naszym przypadku łatwe, bo w oryginalnych Pink Floydach wokal to jest głównie męski, a u nas główny wokal jest żeński, co na dzień dobry nam temat rozwiązuje. Drugi warunek był mniej ciekawy. Nie możecie na tym zarabiać. Koniec. Troszeczkę tak się zacząłem nad tym zastanawiać, ale w gruncie rzeczy to też nie jest problemem, bo my nigdy na tym żeśmy nie zarabiali i nie zarabiamy i nie wygląda na to, żeby się dało zarabiać. Absolutnie cały czas traktujemy to jako nasze hobby i pasje i ten problem nie jest realnym dla nas problemem. W związku z tym możemy oficjalnie używać nazwy Dr. Floyd. I to robimy.
0: I wykonywać utwory oczywiście Pink Floyd, tak. Bo to jest też ważne tutaj, bo wiadomo, prawa autorskie dla kompozytorów, autorów tekstów i tak dalej, to wszystko, jeżeli się robi, bo tak ktoś może się dziwić, że przecież jest Australian Pink Floyd i inne, tych różnych cover bandów jest sporo, no ale to już jest duża też księgowość tam i rozliczenia.
1: I od razu się wtrącę, bo są zespoły, które uzyskują w cudzysłowie dodatkową licencję, specjalną licencję na wykonywanie na dużą skalę takich koncertów, na których mogą zarabiać, ale to się wiąże z opłatami licencyjnymi i to my na dzień dobry w tym momencie odpadamy, bo to zupełnie inna bajka. Jakbyśmy robili 100 koncertów rocznie, na które by przyszło po 2000 ludzi, to moglibyśmy wtedy zacząć płacić takie
0: opłaty. Tak, bo to jest jednak tak, że to są stadionówki, to są stadiony wypełnione i to też chodzi o to, że oni rzeczywiście starają się odtwarzać to 1:1, więc jak ktoś z młodszego pokolenia nie bardzo wie, jak wyglądają muzycy Pink Floyd, to może nawet uwierzyć, że to normalny Pink Floyd po prostu gra, bo oni tam starają się rzeczywiście być wierną kopią w miarę możliwości. Są konkretne trasy odtwarzane, więc oświetlenie, dekoracje, wszystko. To jest po prostu biznes, krótko mówiąc.
1: Tak, to jest biznes.
0: To jest biznes, a nie przyjemność, stąd na żadnym takim Australian ani innym tym nie byłem, bo mam takie poczucie, że jeżeli ktoś nawet gra covery, to lubię, kiedy one są troszeczkę inne. Ja lubię, kiedy ktoś daje coś od siebie. Bo ja nie chcę mieć udawania kogoś, tylko chcę mieć zespół, który mi pokaże, no rozumiem, kochacie muzykę Pink Floyd, jest dla was ważna, świetnie wam się ją gra, a nie jest to łatwe granie, stąd ja rozumiem też to szlifowanie warsztatu i rozumiem już to przygotowanie muzyczne w tych szkołach, ale właśnie też taka chęć, no ale zróbmy to tak, jak to my zrobimy. Niech to będzie Pink Floyd, doktor Floyda. Z zachowaniem czegoś, właśnie nie wiem, na czym wam najbardziej zależy. Mi wydaje się klimatem, że Pink Floyd, niezależnie, czy to będą wczesne nagrania, no, no powiedzmy, zostawmy tę zupełnie pierwszą płytę i Syda Barretta, ale gdzieś tam już od Atom Heart Mother rzeczywiście, czy Middle, aż do końca, to jednak jest niepowtarzalny, fenomenalny klimat. I można zrezygnować z partii tej czy tamtej, włożyć w inny instrument, czy na przykład skrzypce, bo tutaj drugi z moich gości to skrzypek i nikt się wtedy nie oburzy, że nagle no nie było w tym utworze skrzypiec, ale a kto broni, żeby dr Floyd wprowadził partię skrzypiec do utworu Pink Floyd?
1: To jest ciekawy wątek, dlatego że my nie mamy saksofonu. Ciężko nam zdobyć doktora, który gra na saksofonie, a w części utworów
0: na ciemnej stronie
1: jest saksofon. Więc my trochę kombinujemy i zastępujemy tenże saksofon. Zazwyczaj tak robimy akurat, że zastępujemy to instrumentem klawiszowym, który wyraźnie się odróżnia od saksofonu, ale tak jakby tą część utworu wypełnia. Także robimy to jednak trochę po swojemu.
0: Aha, no i bardzo dobrze. Jak mówiłem, będziecie Państwo mogli się o tym przekonać 11 września. Dom Sztuki Żar. Przed tym Domem Sztuki Żar stanie duża scena i tam właśnie dr Floyd zagra. Myślę, że teraz jak ludzie posłuchają, to będziecie mieli tłumy. I tak, pewnie będą, bo to bardzo duże wydarzenie się szykuje. A na inne rzeczy to będziecie musieli po prostu wchodzić na stronę, bo zakładam, że jakaś strona internetowa istnieje i tam będziecie mogli sprawdzić, czy i gdzie ewentualnie jeszcze jakieś koncerty wasze będą. Posłuchamy kolejnego utworu, ale jeszcze was nie wypuszczę ze studia, bo tutaj mnóstwo jeszcze fajnych widzę ciekawostek i notatek. Szkoda by mi po prostu było was już pożegnać, więc proszę zostańcie ze mną i ze słuchaczami, ale najpierw kolejny utwór.

0: Jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, rozmawiamy o grających w Dr. Floyd lekarzach. No, dla ścisłości, jeden gra czynnie w Dr. Floydach, drugi jest takim, spiritus mówiąc, w ogóle chyba takim grających lekarzy, bo tu już wspominaliście o tym, że ciężko czasami jest zebrać, no ale okazuje się, że jest jednak wielu grających lekarzy na Polszczyźnie, z których można jednak ten band zmontować, bo ten drugi zespół, który występuje podczas tego festiwalu, to też opolscy lekarze.
1: Tak. Wiesz co, powiem tak. Kiedyś próbowałem tę historię zgłębić. Sięga ono tak naprawdę XVIII-XIX wieku. Już wtedy byli lekarze, którzy grali ze swoimi asystentami albo ze swoimi pacjentami. Takimi postaciami z polskiego świata sztuki to chyba Krzysztof Komeda był tym, no tym, o którym wszyscy wiedzą, którego wszyscy słuchają, a takim, który zaistniał po raz pierwszy jeszcze w czasach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i PRL-u, to był pan profesor Jerzy Woj Wojciechowski ze swoim teatrem lekarzy.
2: Tak.
1: Teatrem
2: Teatrzyk piosenki lekarzy Eskula.
1: Eskula, tak. Taka pełna nazwa tej instytucji brzmiała. No i oni działali przez lata. Miałem osobiście przyjemność i poznać, i współorganizować taki koncert w 2010 roku. To był 10. koncert lekarzy w Teatrze Muzycznym Roma, organizowanym przez właśnie Polskie Towarzystwo Lekarskie i ja byłem 4. wprawdzie, ale współorganizatorem tego koncertu. No i przegląd sztuki był lekarski z całego kraju. Myśmy tam występowali w kilku rolach jako zespół kardiologów. Cardio Band graliśmy bluesa i rocka. W czarodziejskim kwintecie graliśmy wybór takich fragmentów z opery czarodziejskiego Mozarta. To jest cała dłuższa historia, ale oprócz tego graliśmy jeszcze w orkiestrze kameralnej, która została utworzona lekarskiej, z której później rozwinęła się Polska Orkiestra Lekarzy, która działa do dzisiaj. To był 2010 rok. No i, tak powiem, przedsięwzięcie było ogromne. Przedsięwzięcie było ogromne, koncert trwał długo, Grażyna Torbicka była prowadzącą. To, czego mi do dzisiaj zazdrości mój sąsiad, mówi, wiesz, Grażyna Torbicka cię zapowiadała. Nigdy ci tego nie zapomnę.
0: No tak, bo są postacie i są takie ikony, które no, zawsze jest to ta wartość dodana, jak to mówią, że ta przyjemność z grania to też właśnie przyjemność obcowania ze słuchaczami, z fanami, czasami poznawanie też innych osób, bo tak jak z tego wszystkiego wynika jasno, jest to naprawdę bardzo poważne zajęcie, ale to, jak mówiłem, nie dziwi mnie, bo tak jak chcecie być na pewno jak najlepszymi lekarzami, tak skoro już gramy, to chcemy też grać jak najlepiej, no, żeby to nie była jakaś chałtura i tak dalej, tylko rzeczywiście dać ludziom też tę przyjemność, którą sami mamy z grania, bo tak się mówi przyjemność z grania, ale to jednak wymaga prób. Już mówiliście o tym, że nie jest łatwo czasami zebrać zespół, ale tu chyba myślę, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że granie jednak coverów i ten sprzęt, który dzisiaj możemy mieć w domach, sprawia, że wiele rzeczy możemy przećwiczyć w domu po prostu, najzwyczajniej, czyli regularnie ćwiczyć na instrumencie, a na próbach tylko się zgrywać, żeby to dobrze razem zagrać.
1: Może powiem tak chronologicznie to, co się wydarzyło na Opolszczyźnie. Tu mam taki z 2012 z kolei roku, z 4 marca zagraliśmy pierwszy koncert lekarzy w Opolskim Centrum Onkologii. Wystąpiliśmy na takim okolicznościowym koncercie. Musieliśmy właśnie zorganizować aż 3 próby, żeby 6-osobowy zespół był w stanie coś zagrać. Graliśmy u naszego kolegi Krystiana, nefrologa, wtedy te próby. No i było, że tak powiem, bojowo. Nastrój był bojowy i koncert wyszedł przepięknie. Mam tutaj nawet wycinek z tamtejszego wydania NTO, Odczarowali szpital. I o to nam wtedy chodziło. Odczarowaliśmy ten szpital i pacjenci, i lekarze zaczęli patrzeć na nas jak na ludzi. I to był właśnie ten nasz cel. Udało nam się to wtedy znakomicie. No,
0: no tak, ja myślę, że jeżeli chodzi, bo jest na przykład słynna organizacja Dr. Clown, dla dzieci sporo się robi. Jak popatrzymy nawet na czepki lekarskie, prawda, czy inne, coraz śmieszne, jakieś kaczuszki, kwiatuszki i tak dalej. Kiedyś, no jak to, będę chodził w kaczuszkach, ja wielki ordynator, kardiochirurg, nie? Powaga, prawda? A dzisiaj okazuje się, że to wszystko, bo mówiliście też o tej psychice, o głowie. Ten Freud wcale nie jest tu taki przypadkowy. To jest bardzo ważne, bo takie detale pozornie, one są istotne, bo coraz częściej i coraz więcej, bo jesteście w końcu lekarzami, mówi się o tym, że proces zdrowienia dla pacjenta, to jest jednak cała ta otoczka. Widząc lekarzy, którzy grają w Floydów, którzy też są normalnymi ludźmi, są wyluzowani, daje im też jakieś poczucie komfortu, wytchnienia, że nie jest to jakaś maszyna, nie jestem na taśmie, prawda, że to jest drugi żywy człowiek, że skoro on jest taki wrażliwy, skoro wzrusza go ten utwór i tak pięknie go zagrał, to może moje zdrowie też go jednak wzrusza. Tak, może zbyt górnolotnie teraz.
2: Ale celnie generalnie powiedziane.
1: Ten feedback był wielokrotnie ze strony pacjentów, którzy później przychodzili do gabinetu, tak. Także to czuliśmy też, to, że to mimo wszystko pozornie mogłoby się wydawać, że no, ten lekarz robi z siebie jakieś dziwadło i cudaka, bo tak niektórzy też mogliby to interpretować i na pewno byli i tacy, co tak myśleli. Ale to ten odbiór był bardzo dobry i za każdym razem spotykaliśmy się ze strony tych pacjentów, którzy z nami o tym rozmawiali z dużą życzliwością.
0: Tutaj tak na zakończenie pomalutko, bo niektórzy mogą się zastanawiać, co można zrobić, żeby was posłuchać, bo grając covery, no raczej nie możecie wydawać płyt, a przynajmniej nie takie płyty, które no nie moglibyście ich sprzedawać, no bo skoro macie te zezwolenia na granie, ale non-profit, to tutaj też internet, możecie umieszczać w internecie, można was posłuchać.
2: Od czasu do czasu, tak, zgadza się. Na YouTubie w tej chwili mamy, jeśli chodzi o nasz zespół Dr. Floyd, to mamy umieszczony nasz klip, który nagrywaliśmy na Górze Świętej Anny i tam akurat jest nagrany utwór Time. I to można obejrzeć i posłuchać. Kończymy w tej chwili opracowywanie naszego ostatniego koncertu, który odbywał się w Jachrance pod Warszawą w trakcie Krajowego Zjazdu Lekarzy, który miał miejsce w maju. Tam daliśmy duży koncert z przeróżnymi przygodami przed i w trakcie, który mamy zarejestrowany i który właśnie jest w końcówce opracowywania i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dosłownie dni, może tygodni, będziemy mogli pokazać go i zarówno od strony wizualnej i czysto dźwiękowej umieścić na którejś z platform. To jeśli chodzi o zobaczenie w mediach, na posłuchanie, a na żywo, no to faktycznie najbliższy to będzie koncert, tak, 11 września zarówno zespołu doktora Drosika, czyli Reanimators Classic, jak i doktor Floydów na Festiwalu Kultury Lekarzy.
1: Zespołów jest teraz bardzo dużo. Jeszcze kilkanaście lat temu to można je było policzyć na palcach jednej ręki. Widzieliśmy to właśnie, najbardziej to chyba było widać w Olsztynie, nie?
2: O tak, tak.
1: Tam jest taki duży festiwal lekarskich zespołów, który się odbywa raz na dwa lata. 20,
2: no,
1: prawda?
2: No, w sumie tych, które by chciały brać w tym, mogłyby
1: było dużo
2: brać
1: więcej.
2: Udział, to by było nawet do 20. Tak gra ostatecznie gdzieś koło 10, ale z całej Polski się zjeżdżają i naprawdę doktorskie zespoły dają czadu. No. Poziom z roku na rok, mimo że jest to dwa lata, rośnie. To jest niesamowite, że doktory tak potrafią i chcą. Z jakim też odzewem, kurczę, publiki spotyka niesamowite. Jest tam gorąco. I prawdziwa konkurencja, to jest festiwal. No, kto zdobędzie laurów publiczności, bo ten jest najważniejszy. Nie chwaląc się, dwa razyśmy to zdobyli.
0: No tak właśnie myślałem, że pewnie tak było. Słuchajcie, musimy niestety kończyć, czyli w takim razie, drodzy Państwo, jako słuchacze radia mieliście też okazję posłuchać już dwóch utworów, a posłuchamy jeszcze jednego, więc też rarytas w gruncie rzeczy, że na antenie utwory Dr. Floyda są specjalnie dla Was, a tak będziecie śledzili media społecznościowe i inne. No a przede wszystkim zapraszamy na ten koncert 11 września. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki za koncert, za pacjentów zresztą też i Wasze życie zawodowe, bo przypomnę, że moimi gośćmi byli też lekarze Marek Kania i Marek Błaszczyk. Dziękuję Wam bardzo.
1: Dziękujemy.
0: I ja Państwu też oczywiście dziękuję już za spotkanie dzisiejsze. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radia Opole, pora na serwis informacyjny. O polsko-ukraińskie pojednanie apelują biskupi i o wsparcie ofiar wojny. Mniej teorii, więcej praktyki. W szkole od września sporo zmian.
1: Nowa podstawa programowa dla klas pierwszych, dla klas czwartych.
2: Więcej doświadczeń edukacyjnych. Tydzień projektowy, czyli współpraca uczniów.
0: Będzie też sport w tym serwisie, a w sporcie m.in. o jutrzejszych meczach piłkarskich polskich drużyn w eliminacjach do Ligi Konferencji.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada Stała Biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, napisano w komunikacie. Dodano, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie Kościół jednoznacznie wspiera ofiary wojny. Za apel biskupów podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W prokuraturze natomiast działają specjalne zespoły do spraw przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: 157 ciał na terenach zniszczonych przez lawinę błotną i powódź odnalazła dotąd nepalska policja. Wcześniej informowano o 484 zaginionych turystach. Było wśród nich 105 Hindusów, 93 Nepalczyków, 12 obywateli Wielkiej Brytanii, 3 Amerykanów, 17 Malezyjczyków, 4 obywateli RPA oraz Australijczyk i Holender. Zaginionych jest też 8 obywateli Południowej Korei pracujących przy budowie elektrowni wodnej. W sąsiednich Chinach zginęły 3 osoby, a 265 uważa się za zaginione. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że nie ma informacji o zaginionych Polakach.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Uszczuplenie o 1/5 materiału nauczania i większy nacisk na doświadczenia oraz praktykę. Te zmiany wejdą do szkoły od 1 września w ramach programu Reforma 26 Kompas Jutra. Dotyczą zarówno szkół, jak i przedszkoli. Nowa podstawa programowa zostanie wprowadzona w klasach pierwszej i czwartej szkoły podstawowej, mówi Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
4: To również zmiany, które dotyczą przede wszystkim metodologii dydaktycznej, powiedziałabym, czyli tego, jak uczyć i jak przygotowywać do właśnie tej życiowej aktywności, więcej doświadczeń edukacyjnych, tydzień projektowy, czyli współpraca uczniów, takie uczenie przez działanie, praktyczność. Myślę, że to są te podstawowe zmiany.
0: W nowej podstawie programowej bardziej stawia się na praktykę i sprawczość ucznia, dodaje Beata Primke, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu.
1: Ta nowa podstawa programowa, tak jak powiedziałam, dla klas pierwszych, dla klas czwartych. W klasie czwartej wchodzi przyroda. W zakresie 3 godzin tygodniowo akurat jesteśmy w trakcie przygotowywania pracowni przyrodniczej, tak żeby faktycznie te umiejętności, które uczeń powinien uzyskać, no żeby te pracownie były tak przygotowane, żebyśmy mogli osiągnąć efekty.
0: A w ramach Reformy 26 Kompas Jutra podział na biologię, chemię, fizykę i geografię nastąpi dopiero od klasy siódmej. Za rok reforma programowa wejdzie do szkół ponadpodstawowych. W Praszce zmodernizowany będzie niebezpieczny odcinek ulicy Szosa Gańska. Starostwo powiatowe w Oleśnie pozyskało na to zadanie niemal 700 tysięcy złotych z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury, co stanowi 60% kosztów inwestycji. O jej założeniach mówi Roland Fabianek, wicestarosta oleski.
5: Chcemy poprawić tam przede wszystkim bezpieczeństwo, przenieść przystanek autobusowy i przebudować tą drogę tak, aby stała się bezpieczna. Stan techniczny asfaltu nie jest może rewelacyjny, natomiast z przejezdnej jakiejś większej kolei nie ma. Jest tam dosyć niebezpieczne przejście wokół cmentarza i chcemy poprawić tutaj bezpieczeństwo pieszych i oczekujących na przystanku autobusowym, także nie jest to jakiś długi odcinek tej drogi w realizacji.
0: Przetarg rozstrzygnięto w ubiegłym tygodniu. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów. Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała wstępna terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie chorego. W badaniach klinicznych przyjmujący lek żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 21.
3: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Piłkarze Górnika Zabrze zagrają jutro na wyjeździe z AS Monaco. To będzie rewanżowy mecz ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Zabrzu Górnik przegrał 2-3. Trener Michał Gasparik zapewnia, że jego drużynę stać na sprawienie niespodzianki.
7: Ten zespół jest głodny, chce mieć udany sezon, czy już to będzie w lidze, w pucharach albo w Europie, a trochę trudniejsze jeszcze zadanie, bo nie gramy w domu ten drugi mecz, a potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie.
6: Początek meczu Monaco-Górnik w czwartek o 18:45. Jutro zagrają także inne polskie zespoły. Raków Częstochowa u siebie z Hajdukiem Split. W pierwszym meczu był remis 2-2, a Jagiellonia Białystok w Lidze Europy zmierzy się na wyjeździe z Iberią Tbilisi. Pierwsze spotkanie Jaga wygrała 4-0. W Amsterdamie trwają Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Dwójka podwójna w składzie, Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska, to pierwsza polska osada z awansem do finału tej imprezy. Biało-czerwone zajęły trzecie miejsce w półfinale, przegrywające tylko z Irlandkami i Włoszkami. Kolarze rywalizujący w wyścigu Vuelta a España pokonali dzisiaj 173 km. Na mecie piątego etapu najlepszy okazał się Matthew Brennan. Brytyjczyk wyprzedził Belga Jordiego Musa i Włocha Vincenzo Albanese. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open poinformowali, że dzika karta w rywalizacji deblowej trafi do sióstr Williams. 44-letnia Sirena i o 2 lata starsza Venus zagrają więc w tym sezonie w parze po raz drugi. 18 sierpnia uległy już w pierwszej rundzie w Cincinnati Ukraińce Marcie Kostiuk i Amerykance Peyton Steers. Siostry Williams jako deblistki triumfowały w karierze w 14 turniejach wielkoszlemowych. US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
3: Pogoda.
0: Na termometrach w centrum województwa 19,5 stopnia Celsjusza, prawie 18 na południu regionu, na barometrach 1020 hektopaskali. Możliwe są jeszcze miejscami dziś słabe opady deszczu. Wiatr jest słaby, północno-wschodni, w centrum regionu wiatr ustał.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Reklama społeczna.

0: Z Halszką Witkowską będziemy dzisiaj rozmawiać, polską doktorką nauk humanistycznych, która jest konsultantką kryzysową suicydologiem, a także specjalistką w zakresie profilaktyki samobójstw i wsparcia osób w kryzysie. Także jest członkiem zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw zdrowia publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Bardzo ważne funkcje. Chcemy rozmawiać o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja osób, które zmagają się z kryzysami. Nie tak dawno wyszła pani książka, którą pani współtworzyła, która także dotyka tego tematu. Bardzo ważna pozycja, która pokazuje tych, którzy zostali przywróceni do życia, którzy popełniali próby samobójcze, zostali odratowani. Bardzo trudno także ich wprowadzić do życia społecznego z dozą empatii i zrozumienia. Ale ja przede wszystkim chcę zapytać, dlaczego młodzi ludzie i dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Co takiego się dzieje? No bo ta tendencja była przez pewien moment bardzo wzrostowa. Do 2024 roku mieliśmy tendencję wzrostową. To były liczby w Polsce około 5000 nawet rocznie. Teraz to trochę się waha, trochę idzie w dół, ale to są bardzo duże szacunki. I tak samo wśród młodych ludzi, wśród nastolatków. Więcej osób ginie, popełniając samobójstwo, niż młodych ludzi, niż w trakcie wypadków samochodowych. Bardzo przerażające.
1: No nie tylko młodych. Generalnie w Polsce około jest 2000 ofiar wypadków drogowych rocznie, a samobójstw 5000, więc mówimy tu o całym przedziale wiekowym. Dlaczego ludzie odbierają sobie życie? Powiedziałem pani, zanim zaczęliśmy tę rozmowę, że my mamy około 30 minut, a zazwyczaj na odpowiedź na to pytanie mam 60 godzin ze studentami rocznie na Uniwersytecie Warszawskim, więc na wstępie powiem, że to nie jest pytanie, na które znajdziemy jednozdaniową odpowiedź, ale w jednym zdaniu mogę powiedzieć, że nigdy nie wejdziemy w głowę osoby, która odebrała sobie życie, więc do końca wszystkich powodów nigdy nie będziemy znać, natomiast czym się zajmuje suicydologia, to jest właśnie to, aby badać to zjawisko, dowiadywać się o nim jak najwięcej. To jest ta dziedzina etiologii zachowań samobójczych. Ja osobiście zajmuję się analizą listów pożegnalnych osób, które odebrały sobie życie. Takich dokumentów ponad 800 zanalizowałam. Z drugiej strony zajmujemy się działaniami profilaktycznymi. Pracujemy z grupami zawodowymi, które są na pierwszej linii frontu z osobami w kryzysie samobójczym. I stąd zbieramy informacje, jak te osoby się czują, czego potrzebują, dlaczego decydują się na ten ostateczny krok. To, co chyba najkrócej może przedstawić słuchaczom, którzy w tej chwili są z nami, odpowiedź na to pytanie, to jest przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli, w jakim miejscu jest człowiek, który chce odebrać sobie życie. On jest w bardzo ciemnym miejscu. W tym ciemnym miejscu jest z ogromnym bólem psychicznym. Ten ból psychiczny jest często niewidzialny. W tym ciemnym miejscu jest zupełnie sam. I nie zawsze obiektywnie. Czasem są ludzie dookoła, ale on ich nie widzi, bo wstydzi się powiedzieć, że potrzebuje pomocy. Nie dopuszcza tych ludzi do siebie, bo uważa, że na tę pomoc nie zasługuje. I to, co istotne, jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że człowiek, który myśli o samobójstwie, chce to życie sobie odebrać nie dlatego, że pragnie śmierci, tylko dlatego, że nie jest w stanie dłużej żyć właśnie z tym bólem psychicznym. I na ten ból składa się z jednej strony poczucie beznadziejności, takie poczucie, że nic w życiu dobrego nie zrobiłem, wszystkich zawodzę, jestem beznadziejnym mężem, beznadziejnym bratem, beznadziejną matką. Z drugiej strony te osoby są też bez nadziei, bez nadziei na przyszłość. Mają wrażenie, że nic w ich życiu się nigdy nie zmieni, że nie mają na nic wpływu. Próg sprawczości, a myślenie pułapkowe. Stąd w samym początku mojej wypowiedzi to czarne miejsce, to czarny kwadrat, czarna dziura. Osoby, które są w kryzysie samobójczym, mają takie wrażenie, że nigdy stamtąd nie wyjdą, że czas, który tam spędzają, się rozciąga, że nic się w ich życiu nie zmieni. To bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, co czuje osoba w kryzysie, bo tylko dzięki zrozumieniu, silnie w to wierzę, my możemy pomóc, bo mamy w społeczeństwie bardzo dużo fałszywych przekonań, stereotypów dotyczących samobójstwa, które utrudniają pomoc. Jednym z najważniejszych jest to, że potocznie się mówi, że ktoś, kto o tym mówi, na pewno tego nie zrobi. Jest dokładnie odwrotnie. Wszystkie badania pokazują, że 80% osób, które popełniło samobójstwo, wcześniej o tym wspominało. Drugi stereotyp jest taki, że lepiej o tym nie rozmawiać, bo może jeszcze złym słownictwem kogoś zachęcimy, co też jest bzdurą, bo znowu badania, rozmowy z osobami po próbach pokazują nam, że ta rozmowa jest szalenie potrzebna, bo sam fakt, że ktoś może opowiedzieć o swoich myślach samobójczych, o tym, że przeżył próbę samobójczą, a jest dla niego istotne, pomaga mu poradzić sobie z emocjami, pomaga przede wszystkim wypowiedzieć ogromny ból, z którym jest na co dzień sam. I proszę zobaczyć, że chociażby te dwa mity, one już ogromnie utrudniają pomoc, bo z jednej strony przez ten pierwszy mit bagatelizujemy najbardziej mocny sygnał ostrzegawczy, bo jeżeli ktoś o tym mówi, to znaczy, że o tym myśli, a zwłaszcza na przykład my bagatelizujemy, bo mówimy, a po alkoholu to mówi. To, że po alkoholu to nie znaczy, że to nie jest prawda. Wręcz odwrotnie. On po alkoholu może mieć tak zwaną odwagę do tego, żeby o tym mówić. Może trochę mniej się wstydzi. To czyli jeszcze bardziej to bagatelizuje, bo jest po alkoholu. Proszę zobaczyć, z jednej strony przez to fałszywe przekonanie bagatelizujemy ten poważny sygnał ostrzegawczy, a z drugiej strony nie dopytujemy, bo drugi fałszywy przekaz powiedział nam, że żeby lepiej tego nie robić. I na koniec dnia okazuje się, że osoba w kryzysie samobójczym jest sama, boi się o tym powiedzieć, bo boi się też opinii, że jest atencjuszem, że chce na siebie zwrócić uwagę, bo przecież jakby chciała naprawdę to zrobić, to by nikomu o tym nie powiedziała. Więc proszę zobaczyć, jakby wpędzamy się w taką sytuację, że faktycznie trudno nam kogoś uratować. No bo jeżeli mówimy ludziom, nie mówcie o tym, bo będziemy się z was śmiać, bo przecież opinia jest taka, że osoba po próbie samobójczej jest nieudacznikiem, bo nawet tego się nie udało jej zrobić. Wielokrotnie to słyszałam, ale z drugiej strony nie rozmawiamy, żeby nie zachęcić i z trzeciej strony, no jak już ktoś mówi, to już w ogóle na pewno tego nie zrobi, tak? Więc edukacja w kontekście zapobiegania zachowaniom samobójczym jest szalenie istotna. I tak jak w całym zdrowiu psychicznym zwraca się uwagę na profilaktykę, tak tutaj w przypadku samobójstw tym bardziej. I te dwa lata, o których pani powiedziała, 2025 i 2024 rok, to faktycznie pierwsze dwa lata od dawna, kiedy liczba samobójstw w Polsce spadła poniżej 5000. To jest naprawdę bardzo ważna informacja. Okej, to nie są jeszcze duże spadki, to są spadki kilkuprocentowe, ale spadki. I dwa lata z rzędu, więc to pokazuje nam, że zapobieganie samobójstwom jest możliwe. W Polsce wydarzyło się już kilka rzeczy, między innymi nowy model psychiatrii dzieci i młodzieży, Centra Zdrowia Psychicznego, nasz serwis Życie Warte jest rozmowy, Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom. Natomiast to jest jeszcze bardzo długa droga i musimy pamiętać, że nawet przy podejmowanych działaniach nadal mamy dużo czynników ryzyka, które się mogą wzmacniać. Więc my nie możemy ustawać w pracy, natomiast to jest takie światło nadziei, taki dowód też społeczny, że te działania przynoszą rezultaty. Natomiast no, Ministerstwo Zdrowia też w niektórych obszarach zostawia nam przestrzeń niestety zaniedbaną. Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom miał być kontynuowany na niezmienionych zasadach. No niestety zasady zostały zmienione. Były rozwijane szkolenia dla nauczycieli, szkolnych specjalistów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało przeszkolonych. W tej chwili od pół roku nie ma żadnych szkoleń organizowanych. Zmienili się specjaliści, którzy pracują przy programie, mimo że pani minister zapewniała o tym, że ci specjaliści się nie zmienią. Więc wiemy o pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który od lat nie ma zakończenia sensownego i wprowadzenia do pragmatycznego do systemu. Także mam nadzieję, że też decydenci wezmą pod uwagę to, że pewne rzeczy, jeżeli są dobrze robione, nie ma sensu ich zmieniać i wymyślać koła na nowo. A z drugiej strony to, że mamy spadek samobójstw przez dwa lata, nie znaczy, że teraz mamy nic nie zrobić, bo może się okazać, że za chwilę będziemy mieli sytuację odwrotną. A tym bardziej, że jak pani słusznie zwróciła uwagę, przez lata popandemiczne mieliśmy bardzo duży wzrost prób samobójczych wśród młodzieży, przede wszystkim wśród dziewcząt. Proszę pamiętać, że między rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia o 215%. 215% więcej prób samobójczych i to nie jest kwestia, nie wiem, zmiany zgłaszalności. Tak samo policja zbiera dane, tu się nic nie zmieniło, KSIP-10 został wprowadzony wiele lat wcześniej, więc dane zbieramy tak samo, ale nagle po prostu dużo częściej dziewczęta zaczęły podejmować próby samobójcze.
0: Co zrobić w sytuacji, kiedy młody człowiek, nastolatek przychodzi do cioci, babci, wujka, rodzica, nauczyciela i mówi, ja już nie chcę żyć, ja chyba z sobą skończę. Co w tej sytuacji zrobić? Jak z nim rozmawiać? Gdzie go przekierować? Co zrobić? Bardzo często trywializuje się ten problem, mówiąc, no tak, no to wpisuje się w karby dorastania, doświadczania, młodości, zmian hormonalnych, ale być może to są bardzo poważne problemy.
1: W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy propagujemy tak zwaną pierwszą pomoc emocjonalną. I tutaj od razu z góry zachęcam Państwa do wejścia na stronę Życie Warte jest Rozmowy, zakładka Strefa Wiedzy. Tam znajduje się poradnik bezpłatny do pobrania w PDF-ie o pierwszej pomocy emocjonalnej. Bardzo ważne jest, żebyśmy taki poradnik mieli. Bardzo ważne jest, żebyśmy go upowszechniali wśród rodziców i nauczycieli. To słowem wstępu. Powtórzę, strona Życie Warte jest Rozmowy, zakładka Strefa Wiedzy, poradniki, pierwsza pomoc emocjonalna. Pierwsza pomoc emocjonalna, ona się opiera na tak zwanej zasadzie 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Zauważ to zauważyć sygnały ostrzegawcze. One mogą być werbalne, czyli ktoś może przyjść i powiedzieć o swoim problemie, ale może też powiedzieć o tym metaforycznie. Może powiedzieć, następne święta spędzicie beze mnie, ja tu jestem zbędny, niepotrzebny, beze mnie będzie wam lepiej. Mogą też być takie stwierdzenia jak jestem śmieciem, jestem nic nie wart. Zdarzało mi się to słyszeć od młodych ludzi. Jestem zupełnie beznadziejna, jestem przegrywem. Te wszystkie werbalne komunikaty to jest coś, czego nie powinniśmy bagatelizować, bo jeżeli ktoś o tym mówi, to znaczy, że tak o sobie myśli. Druga kwestia to zmiany w zachowaniu, wycofanie się z relacji, niechęć do chodzenia do szkoły, a wcześniej było chodzenie do szkoły bezproblemowe. Może się okazuje, że to dziecko nie chodzi tam nie dlatego, że ma bunt nastoletni, tylko dlatego, że doświadcza tam przemocy rówieśniczej, a przemoc rówieśnicza 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Może to być taki nietypowy dla osób dorosłych, a dla dzieci bardziej typowy objaw, czyli wzrost agresji i podminowania, bo nam się depresja kojarzy z melancholią, ze smutnym zachowaniem, a u nastolatków to czasem przybywa inaczej. Dzieci są poddenerwowane, robią się agresywne, niegrzecznie się zwracają do rodziców. I znowu, my to kwalifikujemy jako bunt nastolatka, nie zastanawiając się, co stoi za tym zachowaniem. Ale oczywiście także rezygnowanie z pasji, zainteresowań, problemy ze snem. Też o tym zapominamy, wszystko zrzucamy na karb siedzenia przy telefonie, ale dziecko może mieć problem z zaśnięciem, a potem przez cały dzień w szkole zasypia, tak? I mamy znowu potem problemy w szkole z uczeniem się, z zapamiętywaniem, ze skupieniem się w ogóle, tak? No, w momencie, kiedy dziecko przeżywa kryzys psychiczny, tym bardziej samobójczy, będą te problemy się nasilały i zanim to od razu ocenimy, że to jest bunt albo zdolny, albo leniwy, prawda? Tak to powtarzamy, takie slogany w kółko wobec dzieci. Warto się zastanowić, co stoi dalej. I tu przechodzimy do drugiego kroku pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli zapytaj. To jest bardzo ważne. My w ramach bezpłatnych konsultacji dla rodziców i dla nauczycieli uczymy pytać. Uczymy pytać tak, żeby to nie były przesłuchania, żeby to były pytania otwierające, żeby słowo dlaczego zamienić zwrotem co powoduje, że jest ci ciężko, z czym się mierzysz ostatnio. Taka podstawa zasada interwencji kryzysowej 80-20, 80% słuchaj, 20% mów, z czego 20 to pytania tak naprawdę. Ale to odważne pytania. Pytania, które też nie unikają tego najtrudniejszego, czy masz myśli samobójcze. Uczymy, jak o to pytać. Uczymy stosować taką zasadę od ogółu do szczegółu. Czyli najpierw możemy zapytać, czy nie jesteś ostatnio bardzo zmęczona, czy nie masz tak, że nie masz siły wstać z łóżka, a może czasem chciałabyś się nie obudzić. Tak? I jeżeli słyszymy cały czas twierdzącą odpowiedź, to potem nie bójmy się zapytać także o to, czy masz myśli samobójcze. Bo jeżeli ktoś je ma, to nie jest to dla niego nic wyjątkowego ani oryginalnego, on się codziennie z nimi mierzy, ale może nigdy nie miał przestrzeni, żeby komuś o tym opowiedzieć. A jeżeli ktoś ich nie ma, to po prostu otwarcie nam o tym powie i nic złego się naprawdę nie stanie, że my zapytaliśmy. Więc pytanie i budowanie tych obszarów, w których możemy zrozumieć, co męczy młodego człowieka, co mu doskwiera, gdzie są te ośrodki bólu psychicznego, to jest szalenie istotne. I trzeci krok, który jest bardzo, bardzo ważny i najtrudniejszy, to zaakceptuj. To nie znaczy, że my mamy zaakceptować, że dziecko jest w kryzysie i nic nie zrobić. To znaczy, że my mamy zaakceptować to, że ono przechodzi kryzys i problemy, z którymi się mierzy, są dla niego bardzo duże. Czyli pod słowem zaakceptuj, mierzy się, nie bagatelizuj, nie oceniaj, nie porównuj, nie mów o tym, że a u mnie w dzieciństwie to było inaczej, ponieważ my mieliśmy inne dzieciństwo. Każde dzieciństwo jest inne. Często młodzi ludzie są sami w trudnych sytuacjach, o których wstydzą się powiedzieć, bo boją się właśnie naszej oceny. bo boją się usłyszeć, a jak dorośniesz, to zobaczysz, dopiero będziesz miał problemy. Teraz to są bzdury, tak? Młodzi ludzie, którzy usłyszeli to kilka razy od swoich rodziców, nie będą mieli zaufania, żeby im powiedzieć o kolejnym problemie. I na początek takie zaufanie buduje się w prostych rzeczach. To mogą być naprawdę z naszej perspektywy mało istotne kwestie. Jakaś pierwsza jedynka z kartkówki z matematyki. Drobne rzeczy, ale jeżeli my przy tych drobnych rzeczach pokażemy, że te problemy nie są dla nas istotne, to ten młody człowiek uczy się komunikatu, że lepiej nie mówić dorosłych. Oni nie mają swoje czasu, nie mają czasu i mają swoje ważniejsze problemy. I wczoraj to była jedynka z kartkówki z matematyki, a pojutrze może być kolega, który na imprezie po alkoholu nadużył na swoje siły lub wykorzystał seksualnie naszą córkę, ale ona o tym nam nie powie, bo będzie się wstydziła. I ta akceptacja jest też ważna w kontekście zrozumienia środowiska, w którym żyje młody człowiek. Środowiska zupełnie nowego, którego my sobie nie zdajemy sprawy. Nie wiem jak pani, ale ja się wychowałam w czasie, kiedy mogłam iść spokojnie na szkolną dyskotekę, bez świadomości, że ktoś mnie nagra albo będzie transmitował na żywo, jak się tam bawię, albo jak się potknęłam, prawda, cokolwiek, tak? Więc to jest nowe środowisko, przemoc rówieśnicza w rękawiczkach, często psychiczna, internetowa, taka przemoc też komunikacyjna, odłączanie od grupy, ostracy społeczne w tych grupach internetowych. My nie mamy o tym naprawdę pojęcia i my się nie pochylamy nad tym światem młodych ludzi, bo on nas nie interesuje, bo dla nas on jest śmieszny, niepoważny, a potem się dziwimy, że przy stole nie ma o czym rozmawiać. No bo jeżeli my się nie interesujemy środowiskiem, gdzie dziecko średnio, przypominam, według badań NASK-u, spędza 5 godzin 36 minut dziennie, średnio, to jeżeli my się nie będziemy interesować, jak, co tam robi, i nie chodzi mi tylko o złe rzeczy, ale też o dobre, bo my potem nie wiemy, kto jest idolem tego dziecka, co ono słucha, ogląda, jeżeli my się nie będziemy tym środowiskiem jakkolwiek interesować, to potem się nie dziwmy, że między nami są nie szczeliny, tylko przepaści, bo my po prostu nie znamy swoich światów. Czwarty krok, proszę zwrócić uwagę, pierwszej pomocy emocjonalnej, dopiero czwarty, to zadziałaj. I przede wszystkim zwracam się do Państwa, słuchaczy, tu bardzo gorąco, nie musicie być sami w kryzysie swojego dziecka czy ucznia. Na stronie Życie Warte jest rozmowy, mamy bezpłatne konsultacje online z psychologami, suicydologami, ekspertami. Na takie konsultacje każdy może się zapisać, czy nauczyciel, czy opiekun prawny, czy rodzic. One się odbywają online'owo, więc z każdego miejsca z Polski, nawet z zagranicy, często też osoby, Polacy mieszkający za granicą, zapisują się na konsultacje. One są bezpłatne, są anonimowe, wystarczy wejść na stronę Życie Warte jest rozmowy, mam dziecko w kryzysie lub mam ucznia w kryzysie i tam kliknąć konsultację, wypełnić formularz, nasz specjalista odezwie się od razu z propozycją terminu. Więc przede wszystkim sami szukajmy wsparcia w takiej sytuacji. Nie bądźmy tylko sami z tym problemem dziecka, bo możemy nie mieć tej wiedzy. Tak? Jakby chodzi o to, żebyśmy mieli kogoś obok, kto jest ekspertem, kto może nam pomóc w tej sytuacji. Po drugie, bardzo ważna jest współpraca ze szkołą. Szkoła i dom to są systemy, które muszą być razem. Nie, jakby naprawdę najwyższa pora skończyć z tym, że dziecko jest albo problemem szkoły, albo problemem rodziców. Nie. To są dwa środowiska szalenie istotne dla dziecka i nauczyciel musi współpracować z rodzicem i nie na zasadzie postawy roszczeniowej jedno do drugiego, tylko wspólnego systemu, co my możemy razem zrobić dla tego dziecka. To jest bardzo, bardzo istotne. I pamiętajmy też, że nie każde dziecko z myślami samobójczymi od razu potrzebuje hospitalizacji czy farmakoterapii. To jest też bardzo istotne. Szanowni Państwo, czasem pierwsza jest najważniejsza, po prostu wizyta u psychologa. Można skorzystać ze środowiskowych ośrodków wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, których jest coraz więcej w Polsce w ramach nowego modelu psychiatrii dzieci i młodzieży. Mamy Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Te wszystkie informacje znajdziecie Państwo zarówno na stronie GOW-u, jak i stronie serwisu Życie Warte jest rozmowy, bo wbrew temu, co się w kółko w mediach powtarza, pomocy jest coraz więcej, tylko my wolimy w kółko powtarzać, że tej pomocy nie ma, bo złe informacje się lepiej sprzedają. Oczywiście nadal są miejsca w Polsce, gdzie ta pomoc będzie trudniej dostępna, ale zachęcam do tego, żeby sprawdzać lokalizację nawet 10-15 kilometrów dalej, bo czasami jest tak, że w tej jednostce danej nie ma terminów, a 15-20 kilometrów dalej już te terminy są. I zachęcam też do korzystania coraz więcej NGO-sów, tak jak nasz Życie Warte jest rozmowy. Po prostu oferuję profesjonalną, bezpłatną pomoc ekspertów od zdrowia psychicznego i warto z tej pomocy korzystać.
0: Bardzo ważne chyba jest budowanie relacji, takie się z młodym człowiekiem, który znajdzie kogoś, dorosłego, rodzica, opiekuna, z kim będzie mógł szczerze porozmawiać o swoich niepokojach, lękach, nazwać je, zwerbalizować. No, młody człowiek nie ma takiego jeszcze aparatu pojęciowego, by w pełni sam siebie zrozumieć i często problemy urastają do wielkich problemów. Nie będziemy tego oceniać, no bo to jest świat młodego człowieka, ale takie budowanie świadomych, trwałych relacji daje możliwość skonfrontowania się bez oceny, bez wstydu młodego człowieka i bardzo często właśnie jestem takim momentem, który w odpowiednim momencie jest w stanie zatrzymać jakąś skalę niepokoju albo tych skrajnych decyzji, bo samobójstwo zawsze będzie, czy próba samobójstwa zawsze będzie bardzo skrajną decyzją, gdzie już nie ma rozpaczy, nie ma siły, nie wiadomo co zrobić. No to jest taki moment ostateczny, a jednak wiele osób to robi.
1: Zapobieganie zachowaniom samobójczym powinno się tak naprawdę zaczynać od tego, że uczymy dzieci, że nie ma problemów nie do rozwiązania. To jest pierwsza, najważniejsza informacja. Nie ma w takiej sytuacji w życiu, kiedy ty nie możesz poprosić o wsparcie, bo prośba o wsparcie to jest oznaka siły, a nie słabości. Innymi słowy, uczymy dziecko, że jeżeli napotyka na swojej drodze problem w szkole, problem z kolegą, koleżanką, w pierwszej pracy, na studiach, to dom rodzinny jest tym miejscem najpierw, gdzie zgłaszamy się po pomoc, żeby się wzmocnić, przyjaciele, koledzy, koleżanki, ale także specjaliści od zdrowia psychicznego. Jakby uczymy sięgania po pomoc. To jest szalenie istotne. Proszę zobaczyć, zaczęłyśmy naszą rozmowę od statystyk. W Polsce najwięcej samobójstw popełniają mężczyźni. Na 13 dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. I proszę zwrócić uwagę, że to mężczyźni bardzo rzadko chcą prosić o pomoc. To mężczyźni są uczeni, że muszą sobie ze wszystkim sami dawać radę. To mężczyźni mają problem z komunikacją o emocjach, ale też to my, jako otoczenie, rzadziej tych mężczyzn pytamy. My, kobiety, też zostałyśmy nauczone, że mężczyzna może być małomówny, może być nerwowy. Nie dopytujemy, co stoi za tym. Zrzucamy, no taki on jest. Nie dopytujemy, czy w pracy na pewno sobie radzi, czy presja nie jest dla niego za silna. Bo to, że oni nie mówią, to jedno, ale drugie to, że my nie pytamy. To wszyscy jesteśmy tutaj więźniami pewnego takiego stereotypu męskiego, tak? Więc ta nauka proszenia o pomoc jest tutaj szalenie istotna. Nauka szukania rozwiązań, to jest druga kwestia, tak? Ale to, co pani powiedziała, relacje są najmocniejszym czynnikiem chroniącym. I nawet jeżeli ktoś ma myśli samobójcze, to przez to, że ma w domu relacje, ma dobre kontakty, może być tak, że on nie będzie potrzebował wsparcia psychiatry czy farmakoterapii, ponieważ relacje rodzinne i przyjacielskie na tyle go wzmocnią psychicznie, że on sobie z tym kryzysem poradzi, tak? To też jest bardzo ważne. I tutaj też ogromny mój apel właśnie do tego, żeby rodzice wiedzieli, że nie zawsze to musi być psychiatra, nie zawsze szpital. Czasami tak jest, że ta pomoc specjalistyczna na tym poziomie będzie potrzebna, ale to psycholog może zadecydować. A łatwiej jest dostać się do psychologa, do pedagoga szkolnego, tak? Niech on podejmie te kolejne decyzje, bo czasem my szukamy od razu psychiatry, a psychiatrów dzieci i młodzieży jest dużo, dużo mniej, trudno się do nich dostać i to blokuje nas przed tym, żeby dziecko natychmiast uzyskało pomoc. A lepiej jest, żeby uzyskało pomoc od razu od pedagoga szkolnego, psychologa, tak, czy psychoterapeuty, a nie pół roku bez pomocy czekało na wizytę u psychiatry.
0: Tak samo jest w przypadku osób dorosłych. Często rozmawiają ze znajomymi, z przyjaciółmi, mówią, że no, tracą sens w życiu, nie wiedzą co dalej. Tutaj też chyba warto się zatrzymać i posłuchać, jakoś wesprzeć. Jak rozmawiać z takim dorosłym, który mówi, że świat mu się wali, kogoś stracił, ma bardzo duże długi, rozwodzi się, ma bardzo trudną sytuację życiową i nie widzi światełka w tunelu i już tak nie może, bo funkcjonuje 2, 3, 4 lata, ma dosyć, nie ma siły już do życia. Jak przekonać i jak rozmawiać z dorosłymi, że życie warte jest życia mimo wszystko?
1: Po to właśnie powstały te dwie książki. Życie mimo wszystko, rozmowa o samobójstwie, a teraz przywrócenie do życia, pokonać samobójstwo. Z jednej strony to pierwsza pomoc emocjonalna, o której mówiłyśmy, ona tak samo do dorosłych się odnosi, ale z drugiej strony właśnie w przywróconych do życia osoby, które przeżyły próbę samobójczą, głośno o tym mówią. My po prostu potrzebujemy mówić. Mówić tak, żeby nikt nas nie oceniał, żeby ktoś nas po prostu wysłuchał. Bardzo ważne jest stworzenie tej przestrzeni, gdzie ktoś może opowiedzieć o swoim bólu, o opowiedzieć o swoich problemach i nie usłyszy w zamian, a wiesz, co u mnie złego się dzieje, a wiesz, jakie ja mam problemy, tak? Znaczy, bo tego wszystkiego... My w tych komunikatach, ja wierzę, że my chcemy zmniejszyć te problemy nie dlatego, że kogoś chcemy skrzywdzić, tylko że nam się wydaje, że one się zmniejszą od tego, że my je umniejszymy słownie, a jest dokładnie odwrotnie. Bo ten drugi człowiek dostaje komunikat, aha, to moje problemy nie są ważne, bo ty masz większe. No to ja się muszę z moimi schować, prawda? Więc to nie o to chodzi. Więc pamiętajmy też, jest tak, że my nie mamy zastąpić specjalistów zdrowia psychicznego, ale po pierwsze, możemy wzmocnić na tyle, żeby ktoś tam w ogóle trafił, bo może być tak, że jeżeli bez naszego wsparcia będzie ta osoba, to ona po prostu nie trafi do psychologa czy psychiatry, bo ona po prostu tego nie dożyje. Nie będzie miała też siły i nadziei, żeby sięgnąć po tą pomoc. Więc z jednej strony na pewno wysłuchanie, dopytanie po to, aby lepiej zrozumieć, bo my nie możemy powiedzieć rozumiem cię, bo nie jesteśmy w butach tego człowieka, ale możemy powiedzieć opowiedz mi o tym, bo chcę bardziej cię zrozumieć. Opowiedz mi o swoich problemach, opowiedz mi o ostatnich dniach, opowiedz o tym, z czym się mierzysz. Chcę poznać swój świat choć trochę, żeby lepiej ci pomóc. I bardzo ważna rzecz, osoby w kryzysie nie potrzebują złotych rad. Co więcej, my często wyskakujemy z tymi radami, bo myślimy, że to jest właśnie pomoc. Osoby w kryzysie często po pierwsze chcą wysłuchania, po drugie chcą akceptacji, a po trzecie usłyszeć, że nie są same. I to zapewnienie, możesz do mnie napisać, pamiętaj, możesz do mnie zadzwonić, jak będzie gorzej. Ci ludzie tego często nie nadużywają, naprawdę, proszę mi uwierzyć, ale sama świadomość dla tej osoby, że jest ktoś, jeżeli ja będę miała intensywne myśli samobójcze, do kogo mogę zadzwonić, jest już ogromną siłą, że ja nie jestem w tym sam lub sama.
0: I takie komunikaty, jesteś dla mnie ważny, chcę, żebyś był w moim życiu, dziękuję ci za życie także w moim otoczeniu. To są też bardzo ważne takie przekazy, które no, nadają w jakiś sposób sensu życia, bo czasami ludzie mówią, że no nie mam dla kogo żyć, nie mam po co. Nie wiem, czy to moje życie w ogóle ma sens. To są też bardzo często takie kryzysy egzystencjalne. Oczywiście związane także przede wszystkim z różnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, no bo to jest jednak główny faktor. Natomiast to takie poczucie, że no to moje życie nie ma sensu. Albo beze mnie będzie wam lepiej.
1: Tak, to jest te zdania, które pani powiedziała, są kluczowe. I proszę sobie pomyśleć teraz, jak jesteśmy z naszymi słuchaczami, niech państwo przy odbiornikach się zastanawią, jak państwo często mówicie te słowa komuś, albo jak sami często je słyszycie. W ostatnim miesiącu powiedzieliście komuś, usłyszeliście to od kogoś. My sobie nie mówimy tych rzeczy, bo czasem zakładamy, że to jest oczywiste. Mama nie mówi kocham cię do swojego dziecka, no przecież ona powinna wiedzieć, że go kocha, tak? A to nie jest tak do końca. Te słowa kocham cię, jesteś dla mnie ważny, to są też słowa, które ważne są w tym kontekście, że osoba w kryzysie często pamięta i jest skupiona tylko na negatywnych rzeczach swojego życia. Więc warto być jej takim twardym dyskiem pozytywnych wspomnień. Przypominać, jak sobie z czymś poradziła, jak fajnie było na wakacjach, jak świetnie zdała egzamin czy kartkówkę, a może jak świetnie poradziła sobie z jakimś problemem w pracy. Bo ci ludzie o tym zapominają. Są skupieni na tym tylko, że są nieudacznikami, że są beznadziejni, bezwartościowi. Więc nie żałujmy komplementów, nie żałujmy rezerwuaru dobrych wspomnień dla tych ludzi. Nie żałujmy przede wszystkim naszego czasu, bo niczym nowym nie będzie, jeżeli powiem, że czas jest najcenniejszą walutą, ale tutaj w tym akurat aspekcie czas jest na wagę życia i pamiętajmy też, że osoba w kryzysie ten czas inaczej przeżywa. Dla niej kolejne dni są jak miesiące, bo to są kolejne godziny, minuty, w których mierzy się z myślami samobójczymi, w których walczy o życie. I warto, żeby ten człowiek w tej walce po prostu nie był sam, żeby miał nasze wsparcie. Czasem wystarczy, że będziemy siedzieć obok i razem pić herbatę.
0: Mówiłyśmy, że około 5000 osób popełnia samobójstwa rocznie w Polsce, a pewnie tych prób jest znacznie, znacznie więcej. O wielu zapewne też nie wiemy. Są osoby, które żyją ze świadomością tego, że targnęły się na swoje życie. To była próba. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak wspierać te osoby, żeby to się już nie powtórzyło? No bo to są też jakieś takie kroki. Często się mówi bardzo potocznie, że to są takie momenty wołania o pomoc.
1: W tej książce Przywróceni do życia, ostatni rozdział cały poświęciłam na to, jak wspierać bliskiego po próbie samobójczej i najważniejszy akcent jest postawiony znowu na obecność, ale też na otwartość słuchania o tej próbie samobójczej, na przygotowanie, że ten człowiek może mieć różne emocje. On się może wstydzić, ale może być też zły i wściekły, dlatego że go uratowano. Więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie dopytywali, dlaczego podjął tę próbę samobójczą, bo może być tak, że on sam nie do końca wie. Więc skupiajmy się raczej na tym, co powoduje ból psychiczny, z czym on sobie nie radzi, a nie dopytujmy, jaki jest konkretny powód tej próby samobójczej. I pamiętajmy też jeszcze jedno, to, że ktoś podjął próbę samobójczą, to nie znaczy, że nas nie kocha. A niestety bardzo często spotykam się z takim odbiorem. Syn ma wszystko, w głowie mu się poprzewracało, jeszcze teraz podjął próbę samobójczą. Albo na przykład rodzice, którzy uważają, że są złymi rodzicami, bo dziecko podjęło próbę samobójczą. To jest dużo bardziej złożone. Próba samobójcza nie jest dowodem na to, że ktoś jest złym rodzicem. Próba samobójcza jest dowodem na to, że ktoś się mierzył z cierpieniem i nie potrafił o nim opowiedzieć. I może być tak, że czasem są rodzice, którzy się naprawdę starają. Znam takie przypadki. Dbają o relacje z dzieckiem, naprawdę wkładają w to dużo wysiłku. Natomiast dziecko w szkole doświadcza czegoś, o czym po prostu z założenia chce w domu opowiedzieć. Też tak czasami bywa. I tu jest ten nasz bardzo ważny element, żebyśmy to my dopytywali, to my obserwowali. A jeżeli już dojdzie do tej próby samobójczej, to my razem powoli musimy zbudować ten plan wspólnego zdrowienia i często tutaj wsparcie potrzebuje cała rodzina. Nie tylko to dziecko, ale także rodzice i dlatego w ramach serwisu wspieramy rodziców, którzy mają dziecko po próbie samobójczej, tłumacząc im, jak mają wrócić do codzienności z tym dzieckiem, jak się nim zaopiekować, jak z nim rozmawiać, bo to jest też tak, że nasza rozmowa to jest zbiór ogólnych rad, ale proszę pamiętać, że każdy przypadek jest inny, tak? I trochę też traktować tę naszą rozmowę jako zbiór drogowskazów. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że w tych sytuacjach nie możemy być sami, i korzystajmy z tego wsparcia profesjonalnego, o którym powiedziałam, które jest, drodzy Państwo, coraz częściej bezpłatne, chociażby na stronie Życie Warte jest rozmowa.
0: My mówimy bardzo często o tym, że są młodzi ludzie, którzy, no właśnie, mają się źle. Rodzice podejmują próby dopytywania, czy wszystko dobrze. Dzieci nie odpowiadają albo mówią, ach, jakoś tam, albo... No trudno jest się przebić i co w tej sytuacji, bo rodzice mówią tak, no ale ja próbowałem rozmawiać i się nie dało, no może trzeba po prostu być cierpliwym, być uważnym, może trzeba cały czas podejmować te próby, bo tak mi się wydaje, że to jest też taka nasza dyskusja o uważności na drugiego człowieka, prawda, bo jesteśmy w stanie przy dużej uważności wyłapać rozmaite niuanse, kto jak się czuje, kto jak się ma, czujemy to intuicyjnie, nawet jeśli nie mamy jakiegoś takiego odpowiedniego wachlarzu, zakresu, narzędzi czy metod, bo nie jesteśmy ekspertami, ale widzimy, kto jak się czuje, kto jak funkcjonuje. Może trzeba po prostu dopytywać albo stwarzać sytuacje kontekstowe, tak żeby się dowiedzieć jak najwięcej, coś organizować wspólnie. To są też takie bardzo ważne elementy, żeby wchodzić może w jakieś takie działanie z innymi osobami, które czujemy, że coś z nimi się dzieje niepokojącego.
1: Ja na to wszystko powiem tak, ale teraz zróbmy takie ćwiczenie przez chwilę. Jest Pani osobą bardzo świadomą. To po Pani wypowiedzi widać, że zdaje sobie Pani sprawę z podstaw tego, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Ale proszę sobie na chwilę się zastanowić, co było, gdyby Pani jutro usłyszała od swojego dziecka, że ma myśli samobójcze. To jest moment, który zapiera dech w piersiach, nawet u profesjonalisty.
0: Tak, tak, aż przeszły mnie ciarki. No, nie wiadomo, co zrobić.
1: I po to są nasze konsultacje. Bo czasem osoby naprawdę świadome potrzebują miejsca i czasu, żeby to sobie poukładać, żeby ktoś z boku powiedział, tak, dobrze myślisz, to teraz chodź, razem zaplanujemy, co krok po kroku zrobimy. I dlatego to jest tak bardzo ważne i dlatego każdego dnia minimum 6 rodziców korzysta z naszej pomocy, która jest bezpłatna. Więc naprawdę do tego bardzo zachęcam, bo czasem to jest kwestia na przykład zmiany sposobu komunikacji, kilku słów. Na naszych konsultacjach rodzice uczą się zadawania pytań. I niby masz takie poczucie, rozmawiasz codziennie ze swoim dzieckiem, ale okazuje się, że to jest bardziej przepytywanie. Jak było w szkole? Odrobiłeś lekcję? A zjadłeś kanapkę, którą ci zrobiłam? I to często nie jest rozmowa. To albo jest odpytywanie, albo monolog.
0: Albo nawet wzmacnianie takiego poczucia, że jestem osobą niewystarczającą, bo wciąż, wiadomo, nie jestem w stanie zadowolić i mieć samych piątek, wszystkiego wypełniać.
1: A Kuba od Gosim dostał 4+, a ty znowu nie zdałeś tej matematyki. Ja już nie mam do siebie siły, nic z siebie nie będzie. Co ty myślisz, że ty się na studia dostaniesz? Znaczy, mam nadzieję, że niewielu z Państwa, ale jednak jestem przekonana, że ktoś z naszych słuchaczy słyszał takie komunikaty w dzieciństwie. I przypominam Państwu, że to jest trochę tak, jak taką metaforę wylewki betonowej. Że jak robicie Państwo czasami w ogrodzie wylewkę betonową i kotek po niej przebiegnie, jak ona jeszcze nie zdąży zastygnąć. To zostają takie piękne łapki. Mnie to się akurat podoba, ale no nie jest to idealna forma tej wylewki. I z młodym człowiekiem też tak jest. On jest elastyczny, on jest miękki i te słowa, które my wypowiadamy, one z nim po prostu zostają. Wielokrotnie mierzyłam się z rozmowami z dorosłymi ludźmi, którzy wspominając swoje dzieciństwo, wspominali właśnie, jak słyszeli od swoich rodziców, nauczycieli: jesteś nikim, nic z ciebie nie będzie, wstydzę się ciągle za ciebie. I czasem jest tak, że my powiemy słowa w złości, nie jesteśmy idealni, ale chciałabym, żeby na koniec naszej rozmowy wybrzmiało jedno. Drodzy Państwo, wy też czasem możecie przeprosić swoje dziecko. Czasem naprawdę możemy nad sobą nie zapanować. Możemy być źli, możemy być zmęczeni po pracy, może być nas mnóstwo emocji. I silnie wierzę w to, że możecie być źli za słowa, które wypowiecie, bo przecież nie chcecie, przecież kochacie swoje dzieci bardzo. Ale warto jest w takich momentach się zatrzymać, bo słowo przepraszam to jest słowo, które nie tylko uprawomacnia emocje drugiej osoby, pokazuje, że my rozumiemy, że tą drugą osobę zabolało, ale w przypadku dzieci słowo przepraszam uczy też na przyszłość. No uczy przepraszania. Ja bardzo lubię słowo przepraszam. Uważam, że ono ma ogromną moc. I pokazanie, że przepraszam drugiego człowieka, to jest też danie mu szacunku. I jeżeli rodzic jest w stanie przeprosić dziecko, to też jest to pokazanie, że nie przeprasza człowiek słaby. Przeprasza człowiek silny, który jest w stanie zrozumieć, że popełnił błąd, a my te błędy popełniamy. Każdy z nas, każdego dnia. I nie ma w tym literalnie nic złego, dopóki nie jesteśmy tego świadomi i nie potrafimy za to przeprosić drugiego człowieka. Bo w tym jest klucz, żebyśmy potrafili to zrobić i żeby nasze dzieci potrafiły to zrobić i żeby miały też odwagę sięgnięcia po pomoc wtedy, kiedy jej potrzebują.
0: Życie warte jest rozmowy i życie warte jest życia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Halszka Witkowska była gościnią naszej audycji.
1: Dziękuję Państwu.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A Radio Opole słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+, a że zbliża się godzina 22, to pora na wiadomości. Miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami, a mimo to wsiadał za kierownicę. Teraz Robert P. posiedzi 3 miesiące w areszcie. Powiemy też o petycji Młodych Razem dotyczącej bezpłatnej komunikacji w oporu dla uczniów i studentów. W tym serwisie nie zabraknie też informacji po ukraińsku.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 5 zastępów Straży Pożarnej gasiło w Prudniku pożar maszyny w składzie makulatury. Zgłoszenie do służb wpłynęło na kwadrans przed godziną 21. Pożar objął urządzenie. Makulatura się nie zajęła. Nie ma osób poszkodowanych. Strażacy przewietrzają jeszcze pomieszczenia zakładu. Tymczasowo aresztowano na 3 miesiące mężczyznę nagminnie łamiącego dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Wniosek złożyła prokuratura rejonowa w Strzelcach Opolskich. 30-letniego Roberta P. zatrzymano do kontroli w Jemielnicy. Szybko okazało się, że ma już 2 dożywotnie zakazy wsiadania za kierownicę. Starosta strzelecki 10 lat temu cofnął też mężczyźnie uprawnienia kategorii B do kierowania pojazdami, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu.
2: Po przekazaniu materiałów do prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich okazało się, że przeciwko Robertowi P. prowadzone są 2 inne postępowania o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości w czerwcu 2026 roku. Co więcej, w jednym z tych przypadków podejrzany przewoził swoje małoletnie dzieci bez zapiętych pasów i bez wymaganych prawem fotelików. Sprawy te połączono do wspólnego prowadzenia.
1: Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. 30-latek działał w recydywie i grozi mu kara pozbawienia wolności od 4 miesięcy do 7,5 roku.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: 500 osób podpisało się pod petycją o utworzenie w Opolu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów. Z pomysłem wyszło Stowarzyszenie Młodzi Razem. Petycję członkowie tego stowarzyszenia złożyli dziś w ratuszu z prośbą o podjęcie działań przez Radę Miasta. Z darmowych przejazdów korzystać miałyby osoby uczące się w placówkach w Opolu. Takie rozwiązanie jest m.in. we Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku, mówi Dominik Huczek z Młodych Razem.
3: Skupmy się na tym, że nie powinniśmy traktować tego tylko i wyłącznie jako tam wzrost kosztów dla miasta w tabelce w Excelu. Powinniśmy inwestować w to, żeby żyło się wygodnie. Jest to inwestycja w niskoemisyjny transport, edukację, ale też po prostu jest to bezpośredni czynnik, który może wpłynąć na to, że będzie mniejszy ruch w mieście.
4: Kończymy tą zbiórkę za chwilę rok szkolny i ta decyzja po prostu mogłaby ułatwić życie studentom i uczniom w naszym mieście już teraz.
1: Dodaje Jerzy Przystajko z Zarządu Okręgu Opolskiego i Rady Krajowej Partii Razem. Rzecznik Opolskiego Ratusza Adam Leszczyński odpowiada, że nie ma czegoś takiego jak darmowa komunikacja miejska.
5: Dopłacamy do komunikacji miejskiej 60 milionów złotych rocznie. Osoby korzystające z MZK ponoszą tylko 1/3 kosztów przejazdu. Resztę pokrywają pozostali Opolanie. Kolejne 10 milionów złotych, które chce wydać Partia Razem, a wcześniej proponowali to działacze związani z partią Zbigniewa Ziobry, można przeznaczyć na inne cele, takie jak szkoły, dodatkowe szczepienia czy na przykład opiekę nad seniorami.
1: Obecnie miesięczny bilet ulgowy w strefie miejskiej kosztuje 95 zł, imienny 60,5 zł. W strefie pozamiejskiej koszt ulgowego biletu miesięcznego imiennego to 80 zł. Przez całe wakacje Filharmonia Opolska proponowała miłośnikom jazzu czwartkowe koncerty w klubie muzycznym. Nadszedł czas na koncert finałowy, mówi Beata Śliwińska z Filharmonii.
6: Late Summer Jam i będzie to rzeczywiście improwizacja i finał godny finału koncertów jazzowych. Jacek Hornik saksofon, Filip Hornik kontrabas, Oleg Gonsior skrzypce, Paweł Ramilowski piano. Będą gitary, będzie wibrafon i będzie też troszkę śpiewanego jazzu.
1: Koncert jutro o 19 w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Piłkarze Jagiellonii Białystok zmierzą się jutro z Iberią Tbilisi w rewanżowym meczu 4. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Przed tygodniem na własnym boisku zwyciężyli wysoko 4-0, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
7: My jesteśmy na etapie play-offu Ligi Europy i też gramy z przeciwnikiem, który to jest mistrz Gruzji. Możemy dzisiaj rozmawiać o sile ligi i tak dalej, to jest mistrz kraju, czyli to też drużyna, która wygrywa.
1: Początek meczu Iberia i Jagiellonia w czwartek o 18.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вітаю, шановні слухачі, у студії Радіо Поле Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Запорізька область першою в Україні впроваджує нові рішення для захисту енергетики. Йдеться про будівництво підземних підстанцій. Завершити роботи заплановано у жовтні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Готуємося до зими одразу за кількома напрямками. Захищаємо енергетичні об'єкти та систему водопостачання, розбудовуємо децентралізовану електричну та теплову генерацію, написав Федоров у соцмережі. У Польщі під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь затримали зловмисника, який намагався вбити керівника одного з оборонних підприємств на Київщині. Про це повідомила Служба безпеки України. Як йдеться у повідомленні, організацією замаху займалась ФСБ Росії. Українського посадовця збиралися ліквідувати за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля. Бомбу, яка містила 1 кілограм гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу, завчасно виявили та знешкодили правоохоронці. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав із тимчасово окупованої території та проживав у Росії. Зловмисника затримали на території Польщі. У межах досудового розслідування слідчі Служби безпеки України та прокурори ініціювали запит до правоохоронців Польщі про екстрадицію підозрюваного до України. Наразі йому заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України закінчений замах на терористичний акт. І на завершення інформація анонсом. У п'яте Опольський регіон продемонструє свою відкритість та мультикультурність на міжнародному сімейному інтеграційному пікніку «Гостинна Опольщизна». Захід відбудеться вже цієї суботи, 29 серпня, з 12 до 18 години у музеї Опольського села. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
0: Погода.
1: Temperatura w centrum województwa sięga 17,5 stopnia Celsjusza, prawie 18 stopni pokazują termometry na południu regionu. Ciśnienie wzrosło do 1021 hektopaskali. Możliwe są miejscami słabe opady deszczu. Wiatr jest teraz słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłania się Państwu Joanna Matylak. Rozpoczynamy nasze cośrodowe wydanie programu O Matko. Zbliża się nieuchronnie rok szkolny albo rok przedszkolny. To już zależy, jakie mają Państwo dziecko. W związku z tym będziemy rozmawiać o powrotach. Czasami te powroty są trudne, czasami te powroty są stresujące. Zastanowimy się więc, jak ten stres jak najbardziej zniwelować, aby płynnie i przyjemnie wejść w nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Za chwilkę kilka wskazówek od naszego gościa. Naszą ekspertką będzie pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Pani Krystyna wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Także sporo aspektów poruszymy, zarówno skierowanych i dotyczących dzieci, które idą pierwszy raz do szkoły, które do szkoły wracają, ale też dzieci, które idą do przedszkola. Będzie się działo, zapraszam serdecznie. Zaczynamy już za chwilkę.

0: O matko!
1: I tak jak Państwu już zapowiadałam, w studiu jest nasz gość, pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, która wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Niecały tydzień nam pozostał do rozpoczęcia roku szkolnego. Znalazłam sobie taki raport, to jest raport z 2025 roku. Centrum Edukacji Obywatelskiej go opublikowało. Aż 73% uczniów odczuwa stres podczas powrotu do szkoły. Bardzo dużo, co trzeci uczeń.
2: Tak, wydaje się, że powrót do szkoły, szczególnie dla dzieci, uczniów, którzy wcześniej już do szkoły uczęszczali, jest takim przypomnieniem sobie pod koniec wakacji o obowiązkach przede wszystkim, czyli o tym, co spotyka dzieci i młodzież w szkole. Jednak myślę też, że częściowo na ten stres związany z powrotem do szkoły rzutuje niestety w pewnym stopniu to, co się dzieje w naszym marketingu związanym z przypominaniem dzieciom już w czasie wakacji o tym, że do szkoły wracają, chociażby bardzo wczesne promocje przyborów szkolnych, kiedy jeszcze się nie rozpoczęły na dobre wakacje. Dzieci wchodząc do marketu, czy to po bułkę, kupując ją rodzicom, czy po wodę, widzą już reklamy i zapowiedzi powrotu do szkoły. Myślę, że chyba lipiec, początek wakacji, trochę za wcześnie.
1: Już są wcześniej trochę nastrajane.
2: Nastrajane są,
1: Tak naprawdę pani mówi miesiąc, to jest 4 tygodnie jeszcze odpoczynku, a już głowa się zajmuje czymś innym.
2: Głowa się zajmuje, bo wchodząc gdzieś do marketów właśnie widzą dzieci, młodzież widzi już przypomnienie o tym, że za chwilę się wraca, a to jest taki moment, żeby zresetować głowę, żeby odpocząć, żeby pobawić się z rówieśnikami, pobyć razem z rówieśnikami, robić to, co się chce. A to wczesne przypominanie troszeczkę też burzy taki naturalny przebieg samego pójścia do szkoły, bo przecież im wystarczy przypomnieć o powrocie do szkoły tydzień przed 1 września, szczególnie zadbać o to, aby starsze dzieci, młodzież zmieniła sobie troszeczkę rytm dnia, bo w czasie wakacji, tutaj jedno spotkanie z kolegami, tutaj gdzieś jakieś wyjście.
1: Troszkę pewno, później wstajemy.
2: Tak, później wstajemy, później idziemy spać, więc ten rytm dnia, żeby zdążyć sobie wyregulować przed 1 września. Sen jest ważny, tych 8 godzin, tak przynajmniej w nocy z ostatniego sierpnia na 1 września przespać 8 godzin, żeby rozpocząć z takim...
1: To też właśnie jedno z moich pytań, kiedy zacząć się właśnie nastrajać do tego powrotu do szkoły, bo też patrząc na swoje doświadczenie, zupełnie niedawno wróciłam z urlopu i wydarzyło się tak, że wróciłam w sobotę wieczorem z nadmorza, a w niedzielę już miałam dyżur w pracy, więc taki miałam szybki powrót do rzeczywistości. Rozumiem, że dzieciom nie zalecamy takich szybkich powrotów.
2: Nie. Jeżeli pytanie dotyczy małych dzieci, tych, które dopiero rozpoczną edukację w szkole i to będzie ich pierwszy dzień pobytu i spotkania, pierwsze spotkanie ze szkołą, to dobrze, aby rodzice nastrajali te dzieciaczki dużo wcześniej, opowiadali o szkole. Ja nie powiem, czy to jest tydzień, czy to jest miesiąc, ale żeby ten proces przygotowania dzieci do szkoły nastąpił wcześniej. Na pewno błędem jest straszenie dzieci szkołą i mówienie, a w szkole to zobaczysz, co cię spotka.
1: Bo szkoła, tam to będzie dyscyplina, tak?
2: Tak, bo szkoła jest przygodą, szkoła jest czymś, co otwiera dzieci na świat. Tutaj dzieci przede wszystkim wchodzą w nową grupę społeczną, bo często jest tak, że nasze dzieci tutaj, szczególnie na terenie miasta Opola, w pierwszych klasach spotykają się z rówieśnikami z innych przedszkoli, taką mamy rejonizację i to też jest dobre. Wpływa korzystnie na rozwój społeczny, dzieci się otwierają, poznają innych kolegów, inne koleżanki. Dlatego też rola rodzica jest przeogromna i tutaj uwrażliwiam rodziców klas pierwszych na to, aby nie wyręczali dzieci w różnych takich czynnościach, które potem są bardzo przydatne w codziennym funkcjonowaniu dzieci w szkole.
1: Czyli właśnie, jak już rozmawiamy o tym dziecku, które pierwszy raz idzie do szkoły, skończyło przedszkole, chociaż czasami też dzieci nie chodzą do przedszkola, to oczywiste. No ale w większości umówmy się, że raczej chodzą. No i właśnie, mają to przejście z przedszkola do szkoły. Właśnie, szkoła wiąże się z obowiązkami. To może dla dziecka brzmieć stresująco. Mhm. Może się zastanawiać, z czym to się wiąże, czy w przedszkolu już zaczynać rozmowy o szkole? W tej zerówce, w tej ostatnim etapie?
2: U nas tak, przyjęła się taka kultura pracy w przedszkolu, że panie pracujące w przedszkolu bardzo dbają o to, aby przygotować dzieci do przekroczenia progu szkolnego. One dbają w tym aspekcie edukacyjno-wychowawczo takim społecznym i emocjonalnym, ale ta sfera emocji wymaga też takiego wsparcia i współpracy ze strony rodzica. Tutaj wrócę do tego aspektu samodzielności. Dobrze byłoby, aby rodzice właśnie zadbali o to, że dziecko w domu porządkuje swoje zabawki, że dziecko układa swoje książeczki w taki sposób, żeby później łatwo było mu znaleźć odpowiednią książeczkę, którą chce, żeby rodzic przeczytał. Także istotne jest to, w jaki sposób rodzice zbudują ten klimat związany z tym, że pójdziesz do szkoły, poznasz nowych kolegów, będziesz miał nowego nauczyciela, ale też będziesz miał właśnie obowiązki i to są te proste obowiązki. To nie są obowiązki związane z tym, że 1 września wrócisz do domu i będziesz miał zadania domowe, tylko po prostu obowiązki, które dotyczą takiej samodzielności.
1: I tak mi się wydaje, że nie zaczynamy tego uczyć dziecka, no właśnie na tym przełomie przedszkole-szkoła, tylko znacznie wcześniej. Czyli właściwie mając dziecko kilkuletnie, już możemy uczyć tego nawyku właśnie samodzielności, nie wyręczamy.
2: Tak, nie nosimy tornistra za dziecko do szkoły. Mhm. Jeżeli dziecko maszeruje do szkoły, ubiera tornister na plecy, staramy się, aby ono przed pójściem do szkoły dzień wcześniej sprawdziło, czy ma wszystko w tym tornistrze, czy jest piórnik, czy w tym piórniku wszystko się tam znajduje, żeby wyrobić w nim taki nawyk systematyczności.
1: Samodyscypliny?
2: Samodyscypliny przede wszystkim. Też bardzo takim istotnym elementem dla dzieci, które w tym roku pójdą do pierwszej klasy, jest to, że będą realizowały nową podstawę programową, gdzie pojawia się bardzo mocno rozbudowany obszar sprawczości, ale takiej sprawczości nie tylko mojego wpływu na to, jak przebiegną zajęcia, nie wiem, jaki temat pani z plastyki zaproponuje, tak, na edukacji plastycznej, czy co zaśpiewamy sobie, ale też w kontekście sprawczości mojego własnego wpływu jako dziecka na to, że efekty tego mojego pobytu w szkole zależą w dużej mierze ode mnie. Czyli ja mam też wpływ na to, czy uczestniczę tak od początku do końca w tych zajęciach, czy pracuję tak na tyle, na ile mnie stać, czy tak sobie po prostu podchodzę na luzie do tego właśnie nowego obowiązku, którym jest ta taka systematyczna nauka.
1: I to tak faktycznie będzie wzmocnione od tego roku, ten właśnie
2: sprawczość jest w nowej podstawie programowej bardzo mocno uwypuklona na każdym etapie edukacyjnym i myślę, że to jest słuszne, ponieważ mówimy tutaj też o sprawczości związanej z przebiegiem procesu edukacyjnego, ale również o sprawczości z konsekwencjami. Czyli podejmuję jakąś decyzję, no na przykład nie zapakuję dzisiaj, czy wczoraj na dzisiaj czegoś do tornistra, a pani prosiła, żeby przynieść coś, no to efektem będzie to, że ja później w tej sytuacji problemowej, że nie mam tego, czy to będą kasztany, czy żołędzie, bo to jesień, więc tak zazwyczaj zaczynają dzieci w szkole, no to ja będę musiał sobie poradzić, nie podejdę do pani i nie powiem, proszę pani, a ja nie mam. Mhm. Tylko będę musiał pochodzić po kolegach, po koleżankach, czy będę musiała pochodzić po kolegach, po koleżankach, poprosić samodzielnie o to. Żeby dzieci mają ogólnie problem z wyrażaniem tego, o co proszą. Mhm. Często jest tak, szczególnie na poziomie klas młodszych, kiedy dzieci wychodzą z lekcji wychowania fizycznego, muszą samodzielnie się ubrać, podnoszą nogę do góry i stoją przed nauczycielem i patrzą.
1: Mhm.
2: Nie
1: czekają.
2: Mówią, tak,
1: nie mówią, czego potrzebują?
2: Nie mówią, czego potrzebują, bo do tej pory to robił rodzic na przykład, więc rodzic czytał te komunikaty, nauczyciel też je czyta, ale tutaj trzeba to wyartykułować. Dzieci muszą się nauczyć mówić o tym, czego chcą. Mhm. I nie tylko w aspekcie takich samodzielności, bo wtedy też jest łatwiej wesprzeć takie dziecko w procesie edukacyjnym.
1: Ale to jest świetna sprawa, o czym pani mówi, bo to nie chodzi o takie, że chcę, mamo, kup mi to, tylko mam potrzebę taką i daję jasny sygnał, wyartykułuję rodzicowi czy też nauczycielowi, o co mi chodzi.
2: Tak.
1: Świetna sprawa, tak. Bardzo potrzebna.
2: I myślę, że to akurat w przypadku naszych dzieci, współczesnych dzieci, ten element sprawczości w tej nowej podstawie programowej jest taki bardzo słuszny i bardzo, bardzo ważny. Zaznaczam, z konsekwencjami. Mhm. Tak?
1: Czyli no właśnie, te konsekwencje też istotne, czyli budowanie odpowiedzialności za to, czego się nie zrobiło albo zrobiło.
2: Tak, powiedziało, nie powiedziało. Aha. No bo jeżeli ja czegoś nie wyartykułuję, to trudno też drugiej stronie odczytać, o co mi chodzi.
1: To dopytam jeszcze, bo to jest interesujące. Tutaj chyba też wyzwanie dla rodziców, tak się spodziewam, bo często bywa tak, dziecko, nie wiem, dzwoni ze szkoły albo gdzieś tam daje znać. Mamo, zapomniałem zeszytu, przywieziesz mi?
2: I mama przyjeżdża i przywozi, prawda? Aha. A to nie trzeba tak, bo zapomniałem zeszytu. Szkoła jest instytucją, w której tych zeszytów jest mnóstwo. Aha. Można poprosić koleżankę o kartkę, to nie musi być zeszyt, tak? Zawsze coś zapasowego się znajdzie. Można podejść do nauczyciela i poprosić, zapytać, czy jest jakaś wolna kartka, na której mogę robić notatki. Ale nie oczekiwać tego, że siedzę, bo nie mam tego zeszytu i nic nie będę robić. A tak często
1: tak
2: właśnie
1: sobie wyobrażam
2: w szkole
1: tego rodzica, który potem widzi tego swojego Jasia czy Małgosię, który się tam stresuje, że nie ma tego zeszytu i za chwilę w głowie się pojawia, ojej, dostanie jedynkę albo dostanie uwagę, więc tu chyba będą chcieli też unikać takich rzeczy.
2: Tutaj na pewno zabrać zeszytu i jakiegoś przyboru do pisania czy do malowania, no tych uwag się nie wpisuje, bo to już... My jesteśmy chyba tak przyzwyczajone, bo za naszych czasów gdzieś tam tak było. Na dzień dzisiejszy właśnie ten problem, który się pojawi, dotyczący chociażby tych drobiazgów, leży po stronie teraz właśnie ucznia. On jest oczywiście, dziecko jest oczywiście mobilizowane przez nauczyciela, żeby sobie w jakiś sposób poradziło z tą sytuacją, ale żeby ta inicjatywa wyszła od niego samego, a nie było to załatwiane rękoma nauczyciela.

0: O matko!
1: Pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy o powrotach do szkoły albo o nawet tym ważnym wydarzeniu jakby na osi czasu naszego życia, kiedy idziemy pierwszy raz. No właśnie, zapytałabym teraz może o rodzinę, bo to myślę jest też wydarzenie dla rodziny. I właśnie, czy powinno być to dużym wydarzeniem, czy takim świętem? No bo możemy pamiętać, że prawda, ubieramy się odświętnie, może mama bierze wolne w pracy, prawda? No jest to swego rodzaju jakieś święto albo coś ważnego. Pytanie, czy to dodatkowo nie stresuje naszej pociechy?
2: No trudno mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest, na pewno pojawienie się w szkole, przekroczenie progu jest sytuacją stresującą dla dziecka, czymś nowym, może bardziej czymś nowym niż takim źródłem stresu. Może to jest ciekawość, bo to jest jednak, przekraczam próg szkoły, mama mi troszeczkę poopowiadała, pani w przedszkolu też opowiadała, starszy brat, starsza siostra, babcia, cała rodzina uczestniczy w tym procesie, więc ja idę do tej szkoły z taką wielką ciekawością. Jeżeli towarzyszy mi w tym pierwszym dniu pobytu w szkole, czy tam w inauguracji roku szkolnego mama, albo tato, albo babcia, bo często też tak jest, no to fajnie, ktoś jest bliski, prawda? Zresztą ten pierwszy dzień w szkole od lat, ja sama pamiętam swój pierwszy dzień w szkole, kiedy rodzice przygotowywali mnie do tego pójścia do szkoły. Ja jestem z rodziny wielopokoleniowej, więc mnie bardzo wspierała w tym babcia. Ona taką bardzo ważną rolę pełniła w przygotowaniu, w uczesaniu, w wyszykowaniu, bo rodzice nie mogli pójść ze mną do szkoły 1 września i ten dzień pamiętam. Nie pamiętam, co się wydarzyło, ale pamiętam babcię, która ze mną poszła. I pamiętam kokardy, które miałam we włosach i granatową spódniczkę. Nie wiem, co pamiętają te dzieciaczki, które dzisiaj idą do szkoły. Pewnie po latach można byłoby im to pytanie zadać. Na pewno fajne jest to towarzyszenie rodzica dziecku w pierwszym dniu pobytu w szkole. Nasi rodzice, współcześni rodzice często sobie też planują właśnie taki dłuższy urlop w okolicy 1 września, żeby przez pierwszy tydzień odprowadzać dziecko do szkoły. Też to jest takie fajne, tylko jeżeli już odprowadzamy, to no w ten sposób, żeby dziecko szło do szkoły z plecakiem, a nie mama z plecakiem w ręku, prawda? I takie krótkie pożegnanie przed progiem szkoły, no i dalej już dziecko maszeruje samo.
1: Czyli trzeba to dobrze zbalansować, prawda? Żeby dziecko nie miało poczucia, że jest samo?
2: Także, że jest pozostawione.
1: Pozostawione,
2: tak
1: nagle, ale z drugiej strony dać mu poczucie właśnie tej sprawczości.
2: Tak, tak. Mhm. Bo to pierwszy dzień jest naprawdę taki trudny, mimo tego, że w tym dniu nie odbywają się lekcje, ale właśnie to przekroczenie tego progu i ta ciekawość jest taka, myślę, istotna w budowaniu później całego procesu, tworzeniu całego procesu związanego już z edukacją dzieci.
1: Mhm. Szkoła to nie tylko obowiązki, nauczanie, ale też
2: przyjemność.
1: Przyjemność, to tak, to na pewno, ale to też no pewna społeczność, prawda?
2: Tak.
1: No jednak zawiązujemy tam znajomości, relacje, przyjaźnie, często na lata, które potem mogą trwać, mogą nie trwać, no ale są to takie rzeczy, które mocno też na nas wpływają. No tutaj wydaje się, że właśnie dobrze by było tak przygotować dziecko na to, że teraz spotkasz dużo nowych osób.
2: Tak, tak. I
1: no
2: to
1: właśnie
2: jest rola i zadanie, które jest wykonywane już przez przedszkole i duże wsparcie tutaj leży po stronie rodzica. Dzieci kończąc przedszkole wiedzą, że kończy się pewien etap, bo to też u nas jest celebrowane, też jest uroczystość, tak, pożegnania z przedszkolem. Wiedzą, że po wakacjach już nie wrócą w to samo miejsce, tylko wrócą do zupełnie innej społeczności, ale jest to tak naturalny przebieg procesu, przebieg rozwoju społecznego dzieci, że ta zmiana i wejście w nową grupę jest związana z pewną niepewnością, ale potem to jest chwila, moment i dzieci tworzą całą społeczność, taką swoją klasową społeczność. Potem widzą, że ta ich mała klasowa społeczność to jest taką cząsteczką społeczności szkolnej, więc bardzo łatwo wchodzą w te relacje takie społeczne. W ogóle jeszcze nawiążę do tego, jak ważne, często jest pomijany ten rozwój taki społeczny i to uspołecznienie dzieci. Gdzieś takie, najbardziej się skupiamy, powiedzmy, albo jak mówimy o szkole, to myślimy o edukacji. A tutaj w czasie COVID-u dzieci i młodzież bardzo mocno tęskniła za szkołą ale nie za spotkaniami przy tablicy, w ławkach.
1: Tylko za rówieśnikami.
2: Za rówieśnikami. I to też pokazało, jak ta młodzież, o której dzisiaj mówimy, czym narzekamy, że stwarzają problemy, to jednak wcale tak nie jest, bo ten kontekst społeczny, ten aspekt społeczny jest im potrzebny i ta tęsknota za byciem w grupie jest istotna. Mhm. I tutaj rodzice też rozmawiają na pewno w domu, przygotowują, mówią, a słuchaj, a przecież znasz Kasię, która gdzieś tam może mieszkała, nie wiem, w sąsiednim bloku i chodziła do innego przedszkola, ona też będzie w twojej klasie, bo rodzice też wiedzą, kto gdzieś tam trafia do
1: kogoś. Będzie znajoma twarz.
2: Tak, będzie znajoma twarz. No i dzieci bardzo fajnie w tę grupę wchodzą. Ja z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli chodzi o ten aspekt społeczny i to takie funkcjonowanie w grupie, to to jest najcudowniejsza taka sytuacja, którą się obserwuje 1 września, kiedy one jeszcze są takie galowe, tak, eleganckie i siedzą tak sobie sztywno w tych stoliczkach przygotowanych, gdzieś tam ławeczkach, słuchają tego, co tam nauczyciel mówi, jak ich wita i razem z rodzicami zazwyczaj idą później na lody, zresztą to widać w Opolu, wszystkie kawiarnie są zajęte i potem następnego dnia przychodzą do szkoły i pierwsze pytanie dzieci bardzo często, to co my dzisiaj będziemy robić i co to będzie nowego i kto to jest, jeżeli kogoś nie znają. Więc wiadomo, że ten 2 września, 3 września, 4 września to nie jest otwieranie książek i wykonywanie zadań, tylko to jest taki proces uspołeczniania, ćwiczenia, zabawy.
1: To w ogóle siedzi ławkę obok. Kim jest nauczyciel?
2: Tak, kim jest nauczyciel? Jest poznanie budynku, jest poznanie miejsc w szkole.
1: Gdzie jest toaleta, gdzie jest stołówka?
2: Tak, żeby się czuły po prostu bezpieczne. No i nie ukrywam, że zawsze w szkole najważniejsza, bardzo ważna jest osoba albo to pani woźnej, albo jakiejś osoby, która zawsze przy tych pierwszaczkach też jest i czuwa i jeżeli taki pierwszaczek wychodząc do toalety jest jeszcze lekko zdezorientowany, to ona się pojawia i pomaga.
1: To jest też pierwsza osoba, którą widzimy po wejściu do szkoły tak naprawdę,
2: dzieci
1: która
2: często
1: podprowadzi szatnia tutaj dla pierwszaków, dla trzeciej klasy na przykład, prawda?
2: I ona właśnie, dzieci często utożsamiają sobie szkołę i wejście do szkoły z panią, albo panem, bo różnie to w szkołach bywa, i tą właśnie osobą, więc to też już jest
1: tak. Tak, teraz mi się
2: przyjemne.
1: Przypomniało, groźna pani woźna, ale wcale
2: no to
1: nie musi
2: nie
1: tak
2: te
1: być.
2: Czasy. Nie, to już nie, to już zupełnie inaczej wygląda.
1: A proszę powiedzieć, bo rozmawiałyśmy teraz o dzieciach, które pierwszy raz do szkoły idą, ale w momencie, w którym już w tej szkole dzieci były, już trochę wiedzą, na czym szkoła polega, już trochę poznały tych swoich rówieśników. Zastanawiam się nad właśnie tym stresem, wtedy, kiedy po wakacjach to dziecko wraca. Bo sama też pamiętam ze swoich lat szkolnych, dla mnie było niesamowicie ciekawe, jak moi rówieśnicy się zmienili. A to ktoś urósł, a to ktoś, nie wiem, zmienił kolor włosów. To już może w tych starszych latach.
2: Bywa, tak.
1: Prawda? My też zresztą, wracając, też jesteśmy troszkę inni. To też jest swego rodzaju nowa sytuacja.
2: Tak. I tutaj starsze dzieci, uczniowie starszych klas wyczekują właśnie spotkania z rówieśnikami i u nich, jeżeli pojawia się, jeżeli myślimy o stresie edukacyjnym i stresie związanym z ocenami, to on zawsze jest, ten niepokój taki, tak? Ale to pierwsze spotkanie po wakacjach z całą klasą, jeżeli jest to klasa zgrana, no to jest taki wianuszek wzajemnej adoracji. Te dzieci są zadowolone, szczęśliwe, opowiadają. One są już na tyle samodzielne, że sobie po inauguracji roku szkolnego, żeby opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło, wychodzą same na miasto i nie wiem, jedzą lody czy piją czekoladę, ale się cieszą, ogólnie się cieszą. Dopiero plan lekcji jest troszeczkę dla nich taki, no trochę się krzywią, że za dużo jakichś lekcji, tak, że ten plan nie jest tak ułożony, jak by sobie wymarzyły, że tyle tych lekcji, ale myślę, że jeszcze nie jest to taki stres związany z tym, że wchodzimy do nowej klasy, rozpoczynamy, nie wiem, klasę 4., 5., 6. czy 8. Po prostu cieszą się tym, że spotkały się po tej przerwie wakacyjnej razem na podwórku szkolnym.
1: I tak myślę teraz jeszcze o o tym aspekcie edukacyjnym już, mhm. już tak stricte, no bo przecież szkoła ma uczyć tak przede wszystkim, chociaż ten aspekt społeczny tak, też jest tutaj ważny, jest ważny i wychowanie. No często są takie rozmowy jeszcze podczas wakacji, a teraz od nowego roku to będę miał nowy przedmiot tak? i jest taka nauczycielka, która jest tam nieprzyjemna, to tu też takie stresy się pojawiają.
2: Tak, tutaj zawsze też dzieci sobie przekazują informacje, mhm, każdy tak. odbiera nauczyciela gdzieś tam inaczej, to wiadomo, jeden lubi tego nauczyciela, drugi gdzieś tam troszeczkę mniej, ale no a, dopytują się na pewno, a jaka ta pani jest, albo jaki ten pan jest, czego wymaga. No i to też jest zasadne. Zbierają po prostu informacje, żeby czuć się pewniej. Tak już mają taką pewną informację na starcie. Co prawda nie jest to ich bezpośrednie doświadczenie, tylko doświadczenie, które zebrały dzieci wcześniej mające kontakt z danym nauczycielem, ale no, nowy przedmiot, nowy nauczyciel, który też w każdym momencie się może pojawić, bo różne sytuacje się zdarzają, jest pewnego rodzaju taką niepewnością, z którą dzieci mogą się spotkać, wracając do szkoły.
1: Mhm. A powinniśmy próbować jakoś otwierać dzieci być może na to, aby zebrały własną ocenę, własne tak, doświadczenie. Tak. Bo czasem dziecko się kieruje tym stereotypem, który może być zupełnie niesprawiedliwy.
2: Tak, wtedy trudno też im, inaczej idą już na dane zajęcia, czy na daną lekcję, na dany nowy przedmiot z nastawieniem, że będzie albo super, albo będzie zupełnie w drugą stronę. Często ten pierwszy kontakt z nauczycielem, pierwszy kontakt z przedmiotem może się wydać nawet nieciekawy, tak? Mhm. Ale druga lekcja, trzecia lekcja już pokazuje, że to, co mi powiedział kolega z innej klasy, wcale nie jest tak, bo ja odbieram tego nauczyciela zupełnie inaczej. I to jest też super, bo to są takie kolejne etapy rozwoju, które dziecko przechodzi i widzi, że nie zawsze opinia innej osoby z większym doświadczeniem edukacyjnym musi się pokrywać z moją, że ja mogę sobie po prostu tego nauczyciela czy ten przedmiot odbierać zupełnie inaczej. Jeszcze jeżeli nauczyciel pięknie poopowiada i czasami użyje jakiegoś zwrotu albo zaaranżuje jakąś sytuację, która pokaże, że można uczyć tego przedmiotu w ciekawy sposób, no to dzieci zmieniają te wcześniej zebrane poglądy takie negatywne i patrzą na przedmiot i nauczyciela zupełnie inaczej.

0: O matko.
1: Pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu jest gościem Radia Opole. Jako mama dziewczynki, która idzie do przedszkola, nie mogę pominąć tego etapu, pani Krystyno. Proszę powiedzieć, no właśnie, to przejście ze żłobka do przedszkola, czy dzieciom żłobkowym jest prościej, łatwiej? Wyczuwam, że będzie trochę łatwiej.
2: Jest na pewno im łatwiej z tego powodu, że już wcześniej te dzieci funkcjonowały w pewnej grupie społecznej. Trudne będzie na pewno to, że będzie znowu nowe środowisko, nowe miejsce, nowa pani i nowe dzieci, ale ogólnie dzieci, które uczęszczały do żłobka, wykazują też się większą taką samodzielnością, już więcej rzeczy potrafią. Dzieci, które jako trzylatki pierwszy raz idą do takiej instytucji, jaką jest przedszkole, a wcześniej na przykład miały bardzo mocno rozbudowany taki parasol ochronny po stronie rodziców, tej samodzielności wykazują mniej. Nie jest to reguła. Bo tutaj mogłabym też skrzywdzić osoby, które, czy dzieci, które nie uczęszczały do żłobka. Bo często
1: moim
2: jest
1: celem
2: też,
1: również tak, nie jest tak, to absolutnie.
2: Tak. Bo często jest też tak, że właśnie dzieci, które idą jak do pierwszej instytucji, ich pierwszą instytucją jest przedszkole, prowadzone w domu przez mamę, rodziców, babcię, rodzinę, braci, wykazuje się dużą samodzielnością i taką troskliwością. U tych małych dzieci, tych, które uczęszczały do żłobka, da się zaobserwować to, że one w nowej grupie po tym procesie takiej adaptacji, bo on tam trwa odpowiednio, wykazują się taką pomocą w stronę tych osób, które z czymś sobie nie radzą. Bo do tej pory były już tego uczone. Jeżeli ktoś z czymś sobie w tym żłobku nie radzi, no to to dziecko widziało, że trzeba podejść, pogłaskać po głowie,

0: do pięty, nieważne, ale tam dzieci wzajemnie sobie pomagały. Podchodziły, dopinały te kurtki, im zależało też na czasie, no bo spędzały na wolnym, na świeżym powietrzu określoną, nie wiem, było pół godziny, miały spędzić, więc im szybciej się ubrała grupa, tym szybciej wyszła na dwór. I nauczyciel stał tylko z boku i one uczyły się w ten sposób takiej współpracy.
1: Ale to jest dopiero sprawczość, prawda?
0: To jest sprawczość i tutaj też podejście rodzica, no u nas niestety zdarza się tak, że jeżeli dziecko wyjdzie niedopięte czy bez czapeczki, rodzic zwraca na to uwagę nauczycielowi. Tam konsekwencje tych czynów ponosiły już te małe dzieci. Minus 15 stopni. Tak, takie może to nie jest surowe prowadzenie, tylko to jest takie prowadzenie w stronę takiego mocnego uspołecznienia i wrażliwości na moją koleżankę, kolegę, który jest
1: nie obok. Troszczę się tylko o siebie, tylko sprawdzam,
0: czy wszystko
1: się
0: jest,
1: dzieje z koleżanką.
0: Czy wszystko jest okej.
1: Okay. No to piękne, tak? To Finlandia.
0: To była Finlandia, no w ogóle system fiński jest.
1: Dążymy do tego modelu chyba małymi kroczkami na razie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Chciałabym jeszcze dopytać o też istotną rzecz, czyli relacje dziecka z panią nauczycielką w przedszkolu, czy to nauczycielem w szkole, bo wysnuję taką tezę, że z tym autorytetem bywa różnie i nie jest to do końca wina nauczycieli, tak powiem oględnie. Jak powinniśmy to dziecko nastroić, żeby właśnie i nauczyciel się czuł szanowany i żeby dziecko tego nauczyciela szanowało, ale żeby też pamiętać o potrzebach właśnie tego naszego, tej naszej pociechy?
0: Ja tutaj może się odniosę do tego, że jeżeli chodzi o relacje nauczyciel-dziecko, nauczyciel-uczeń, to jest taki najcudowniejszy dla mnie znowu, kolejny najcudowniejszy obraz, który tworzy nauczyciel wraz z społecznością uczniowską i społecznością rodziców. Jeżeli chodzi o autorytet, to no nie ukrywam i też pani o tym wie i pewnie słuchacze też o tym wiedzą, że na dzień dzisiejszy narzekamy, że rzadko zdarza się możliwość spotkania wśród nauczycieli osoby, która byłaby autorytetem, tak? I media też swoje robią. Ale tak w rzeczywistości, jeżeli chodzi o relacje, o nową osobę nauczyciela, to w dużej mierze zależy to od tych pierwszych dni pobytu dziecka w szkole czy w przedszkolu. I proszę mi wierzyć, że nauczyciel naprawdę robi wszystko, aby te relacje były dobre. Dzieci są chłonne takiego traktowania indywidualnego, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że będąc Jasiem Kowalskim, takich Jasiów obok mnie jest mniej więcej. Rodzicowi jest trudno zrozumieć, że w tej grupie czy w tej klasie oprócz tego Jasia Kowalskiego są właśnie inne dzieci. Dzieci to łatwiej rozumieją. I jeżeli mamy dziecko z niepełnosprawnością, bo bardzo dużo mamy teraz dzieci z różnymi problemami w placówkach masowych i nauczyciel więcej czasu poświęca temu dziecku, dzieci to rozumieją. Rodzic niekoniecznie potrafi zrozumieć to rozłożenie tego czasu między dziecko sprawne a niepełnosprawne. I potem myślę, że to, co słyszy dziecko w domu od rodzica na temat nauczyciela, też jest bardzo ważne. Jeżeli słyszy dobre rzeczy, no to też przekazuje to w formie komunikatu czy w sposobie zachowania w szkole. I jeżeli od początku słyszy nieprzychylne opinie, dziecko jest nośnikiem tych informacji i ono jest szczere. To są dzieci, które mówią to, co same usłyszały, prawda? Więc też często powtarzają i nauczyciel wie, że to nie są jego słowa, tylko to są słowa osoby dorosłej włożone w usta takiego małego dziecka. Także myślę, że tutaj ta współpraca szkoła w kontekście nauczyciel, rodzic jest bardzo ważna, żeby jedno drugiemu nie zaburzało sposobu pracy i żeby jedno nie burzyło autorytetu drugiej strony, bo to jest ważne. To musi być taka współpraca.
1: Czy tu nie musi właśnie zadziałać taki wyższy poziom wyrozumiałości, że tak powiem. Rodzica względem nauczyciela, nauczyciela względem rodzica i właśnie wszystko.
0: Tak, musi być zaufanie. Brak zaufania powoduje

0: powoduje to, że pojawiają się różnego typu problemy, a jeżeli będziemy sobie ufać, mówić prawdę, nie koloryzować niczego, to wówczas ta współpraca na pewno będzie się łatwiej układała. Musimy też pamiętać o tym, czy powinniśmy pamiętać o tym, że w momencie jakiegoś konfliktu siłą rzeczy dziecko, które niby jest źródłem tego konfliktu, mhm. ale tak naprawdę ono już przestało być źródłem, mhm. a konflikt utrzymuje się dalej na poziomie nauczyciel-uczeń, w tym uczestniczy. No i myślę, że to dobrze by było zaufać sobie.
1: Tak sobie myślę, bo zaprosiłam panią, żeby porozmawiać o tym, jak przygotować dziecko do tych nowości, ale tak trochę z tego też pobrzmiewa, jak rodzic powinien się przygotować, prawda?
0: Tak, no nie ma przygotowania
1: małego. Mamy tak duże przełożenie na zachowanie też naszego dziecka i w ogóle całą tę atmosferę wokół szkoły, że dobrze, że to też wybrzmiało.
0: Tak, tak, bo tutaj przygotowanie dziecka do szkoły w kontekście takiego informowania, co go spotka w szkole. Ja też mówiłam, na samym początku powiedziałam im, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby mówić o tej szkole, że jest to wielka, fajna przygoda. I że nie mówić o tym, nie straszyć szkołą, tylko mhm. otwierać właśnie drzwi na to, że dziecko przekraczając ten próg szkoły będzie się cieszyło, że w tę zaczyna swoją przygodę, która będzie trwała lata, bo to przecież szkoła podstawowa, ponadpodstawowa i tam studia, to jest...
1: Bardzo ważna część naszego życia przecież, tak, edukacja. Tak. Pani Krystyno, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkim tym, którzy do szkoły się będą udawać, czy też do przedszkola. No tutaj może będzie udało mi się zdradzić w trakcie naszych audycji, jak to wszystko przebiega, no i dzielić się tymi doświadczeniami. Pięknie dziękuję. Jeszcze raz pani Krystyna Dąbek z Uniwersytetu WSB Merit w Opolu. Pani wykłada na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, a naszym słuchaczom dziękujemy i mówimy dobranoc. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym i przedszkolnym.
0: Dobranoc.
2: O matko!

0: FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach już prawie godzina 23 pora, więc na ostatni dziś serwis informacyjny. Nowy rok szkolny za pasem, a w regionie na nauczycieli czekają setki wakatów.
1: Zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów.
0: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za szkody wśród amerykańskich nastolatków. Powiemy też o sobotnim pikniku opolskie gościnne.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Dni dzielą nas od nowego roku szkolnego, a w wielu szkołach i przedszkolach brakuje wciąż nauczycieli. Na stronie z ofertami pracy dla nich czeka przeszło 400 ogłoszeń. Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, matematyki, przedmiotów zawodowych. Poszukiwani są też pedagodzy specjalni i psycholodzy, mówi Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
1: Zdarzają się sytuacje, że dyrektorzy, bo nawet wczoraj o tym rozmawiałam, poszukują nauczycieli nawet na pełne etaty, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczycieli specjalistów, ale także jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, przedmioty badawcze. I sporo też zwraca się, zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkola, o te stanowiska nauczycieli wspierających, współorganizujących zajęcia. To są możliwości takiego wyrażenia zgody ze strony kuratorium na czasowe zatrudnienie.
0: Już po raz piąty nasze województwo pokaże swoją otwartość i wielokulturowość podczas Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Opolskie Gościnne. Impreza już w sobotę 29 sierpnia od południa w Muzeum Wsi Opolskiej. Będą koncerty, pokazy kuchni świata, szereg atrakcji dla dzieci oraz stanowiska informacyjne rozmaitych instytucji. Jak mówi wicemarszałkini regionu Zuzanna Donat-Kasiura, Centrum Integracji Cudzoziemców ma narzędzia wsparcia dla obcokrajowców.
3: To wsparcie merytoryczne pomaga w nauczeniu się języka polskiego, również tego branżowego, w znalezieniu miejsca pracy. Świadczymy również pomoc psychologiczną, różnego rodzaju kursy. Pokazujemy, że możemy realnie pomagać i to jest też jeden ze sposobów przeciwdziałania skutkom demografii.
0: Na pikniku będzie też stanowisko Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wydaje cudzoziemcom pozwolenia na pracę. Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, zwraca uwagę na strefę doradztwa.
4: Oprócz tego, że my jako Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu będziemy mówić, jakie usługi na co dzień świadczymy wobec osób cudzoziemskich, ale nie tylko. Mamy znowu naszych wieloletnich partnerów, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Jakże ważny element związany z legalnością pracy i doradztwa w tym zakresie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to również bardzo ważny partner.
0: A na piknik do skansenu będzie można dojechać miejskimi autobusami linii 5 i 9. Wstęp na piknik jest wolny.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: W Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Piotra Skargi rusza budowa dodatkowego oświetlenia przy dwóch przejściach dla pieszych. 1/5 wartości inwestycji pokryje gmina, resztę rządowa dotacja. Przejścia przy środowiskowym domu samopomocy Promyczek będą bezpieczniejsze, podkreśla Piotr Pękala, rzecznik Urzędu Miasta.
5: Zostaną one wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenie LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka. To bardzo ważne także dlatego, że właśnie znajduje się tam ta placówka.
0: Inwestycja ma być gotowa najpóźniej w grudniu.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Koncern Meta zapłaci 18 miliardów dolarów za uzależnianie nastolatków od Facebooka i Instagrama. Tak kończy się proces, w którym prokuratorzy generalni kilkudziesięciu stanów zarzucali firmie, że świadomie projektowała aplikację tak, by przyciągały najmłodszych. Więcej o sprawie Marek Wałkuski.
6: Amerykańskie stany zarzucały koncernowi, że świadomie uzależniał od swoich aplikacji młodych ludzi. Domagały się 200 miliardów dolarów odszkodowania. Ostatecznie stanęło na 18 miliardach. Poza limitem czasu Meta wprowadzi tryb nocny. Aplikacje będą domyślnie blokowane od północy do 6 rano. Powstanie także specjalny tryb szkolny, wyłączający powiadomienia między 8 a 15. Początkowo Meta wypłaci 70% zadeklarowanej kwoty. Resztę tylko wtedy, gdy TikTok i YouTube wprowadzą u siebie podobne limity dla nieletnich i również zapłacą stanom odszkodowanie.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura spadła do niespełna 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi obecnie 1021 hektopaskali. Wieje słaby północno-wschodni wiatr. W nocy zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie małe, a termometry pokażą maksymalnie od 24 do 26 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
7: Dobry wieczór wszystkim melomanom. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, zatytułowana Symfonia pieśni żałosnych na sopran, solo i orkiestrę, op. 36, jest przejmującym obrazem matczynego bólu po stracie dziecka. Utwór powstał w 1976 roku. Składa się z trzech części, których wspólnym motywem jest cierpienie, rozłąka oraz miłość między matką a dzieckiem. W finale kompozytor wykorzystał ludową pieśń z regionu opolskiego, w której matka poszukuje syna zabitego podczas powstania. Ale dzisiaj posłuchamy pierwszej części z trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, wykonawcy Barbara Tritt, sopran, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, dyryguje Bohdan Boguszewski.

To była pierwsza część z trzeciej symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Za tydzień posłuchamy drugiej części. Kwartet smyczkowy S-dur op. 20 numer 1 Józefa Haydna należy do jednego z najważniejszych zbiorów kwartetów kompozytora, znanego jako kwartety słoneczne. Utwór powstał w 1772 roku. Kwartet składa się z czterech części. Pierwsza, druga i czwarta część utrzymane są w S-dur, natomiast część trzecia została napisana w As-dur i ma bardziej liryczny, spokojny charakter. Kwartet op. 20 zajmuje szczególne miejsce w twórczości Haydna, ponieważ kompozytor rozwinął w tych utworach możliwości kwartetu smyczkowego jako zespołu, w którym wszystkie cztery instrumenty mogą prowadzić samodzielne partie. Kwartet pokazuje więc odejście od prostego podziału na melodię i akompaniament oraz większe znaczenie dialogu między skrzypcami, altówką i wiolonczelą. Gra kwartet Mozaik.

0: Poranny Show Poranny Show
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, w której będzie sporo gości. Będzie dziś dużo, dużo muzyki, ale także pojawią się Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Oficjalnie będą mówiły o wydarzeniach w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale będą to wydarzenia współorganizowane, czy to z germanistyką, czy z różnymi stowarzyszeniami też ukraińskimi w Polsce oraz z mniejszością niemiecką, ale wszystko o charakterze otwartym. Będzie chodziło o to, żebyśmy wzajemnie razem się lepiej poznawali. Szczegóły zresztą za chwilę Wam przybliżą. Natomiast w kolejnej godzinie posłuchamy zespołu Dr. Floyd. Tydzień temu, jeżeli Państwo słuchaliście audycji, a jest w razie czego podcast też na stronie Radia Opole, moją gościnią była Agnieszka Kania, która mówiła o zbliżającym się pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku 11 września od 16 do 22. No i tam między innymi wspominała o tym, że będą wystawy, warsztaty malowania ceramiki, także dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. Będzie spotkanie poetyckie z Bronisławem Majem, wybitnym poetą, ale też znawcą literatury. Wernisaż wystawy fotografii Jolanty Mokrzyckiej i malarstwa Gabrieli Soboty-Czcionkowskiej, ale też koncerty. No i o koncertach było oczywiście trudno opowiedzieć, więc postanowiłem zaprosić członków zespołu Dr. Floyd. Doktor, wiadomo, prawda, są lekarzami, bo Festiwal Sztuk Lekarskich, a Floyd może nam się kojarzyć z grupą Pink Floyd. I mogę tylko powiedzieć, jeżeli tak się Państwu skojarzyło, to bardzo słusznie się skojarzyło. No i właśnie w drugiej godzinie Dr. Floyd się pojawi, opowiedzą o swojej muzyce, a naprawdę sporo mają sukcesów na koncie, łącznie z tym, że mają zgodę na wykonywanie muzyki z repertuaru właśnie zespołu Pink Floyd. Więc będzie dzisiaj naprawdę wielobarwnie. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.
2: Yeah. Yeah. Chcesz mi tu?

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsze zapowiedziane dziś gościnie, a są to Klementyna Melanicz, cześć.
1: Cześć.
0: I Bogna Peter, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, a Klementyna Melanicz, jako ktoś, kto w tym właśnie centrum też odbędzie się kilka spotkań, o których opowie, ale takich już międzynarodowych. Ukraińsko, niemiecko, polskich, prawda?
1: Tak.
0: Tak, wszystko się zgadza, ale żeby trzymać się chronologii, postanowiłem, niech daty zdecydują. Pierwsze wydarzenie, które odbędzie się 2 września w centrum, z szuflady wspomnień moich dziadków. Kto będzie wspominał? Nie twój dziadek Bogna, prawda?
2: Nie. Ja niestety już dziadków nie mam, dlatego lubię pracę w centrum, bo mogę bardzo dużo takich opowieści o dziadkach i o babciach słuchać. O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci, no dzisiaj to już chyba wszyscy są absolwentami, o polskiej germanistyki, którzy pod koniec roku akademickiego pokazali utworzoną przez nich wystawę. Oni sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę. I to zostało zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec roku akademickiego właśnie, a dzisiaj na wrzesień zaplanowaliśmy otwarcie tej wystawy ponowne, ale wtedy ta wystawa zostanie z nami na cały wrzesień. O wystawie opowiedzą już nie tylko studenci, ale koordynatorka tego projektu, pani doktor habilitowana Gabriela Jeltopiechulik. Ona będzie naszą gościnią.
0: Doskonale znana zresztą też, bo była wielokrotnie moją gościnią, także w audycjach literackich, bo jako germanistka też doskonale zna się na współczesnej literaturze i kilka razy już mieliśmy przyjemność rozmawiać. Tu zresztą taki element literacki też będzie, ponieważ będzie spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem, a skoro autorskie, to znaczy, że jest autorem jakiejś książki.
2: Dokładnie. I od tego spotkania zaczniemy. Johannes Kwapis, powiedzielibyśmy po niemiecku, to taki Spät aus Siedler. On, gdy miał 20 kilka lat, wyjechał do Niemiec. I gdy nas odwiedzał, bo już parę razy się widzieliśmy, on tutaj czasami przyjeżdża w odwiedziny do rodziny, to my się lubimy zapytać, a w jakim języku pan chciał rozmawiać? I pan Johannes odpowiedział, obojętnie, wybierzcie panie.
0: Czyli cały czas mówi po polsku.
2: Dokładnie, cały czas pamiętam.
0: Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo jakoś złośliwie, ale pamiętając też wiele osób z mojej młodości, które wyjechały później, różnie z tym polskim bywało, ale jest duża część, która sobie cały czas doskonale radzi i nie ma z tym problemu.
2: No pan Johannes już ma 20 kilka lat, chyba 23, jak tak spojrzałem, w zależności od tego oczywiście, w którym momencie roku wyjechał, kiedy miał urodziny, w każdym razie no trudno by było, żeby wszystko zapomniał, aczkolwiek już czuć, jak się kilkadziesiąt lat rozmawia głównie po niemiecku, to słówka zapomina.
0: To się zdarza. Poza tym też no, język się różni. Ja pamiętam, kiedy odwiedzam swoją rodzinę na wschodniej ścianie, mam rodzinę i na Lubelszczyźnie, i w Chełmie, i w Warszawie, to oni zawsze mówili, ale ty dziwnie mówisz, prawda? Chociaż ja nigdy w życiu nie mówiłem na przykład po śląsku, ale mówimy to inaczej. Nasiąkamy, inaczej akcentujemy, inna jest śpiewność tej mowy i tak dalej, czego ja normalnie nie słyszę. Ale z kolei jak oni mówią, to ja też słyszę, że oni tak śpiewnie zaciągają lekko już, prawda? Więc są, ale to są rzeczy urokliwe. Ta książka to mój dziadek, mój ojciec i ja. Troszeczkę patriarchalnie, tak, bo nie pojawia się babcia.
2: To dobre pytanie, dlaczego akurat tak nazwał ten utwór wspomnień? Może tak być. Mm-hmm. No, pan Kwapis już jest w wieku emerytalnym, więc może faktycznie jest to takie tradycyjne podejście do tematu, ale zachwyca mnie bardzo w nim to, że on też nam to opowiadał. On teraz ma czas na to, żeby te wspomnienia zebrać. Często są to wspomnienia oczywiście połączone z ilustracjami, z dokumentami, ze zdjęciami i tak jak bardzo często mamy, no ta przysłowowa szuflada wspomnień, tak, że one tak są nieuporządkowane, jest to taki chaos, a właśnie pan Kwapis zadał sobie ten trud i uporządkował to wszystko.
0: Bo układanie takich rodzinnych historii jest fascynujące, zresztą my często mówimy o tej wielkiej historii, jak oglądamy, coś czytamy, no to te wielkie wydarzenia, wielka historia, a te nasze malutkie, osobiste często tak schodzą na plan dalszy, a później otwieramy jakiś album po dziadkach i nie wiemy, kto tam jest. co to było, bo nie pytaliśmy, tak, nie zapisywaliśmy.
2: No nas giną, prawda? Zostały tylko twarze.
0: I chociaż ja też nie mam własnych dziadków już od wielu, wielu lat, to mnie fascynują takie historie. Właśnie osobiste, rodzinne. Zresztą coraz więcej badaczy, i myślę, że to też pani profesor Gabriela Jelito-Piechulik potwierdzi, zbiera właśnie te historie takie bardzo prywatne, osobiste, bo one tworzą ciekawą opowieść. One jakby dopełniają tę wielką historię. Właściwie nie ma tej wielkiej historii bez tej małej. Te prywatne, osobiste, małe dramaty dużo więcej wnoszą. My możemy lepiej też zrozumieć, dlaczego społeczeństwo tak, a nie inaczej reagowało. Dlaczego takie, a nie inne nastroje panowały w danym regionie, prawda? Bo była lokalna gazeta, bo byli lokalni działacze, bo było to, tamto. I to wszystko składało się później na ten obraz. Dlaczego ci ludzie tak żyli, tak myśleli? Często się mówiło, że te śląskie społeczności, zwłaszcza po wojnie, były zamknięte, hermetyczne. I tak rzeczywiście było. Był taki rozdźwięk, ostrożnie do takich... Pamiętam, jak pojechałem na taką śląską wieś. Oj, to tak patrzyli na mnie. Wiadomo, nie Ślązak, nie swój. Dzisiaj, no, wtedy to było troszeczkę przerażające. Dzisiaj jakby to lepiej rozumiem, ale żeby to lepiej właśnie rozumieć, to takie potrzebne są... Tak, lepsze. One są potrzebne, tak, bo chodzi o to, żebyśmy się coraz bardziej znali, kochali, szanowali, lubili i zgodnie ze sobą żyli. Takie, myślę, przesłanie górnolotnie to zabrzmiało, ale tak pewnie jest. I myślę, że podobnie będzie ze spotkaniami, o których za chwilę opowie nam Klementyna Melanicz. Ale żeby to nam się nie łączyło razem wszystko, to zamknijmy. Tu tylko przypomnę, tradycja w dialogu, wystawa, rozmowa i spotkanie autorskie. To już 2 września w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Oczywiście za darmo. Jak najbardziej. A za chwilę do was wrócimy.
2: O 11. Tak, tego dobrze, nie zapomnę powiedzieć, żeby tak, bo przeważnie mamy popołudniowe wydarzenia, a to jest takie przedpołudniowe. Mhm.
0: Tak. Dobrze, no to ci, którzy pracują, trudno. No jakoś, ale można będzie wystawę przynajmniej zobaczyć później, bo wystawa będzie
2: tak,
0: dłużej.
2: Wystawę konieczne, ale spotkanie zdecydowanie.
0: Tak, tylko ktoś może, to zachęcamy. No i za chwilę do was wrócimy.

0: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Przypomnę, w studiu jest Bogna Peter i Klementyna Melanicz. Klementyna na razie wiele nie mówiła, dlatego że teraz przyszedł ten właśnie moment, ponieważ drugie wydarzenie, które odbędzie się również, a właściwie kilka wydarzeń, które odbędą się również w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, czyli oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dodam jeszcze, na ulicy Szpitalnej 11. To cykl spotkań, które mają wspólny tytuł Tańcem, smakiem, kolorem. Spotkania o tradycjach i kulturach. No i z racji tego, że już widzę rozpiskę, wszystkie bohaterki, bo akurat jakoś tak jest, że same kobiety będą prezentowały. Klementyna Melanicz też jest kobietą. Będą one poświęcone tradycjom i kulturze ukraińskiej. W tym przypadku ja od razu dopowiem, bo mówiłem witając się, że polsko-ukraińskie i niemieckie, bo po tych wrześniowych ukraińskich będą kolejne trzy niemieckie. Ale o nich nie będziemy mówili, bo one będą w kolejnych miesiącach, więc na razie skupimy się tylko na tych 10, 18 i 25. Taniec, stroje i kuchnia. Wszystko osobno, nie razem.
1: Nie, nie razem. Dlatego, że oczywiście, że każda kultura, każde państwo ma bogatą historię. I można te połączyć, nie ma w tym problemy, ale chcielibyśmy, żeby wy zobaczyli dużo tego wszystkiego. Usłyszeli od nas naszą historię nie tylko tak w 15 minut, szybko, po kolei i lecimy dalej. A też wzięli w tym udział, żeby to było nie tylko takie popatrzeć, a takie jak doświadczenie, jakieś wydarzenie, jakie zostawia emocje. I dlatego nie wiem naprawdę, czy Wira Choworucha zaprosi zatańczyć razem, ale czasem na wydarzeniach tańczymy. I
2: trochę
1: bardzo
2: na to liczymy.
1: Tak, i liczymy na te.
0: Bardzo ja bym wolał też potańczyć, niż tylko patrzeć, jak ktoś inny tańczy, bo to by mi przypomniało dyskoteki z dzieciństwa, kiedy jeszcze tańczyć nie umiałem, stałem pod ścianą i bałem się poprosić jakąś dziewczynę, żeby jej nie podeptać. A jakbym się nauczył, tak jak tutaj na takim spotkaniu, to bym później był być może, no jeżeli nie lwem parkietu, to przynajmniej jakimś kotem niedużym parkietu, ale przynajmniej bym się nie bał.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo te tańczymy może nie codziennie, ale tańczymy od różnego. I czasem to jest taniec jakiś taki tam, nie wiem, na wesele to jest jeden taniec, to może być polka. To jest coś takie oczywiście szybkie, jakieś taka emocja, taka z jakiegoś zachwytu, ale może być i inny taniec, taki jakiś więcej wojowniczy, taki jak chłopak, to taniec więcej dla chłopaków, gdzie każdy pokazuje swoje umiejętności. I to nie jest taki łatwy taniec, że można tak po prostu tam nauczyć się za chwilę. I każdy taniec przekazuje coś takiego z życia i wtedy też rozumiesz, dlaczego tak tańczymy. Co było w życiu takiego, że chciałby powtórzyć albo nie chciałby. Dlaczego w ogóle uczyć historię, dlatego że nie tylko pamiętać o tym, że kiedyś było, dlatego żeby rozumieć, jak żyć dalej, żeby nie powtórzyć jakieś błędy, ale oczywiście, żeby przekazać coś fajnego dla naszych dzieci, zrobić coś wspólnego i oczywiście to jest super moment zrobić to razem.
0: To prawda. A tutaj, kiedy mówisz o symbolice tańca, bo najczęściej od wielu, wielu lat kojarzymy taniec jako coś, co służy jednak rozrywce, ale przecież mamy taniec słońca, mamy tańce rytualne i to leży w dużym stopniu u podstaw tańca w ogóle. No dziś kojarzymy to z kulturami szamańskimi, prawda, albo indyjskimi, że tam to jeszcze jest. Jak jedzie tam wycieczka, to chcę bardzo, żeby Indianie zatańczyli taki taniec wojowników albo słońca. Tymczasem, tak jak mówisz, te tańce w wielu przypadkach taką rolę pełniły. No nawet ci nasi górale z ciupagami gdzieś skaczący przez ogień, to i ogień ma swoją symbolikę. Nie przez przypadek są tam te ciupagi i konkretne też ruchy, które bardzo często miały coś symbolizować. Bo rozumiem, że to nie będzie tylko pokaz, ale będzie też opowieść o genecie tych tańców, o ich historii.
1: Oczywiście, oczywiście. Bo Wira zna dużo wszystkiego i to faktycznie i opowieść o tańcach, sam taniec, no i bardzo by chciała żeby zatańczyli my wszyscy razem. No, zobaczymy. Ja
0: myślę, że znajdą się chętni. No. Bogda już powiedziała, że chętnie będzie tańczyła, więc jak już zawsze tak jest, że jak pierwsza osoba się już zdecyduje, tak, to później reszta już jakoś łatwiej się porywa. I te tańce będą 10 września o godzinie 12, a później będą stroje. Chociaż stroje bardzo często z tańcem też, to jak stroje ludowe. Nie wszystkie tańce wymagają stroju, więc to będą stroje szerzej, nie tylko w kontekście tańca, ale w ogóle, jakie są regiony w Ukrainie, bo jak u nas wiemy, te stroje się różnią. Co to znaczy? No, polski strój ludowy najczęściej, jak jesteśmy na lotnisku na Okęciu, to jest tylko jakby był jeden, prawda? Wszyscy kupują tego krakusa i te laleczki. No, no właśnie, albo łowicki. No, to każdy region ma w Ukrainie jest podobnie.
1: Tak, wszystko jest to samo i też kiedyś opowiadałam, że każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste i też każdy region ma swój taki wizerunek i to zależy też od tego, gdzie w ogóle znajduje się ten region, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a tam w części południowej mamy dużo winogrona i innego takiego wszystkiego tam czasem można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule, gdzie takie elementy tam, nawet ten jakiś tam harbus albo coś tam, tomat, że jest symbolem każdej części. I to idzie z prapradawna do teraz i cały czas wymyślamy coś nowe, ale to nie idzie tak, że po prostu w tej części dobrze, to będziemy zaraz robić tu winogrono albo kwiaty. Nie, to było dlatego, że w tej części te grono dawało życie faktycznie tam. I dlatego ten wzór, ten taki element jest faktycznie jakimś takim symbolem, no nie prosto tak używanym, albo też już mówiłam, w tej części, gdzie było wydobywane węgiel, więcej takiego geometrycznego ornamentu. Wszystko
0: to
1: jest
0: jak
1: ustawione.
0: U nas w górnicy, z tymi szapkami, kilofami, prawda?
1: Tak, też musi wszystko być takie równe, proste, tam ustawione jedne do jednego i jest także ta różnica kolorowa, bo nie może być tylko tam w kwiatuszki i w tam kolor tam czerwony, zielony, tam nie wiem, żółty. Oczywiście, że to jest symboliczne kolory, ale mamy nawet pieśni o tych haftowanych koszulach i co symbolizują te kolory. I co jeszcze takiego ważnego? Ten strój jest różny na co dzień, na dzień pracy, na urodziny, na wieselle. Zapomnialiśmy o tym, bo ubieramy po prostu, jak mówię, zwykłą koszulę w kwiateczki i mówimy, że to jest super ekstra i jestem ubrana w jakiś taki strój ludowy. Ale nie, bo ta tradycja, że idzie tam od babci, też już opowiadała pani, że kiedyś nie było u nas tak, że długą zimą po prostu my tam, nie wiem, siedzimy, śpiewamy. Babcia najpierw uczyła tam matki, wtedy matka uczyła córki, jak wygotować, ale nie tylko koszule, to były obrusy, ręczniki, to wszystko było zrobione ręcznie. I ta tradycja naprawdę takie ciekawe i chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z tymi tradycjami i zobaczyli, że w czymś mamy różne, ale coś mamy bardzo podobne.
0: Mhm. A to będzie 18 września z kolei. Powiem też o 12, jeżeli chodzi o stroje, a wisienką na torcie, chociaż nie wiem, czy wiśnie akurat pojawią się na stole, będą tradycje kulinarne. Ja przyznaję, że o nich najtrudniej mówić, bo już mi ślinka cieknie, już bym jadł oczywiście. Będzie tradycyjna kuchnia i warsztaty. To Svitlana Gawriłowa poprowadzi 25. Intryguje mnie, że też z warsztatami, bo rozmawianie o kuchni, kiedy nie można niczego spróbować, to przyznaję, po 15 minutach chyba bym wyszedł, albo bym przyniósł ze sobą kanapki. No nie po to przychodzę, żeby poznać tradycyjną kuchnię ukraińską, żeby jeść własną kanapkę z kiełbasą, prawda? Więc warsztaty z poczęstunkiem.
1: Oczywiście, warsztaty będą z poczęstunkiem. Będziemy robić winegret. Mamy dużo straw z buraka. Wszyscy wiemy, że w Ukrainie nasz barsz tradycyjny z buraka jest zrobiony, dużo, dużo przepisów. I tego winegretu też mamy dużo przepisów, ale trochę łatwiej go zrobić na warsztatach, aniż tam barsz zgotować.
0: No i pielmieni też raczej nikt nie będzie lepił, bo to czasochłonne, myślę.
2: Nie mamy jak upiec, więc musieliśmy sobie jakoś radzić. Ja tylko podpowiem, bo ja dopóki mi dziewczyny nie powiedziały, to nie wiedziałam, winegret to sałatka.
1: Tak, tak.
2: Żeby państwo nie myśleli, że będziemy jakieś ocety tutaj uprawiać i przygotowywać. Nie, nie, to będzie sałatka.
1: To jest sałatka, ale bardzo pyszna i bardzo pożywna. I też dużo, dużo różnych rodzajów
0: przepisów. A robisz w domu czasami?
1: Robię.
0: To co tam jest, powiedz? No, robimy ludziom apetytu.
1: Marchewka, ziemniaczki, burak. Wtedy może być fasolka, może być kiszony ogórek, albo może być kiszona kapusta. Jeszcze tam mamy takie ciekawostki, nie będę zaraz opowiadała, bo każda gospodynia dodaje coś swojego, no i oczywiście miłość, z jaką to wszystko musi być zrobione.
0: Ja przyznaję, że
2: witamina M jest.
0: Aha, kusi mnie wersja z kapustą kiszoną, bo ziemniaki, marchewka, ogórek, no to pojawia się też w takiej śląskiej sałatce, do której jeszcze niektórzy dorzucają kiełbasę. I wtedy jest taka nasza, tutejsza, a tutaj wersja z kiszoną kapustą mnie kusi. Jeżeli taka będzie, zresztą najprościej przyjść i tak, żeby była wersja z kiszoną kapustą.
2: A musisz wtedy przyjść.
0: No przyjdę, to jest, nie wiem dokładnie 25, jaki to jest dzień, czy nie wypadną mi audycje.
1: Piątek,
0: 12. No powiem tak, fatalnie, jest to czas moich stałych nagrań, ale zobaczymy, może
1: ale
0: coś się przełoży.
1: Ale mamy czas wszystko ustawić inaczej.
0: No właśnie, albo mam nadzieję, że to potrwa trochę dłużej. Nie, no przejdę, jak miałbym nie przejść. A państwo też oczywiście możecie 25 września. Zresztą wszystkie informacje szczegółowe co do terminów znajdziecie też na stronie, na profilu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. To wydarzenie, cały cykl nazywa się Tańcem, Smakiem, Kolorem. Cykl spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego. I Bogna dodaje... Tak, bo Związek Niemieckich Stowarzyszeń organizuje
2: to
0: też.
2: Tak, oczywiście, że tak, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, ale myśmy tutaj się tak rozgadali na temat trzech spotkań, ale cały program, cały ten projekt to jest spotkań aż sześć. W przygotowaniu są trzy kolejne. No i te trzy będą dotyczyły tradycji mniejszości niemieckiej.
0: To wtedy zamiast kapusty będzie kiełbasa, chociaż Niemcy bardzo lubią kiszoną kapustę przecież. To...
2: Zostaw to nam, jeszcze ustalamy.
0: Też
2: jeszcze
0: ustalamy.
2: Na razie jest to niespodzianka, terminy podamy wkrótce, jeszcze jest to w przygotowaniu, więc jeszcze chwileczkę, ale... to nie koniec, to dopiero połowa tego projektu.
0: Ale to się wtedy spotkamy jeszcze po prostu za jakiś czas i jak będą już tamte ustalone dokładnie, kto wystąpi i o czym, to po prostu wtedy państwu o tym zwyczajnie opowiemy.
2: Też będzie smacznie i kolorowo.
0: No na pewno. Mam nadzieję, że narobiliśmy państwu apetytu na ucztę taką dla żołądka i dla ducha. Przypomnę, że robiły to Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy również, zapraszamy.
0: A ja państwu jeszcze nie dziękuję, ponieważ usłyszymy się w kolejnej, bardzo muzycznej części audycji.

0: Sezon ogórkowy.
1: Razem ze mną w studio są bez wątpienia lekarze pan Marek Kania. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I pan Marek Błaszczyk. Dobry wieczór. Pan Marek przy okazji jest prezesem Izby Lekarskiej naszej, a jeżeli chodzi o doktora Marka Kanię, jest kardiologiem. Tak mogę tak powiedzieć.
2: Tak jest, prawda? Jak najbardziej.
1: Ale tak, i to jest ten wątek medyczny, który dosyć szybko porzucimy.
2: Czy już?
1: Tak, tak, dlatego że obaj znaleźli się w studiu, dlatego że opowiemy o działalności muzycznej obu moich gości, a jest ona bogata. Częściowo będziecie mogli się o tym wszystkim przekonać, bo już niedługo będzie koncert. Jest duży festiwal, o tym festiwalu słuchaliście, organizowany przez Opolską Izbę Lekarską i Dom Sztuki Żar. I tam między innymi wystąpi dr Floyd. Ale tylko jeden z moich gości jest dr Floydem. Drugi jest, jak się okazało, aktywnie działającym muzykiem od lat 90., który dziś występuje jako gościnny sideman, specjalna gwiazda, tylko na specjalne zaskoczenia. Nie wiem, czy to jednak ta medycyna tutaj nie wraca, że obowiązki lekarskie nie pozwalają na czynne, aktywne granie?
2: No nie, jeszcze rodzinne, wiesz?
1: Jeszcze rodzinne,
2: no.
1: No bo wiecie, mimo wszystko to i tak jest dosyć fascynujące, bo no, wykonujecie trudny, bardzo odpowiedzialny zawód. Ja rozumiem oczywiście pasję i potrzebę grania, jakiegoś oddechu, czegoś, co po tym trudnej pracy, odpowiedzialnej, to przecież jest kwestia ludzkiego życia, codziennie mierzenia się z tym, że chciałbym też się troszeczkę wyluzować, zrobić coś, co sprawi mi przyjemność i zakładam, że to wasze granie być może stąd się właśnie wzięło, żeby zrobić coś, co da mi wytchnienie, da mi radość, a muzyka taką daje. Każdy, kto chociaż parę chwytów na gitarze zagrał przy ognisku i widział uśmiechniętą dziewczynę, wie, jaką frajdę może dać po prostu koncert i zagranie. Mniej więcej taka była geneza takiego właśnie złapania oddechu, wytchnienia.
2: Myśmy się kiedyś długo nad tym zastanawiali i ja nawet napisałem 5 teorii na ten temat, dlaczego lekarze grają. No i tutaj przyczyny mogą, geneza może być bardzo złożona wręcz, wbrew pozorom, ale generalnie chyba to, o czym mówisz, dominuje, że chcemy odpocząć. Chcemy odpocząć, chcemy zrobić coś innego, chcemy poczuć ten luz i chcemy mieć z tego przyjemność. Zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, tak? Grając dla publiczności. I próbowałem to swego czasu połączyć w różnych formach, z różnym skutkiem, w różnych okolicznościach i z różnymi ludźmi. No, wychodziły z tego cudowne rzeczy czasami. Czasami trochę gorzej było. No ale zdarzało się, że lekarze grali na przykład w areszcie śledczym, lekarze grali w parku rozrywki, lekarze grali na jachcie na środku Bałtyku, na darze młodzieży. Także no było fajnie, było cudownie. Mnóstwo wspomnień z tych czasów mamy, ale chyba najbardziej profesjonalnie i ambitnie podchodzi do tego Marek Błaszczyk spośród tych zespołów, które słyszałem, który razem z przyjaciółmi i kolegami stworzył aktualnie zespół dr Floyd.
1: No tak, i dr Floyd tutaj, jak państwo słyszycie, Floyd, bo doktor to raczej z Freudem się kojarzy, a nie z Floydem, ale, ale to nie jest przypadkowe.
3: Dobre hasło.
2: Dr Freud,
3: tak, dobre hasło. Od razu nam się kojarzy to coś z głową. Mhm. A muzykowanie niewątpliwie ma do czynienia coś z naszymi głowami. Ten wątek, który przed chwilą był poruszany, dlaczego lekarze grają, no jest to jedna z form sztuki. Lekarzowanie to naprawdę jest sztuka, muzykowanie to jest sztuka. Jedno wymaga wielu lat nauki, drugie wymaga wielu lat nauki, jedno wymaga cierpliwości, drugie cierpliwości, nieustannego ćwiczenia, żeby poziom odpowiedni, czy to w lekarzowaniu, czy w muzykowaniu zachować, więc wiele wspólnego mają te dwa koncepty aktywności. Natomiast generalnie w mojej opinii gramy dlatego, że nasze życie zawodowe, co do zasady, jest obciążone stresem, co tu dużo mówić, odpowiedzialnością, dużymi, nieraz negatywnymi emocjami, ciągłe patrzenie generalnie na problemy i cierpienie innych ludzi powoduje, że potrzebujemy od czasu do czasu troszeczkę się wyluzować, złapać trochę harmonii, równowagi duchowej, psychicznej. Muzykowanie to jest jedna z form takiego właśnie powrotu do takiego prawidłowego zegarka w swoim życiu duchowo-psychicznym. I stąd mi się wydaje taka chęć do muzykowania. Niekoniecznie muzykowania. Inni będą pisać, inni będą fotografować, prawda? Natomiast akurat my lubimy muzykować. Zresztą akurat i Marek i ja mamy wykształcenie muzyczne, które żeśmy za młodych lat nabywali. Mnóstwo tak. czasu, jejku, mnóstwo czasu spędzając na nauce gry na instrumencie. To można powiedzieć po latach skutkuje tym, że łatwo nam było powrócić do muzykowania i czerpać z tego nieprawdopodobną frajdę, zwłaszcza jak się wokół siebie udaje zgromadzić następnych takich wariatów, którzy chcą poświęcić trochę czasu, z którym jest totalny problem.
1: O, to prawda.
3: Muszę powiedzieć, że na mojej głowie akurat jeśli chodzi o nasz zespół, tak co do zasady jest ta część logistyczna, organizacyjna. Ja w ogóle jestem takim człowiekiem od organizowania i zgromadzenie w jednym miejscu, w jednym czasie ósemki medyków, to graniczy z cudem. Naprawdę reszta siwych włosów mi czasami z głowy wychodzi, żeby spróbować to zorganizować. Jejku, jak już nam się w końcu uda, to jesteśmy szczęśliwi i gramy. I to jest jeden z naszych największych problemów. I to nie mówię tylko o naszym zespole. To jest generalnie kłopot medyków, jakąkolwiek kulturę, a zwłaszcza zespołową uprawiających, że zebranie się na taką próbę to jest arcytrudne. Na szczęście w naszym przypadku technologia już przychodzi na pomoc i część tego, co kiedyś było możliwe tylko do zrobienia na żywo, potrafimy zrobić w domu i z tego korzystamy, bo inaczej nie byłoby możliwości grania nowych rzeczy, a tym bardziej przygotowywania się do koncertów, które coraz poważniejsze, muszę powiedzieć, ostatnio
1: o tak,
3: dajemy.
1: I o tym za chwileczkę będziemy rozmawiali, bo to, co muszę Państwu powiedzieć, a za chwilę nausznie się o tym przekonacie, bo posłuchamy jednego z utworów dr Floyda, to już tu padły te słowa, że jednak wykształcenie muzyczne, umiejętności, ale też oczekiwania słuchaczy, bo czym innym jest sobie zagrać dla przyjemności na przykład na jakimś jubileuszu w izbie lekarskiej dla przyjaciół, a czymś innym wyjść przed ludzi i zagrać na dobrym poziomie, bo ludzie jednak chcą dobrego poziomu. To ten poziom, czy jest dobry, za chwilę się przekonacie, posłuchamy jednego z utworów, na razie nie zdradzę jakiego, bo zbyt byłoby to jasne i proste, myślę, że pewnie rozpoznacie, a później wrócimy do rozmowy.

0: wracamy. Mam nadzieję, że utwór, którego posłuchaliście, zdradza, że ta nazwa Dr. Floyd związana jest jednak nie z doktorem Freudem, chociaż tutaj już wspominaliście o tym, że to jest ważne dla psychiki. Mi się bardzo to spodobało, bo to naprawdę, jak ktoś chce chwili relaksu, my często, jak ktoś nie potrafi grać, słuchamy muzyki dla relaksu, ale granie to jest też naprawdę coś niezwykłego. Z jednej strony trzeba dużo ćwiczyć, bo to jest też ważne. Wy osiągnęliście i słuchacze przed chwilą słyszeli bardzo dobry poziom. Ten poziom zresztą jest potwierdzony certyfikatem, bo wy te utwory możecie oficjalnie wykonywać. Macie na to zgodę i to od kogo?
1: A, to jest ciekawa historia. Jak mi się okazało, że nasz zespół, który wcześniej nazywał się Reanimator Snu, z takim zapałem gra Floydów i nam się to podoba i coraz bardziej nam się to podoba i coraz bardziej nam to wychodzi. Nam samym się to zaczęło podobać. Jak się okazało, że jeszcze ludziom się podoba, to jeszcze bardziej nam się zaczęło podobać to, że się komuś innemu podoba, no i kółko się zamknęło, no to chcemy grać więcej Floydów. A jeżeli tak, to czemu nie zmienić tej nazwy, która kiedyś dosyć przypadkowo powstała? No to poszło hasło. Dobra, fajna, śmieszna nazwa, Dr. Floyd. Tak coś mnie tknęło. Zebrałem informacje, czy aby możemy się oficjalnie taką nazwą posługiwać, występując gdzieś na jakichś oficjalnych wydarzeniach, a przecież tak bywa. Przecież graliśmy i na przykład na Forum Rynku Zdrowia, występujemy oficjalnie na jakichś wydarzeniach medycznych, mniejszych lub większych. Zdarza się, że gramy w amfiteatrze, że są gdzieś nagrywane przez telewizję jakieś fragmenty naszych koncertów. No i jakby się pojawiła nazwa Floyd, no to pytanie, czy wolno? No to zrobiłem research i tak, potrzebna jest w zasadzie zgoda na używanie takowej nazwy Floyd i zwróciłem się o to do firmy Sony Music, dlatego że ta firma dosłownie 2 lata wcześniej kupiła od zespołu Pink Floyd prawa autorskie i prawa do wizerunku zespołu i wszystko, co się wokół tego dzieje, no to musi jakąś tam zgodę uzyskać. No i ta część polska Sony Poland, z którą korespondowałem, powiedziała: okej, możecie używać nazwy takiej właśnie Dr. Floyd pod właściwie 2 warunkami. Po pierwsze, że nigdy nie będziecie grali 1:1, co jest w naszym przypadku łatwe, bo w oryginalnych Pink Floydach wokal to jest głównie męski, a u nas główny wokal jest żeński, co na dzień dobry nam temat rozwiązuje. Drugi warunek był mniej ciekawy. Nie możecie na tym zarabiać. Koniec. Troszeczkę tak się zacząłem na tym zastanawiać, ale w gruncie rzeczy to też nie jest problemem, bo my nigdy na tym żeśmy nie zarabiali i nie zarabiamy i nie wygląda na to, żeby się dało zarabiać. Absolutnie cały czas traktujemy to jako nasze hobby i pasje i ten problem nie jest realnym dla nas problemem. W związku z tym możemy oficjalnie używać nazwy Dr. Floyd. I to robimy.
0: I wykonywać utwory oczywiście Pink Floyd, tak. Bo to jest też ważne tutaj, bo wiadomo, prawa autorskie dla kompozytorów, autorów tekstów i tak dalej, to wszystko, jeżeli się robi, bo tak ktoś może się dziwić, że przecież jest Australian Pink Floyd i inne, tych różnych cover bandów jest sporo, no ale to już jest duża też księgowość tam i rozliczenia.
1: I od razu się wtrącę, bo są zespoły, które uzyskują w cudzysłowie dodatkową licencję, specjalną licencję na wykonywanie na dużą skalę takich koncertów, na których mogą zarabiać, ale to się wiąże z opłatami licencyjnymi i to my na dzień dobry w tym momencie odpadamy, bo to zupełnie inna bajka. Jakbyśmy robili 100 koncertów rocznie, na które by przyszło po 2000 ludzi, to moglibyśmy wtedy zacząć płacić takie.
0: Tak, tak, bo to jest jednak tak, że to opłaty. Są stadionówko, to są stadiony wypełnione i to też chodzi o to, że oni rzeczywiście starają się odtwarzać to 1:1, więc jak ktoś z młodszego pokolenia nie bardzo wie, jak wyglądają muzycy Pink Floyd, to może nawet uwierzyć, że to normalny Pink Floyd po prostu gra, bo oni tam starają się rzeczywiście być wierną kopią w miarę możliwości. Są konkretne trasy odtwarzane, więc oświetlenie, dekoracje, wszystko. To jest po prostu biznes, krótko mówiąc.
1: Tak, to jest biznes.
0: A nie przyjemność, stąd na żadnym takim Australian ani innym tym nie byłem, bo mam takie poczucie, że jeżeli ktoś nawet gra covery, to lubię, kiedy one są troszeczkę inne. Ja lubię, kiedy ktoś daje coś od siebie. Bo ja nie chcę mieć udawania kogoś, tylko chcę mieć zespół, który mi pokaże, no rozumiem, kochacie muzykę Pink Floyd, jest dla was ważna, świetnie wam się ją gra, a nie jest to łatwe granie, stąd ja rozumiem też to szlifowanie warsztatu i rozumiem już to przygotowanie muzyczne w tych szkołach, ale właśnie też taka chęć, no ale zróbmy to tak, jak to my zrobimy, niech to będzie Pink Floyd, doktor Floyda, z zachowaniem czegoś, właśnie nie wiem, na czym wam najbardziej zależy, mi wydaje się klimatem, że Pink Floyd, niezależnie, czy to będą wczesne nagrania, no powiedzmy, zostawmy tę zupełnie pierwszą płytę i Syda Barretta, ale gdzieś tam już od Atom Heart Mother rzeczywiście, czy Middle, aż do końca, to jednak jest niepowtarzalny, fenomenalny klimat. I można zrezygnować z partii tej czy tamtej, włożyć w inny instrument, czy na przykład skrzypce, bo tutaj drugi z moich gości to skrzypek i nikt się wtedy nie oburzy, że nagle, no nie było w tym utworze skrzypiec, ale a kto broni, żeby dr Floyd wprowadził partię skrzypiec do utworu Pink Floyd?
1: To jest ciekawy wątek, dlatego że my nie mamy saksofonu. Ciężko nam zdobyć doktora, który gra na saksofonie, a w części utworów
0: na ciemnej stronie
1: jest saksofon. Więc my trochę kombinujemy i zastępujemy tenże saksofon. Zazwyczaj tak robimy akurat, że zastępujemy to instrumentem klawiszowym, który wyraźnie się odróżnia od saksofonu, ale tak jakby tą część utworu wypełnia. Także robimy to jednak trochę po swojemu.
0: Aha, no i bardzo dobrze. Jak mówiłem, będziecie Państwo mogli się o tym przekonać 11 września. Dom Sztuki Żar. Przed tym Domem Sztuki Żar stanie duża scena i tam właśnie dr Floyd zagra. Myślę, że teraz jak ludzie posłuchają, to będziecie mieli tłumy. I tak, pewnie będą, bo to bardzo duże wydarzenie się szykuje. A na inne rzeczy to będziecie musieli po prostu wchodzić na stronę, bo zakładam, że jakaś strona internetowa istnieje i tam będziecie mogli sprawdzić, czy i gdzie ewentualnie jeszcze jakieś koncerty wasze będą. Posłuchamy kolejnego utworu, ale jeszcze was nie wypuszczę ze studia, bo tutaj mnóstwo jeszcze fajnych widzę ciekawostek i notatek. Szkoda by mi po prostu było was już pożegnać, więc proszę zostańcie ze mną i ze słuchaczami, ale najpierw kolejny utwór.

0: Jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, rozmawiamy o grających w Dr. Floyd lekarzach. No, dla ścisłości, jeden gra czynnie w Dr. Floydach, drugi jest takim, spiritus mówiąc, w ogóle chyba takim grających lekarzy, bo tu już wspominaliście o tym, że ciężko czasami jest zebrać, no ale okazuje się, że jest jednak wielu grających lekarzy na Polszczyźnie, z których można jednak ten bend zmontować, bo ten drugi zespół, który występuje podczas tego festiwalu, to też opolscy lekarze.
1: Tak. Wiesz co, powiem tak. Kiedyś próbowałem tę historię zgłębić. Sięga ona tak naprawdę XVIII-XIX wieku. Już wtedy byli lekarze, którzy grali ze swoimi asystentami albo ze swoimi pacjentami. Takimi postaciami z polskiego świata sztuki to chyba Krzysztof Komeda. Był tym, no to... tym, o którym wszyscy wiedzą, którego wszyscy słuchają, a takim, który zaistniał po raz pierwszy jeszcze w czasach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i PRL-u, to był pan profesor Jerzy Wojciechowski ze swoim teatrem lekarzy.
2: Tak.
1: Teatrem
2: Teatrzyk piosenki lekarzy Eskula.
1: Eskula, tak. Taka pełna nazwa tej instytucji brzmiała. No i oni działali przez lata. Miałem osobiście przyjemność i poznać, i współorganizować taki koncert w 2010 roku. To był 10. koncert lekarzy w Teatrze Muzycznym Roma, organizowanym przez właśnie Polskie Towarzystwo Lekarskie i ja byłem 4. wprawdzie, ale współorganizatorem tego koncertu. No i przegląd sztuki był lekarski z całego kraju. Myśmy tam występowali w kilku rolach jako zespół kardiologów. Cardio Band graliśmy bluesa i rocka. W czarodziejskim kwintecie graliśmy wybór takich fragmentów z opery czarodziejskiego Flet Mozarta. To jest cała dłuższa historia, ale oprócz tego graliśmy jeszcze w orkiestrze kameralnej, która została utworzona lekarskiej, z której później rozwinęła się Polska Orkiestra Lekarzy, która działa do dzisiaj. To był 2010 rok. No i, tak powiem, przedsięwzięcie było ogromne. Przedsięwzięcie było ogromne, koncert trwał długo, Grażyna Torbicka była prowadzącą. To, czego mi do dzisiaj zazdrości mój sąsiad, mówi, wiesz, Grażyna Torbicka cię zapowiadała. Nigdy ci tego nie zapomnę.
0: No tak, bo są postacie, są takie ikony, które zawsze jest to ta wartość dodana, jak to mówią, że ta przyjemność z grania to też właśnie przyjemność obcowania ze słuchaczami, z fanami, czasami poznawanie też innych osób, bo tak jak z tego wszystkiego wynika jasno, jest to naprawdę bardzo poważne zajęcie, ale to, jak mówiłem, nie dziwi mnie, bo tak jak chcecie być na pewno jak najlepszymi lekarzami, tak skoro już gramy, no to chcemy też grać jak najlepiej, no, żeby to nie była jakaś chałtura i tak dalej, tylko rzeczywiście dać ludziom też tę przyjemność, którą sami mamy z grania, bo tak się mówi przyjemność z grania, ale to jednak wymaga prób. Już mówiliście o tym, że nie jest łatwo czasami zebrać zespół, ale tu chyba myślę, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że granie jednak coverów i ten sprzęt, który dzisiaj możemy mieć w domach, sprawia, że wiele rzeczy możemy przećwiczyć w domu po prostu, najzwyczajniej, czyli regularnie ćwiczyć na instrumencie, a na próbach tylko się zgrywać, żeby to dobrze razem zagrać.
1: Może powiem tak chronologicznie to, co się wydarzyło na Opolszczyźnie. Tu mam taki z 2012 z kolei roku, z 4 marca zagraliśmy pierwszy koncert lekarzy w Opolskim Centrum Onkologii. Wystąpiliśmy na takim okolicznościowym koncercie. Musieliśmy właśnie zorganizować aż 3 próby, żeby 6-osobowy zespół był w stanie coś zagrać. Graliśmy u naszego kolegi Krystiana, nefrologa, wtedy te próby. No i było, że tak powiem, bojowo. Nastrój był bojowy i koncert wyszedł przepięknie. Mam tutaj nawet wycinek z tamtejszego wydania NTO, Odczarowali szpital. I o to nam wtedy chodziło. Odczarowaliśmy ten szpital i pacjenci, i lekarze zaczęli patrzeć na nas jak na ludzi. I to był właśnie ten nasz cel. Udało nam się to wtedy znakomicie. No,
0: no tak, ja myślę, że jeżeli chodzi, bo jest na przykład słynna organizacja Dr. Clown, dla dzieci sporo się robi. Jak popatrzymy nawet na czepki lekarskie, prawda, czy inne, coraz śmieszne, jakieś kaczuszki, kwiatuszki i tak dalej. Kiedyś, no jak to będę chodził w kaczuszkach, ja wielki ordynator, kardiochirurg, nie wiem. Powaga, prawda? A dzisiaj okazuje się, że to wszystko, bo mówiliście też o tej psychice, o głowie. Ten Freud wcale nie jest to taki przypadkowy. To jest bardzo ważne, bo takie detale pozornie, one są istotne, bo coraz częściej i coraz więcej, bo jesteście w końcu lekarzami, mówi się o tym, że proces zdrowienia dla pacjenta, to jest jednak cała ta otoczka. Widząc lekarzy, którzy grają w Floydów, którzy też są normalnymi ludźmi, są wyluzowani, daje im też jakieś poczucie komfortu, wytchnienia, że nie jest to jakaś maszyna, nie jestem na taśmie, prawda, że to jest drugi żywy człowiek, że skoro on jest taki wrażliwy, skoro wzrusza go ten utwór i tak pięknie go zagrał, to może moje zdrowie też go jednak wzrusza. Tak, może zbyt górnolotnie teraz.
2: Ale celnie generalnie powiedziane.
1: Ten feedback był wielokrotnie ze strony pacjentów, którzy później przychodzili do gabinetu, tak. Także to czuliśmy też, to, że to mimo wszystko pozornie mogłoby się wydawać, że no, ten lekarz robi z siebie jakieś dziwadło i cudaka, bo tak niektórzy też mogliby to interpretować i na pewno byli i tacy, co tak myśleli. Ale to ten odbiór był bardzo dobry i za każdym razem spotykaliśmy się ze strony tych pacjentów, którzy z nami o tym rozmawiali z dużą życzliwością.
0: Tutaj tak na zakończenie pomalutko, bo niektórzy mogą się zastanawiać, co można zrobić, żeby was posłuchać. Bo grając covery, no raczej nie możecie wydawać płyt, a przynajmniej nie takie płyty, które no nie moglibyście ich sprzedawać. No bo skoro macie te zezwolenia na granie, ale non-profit, to tutaj też internet, możecie umieszczać w internecie, można was posłuchać.
2: Od czasu do czasu, tak, zgadza się. Na YouTubie w tej chwili mamy, jeśli chodzi o nasz zespół Dr. Floyd, to mamy umieszczony nasz klip, który nagrywaliśmy na Górze Świętej Anny i tam akurat jest nagrany utwór Time. I to można obejrzeć i posłuchać. Kończymy w tej chwili opracowywanie naszego ostatniego koncertu, który odbywał się w Jachrance pod Warszawą w trakcie Krajowego Zjazdu Lekarzy, który miał miejsce w maju. Tam daliśmy duży koncert z przeróżnymi przygodami przed i w trakcie, który mamy zarejestrowany i który właśnie jest w końcówce opracowywania i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dosłownie dni, może tygodni, będziemy mogli pokazać go i zarówno od strony wizualnej i czysto dźwiękowej umieścić na którejś z platform. To jeśli chodzi o zobaczenie w mediach, na posłuchanie, a na żywo, no to faktycznie najbliższy to będzie koncert 11 września zarówno zespołu doktora Drosika, czyli Reanimators Classic, jak i doktor Floydów na Festiwalu Kultury Lekarzy.
1: Zespołów jest teraz bardzo dużo. Jeszcze kilkanaście lat temu to można je było policzyć na palcach jednej ręki. Widzieliśmy to właśnie, najbardziej to chyba było widać w Olsztynie, nie?
2: No tak.
1: Tam jest taki duży festiwal

0: konkurencja, to jest festiwal. No, kto zdobędzie laur publiczności, bo ten jest najważniejszy.
1: A no tak. No
0: to... nie chwaląc się, dwa razyśmy to zdobyli.
1: No a tak właśnie myślałem, że pewnie tak było. Słuchajcie, musimy niestety kończyć, czyli w takim razie, drodzy Państwo, jako słuchacze radia mieliście też okazję posłuchać już dwóch utworów, a posłuchamy jeszcze jednego, więc też rarytas w gruncie rzeczy, że na antenie utwory Dr. Floyda są specjalnie dla Was. A tak będziecie śledzili media społecznościowe i inne. No a przede wszystkim zapraszamy na ten koncert 11 września. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki za koncert, za pacjentów zresztą też i Wasze życie zawodowe, bo przypomnę, że moimi gośćmi byli też lekarze Marek Kania i Marek Błaszczyk. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękujemy.
1: I ja Państwu też oczywiście dziękuję już za spotkanie dzisiejsze. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.